0: Słuchacie powtórkowego pasma Radia Opole. Przed nami najlepsze fragmenty audycji z poprzedniego dnia.
1: Jędrzej Weiss i Nosowska na początek audiokracji. No i oczywiście zachęcamy Państwa, żeby zostać z Radiem Opole co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtyłko i Maciej Dudek.

0: Audiokracja.
1: To był nowy singiel Focusa i Rahima. Panowie zapowiadają w pewien sposób debiutancką płytę tandemu, bo wiadomo, że współpracują nie od dziś, natomiast postanowili zrezygnować z szyldu Pocahontas, no i teraz po prostu ich współpracę będą firmować ich pseudonimy, a do utworu Krok w tył zaprosili siostry Przybysz. Nie chcę na siłę szukać jakichś nawiązań, ale Paulina Przybysz współpracowała dość intensywnie między innymi z Markiem Pędziwiatrem i Pawłem Stachowiakiem, no oni są z kolei członkami zespołu Błoto. Zespół Błoto pojawia się od kilku tygodni trochę intensywniej w Audiokracji, dlatego że panowie zapowiadali swoją nową płytę, wyjątkowe wydawnictwo, także chyba nie ma sensu się o nim rozgadywać, dlatego że ten kontekst już kilka razy nakreśliliśmy, natomiast gwoli przypomnienia gdzieś tam zespół próbował troszeczkę uciec od jazzowej szufladki. Zawsze ich twórczość była bardzo otwarta, eklektyczna, natomiast tym razem przyznają, że bez żalu żegna się ze wspomnianą etykietką, stawiając na puls psychodelię i polsko-rumuński eksperyment. No i tutaj ten rumuński aspekt jest bardzo istotny, dlatego że płyta, której posłuchamy, powstała w bukaresztańskiej dzielnicy Floreska, a panowie zaprosili do współpracy Iona D, a to wszystko się zrodziło z inicjatywy Instytutu Adama Mickiewicza, także wiele kropek udało się połączyć. Jeszcze w tym krajobrazie pojawił się Plewna. Panowie, zapowiadając ich rumuńską współpracę, wypuścili taki maxi singiel, gdzie Plewna występuje. No i zresztą ten artysta pojawia się też gościnnie na płycie Atmosfera. Wracamy do wydawnictwa, którego możemy dzisiaj już posłuchać w całości, do czego oczywiście zachęcam. W Audiokracji z kolei fragmenty wspomnianej płyty. Zaczynamy od utworu Swawola.

Ostatnio natknąłem się na artykuł w dwutygodniku, który był dość krytyczny wobec nowej fali polskiego jazzu. I jak to bywa w przypadku redaktorów, którzy analitycznie podchodzą do tematu, no można z tym polemizować. Oczywiście nie odbieram wiedzy, kunsztu, świetnego pióra, natomiast część argumentów dotyczyła wysokiego poziomu wykonawczego, tego, że mimo, że aktualny rodzimy jazz w dużej mierze opiera się na bitowym, rapowym podejściu, to jednak są to muzycy po akademiach. Z drugiej strony był zarzut, że wszystko jest do siebie dosyć podobne i według mnie warto przyjrzeć się takiej argumentacji, wsłuchać w nią, no ale z drugiej strony też czasami prezentując taką krytykę można być trochę niesprawiedliwym. Tym bardziej, że to się wydaje bardzo pozytywne zjawisko, że jazz jest aktualnie muzyką, czy szeroko pojęta muzyka instrumentalna, improwizowana, która się świetnie przyjmuje na dużych festiwalach, ma ten walor intelektualny, dużo się tam formalnie ciekawego dzieje, no ale z drugiej strony można się przy tym pobawić i potańczyć. Zresztą zespół Błoto, którego posłuchaliśmy, który wydał swoją nową płytę z Ionem D, czyli artystą z Rumunii, ogłosił właśnie swój koncert na festiwalu Audio River. Grupa postanowiła wziąć na tapet klasykę techno z Detroit. Co jest ciekawe i też świadczy o takiej dużej konsekwencji grupy, dlatego że miałem przyjemność porozmawiać z Błotem po ich występie na festiwalu Tauron Nowa Muzyka 5 lat temu i panowie zresztą pozwolili sobie na koniec tego koncertu zinterpretować wspólny utwór West Bama i Afrika Bambata. I nawiązali do tego, że obok, dlatego że festiwal Tauron Nowa Muzyka odbywa się oczywiście w Międzynarodowym Centrum Kultury, no ale obok, czyli w Spodku, odbywa się festiwal Mayday, który no, jest taką ucztą dla wszystkich fanów muzyki tanecznej i panowie w pewien sposób postanowili do tego nawiązać. A mówię o tym wszystkim dlatego, że Sebastian Jóźwiak, czyli taki spiritus movens, ktoś więcej niż menadżer grupy, powiedział, że im zależy na tym, żeby potrafić dostosować się do różnych warunków i powiedział, że chętnie by kiedyś właśnie na Audio River zagrali. Także znając go, już wtedy traktował ten pomysł poważnie. Wspomniałem też o tym sporym płodozmianie, o tym, że tych artystów współczesnego jazzu czy muzyki improwizowanej jest sporo, no bo dzisiaj oprócz tego, że premiera Atmosfery, czyli nowej płyty studyjnej Błota, pojawił się też album koncertowy zespołu Klawo, który miał zaszczyt wystąpić na festiwalu Montreux w 2025 roku, no i postanowił się zapisem tego koncertu podzielić ze słuchaczami. Można sobie zarówno tej płyty obejrzeć, jak i występ zobaczyć na YouTubie. Panowie i panie promowali przede wszystkim swoją drugą płytę, czyli Dwa Bobry i Zachód Słońca. Wracamy sobie teraz do tego koncertu, czy tak naprawdę po raz pierwszy go prezentujemy na antenie Radia Opole. Zaczynamy od koncertowej wersji utworu Ballhead.

0: Meritokracja.
1: Thank you, Montreal.

Zespół Klawo wystąpił na festiwalu Montreux i postanowił podzielić się zapisem tego koncertu ze słuchaczami. Oprócz tego, że można tej płyty posłuchać, to można ją też zobaczyć. Występ na Montreux Jazz Festival był jednym z naszych marzeń od samego początku istnienia Klawo. To niesamowite z perspektywy 5 lat, które minęły od naszych pierwszych prób w piwnicy domu rodzinnego Konstantego, że udało nam się przejść taką drogę. Chociaż uwielbiamy studyjną pracę, to właśnie koncerty uważamy za najbardziej reprezentatywny aspekt naszego brzmienia i działalności jako zespołu. Dlatego też cieszymy się niesamowicie, że mogliśmy uwiecznić ten niezwykle ważny dla nas moment na nagraniu i symbolicznie zamknąć pewien etap związany z promocją naszego drugiego longplaya. Tak powiedział Artur Szalsza, czyli basista i gitarzysta Klawo. Sugerowałem, że wbrew temu, co niektórzy piszą czy zarzucają artystom reprezentującym tę nową falę polskiego jazzu, tak naprawdę każdy z tych zespołów odwołuje się do troszeczkę innych wzorców i w przypadku Klawo ewidentnie słychać miłość do lat 70., do tej epoki, w której bardzo ładnie ze sobą łączyły się wpływy funkowe, soulowe, jazzowe, czy nawet czasami lekko psychodeliczne. Z drugiej strony panie i panowie odwołują się też ze swadem tego, co działo się z muzyką instrumentalną, improwizowaną w XXI wieku. Też są spadkobiercami między innymi Jay Dilley. Zamykając temat brzmień, które gdzieś tam mogą być łączone z jazzem, a tak naprawdę są bardzo różnorodne i nie ma sensu do końca ich szufladkować, pomyślałem, że warto przypomnieć się nową płytę Irreversible Entanglements, czyli zespołu ze Stanów Zjednoczonych, który nawiązuje do free jazzu, do czasami też takiego wręcz punkowego zaangażowania, na później Żyni, który swoje bardzo dobre instrumentalne przeszkolenie wykorzystuje, żeby nawiązywać do brzmień elektronicznych czy tanecznych.

To był Żyni i jeden z jego najnowszych singli, czyli Everyday Life. I nie chcę być w przesadnie dzisiaj bojowym nastroju, nie chcę być nachalny, ale wcześniej troszeczkę polemizowałem z dość krytycznym tekstem dwutygodnika na temat tego, co aktualnie dzieje się na scenie około jazzowej w Polsce. I tak jeszcze lekko wchodząc w polemikę, lekko konfrontując się z innymi opiniami, przyznam, że trochę byłem zawiedziony. Oczywiście jest to jakiś margines, może nawet nie warto o tym mówić, ale lekko byłem zawiedziony głosami niektórych fanów muzyki po występie Paula McCartneya w Saturday Night Live. No bo niektórzy byli zdziwieni, że Sir Paul, biorąc pod uwagę zasługi dla muzyki i metrykę, ma jeszcze chęć występować i że godzi się na kompromisy, jeżeli chodzi o swój głos, który już po prostu trochę odmawia posłuszeństwa, już jest, mówiąc potocznie, cieńszy. I niektórzy uważają, że to niepotrzebne. Zupełnie tutaj nie będę obiektywny, ale absolutnie się z tym nie zgadzam. Występ był bardzo udany. Sir Paul zagrał utwór ze swojej nowej płyty, no ale też wrócił do klasyki, czyli między innymi do utworu Band on the Run. Pojawił się też Help. No i tam był fantastyczny żart, dlatego że podczas występu w Saturday Night Live z Paulem McCartneyem zagrał Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. No, on często jest porównywany, jeżeli chodzi o fizjonomię, do Willa Ferrella, czyli amerykańskiego komika. I Will Ferrell zapowiadał występy Sir Paula, a do tego w utworze Help, rzecz jasna z repertuaru The Beatles, zagrał na kaubelu, co się wiąże z kultowym sketchem, w którym brał udział Will Ferrell. Do tego stopnia to było zabawne, że Paul McCartney się zaśmiał, to słychać w trakcie tego występu. Także było w tym coś magicznego i powinniśmy się moim zdaniem cieszyć, że Sir Paul w wieku 83 lat chce jeszcze występować, chce nagrywać płyty. A propos nagrywania płyt, to dzisiaj ukazała się najnowsza płyta, najnowsze wydawnictwo Sir Paula, czyli The Boys of Dungeon Lane. Producentem tego wydawnictwa, tego albumu jest Andrew Watt, który ostatnimi laty ma jakiś dryg, by nie powiedzieć nawet lekki monopol, jeżeli chodzi o współpracę z legendami, dlatego że Andrew Watt był producentem między innymi ostatnich płyt Ozziego Osborna, Iggy'ego Popa, Eltona Johna czy The Rolling Stones, także no nie dziwi, że były Beatles dołączył do tego zaszczytnego grona. Więcej o płycie The Boys of Dungeon Lane na pewno będzie w przyszłym tygodniu. Nawet pojawi się wywiad z Paulem McCartneyem. O dziwo, nie rozmawiałem z nim osobiście, ale był skory podzielić się swoimi refleksjami z wytwórnią, więc na pewno tych refleksji będziemy słuchać. No ale wcześniej fragmenty płyty. Zaczynamy od utworu Come Inside, czyli dzisiejszego singla. Graliśmy go kilka godzin temu na antenie Radia Opole, na później Ripples in a Pond.

jakkolwiek można oceniać aktualne czasy, to jednak to, że cały czas możemy słuchać premierowych nagrań byłych członków zespołu The Beatles, wydaje się jakimś błogosławieństwem i do płyty Sir Paula będziemy wracać w przyszłym tygodniu. Mówię w liczbie mnogiej a propos Beatlesów, dlatego że Ringo Starr też przecież w tym roku podzielił się nową płytą miesiąc temu z małym okładem. To był trzeci w jego dorobku album, który tak mocno odwoływał się do country, do brzmień zza oceanu, a producentem tego wydawnictwa po raz drugi zresztą w karierze Ringo Stara jest T-Bone Burnett. No i sobie płyty Long Long Road posłuchamy na koniec audiokracji, konkretnie utworu Baby Don't Go. Dziękujemy za program, który zrealizował Maciej Dudek, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę więcej kultury Witka Sułka. Miłego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

świątkowej audycji Więcej Kultury. Witam Państwa, Mariusz Majeran, a w moim programie za chwilkę spotkamy się z dr Joanną Filipczyk, dyrektorką Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, która zaprosi nas na niedzielne spotkanie nie w Galerii Sztuki Współczesnej, a w Galerii ZPAP Pierwsze Piętro. Tam spotkanie z dwoma laureatami Salonu Wiosennego, ale także zapraszam Państwa na Festiwal Książki nad Odrą do Kędzierzyna Koźla. No i kilku artystów, którzy wystąpią na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, opowiedzą jej o tym festiwalu i o tym, co zaśpiewają, i o tym, że bardzo się cieszą, że mogą wystąpić podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Zapraszam do godziny 21.

0: Doktor Joanna Filipczyk, dyrektorka Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Dzień dobry, witam panią.
1: Dzień dobry.
0: Galeria w remoncie, ale to nie znaczy, że nie działa, bo działa cały czas w różnych miejscach i kolejne cykle się rozpoczynają, kolejne spotkania, na które państwa zapraszamy.
1: Tak, tradycyjnie otwarte z powodu remontu, więc jesteśmy w różnych miejscach. Tym razem chcielibyśmy państwa zaprosić na salon wiosenny, bo salon wiosenny to nie tylko wystawy, które można oglądać jeszcze do 21 czerwca, codziennie oprócz poniedziałku od 10 do 18 w dwóch lokalizacjach w naszej tymczasowej sali wystawowej w Galerii Opolanin przy Placu Teatralnym 13 i w Galerii ZPAP pierwsze piętro przy ulicy Krakowskiej 1, ale to także cykle spotkań z laureatkami i laureatami. Za nami już spotkanie z pierwszym laureatem, bo w ubiegłą niedzielę spotkaliśmy się z nestorem opolskiego środowiska artystycznego Jerzym Beskim. Bardzo to było udane spotkanie i muszę powiedzieć, że oprócz tego, że rozmawialiśmy o pracach, to publiczność też chciała się dowiedzieć, jaka jest tajemnica długowieczności. Ale nie do końca uzyskaliśmy odpowiedź, ale na pewno wiemy, że trzeba się ruszać dużo, więc polecamy słuchaczom i słuchaczkom, żeby się dużo ruszali. Dlatego proszę przychodzić do nas na wystawy, bo to też jest ruch. Natomiast kontynuując ten cykl spotkań z laureatkami i laureatami, chciałam bardzo zaprosić na najbliższe spotkanie w niedzielę 31 maja, tym razem w Galerii ZPAP pierwsze piętro, czyli przy ulicy Krakowskiej 1, róg Świętego Wojciecha. Tam spotkamy się z dwoma laureatami nagrody ZPAP właśnie, czyli z Michałem Krawcem i nagrody prezydenta miasta Opola, czyli z Michałem Sieczką. Dlatego w tej galerii, bo wszystkie spotkania robimy przy pracach laureatów i laureatek. Jerzy Beski, jego praca jest eksponowana w galerii przy Placu Teatralnym, więc tam spotykaliśmy się. Prace Michała Krawca i Michała Sieczki są eksponowane przy ulicy Krakowskiej i dlatego przy tych pracach chcemy rozmawiać, wychodząc od tych prac, opowiadając o tych pracach, ale też dochodząc później do jakiejś rozmowy ogólnie o twórczości, o postawie, o planach na przyszłość tych artystów, którzy są tegorocznymi laureatami.
0: Chyba tegoroczna wiosna pokazuje, że nie mamy się czego wstydzić, bo tak się mówi, o ASP Kraków, być może Gdańsk, no jeszcze mamy Wrocław, prawda? Nie. Tutaj nasze środowisko opolskie to artystyczne, plastyczne jest naprawdę dobre i bogate, jeśli chodzi o twórczość.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że tegoroczny przegląd Salon Wiosenny pokazuje, że rzeczywiście ten poziom tego środowiska jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, bardzo zróżnicowany i rzeczywiście myślę, że gdybyśmy te prace pokazali w jakimś innym miejscu, one nie odstawałyby zupełnie poziomem, a pewne rozwiązania byłyby pewnie może nawet ciekawe.
0: Jakby państwo nie pamiętali dat, nie pamiętali godzin, to proszę wejść na stronę internetową Galerii Sztuki Współczesnej. Tam wszystko jest dokładnie wytłumaczone. Tam można znaleźć bardzo dużo informacji o całej działalności galerii.
1: To prawda, zwłaszcza, że Salon Wiosenny to jest tylko część działalności Galerii Sztuki Współczesnej. Cały czas odbywają się spotkania, są jeszcze ciągle w czerwcu nasze stałe spotkania, czyli piątkowe w samo południe w Centrum Dialogu Obywatelskiego. Poza tym piątkiem przy długim weekendzie z Bożym Ciałem, bo wtedy robimy sobie wolne, ale we wszystkie pozostałe piątki czerwca spotykamy się w CDO normalnie, we wszystkie wtorki spotykamy się w salach wystawowych z Małgorzatą Wolnicką na zajęciach rękodzielniczych z dobrostanu, spotkamy się na zajęciach ruchowych jeszcze, spotkamy się na slamie w czerwcu, więc te wszystkie nasze tradycyjne formy przed wakacjami ciągle jeszcze, a później od lipca też proszę śledzić nasze strony, bo zmieniamy nasz program na program wakacyjny i ten program wakacyjny zawsze jest bogaty, różnorodny i dostosowany do pory roku, czyli taki lżejszy i dużo bardziej relaksacyjny.
0: Tak, ale zanim wakacje, zanim inny program, to i ruszył też w czwartek, ruszył też nowy cykl, taki miesięczny.
1: To prawda. Chcemy troszkę tak ustawiać te nasze cykle w takie stałe daty, tak żeby odwiedzające nas osoby pamiętały, kiedy mogą przyjść. Mamy zawsze w ostatnią środę miesiąca w Urban Labie spotkania architektoniczne, a teraz jeszcze dochodzą ostatnie czwartki miesiąca. Więc proszę sobie w kalendarzach rezerwować i ostatnie środy, i ostatnie czwartki. Ostatnie środy na architekturę, a ostatnie czwartki miesiąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej na nowy nasz cykl Book and Art, czyli na cykl wokół książek o sztuce. Przy czym to są bardzo szeroko pojęte książki o sztuce. Startujemy od książki Anny Cymer o architekturze polskiej lat 45-89. To jest w zasadzie taki bestseller, bo 3 wydania w ciągu paru lat, które się zupełnie rozeszły. Właściwie pierwsza taka monografia, która w bardzo przystępny i w bardzo ciekawy jednocześnie sposób mówi o polskiej architekturze okresu PRL-u i pokazuje, że PRL nie był wcale taką szarą epoką, jaką może niektórzy uważają, tylko że jest tam sporo, sporo ciekawej architektury, nie tylko Pałac Kultury i Nauki, ale też że mnóstwo, mnóstwo innych budynków. I tu chcielibyśmy utrzymać też ten rytm miesięczny i mamy już zaplanowane spotkanie czerwcowe. W czerwcu naszą gościnią będzie Anita Wincencjusz-Patyna z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, badaczka ilustracji. Będziemy rozmawiać o książkach, o ilustracjach, szczególnie o ilustracjach dla dzieci. Więc czerwiec to jest taki miesiąc wokół książek. Jesteśmy teraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej, jest tu Ilustragan, za chwilę Festiwal Książki, dlatego my 25 czerwca spotkamy się też na takim wykładzie, czy na takiej rozmowie, która będzie się obracać gdzieś wokół ilustracji, czyli też będzie dotykać problemu książki, ale troszkę inaczej.
0: Tak jak pani powiedziała, ta sztuka szeroko rozumiana, bo to nie jest wokół podręczników, jakiejś fachowej literatury, tylko wokół czegoś, co nas otacza tak naprawdę.
1: Tak, poza tym my szukamy książek, które są książkami przyjaznymi w odbiorze, takimi, które się dobrze czyta, które się łatwo przyswaja. Proszę się nie przerażać, to nie będą żadne trudne, wyrafinowane książki. To są takie książki, które każda osoba, nawet jeżeli nie posiada jakiegoś przygotowania, bo wiem, że czasem są takie obawy, przygotowania do sztuki, to każda osoba może taką książkę czytać i takie książki chcemy podsuwać i o takich książkach chcemy rozmawiać.
0: No to ja dziękuję pani dr Joannie Filipczyk, dyrektorce Galerii Sztuki Współczesnej.

Państwa, w Opolu święto książki za 2 tygodnie, ale wcześniej w imieniu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kędzierzynie Koźlu chciałbym Państwa zaprosić na 8. edycję Targów Książki nad Odrą Kędzierzyn-Koźle 2026. Już 2 czerwca Kozielski Rynek zamieni się w prawdziwe królestwo literatury. Czeka nas dzień pełen literackich emocji, spotkań z mistrzami słowa i także wyjątkowych atrakcji. A wszystko, przypomnę, na Kozielskim Rynku. I nie tylko. Ale zaczynamy właśnie od Kozielskiego Rynku o godzinie 10:00, inauguracja targów. O godzinie 10:15 spotkanie z magikiem Błażejem. To dla przedszkoli. O 11:15 spotkanie z Katarzyną Keller dla szkół podstawowych, a o 12:15 warsztaty czytania i interpretacji wierszy z aktorem Arturem Pątkiem. To dla szkół ponadpodstawowych. Niemniej, proszę Państwa, o godzinie 11:00 inauguracja akcji Płynne Czytanie. Jak Państwo wiedzą, wtedy na barce będzie można uczestniczyć w czytaniu książek przez w tym roku bardzo znaną i lubianą aktorkę. Od 11:15 do 12:45 pierwsze spotkanie na statku z Anną Seniuk. Drugie od 13:00 do 14:30 oprawę muzyczną rejsów zapewnia kwintet Blaszany Gryfnioki. Natomiast po południu o godzinie 15:30 spotkanie z Markiem Gaworskim. Marek Gaworski opowie o swojej książce zatytułowanej Śmierć, bale i skandale między splendorem a upadkiem, a później o godzinie 16:00 spotkanie z Krzysztofem Zanussim, wspaniałym reżyserem, ale także autorem scenariuszy i książek. Więc warto się spotkać. O godzinie 17:00 spotkanie z Sabiną Waszut. Sabina Waszut powie o cyklu Rodzina Consoni. Natomiast o godzinie 18:00 spotkanie z Jackiem Cyganem. Oprócz tego, że to wspaniały autor tekstów piosenek, wierszy, to także autor książek. Wspaniały mówca, opowiadacz, bardzo inteligentny, ciepły, miły, sympatyczny. Zachęcam, żeby Państwo tłumnie o 18:00 na Kozielskim Rynku się zjawili. A na zakończenie o 19:15 spotka się ze wszystkimi kwintet Blaszany Gryfnioki. Będą także stoiska edukacyjne i warsztatowe. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kędzierzynie-Koźlu wystawi stanowisko informacyjno-promocyjne. Muzeum Ziemi Kozielskiej – stoisko edukacyjne. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja będzie mówiła o edukacji ekologicznej. Natomiast Nadleśnictwo Kędzierzyn wystawi stoisko edukacyjno-warsztatowe. I będą również warsztaty dla dzieci zatytułowane Przystanek Bajka, prowadzone przez bibliotekarzy. Organizatorem targów książki nad Odrą są Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu i miasto Kędzierzyn-Koźle. A wydarzenie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego. Ja tylko dodam, że Radio Opole jest patronem medialnym tych targów i zachęcamy Państwa do udziału, bo kontakt z książką jest bardzo dobry, ale kontakt z żywą książką, czyli z autorami tych wydawnictw, to jest coś niezapomnianego, więc warto wziąć w tym udział. No i oczywiście zapraszam na czytanie książek przez wspaniałą aktorkę Annę Seniuk. Ona w swoim życiu miała już bardzo dużo ról, a ja pamiętam Pchłę Szachrajkę, no Magdę Karwowską to wszyscy też pamiętają. To jeszcze raz przypominam, 2 czerwca Kozielski Rynek od 10:00 dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a od 11:00 inauguracja akcji Płynne Czytanie i od 15:30 spotkania z autorami

0: Przed nami Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Artyści powoli zjeżdżają się do naszego miasta, ale to jest takie bardzo powoli, bo na razie będą próby i to jest tak, że artysta przyjeżdża i wyjeżdża po tej próbie, dopiero później przyjeżdża na sam koncert już główny. Miałem okazję porozmawiać z niektórymi z nich. Posłuchajmy, dlaczego kochają Opole. Jacek Kret. Popadzeni kawą 3 polubili Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Jesteście po raz kolejny.
1: Tak, tak, tak. To my, popadzeni kawą 3. Kolejny tekst następnej piosenki, którą znowu przyjedziemy do Opola, bo nie, cieszymy się, że...
0: Ale powiedz mi, powiesz, no, jesteś człowiekiem, doceniam, który występował na różnych festiwalach, różnych deskach, różnych amfiteatrach, różnych salach, plenerówkach. Czy coś jest naprawdę w tym amfiteatrze opolskim, że jak tam się występuje, to człowiek czuje, że to tyle historii polskiej muzyki? Czy niekoniecznie?
1: Nie, no zawsze, zawsze. No wiesz, pewnie wszyscy to podkreślają, że lubią stać na scenie, na której takie sławy polskiej muzyki się znalazły i stały. 63. festiwal. Niektórzy z nas urodzili się w 63. roku.
0: Niektórzy jeszcze nie?
1: To jest jakby, to są trzy znaki na niebie mówią, że powinno być dobrze. A wracając do twojego pytania, to no oczywiście, słuchaj, no stanąć nie dość, że przed tą publicznością, ale przed kamerami na takim festiwalu. Znam tysiące osób, które by to chciały i tysiące, które chciałyby to powtórzyć. A nam się udało po raz drugi. Cieszymy się.
0: No to wiesz, za 10 lat wszyscy będą mówili, to jest scena, na której Poparzeni Kawą 3 debiutowali na festiwalu. Bo normalnie to ten debiut był dawno.
1: No debiut był dawno, oczywiście. No,
0: i też ale... mówią, ale chciałbym tam wystąpić, chciałbym zaśpiewać tak jak oni.
1: No, dlatego
0: tak się tworzy historia.
1: Co, spełniają się marzenia. I jesteśmy szczęśliwi. Nie będę lukrował. Ja myślę, że nasza piosenka się obroni i musi się obronić, bo jest naprawdę na miarę festiwalu. I to właśnie takiego festiwalu, gdzie po raz nam 63 się kojarzy po raz trzeci.
0: Do zobaczenia w Opolu, dziękuję.
1: Dzięki.
0: Renata Przemyk. Po pierwsze dziękuję za wspaniały koncert z okazji jubileuszu dla Radia Opole, który mieliśmy okazję zobaczyć parę lat temu. Opole jest dla pani szczęśliwe, nieszczęśliwe. Właśnie nie wiem jak powiedzieć, bo pani ten festiwal trochę czasami unikała.
2: To nie jest tak, że unikałam. Ja jestem bardzo związana sentymentalnie z Opolem i przez jeszcze oglądanie go z rodzicami. Ale potem mój pierwszy występ w Opolu to był 1989 w kabaretonie. I byłam zachwycona. Ja nigdy nie szłam ścieżkami takimi oczywistymi. I może też to być widoczne, że zawsze to musiało być na mój sposób, z moimi piosenkami, które nie zawsze były w tym głównym nurcie. Więc jakby też godziłam się z tym, że zawsze ta moja droga będzie bardzo, bardzo indywidualna. W 1990 dostałam, jest w 91, przepraszam, pierwszym, dostałam nagrodę Karolinki, nagrodę dziennikarzy, nagrodę za indywidualność, stypendium artystyczne. I wtedy, kiedy zaczynałam, to było ogromnie, ogromnie ważne. Właśnie to był jeden z tych najważniejszych festiwali w moim życiu, który dał mi takiego kopa do przodu i taki kredyt zaufania i ze strony publiczności, i jury, i dziennikarzy też. Opole pojawiało się w takich kluczowych momentach w moim życiu i zawsze chętnie wracam. Nie jestem z tych, którzy po prostu są tam co rok i wyskakują z każdej lodówki.
0: No, pani piosenki nas, publiczność zmuszają do myślenia i to jest chyba najlepsze w tym wszystkim, że ta publiczność nie przychodzi tylko po to, żeby posłuchać, pobawić się, ale także coś przeżyć więcej.
2: Bardzo mi zależy właśnie na tym, żeby był ten kontakt, ta interakcja głębsza. Tak, no widać to też, słychać po moich piosenkach, że one nie są do takiego zwyczajnego przytupu, tylko ja potrzebuję tego kontaktu. I cieszę się właśnie, że zawsze spotykam się z cudowną publicznością. Za każdym razem, kiedy jestem, to jest wspaniale.
0: Teraz w specjalnym koncercie.
2: Tak, super jedynki, ale też ze swoimi piosenkami.
0: Do zobaczenia w Opolu.
2: Do usłyszenia.
0: Sargis. Powracasz do Opola już nie jako debiutant, bo to masz za sobą przecież.
3: Dokładnie.
0: Ale w konkursie dosyć takim trudnym, bo premiery zawsze są wybierane z bardzo wielu piosenek nadesłanych. No i co? Też występują w tych premierach ci, którzy na swoim koncie mają trochę kariery.
3: Tak, dokładnie. Zgłoszeń chyba było blisko 200. Nie jestem pewien dokładnie, jeżeli chodzi o tą liczbę. Ale piosenka Ziemia, czyli mój singiel z debiutanckiej płyty, która wychodzi już w czerwcu, dostał się na ten konkurs. Dla mnie to też było miłe, bardzo zaskoczenie, ale też zdziwienie, bo nie jest to typowy utwór. Myślę, że słuchacze przyznają, że jest on taki moim zdaniem bardzo festiwalowy, ale nietypowy na te czasy. Wspominam tam dużo o symbolach polskiej kultury, o wybitnych mistrzach polskiej piosenki i jak się tak zastanawiałem, intuicja mi podpowiadała, że gdzie zaśpiewać ten utwór, jak nie właśnie na festiwalu w Opolu. I cieszę się, że 5 czerwca zaśpiewam właśnie podczas 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
0: Powiedz mi, ten twój występ wygrana w debiutach, coś ci pomogły w karierze, przeszkodziły, czy nie miały znaczenia tak naprawdę?
3: Nie, na pewno nie przeszkodziły, na pewno pomogły, bo to zawsze jest wiatr w skrzydła, zawsze jest kolejna możliwość, żeby pokazać się szerszej publiczności, ale myślę, że najważniejsze było to, że dało taki bodziec do pisania autorskiej piosenki, bo tam wtedy wystąpiłem z moją pierwszą autorską piosenką, a już w czerwcu tego roku wyjdzie mój cały album z autorskimi piosenkami, już dorosłym materiałem po 7 latach próbowania, poznawania siebie w muzyce i takim dowiadywaniu się, czego tak naprawdę chcę.
0: To zapraszam do naszego studia festiwalowego, które jest na backstage'u festiwalu.
3: Obowiązkowo będę.
0: No i do zobaczenia w Opolu.
3: Do zobaczenia, bardzo miło było cię spotkać.
0: Jaco Brango. Zawsze się zastanawiam, jak w XXI wieku, w dobie cyfryzacji, młodym ludziom chce się występować na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki.
4: Ale ja to traktuję jako sentymentalne przeżycie, bo ja śledziłem wiele polskich piosenek, które właśnie na tym festiwalu były promowane. Wiesz co, no pewne rzeczy, jak są legendarne, to powinny pozostawać legendarne, więc miejmy nadzieję, że zarówno przez artystów, jak i przez organizatorów ta tradycja piękna festiwalu w Opolu będzie donośnie kultywowana.
0: Będziesz śpiewał swój utwór?
4: Zdecydowanie tak. Tak, to akurat jest taka piosenka bardzo ważna. Ona otwiera moją debiutancką płytę. Zatytułowana jest Inaczej nie umiem. No i to jest taka piosenka, która z jednej strony mówi o tym, żebyśmy się nie poddawali, byli odważni, a z drugiej strony, że bardzo dużo zależy od nas jako jednostek, jak będzie wyglądał otaczający nas świat.
0: Na razie te próby w Warszawie, ale za moment już w Opolu na deskach tego amfiteatru, który w telewizji wydaje się ogromny, w rzeczywistości jest trochę mniejszy. Ale myślę, że to przeżycie to już nawet nie będziesz patrzył na to, czy jest duży, czy mały.
4: No wiesz co, ja już teraz jak sobie o tym myślę, to tak, to pojawia się gęsia skórka. No bo z jednej strony masz oczywiście tę publiczność, która się w tym amfiteatrze znajduje, ale z drugiej strony masz świadomość, że jest to transmitowane w TVP, no i jednak trochę ludzi ogląda to TVP.
0: To co, do zobaczenia w Opolu.
4: Do zobaczenia, trzymajcie kciuki.
5: Martyna Baranowska.
0: Będzie pani debiutować w Opolu, tak?
5: Tak jest, zgadza się.
0: Co pani wykona? Płacik.
5: Wykonam swój pierwszy debiutancki singiel solowy, bardzo bliską mi piosenkę Serce.
0: Dlaczego pani się zdecydowała właśnie na Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu?
5: Cóż, no jest to legendarny polski festiwal, więc zawsze chciałam wystąpić na tej scenie, więc bardzo się cieszę, że się udało.
0: Pani Wyszko, będziesz na Opolskim Festiwalu świętować swój jubileusz.
6: 30 lat na scenie i 30 lat marzeń i pięknej podróży. Fajnie, że to się wydarzy podczas festiwalu w Opolu, który jest dla mnie tak ważny na scenie, która jest dla mnie po prostu legendarną.
0: I Opole też się kocha, bo i nagrody, ale i gwiazda, wszystko właściwie.
6: Tak, zgadza się, kocha z wzajemnością. Ja zawsze wychodząc na scenie w Opolu czuję te wielkie emocje i czuję, że publiczność rzeczywiście wita mnie tam zawsze bardzo ciepło, ale ja też jestem zawsze w 100% oddana tej publiczności.
0: No do zobaczenia w Opolu.
6: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
0: Aldek i Grzesiek, czyli zespół Kombi, będzie w Opolu tym takim ważnym dla miasta, ale też chyba dla piosenki rockowej, popowej, dla każdej piosenki na tym festiwalu.
7: Jak zwykle cieszymy się, Opole stolicą polskiej piosenki było, jest, ciągle pozostaje, że tak powiem. I dla nas za każdym razem uznajemy to za ważny moment w naszej karierze i pokazanie się tam jest dla nas istotne i w tym roku też tym bardziej istotne, że
8: puentujemy 50. rocznicę naszej działalności muzycznej, artystycznej, Grzegorza i moją. Także jest to wyjątkowa okazja i dlatego może ją tak wyjątkowo doceniamy w tym roku.
0: A ja też słyszałem, że wasze utwory będą młodzi próbowali zaśpiewać. To nie jest takie proste zaśpiewać to, co zespół Kombi wykonuje.
7: A to o tym nie słyszeliśmy. Może to jest jakaś niespodzianka, zdradziłeś.
0: Dobrze, to zobaczymy. Ojejku.
7: Zobaczymy. Jeżeli tak będzie, to na pewno z uwagą posłuchamy.
0: Ale jesteście takimi autorami, którzy nie odcinają tylko kuponów. Cały czas koncerty, cały czas... No ty jeszcze malujesz.
7: Tak, ale to jest jakaś poboczna część mojej działalności. Muzyka jest najważniejsza. Gramy bardzo dużo. i to nas bardzo cieszy, bo ciągle mamy ogromną widownię, bardzo dużo ludzi młodych przychodzi też i zastanawialiśmy się, skąd to się w ogóle wzięło, że pokolenie tam, graliśmy teraz na przykład na Juwenaliach w Warszawie, parę dni temu dosłownie, 4-5 tysięcy młodych ludzi, 20-22-3 latków, nie? Wszyscy znają nasze piosenki, śpiewają z nami refreny, jak dawałem mikrofon do wspólnego śpiewania, słowa znają, nieprawdopodobne. Dla nas uważamy, że to jest chyba nasz największy sukces, że ta muzyka,
9: ona cały czas żyje,
7: tak.
9: Ja wiem, że to, co teraz powiem, trochę się lubimy, ale pewno już po tym co pytaniu przestaniemy się lubić, bo mnie się marzy na 50-lecie jakiś nowy przebój.
7: Słuchaj, wiesz co, nie wykluczamy, że jeszcze coś zrobimy. Na razie to wygląda to tak naprawdę w ten sposób, że publiczność i tak głównie domaga się naszych tych największych hitów i zazwyczaj te nowe nasze produkcje no mają w sensie takiego odbioru, zanim się ktoś przyzwyczai, tamte utwory mają po kilkadziesiąt lat niektóre i one są tak wbite w ogóle w pamięć i w ogóle jakby w kulturę muzyczną tutaj Polski w ogóle. Więc z tym bardzo ciężko walczyć.
9: Waldek nie mówi, ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.
10: Ja potwierdzam, bo Grzegorz to bardzo ujął, bardzo, bardzo trafnie i w zupełności się zgadzam z tym stanowiskiem, bo wiesz, po pierwsze no przebój nie jest tak łatwo zrobić, a po drugie mamy tych przebojów bardzo dużo i wiesz, to jedno, drugie nawet może i trochę wyklucza.
7: No właśnie. Ale ten, z pewnością podejmiemy jeszcze jakąś próbę nagrania czegoś zupełnie nowego. Tym bardziej, że jest dobry czas po temu.
9: No co, do zobaczenia po polu.
7: Dziękujemy i
9: do zobaczenia
7: po polu. Wszystkich z Opola, którzy nas słuchają. Radia Opole oczywiście.
0: Dariusz Kozakiewicz, legendarny gitarzysta Perfektu.
9: Ja pamiętam, jak Perfekt zrobił zamieszanie na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a w tym roku specjalny koncert. Koncert, który nie tylko Perfektowi, no ale jednak tytuł autobiografia zobowiązuje.
11: Zobowiązuje, absolutnie tak. No w tym roku to jest wyjątkowy koncert, ponieważ właściwie gramy go dla naszego jakby szóstego członka zespołu, czyli Bogdana Olewicza. Zawsze taki niekoronowany członek zespołu. Także właściwie no, twórca największych chyba przebojów zespołu Perfekt, ale Bogdan już wcześniej dużo zaczynał i ma w dorobku już po prostu mnóstwo tekstów dla największych artystów w tym kraju, czyli
9: mogę go
11: nazwać legendą polskiego rocka.
9: Tak, to
11: tak jak zespół Perfekt nazywają legendą polskiego rocka, tak Bogdan jest dla nas, dla mnie osobiście on jest legendą polskiego rocka.
9: Jeśli chodzi o autobiografię, to kilku wykonawców i ma się z ekranu też pojawić archiwalne nagranie Grzesia także.
11: No chyba tak. Wiesz, ja nie znam dokładnie scenariusza. Nie chciałbym może zdradzać scenariusza. Tak, więc no, na pewno będzie na pewno sporo niespodzianek i koncert będzie na pewno kolorowy jeszcze pod względem muzycznym i wykonawczym.
9: A dla ciebie Opole, ten festiwal w Opolu ma znaczenie w karierze tak dużej zespołu i twojej, też i solowej później?
11: Wiesz co, ja zawsze obserwowałem oczywiście festiwal opolski. Po raz pierwszy byłem z zespołem Breakout, ale myśmy nie brali udziału w konkursie ani na scenie opolskiej, tylko graliśmy po prostu koncert jakby towarzyszący festiwalowi. To był pierwszy mój kontakt z Opolem. Później oczywiście kilka spotkań z Opolem miałem, ale to w zasadzie no z Perfektem oczywiście myśmy mieli chyba 25-lecie czy 30-lecie chyba taki koncert specjalny, półgodzinny, więc to też. No ale wydaje mi się, że Opole jest znaczącym festiwalem dla kraju, dla piosenki polskiej, no bo przecież jak spojrzymy, ilu wykonawców właściwie zaistniało po debiutantów jeszcze tak. Wtedy, zaistniało po Opolu aż do dzisiaj, no to jednak ma to ogromne znaczenie.
9: Uważam. To co, to widzimy się w Opolu.
11: Widzimy się w Opolu. Do zobaczenia.
9: Do zobaczenia.

0: Kwadrans po 14. Bogusław Kalisz. Rozpoczynamy popołudniowy przegląd najważniejszych wydarzeń w regionie. Będzie kosztowało 70 milionów złotych. Z ulicy Mickiewicza na Pileckiego przeniesie się Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego.
1: Zasługuje na to, aby mieć nowoczesną siedzibę i nowoczesną bazę. Przy okazji chcemy zrobić schron, chcemy zrobić miejsce schronienia ludności.
2: Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5.
0: Opolskie uczelnie chcą ściągnąć zagranicznych naukowców. Uruchamiają specjalny punkt pomocy w ramach programu NAVA EURACCESS.
3: Czyli punktu, który będzie zajmował się szeroko i bardzo dobrze pojętą opieką nad naukowcami, którzy spoza granic naszego kraju zechcieli podjąć pracę w naszym środowisku w uczelniach miasta Opola.
0: W magazynie powiemy także o chorobach nerek. Do Opola na konferencję zjechali diagności z całego kraju.
4: Jest to choroba, która nie boli, przewlekła choroba nerek.
5: Nerki, niezwykle istotny narząd, bo jeżeli jeden będzie dysfunkcyjny, cały organizm niestety popadnie w zaburzenia.
0: Reporterski obraz do godziny 15. Marcin Kobza, Bogusław Kalisz. Warto z nami zostać.

0: Za 4 lata polscy ratownicy medyczni będą mogli przeprowadzić się do nowej bazy. Dotychczasowa przy ulicy Mickiewicza to już niestety zabytek, którego koszt modernizacji wyniósłby tyle samo, co budowa nowej bazy. Nowa siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego powstanie przy Centrum Usług Publicznych przy ulicy Pileckiego w Opolu. Wartość inwestycji szacuje się na ponad 70 milionów złotych. Nowa baza stanie się nie tylko miejscem stacjonowania karetek, ale będzie również nowoczesnym centrum szkoleniowym służb ratowniczych i miejscem schronienia dla ludności cywilnej. Szczegóły Katarzyna Doros-Stachoń.
1: Chcemy je rozwijać, chcemy, żeby to było regionalne ratownictwo, żeby była jedna jednostka w całym województwie. Nigdy tego nie ukrywałem, ale równocześnie potrzebujemy infrastruktury do tego. Nasze OCRM, czyli Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego, zasługuje na to, aby mieć nowoczesną siedzibę i nowoczesną bazę. Przy okazji chcemy zrobić schron, chcemy zrobić miejsce schronienia ludności, chcemy, żeby można było się szkolić, żeby to było wszystko w dużym standardzie.
2: Mówi Szymon Głaza, marszałek województwa opolskiego.
1: Dzięki decyzji Rady Miasta Opola, dzięki wcześniejszej decyzji pana prezydenta o zmianie przeznaczenia tej działki na Pileckiego. Nie wybudujemy tu Urzędu Marszałkowskiego, jakoś sobie z tym będziemy musieli poradzić, ale wybudujemy nową siedzibę Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, nowoczesną, w pełni funkcjonalną, dobrze skomunikowaną. To będzie również miejsce stacjonowania kilku zespołów ratownictwa, stąd będą miały zdecydowanie łatwiej dojechać do potrzebujących niż z dzisiejszej siedziby na Mickiewicza, która jest nieperspektywiczna. Tam już się w zasadzie nic nie da zrobić, to jest stara baza, która no nie ma możliwości modernizacji.
3: Stara placówka, którą mamy na ulicy Mickiewicza, po prostu już nie daje rady. Warunki są tam takie, że nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco remontować tego budynku. Jest to stary budynek, który pamięta czasy jeszcze z 1920 roku, który jest w konstrukcji drewniano, metalowo, betonowej, więc jego remont tak naprawdę, czy jego dostosowanie, raz, że jest praktycznie niewykonalne, dwa, że wiązałoby się z wyprowadzką zespołów ratownictwa w inne miejsce, co nie jest proste, po prostu rozmieścić zespoły po całym mieście, naraziłoby mimo wszystko na niebezpieczeństwo naszych mieszkańców, a trzy, że koszty remontu takiego budynku są naprawdę porównywalne z budową nowej bazy.
2: Mówi Jarosław Kostyła, szef Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
3: Tu będzie główna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5, będzie cały transport, którym również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych, będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie, symulator jazdy, symulator pomocy specjalistycznej, medycznej, no i cała administracja, która zawiaduje, żeby karetka mogła do państwa normalnie wyjechać.
4: Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola. Rzeczywiście to centrum usług publicznych, to miejsce, które kiedyś było fabryką części samochodowych, zmienia się bardzo pozytywnie dla miasta. Ta propozycja, żeby powstało tu Centrum Ratownictwa Medycznego, jest kluczowa dla bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców Opola, ale powiatu i myślę wielu innych miejsc, więc cieszę się, że możemy w tym pomóc, że w tym kierunku to rozwiązanie poszło. Tym bardziej, że każdy, kto przejeżdża obok, widzi, jak dobrze skomunikowane jest to miejsce. Wyjazd w każdą stronę, dojazd o każdej porze dnia i nocy, więc myślę, że są to zalety, które sprawią, że finalnie rzeczywiście będzie mieć ogromną satysfakcję z tego, co tu powstanie.
5: Będzie budowany budynek w technologii dual use, chodzi o tymczasowe miejsce ukrycia. Obecne garaże podziemne, które są zaplanowane w tym budynku, przekształcimy właśnie na tymczasowe miejsce ukrycia dla mieszkańców Opola. Dr Bartosz Maziarz, dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Dzięki temu, że budujemy to od zera, to już na etapie projektu te miejsca z tymczasowego ukrycia są jakby wpisane w ten projekt. Będą tu też wykorzystywane środki z obrony cywilnej, ochrony ludności. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększenie stropów, grubości stropów betonowych, po to, żeby one były bardziej odporne na ewentualne skutki ostrzału, czy to lotniczego, czy artyleryjskiego.
4: Te budynki miejskie, które tu są, one są już ze schronami, z parkingami podziemnymi, więc one mogą takie funkcje w kluczowych sytuacjach, tego słowa użyję, czy krytycznych, może tak, pełnić. Niedaleko stąd też będzie powstał akwapark, który też będzie w taki schron wyposażony.
1: Szacunkowo koszt tej inwestycji to około 70 milionów złotych. Oczywiście pracujemy nad tym, żeby finansowanie się pojawiło, ale na pewno sobie z tym poradzimy. To znaczy, to już jest nasza, samorządu województwa, sprawa, żeby naszą jednostkę wyposażyć w dogodną infrastrukturę i na pewno znajdziemy pieniądze, żeby ta inwestycja w ciągu najbliższych 3-4 lat powstała.
0: O służbie zdrowia będziemy jeszcze mówić w reporterskim obrazie dnia. Za kilkanaście minut relacja z Opolskiej Konferencji Naukowej Choroby Nerek. Interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Polskie wyższe uczelnie chcą się rozwijać i ściągać do siebie nie tylko kolejnych studentów, ale też zagranicznych naukowców. Posłuży temu podpisana dzisiaj umowa pomiędzy Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w ramach opolskiej sieci Nava Euraxess. Projekt ma wzmocnić międzynarodowy potencjał opolskiej nauki i stworzyć przyjazne i dostępne środowisko dla naukowców przyjeżdżających za granicę.
2: To jest możliwość znakomita stworzenia punktu regionalnego Nava Euraxess, Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego, czyli punktu, który będzie zajmował się szeroko i bardzo dobrze pojętą opieką nad naukowcami, którzy spoza granic naszego kraju zechcieliby podjąć pracę w naszym środowisku, w uczelniach miasta Opola. To jest rzeczywista możliwość takiego inspirującego zaproszenia badaczy pracujących na innych uczelniach europejskich, ale także niekoniecznie europejskich, do współpracy z nami, do przyjazdu do Opola i do związania się i swojej kariery naukowej z miastem, z regionem, z uczelniami opolskimi. W taki sposób, w jaki funkcjonują u siebie, warto dodać, bo to jest też możliwość tworzenia zespołu badawczego, to jest możliwość sięgania po środki na badania naukowe, czyli wszelkiego rodzaju projekty, które dotyczy tych osób pracujących na zasadach dokładnie takich samych jak nasi pracownicy będący naszymi rodakami.
3: Marcin Lorenz, Politechnika Opolska, rektor. Celem projektu jest przede wszystkim zorganizowanie środowiska, struktury do tego, aby naukowcy z zagranicy mogli tutaj do nas przyjeżdżać, żeby wystandaryzować te procedury. Ja powiem tylko, że każdy z nas, i Uniwersytet Opolski, i Politechnika Opolska mają już swoje doświadczenia w tym, bo oczywiście współpracujemy z naukowcami z zagranicy. Bardzo dobrym przykładem jest pan profesor już w tej chwili Luca Trabatoni, doświadczony architekt, który wsławił się między innymi tym, że projektował wioskę olimpijską w Cortina di Ampezzo, więc i mieliśmy okazję ostatnio właśnie uroczyście wręczyć tytuł doktora habilitowanego podczas Święta Politechniki Opolskiej. Także tą współpracę już mamy, natomiast chodzi o to, aby ona była w sposób taki poukładany, zorganizowany, a przede wszystkim była wystandaryzowana w całej Polsce. Chodzi o to, aby była ta wymiana, aby była ta mobilność, aby była wymiana pomiędzy państwami, szczególnie w Europie. I tutaj doświadczenia, które będą przekazywane i wiedza, która będzie przekazywana od koleżanek i kolegów z różnych stron Europy, no temu służy, a to służy naszej młodzieży, żeby pokazywać też inne spojrzenia i żeby też zachęcać, żeby nasze studentki i studenci wyjeżdżali za granicę.
1: Dodajmy, że ogólnoeuropejska inicjatywa Euraxess zrzesza prawie 700 członków w 43 krajach.

0: Seniorzy chcą wychodzić z domów, być aktywni i mają na siebie wiele pomysłów. Rusza kolejna edycja opolskich uniwersytetów trzeciego wieku. To inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego, która ma na celu finansowe i logistyczne wspieranie pomysłów osób w jesieni życia. W Opolu pierwszy UTV, przypomnijmy, powstał w 1977 roku. A jak seniorzy dzisiaj patrzą na tę działalność, pytał Witold Woźtak.
1: Marszałek Szymon Ogładza, inauguracja kolejnej edycji uniwersytetów trzeciego wieku. Dlaczego to jest ważne dla seniorów?
2: Po pierwsze, wyciągamy ludzi z domów, a to jest rzecz niezwykle ważna, czyli żeby ci seniorzy nie pozostawali w domach i byli ze sobą, bo to kluczowa rzecz. Samotność to jest coś, co doskwiera osobom w podeszłym wieku najbardziej. Druga rzecz, że przy okazji ćwiczymy umysły, bo to są uniwersytety i tam się odbywają naprawdę zajęcia.
1: Co państwu jako seniorom dają tego rodzaju inicjatywy tak w praktyce?
3: Wiesława Cyganek, prezes UTW Niemodlin. Nasz Uniwersytet z Niemodlina dostaje dotacje i my korzystamy, zwiedzając miasta, a przede wszystkim zamki i inne budowle opolszczyzny. Raz w roku jedziemy właśnie z dotacji opolskie UTW.
1: A jak wasz uniwersytet funkcjonuje na co dzień? Jeżeli nie są te wycieczki, to co robicie?
3: Są różne zajęcia. Są zajęcia ruchowe, zajęcia jogi, zajęcia taneczne. Mamy zespół wokalno-muzyczny, Śpiewać każdy może, zespół taneczny Senioritas. Mamy język angielski, niemiecki, także dużo u nas się dzieje.
1: Jak państwo patrzą na te uniwersytety trzeciego wieku? Co państwu daje uczestnictwo, udział w takim uniwersytecie?
4: Ela. Tadek, paczków, trochę spotkań z ludźmi. Nie ma takiej monotonii w domu na starsze lata. Jest gdzieś wyjść, jakieś zawody sportowe, jakieś spotkania, coś z tych rzeczy i bardzo dobre to jest.
5: Jeździmy na basen 2 razy w tygodniu do Odmuchowa, do Ząbkowic. Panie prowadzą gimnastykę w wodzie. W czwartki chodzimy na zajęcia sportowe. Ćwiczymy w piłkę, gramy w siatkę. No tak według swoich możliwości. Nie są takie, żeby to wszystko było zgrane jak zawodowcy, ale tak według swoich zainteresowań każdy coś tam robi.
6: Barbara, też jestem z Paczkowa. Jest to dobry sposób dla osób, które nie lubią siedzieć w domu, lubią być aktywne, bo można naprawdę wiele aktywności wykorzystać. Można się rozwijać zarówno sportowo, jak i artystycznie. My w naszym uniwersytecie tańczymy, robimy jakieś prace plastyczne, raz w tygodniu obowiązkowo gramy w karty. Także naprawdę mamy dużo zajęć i one są bardzo atrakcyjne ze względu na to, że faktycznie mamy takie grono, z którym można się spotkać, porozmawiać, pośmiać, pobawić, no i jakoś twórczo spędzić czas.
1: Pan mówi o wyciąganiu seniorów z domu, ale jeżeli nie ma tej chęci, tej woli, to i tak nikt nie wyjdzie.
2: To prawda, że chęć jest tutaj kluczowa. Wiem i mam świadomość, że spotykając się z przedstawicielami uniwersytetów trzeciego wieku, spotykamy się z tymi najaktywniejszymi seniorami, ale ta działalność i jej nagłaśnianie i zachęcanie innych powoduje, że być może u tych, u których dotychczas nie było chęci, te chęci się pojawią i być może dzięki temu uda się kolejne osoby wyciągnąć z domów i zaktywizować, a dzięki temu będą w dużo dłużej, w dobrej formie i nie będą wymagały takiego wsparcia osób trzecich, a już na pewno instytucjonalnego, bo to wszystko sprowadza się do tego, żeby seniorzy byli jak najdłużej samodzielni, żeby mogli cieszyć się tą samodzielnością i żyć w swoim naturalnym środowisku, ale mając pełną ofertę, to znaczy tam, gdzie trzeba, wspieramy technicznie, czyli na przykład dowożąc posiłki czy organizując transport, ale jak najdłużej nie podlegać tej konieczności wsparcia ze strony osób trzecich.
0: Dodajmy, koordynacją działań w ramach programu zajmuje się Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Bez dokładnej diagnostyki nie ma dobrego leczenia. Przekonać się o tym można było dziś podczas opolskiej konferencji naukowej Choroby nerek, interdyscyplinarna diagnostyka i leczenie. Specjaliści spojrzeli na jedną z chorób cywilizacyjnych od strony laboratoryjnej, analitycznej i mikrobiologicznej. Była tam Monika Matuszkiewicz-Biel.
2: Jak ważna jest diagnostyka laboratoryjna w kwestii leczenia chorób nerek?
3: Niezwykle ważna, gdyż jest to choroba, która nie boli, przewlekła choroba nerek. Monika Pintal-Simak, prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. A właśnie parametry, które badamy w laboratorium, mogą wskazać wcześniej, wykryć te nieprawidłowości związane z tą chorobą.
2: To jakie badania powinien nam dać lekarz POZ-u, żebyśmy wiedzieli, że wszystko z nami jest w porządku?
3: Lekarz POZ-u ma, jeżeli ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na tak zwane badania fundusz powierzony, może w ramach tego zrobić takie zlecenie na badanie albuminy w moczu. Jest to badanie, które wykonujemy właśnie w moczu. Razem z oznaczeniem kreatyny w moczu daje taki wskaźnik, który laboratoria wyliczają, który doskonale wskazuje na to, że jest uszkodzenie nerek. I to może zrobić lekarz POZ-u.
2: Jak ten postęp, jeśli chodzi o diagnostykę laboratoryjną, mocno się zmienił w kwestii sprawdzania tak naprawdę wszystkiego z naszego organizmu?
3: No niezwykle się zmienił, bo medycyna laboratoryjna się rozwija. Nie mówimy teraz tylko o prostych badaniach biochemicznych, ale też i badaniach molekularnych, genetycznych, personalizowanych konkretnie, więc tutaj nastąpił niezwykły postęp. No oczywiście również w kontekście wykrywania zakażeń, zarażeń też jesteśmy bardzo zaawansowani, więc tutaj rola diagnostów laboratoryjnych samego laboratorium medycznego jest nie do przecenienia.
4: Diagnostyka laboratoryjna jest niezbędnym fundamentem obecnej medycyny. Katarzyna Winszczotka, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk Farmaceutycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej. Nerki, niezwykle istotny narząd, podobnie jak wszystkie inne, bo jeżeli jeden będzie dysfunkcyjny, cały organizm niestety popadnie w zaburzenia homeostazy. Natomiast ja będę mówić o zaburzeniach albo o zmianach w układzie szkieletowym, które towarzyszą chorobom nerek. Wiemy doskonale, że w przebiegu procesu starzenia zmienia się cały nasz organizm, zmienia się funkcjonowanie nerek, równocześnie zmienia się też układ kostny. I istnieje ścisły związek między funkcją nerek a układem kostno-stawowym. Wobec tego dzisiaj będziemy mówić, jakie markery są wykorzystywane do monitorowania zaburzeń układu kostnego, zarówno u pacjentów z prawidłowo funkcjonującymi nerkami, ale także u tych, u których dochodzi do zaburzeń funkcji tego narządu.
2: Tak naprawdę, gdy nie będziemy mieli dobrej diagnostyki, kiedy nie będziemy mieli prawidłowo wykonanych badań laboratoryjnych, to nie będziemy mogli być skutecznie leczeni.
5: Zdecydowanie tak. Joanna Kowalska, diagnosta laboratoryjny. Przedstawiciel Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych na województwo opolskie. To na bazie badań wykonywanych w laboratoriach analitycznych, mikrobiologicznych, takich, które wykonują właśnie diagności laboratoryjne, praktycznie w 70% opiera się diagnoza i dalsze leczenie dla pacjenta. Bez tych badań tak naprawdę leczymy w ciemno. W związku z tym jesteśmy niezwykle istotni w procesie leczenia pacjenta.
2: Choroba nerek. Wydaje się, żeby sprawdzić, czy mamy zdrowe nerki, wystarczy badanie moczu, ale to jest błędne myślenie.
5: No oczywiście, że najbardziej najprostsze metody są zawsze najlepsze, ale tak naprawdę zawsze lekarz kieruje na takie badania i należy, to są badania nie tylko posiew moczu, nie tylko badania ogólne moczu, to są badania też, które wykonuje się z surowicy krwi. Niektóre dość proste, a niektóre wysoko specjalistyczne i to decyzje o tych badaniach specjalistycznych z reguły zostawiamy lekarzom.
1: I to wszystko, co przygotowaliśmy w popołudniowym magazynie reporterów Radia Opole. Za uwagę dziękuję, Bogusław Kalisz.
0: Reporterski obraz dnia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Gościem porannej rozmowy Radia Opola jest dziś rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor doktor habilitowany Jacek Lipok. Dzień dobry, panie rektorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Panie profesorze, 3% to byłaby taka kwota wydatków z budżetu państwa, która by uszczęśliwiła naukowców?
2: Nie wiem, czy uszczęśliwiłaby w pełni, natomiast jest to nasze marzenie, proszę mi wierzyć. W tej chwili to jest około 1%, wobec tego mówimy o kwocie trzykrotnie wyższej.
1: Ale dlaczego nam, jako podatnikom, się to opłaca?
2: To jest, myślę, długa opowieść, ale zacznę może od bardzo konkretnej informacji. Przyjrzyjmy się gospodarkom, tym wiodącym gospodarkom świata i krajom, które postawiły na rozwój, postawiły na innowacje. W każdym z tych krajów nauka, osiągnięcia naukowe, innowacje tworzone przez ludzi pracujących naukowo są podstawą rozwoju gospodarki. Mamy wyliczenia nawet w naszym kraju, które wyraźnie wskazują na to, że każda złotówka zainwestowana w naukę zwraca się, bo to jest, mówimy o inwestycji, w kwocie co najmniej 7 zł. Tyle, że to nie jest czas zwrotu liczony w miesiącach, bywa w latach, ale to jest realny zwrot i to jest bardzo poważny argument.
1: Panie profesorze, no tak trywializując trochę powiem, że 7% to nawet na nieruchomościach się nie zarabia.
2: No, dlatego mówię o tym zupełnie uczciwie, że warto inwestować w naukę.
1: Czy takim przykładem kraju, który zainwestował w naukę, jest na przykład Korea Południowa, od której dzisiaj kupujemy zaawansowane czołgi i samoloty?
2: Znakomity przykład. To jest ten kraj, w którym w naukę inwestuje się nawet powyżej 5% budżetu państwa i to jest efekt tego inwestowania. Oczywiście nie jest to kwestia jednego roku. To jest kwestia pewnej strategii działania, długofalowego myślenia i zgody co do tego, że to tak ważna sfera życia społecznego, że warto tę sferę doinwestować i warto czerpać potem z tego korzyści.
1: Słyszałem taki argument, tak, który przywołuje sytuację w ochronie zdrowia, w systemie ochrony zdrowia, gdzie się dosypuje tych pieniędzy i efektów nie widać. A czy z nauką nie byłoby trochę tak samo?
2: Myślę, że nie. W nauce funkcjonuje bardzo poważna konkurencja. To jest zjawisko, które cechuje światową naukę od bardzo wielu lat i także polską naukę już od wielu lat. I ta konkurencja wymusza jakościowe podejście do problemów naukowych, którymi się zajmujemy i do efektów tych naszych dociekań, a zatem do rozwiązań, które coraz częściej przekładają się na realne osiągnięcia. Myślę, że to jest, mówimy w tej chwili o innowacjach, które wprost albo też po pewnym dostosowaniu implementowane są w rozwiązania gospodarcze.
1: Ale do tego trzeba mieć odpowiednich ludzi, odpowiednio wyedukowanych, odpowiednio doświadczonych. Czasami trzeba ich zaprosić również z zagranicy. No dzisiaj Uniwersytet Opolski podpisuje z Politechniką takie porozumienie, które, jak się domyślam, właśnie ma sprzyjać stworzeniu takiego klimatu, który będzie powodował, że do Opola będą przyjeżdżali naukowcy z zagranicy i będą tutaj wypracowywali te innowacje. O to chodzi?
2: Zdecydowanie. Pamiętajmy o tym, że mamy wyjątkowo sprzyjającą sytuację jako miasto i region. Uniwersytet Opolski od 6 lat jest uczelnią europejską. Funkcjonuje w sieci uczelni europejskich. Politechnika także. Ma klucz nieco starszy, ale także jest uczelnią europejską. I obydwie te uczelnie mają możliwość, funkcjonując w sieciach międzynarodowych, współpracy z naukowcami z zagranicy. Ale po to, żeby te osoby zechciały z nami współpracować tu u nas na miejscu, tworzyć zespoły albo funkcjonować w zespołach badawczych, w zespołach, które rzeczywiście kreują nowe rozwiązania, które wprowadzają innowacje, musimy być dla nich atrakcyjni. Ta atrakcyjność rozpoczyna się od opieki. Od opieki nad taką osobą, która przyjeżdża z zagranicy i chce z nami współpracować dłużej niż przez okres miesięcznego czy nawet półrocznego stażu. To właśnie ze względu na te osoby, to dzisiejsze wydarzenie, które właściwie jest swego rodzaju sformalizowaniem tego, co się już dzieje, bo ten projekt, który ma wymiar mniej więcej ponad dwuletni, trwa już od lutego tak naprawdę i my jesteśmy dzisiaj na etapie formalizowania działań, które zostały podjęte.
1: Ale wspomniał pan, że musimy być atrakcyjni, no opieka opieką, ale no, pewnie i tak trzeba zapłacić takiemu naukowcowi.
2: Oczywiście, ale to są fundusze i to są pieniążki już związane trochę z tym projektem, ale też możliwości, którymi dysponują uczelnie. Liczymy się z tym, że z takimi osobami, czy z pobytem i pracą takich osób wiązały się zawsze będą możliwości pozyskiwania dodatkowych środków zewnętrznych. Czyli tak naprawdę to są te możliwości, które dzisiaj decydują o szansach i możliwościach rozwojowych każdej uczelni w naszym kraju.
1: Taki naukowiec z zagranicy dostanie więcej pieniędzy niż nasz tutaj rodzimy?
2: myślę, że dostanie taką kwotę, która będzie adekwatna do kosztów utrzymania w naszym kraju. Ale spójrzmy na to w ten sposób, że tu chodzi o stworzenie takiej rzeczywistej mobilności międzynarodowej, która już znakomicie funkcjonuje w skali Europy, jeżeli chodzi o studentów. Natomiast w przestrzeni europejskiej, w przestrzeni naukowej, w przestrzeni edukacyjnej, mobilności tylko w części naszej Europy są czymś oczywistym, ale i tak nie jest to proces tak intensywnie przebiegający, jak kiedyś przebiegał w Stanach Zjednoczonych, gdzie mobilność była wręcz wymuszana tym, że nie dało się przepracować całego swojego zawodowego życia, ze względów formalnych oczywiście nie dało się, na jednej tylko uczelni.
1: U nas już też to zaczyna się objawiać?
2: Tak. To są zapisy związane z ustawą, która nas obowiązuje. To są zapisy wymagające przy kolejnych stopniach awansu zawodowego wykazaniem się stażami w uczelniach innych niż uczelnia macierzysta. To mogą być i preferowane są uczelnie zagraniczne, bo to są znakomite szkoły naukowe, bo takie się zwykle wybiera, jeżeli się chce rozwijać oczywiście, ale to mogą być także uczelnie krajowe. Ważne jest, żeby wyjść poza swoje środowisko, poznać nową uczelnię, nowe możliwości, nową metodologię i żeby zmienić swój sposób patrzenia na problem, swój sposób myślenia o rozwiązaniach, które są możliwe.
1: Z punktu widzenia studentów to też podnosi atrakcyjność uczelni, prawda? Jeżeli
2: zdecydowanie
1: student wie, że może spotkać na przykład jakąś sławę w pewnej dziedzinie.
2: Zdecydowanie tak. To właśnie robimy, nawet nasza nazwa naszego sojuszu Fordem oznacza, że robimy to z myślą przede wszystkim o studentach. To jakość prowadzonych badań naukowych, jakość przekłada się na jakość dydaktyki, na jakość edukacji, na atrakcyjność uczelni. I my z myślą o nich organizujemy także to wydarzenie i wchodzimy w ten projekt.
1: A propos studentów, no to coraz częściej słyszymy, że polskie uczelnie rekrutują ich poza granicami, no bo nas jest dużo mniej niż było jeszcze paręnaście lat temu. Ale czy to jest właściwa droga do rozwoju uczelni?
2: To jest proces, który się toczy. To jest proces, który trwa od lat. W tej chwili nawet mogę powiedzieć, że na początku roku akademickiego nawet do 10% naszej społeczności, myślę o studentach, to młode osoby, które rekrutujemy poza granicami naszego kraju. Więc myślę, że to jest naturalna konsekwencja tych kłopotów, które mamy, mówiąc o demografii, o depopulacji, o tym, że potrzebujemy wciąż osób, które zechcą z nami związać się na dłużej, a rozpoczyna się to bardzo często od studiowania.
1: Ale to jest z myślą, żeby ci studenci ewentualnie później zostali w Polsce i tutaj budowali swoje kariery?
2: Tak staramy się działać. Staramy się pokazywać walory tego miejsca. Mówię o mieście Opolu. Dzięki współpracy z władzami mamy tutaj coraz więcej możliwości tego rodzaju, ale mówię także o regionie. Tutaj znakomita współpraca także z Urzędem Marszałkowskim sprawia, że możemy taką ofertę dosyć dobrze dystrybuować, pokazując im uroki i miejsca, i regionu, ale ja mówiąc uroki, myślę także o realnych możliwościach funkcjonowania. Pokazując nasze miasto i nasz region jako to atrakcyjne miejsce, bo rzeczywiście takie jest. Mówię i o mieście, i o regionie. To jest znakomite miejsce do kreowania rzeczywistości. To jest dynamika, której no, wymiar jeszcze, myślę, nie wszystkim jest znany, bo to są sprawy codzienne dla relatywnie nielicznej grupy osób, ale to jest cały ciąg, całe pasmo wydarzeń, które przyniosą spodziewany efekt. Chcielibyśmy, żeby coraz liczniejsza grupa tych osób, które przyjeżdżają na studia do Opola, wiązała się i z miastem, i z regionem.
1: Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że o pewnej o innowacyjności i o tym, że ona buduje również kondycję finansową uczelni. No, nie ma co kryć. Tam, gdzie jest biznes, tam są też pieniądze, no i ta współpraca, bliska współpraca z biznesem pozwala po te pieniądze sięgnąć. Dzisiaj mówi się sporo o rozwoju przemysłu zbrojeniowego w Polsce. No mamy tutaj ten głośny program SAFE, podpisywane są umowy, mówi się też o tym, że to również szansa dla uczelni, dla polskich uczelni, by włączyć się w powstawanie nowych produktów tego przemysłu zbrojeniowego. Czy z punktu widzenia Opola, które nie jest największym województwem przecież, to jest jakaś szansa?
2: Ja uważam, że tak. No dowodem tego są wydarzenia jak utworzenie właśnie w Opolu i osadzenie w Opolu klastra baterii elektrycznych, w którym nasz uniwersytet aktywnie uczestniczy. I myślę także o tych zastosowaniach, o tym słynnym określeniu dual use, jeżeli chodzi o różnego rodzaju rozwiązania, innowacje. Ale pamiętajmy, że koncentrujemy się bardzo mocno na sformułowaniu przemysł zbrojeniowy, ale tak naprawdę chodzi o pewną odporność, odporność społeczną, odporność gospodarczą, a to nie tylko wytwory przemysłu zbrojeniowego, to też budowanie pewnej świadomości to przygotowanie się na ewentualności, a to jest dużo szerszy ciąg i dużo większe znaczenie. Ma tutaj kwestia nawet przygotowania od strony społecznej, socjologicznej, psychologicznej.
1: Kadry.
2: To są właśnie te elementy, w których uczelnie odnajdą się znakomicie. I ja myślę, że wielkość ośrodka tutaj nie ma znaczenia. Tu ważna jest kreatywność i ważna jest umiejętność myślenia perspektywicznego.
1: I korzystania z okazji.
2: Czyli to są te elementy, które cechują uczelnię. To myślenie kreatywne, myślenie perspektywiczne i sięganie po środki.
1: Rektor Uniwersytetu Opolskiego, profesor Jacek Lipok jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się jeszcze do internetu.
0: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: podcastu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Mamy sobotę, to 30 dzień maja. Za chwilę na zegarach wybije godzina 6, czas na wiadomości. Wody Polskie za ponad 500 000 000 zł zmodernizują stopień wodny ujście Nysy. Dziś kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska, finansowanych z unijnego programu SAFE. W Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych wręczono nagrody w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny. Póki nie jest za późno.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Krzysztof Rapp, zapraszam. Na początek krótka informacja do polskich służb. Jak informują strażacy, noc minęła w regionie spokojnie, natomiast wczoraj późnym wieczorem, około godziny 23 w Antoniowie, wszczęto poszukiwania 13-letniej dziewczynki. A oprócz policji w tych poszukiwaniach uczestniczyło 7 zastępów straży pożarnej, strażacy na kładach oraz dron. Na szczęście nastolatkę udało się odnaleźć. Poprawa warunków żeglugowych, utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe to główne cele inwestycji Wód Polskich w Gliwicach na stopniu wodnym ujście Nysy. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach otrzymał pozytywną ocenę Centrum Unijnych Projektów Transportowych, co oznacza, że pieniądze na dwa zadania będą zapewnione. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe już wkrótce, zapewnia Linda Hoffman, rzecznik Wód Polskich w Gliwicach.
2: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach dla Odrzańskiej Drogi Wodnej i mieszkańców całego Nadodrza, mianowicie modernizacji istniejącej budowli piętrzącej na stopniu wodnym ujście Nysy, czyli dobrze znanego mieszkańcom ponad 100-letniego jazu piętrzącego, a także modernizacja śluzy oraz sterowni na tym samym stopniu wodnym z przebudową awanportów i obiektów towarzyszących.
0: Dodajmy, że oba zadania będą kosztowały blisko 540 milionów złotych.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Dziś kolejny dzień podpisywania kontraktów na sprzęt dla wojska finansowanych z unijnego programu SAFE. O 9.30 w siedzibie zakładów metalowych Dezamet S.A. w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz pełnomocniczki rządu do spraw SAFE Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej odbędzie się podpisanie umów finansowanych z programu SAFE na dostawę amunicji artyleryjskiej 155 mm. O 11.15 natomiast zostaną podpisane umowy finansowane ze środków SAFE między innymi Polską Grupą Zbrojeniową i Hutą Stalowa Wola, a Agencją Uzbrojenia. O 14.00 w zakładach Rosomak S.A. w Siemianowicach Śląskich odbędzie się podpisanie kolejnych umów finansowanych także oczywiście z programu SAFE, tym razem na dostawę wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia na podwoziu transporterów Rosomak. Wracamy do regionu. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych podsumowało ogólnopolski konkurs na projekt historyczny. W konkursie tym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całego kraju. Jak co roku finałowi konkursu towarzyszy sesja edukacyjna, mówi wicedyrektorka muzeum dr Renata Kobylarz-Buła.
3: 21. sesja edukacyjna, jeśli nie pamięć, to co edukacja w miejscach pamięci. W tym roku skupiamy się trochę na takim temacie, no właśnie, wydaje się dalekim bardzo od historii, a niezwykle współczesnym, czyli na generatywnej sztucznej inteligencji. W naszej sesji nadaliśmy tytuł spokojnie, to tylko rewolucja AI w edukacji. Natomiast podsumowaniem rzeczywiście sesji jest finał naszego konkursu na projekt historyczny, póki nie jest za późno. W tym roku zgromadził ponad 150 uczestników, 60 prac, 60 projektów historycznych.
0: A dodajmy, że sesja i wręczenie nagród odbyły się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Opolu, no a Radio Opole było patronem medialnym tego wydarzenia.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Na dziś w dzień zachmurzenie w regionie, na ogół duże, do tego jeszcze przelotne opady deszczu. Uwaga, miejscami możliwe burze, lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany okresami porwisty, północno-zachodni. No jeśli będą burze, to i mocniej, powieje tak do 70 km na godzinę. A jeśli chodzi o to, co dokładnie w poszczególnych miastach, mamy w Opolu teraz 15 stopni, 15 także w Kędzierzynie, Koźlunysie, Brzegu, Namysłowie i Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
1: Reklama społeczna.

minęła godzina 6. Przed mikrofonem Katarzyna Dorost-Stachoń. Dzień dobry, zaczynamy Agroradio. W dzisiejszym programie sporo miejsca poświęcimy suszy, która wpływa na ceny owoców jagodowych i produktów zbożowych. Deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, ale w glebie pogłębia się deficyt wody. Będziemy także mówić o rzepaku. Tej roślinie poświęcona była 8. edycja konferencji w Pruszkowie. W Polsce wciąż uprawia się go za mało. Konieczne jest zwożenie rzepaku z innych krajów. Tymczasem ceny na rynku zbytu rosną. Jeżeli chodzi o ten sezon, to plony mogą być mniejsze niż w latach ubiegłych, a winna temu jest właśnie susza oraz wiosenne przymrozki. Z Pruszkowa przeniesiemy się do gminy Walce, która rywalizuje w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi Argę. Komisja konkursowa wizytowała 3 miejscowości – Walce, Stradunie i Brożec. Podczas prezentacji pytałam mieszkańców, co takiego Walce mają w sobie, że powinny zwyciężyć. Tradycyjnie nie zabraknie przeglądu najważniejszych wiadomości z kraju i z zagranicy, a będziemy także przypominać rolnikom o złożeniu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Termin mija 1 czerwca, także zostało dosłownie kilkadziesiąt godzin, żeby to zrobić bez żadnych sankcji. To wszystko i wiele innych ciekawych tematów będzie można wysłuchać przez najbliższą godzinę, dlatego warto z nami zostać do godziny 7:00.

0: sezon kwitnienia rzepaku powoli się kończy. W tym roku nie można się spodziewać wysokich zbiorów. Wpływ na to miała susza oraz wiosenne przymrozki. Ekonomiści myślą już o kolejnym sezonie i prognozują, jak zareagują rynki światowe. W Pruszkowie rozmawiano o rynku rzepaku, jego przyszłości i znaczeniu soi. Uczestniczyli w niej producenci rolni z województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego oraz samorządowcy i przetwórcy. W Polsce w związku z tym, że rzepaku uprawia się za mało, jego ceny stale wzrastają.
1: Ceny ostatnio też poszły w górę, dlatego że tego rzepaku w Polsce brakuje. My jako Polska jesteśmy od 2-3 lat deficytowi. Te nasze możliwości przerobu rosną, natomiast za tym nie podąża produkcja. Ta produkcja czy areał upraw w Polsce, że tak powiem, jest wykorzystany. Wydaje mi się, że wielkiego potencjału do wzrostu zasobów nie ma z różnych względów i dzisiaj produkcja nie zaspokaja naszego wewnętrznego zapotrzebowania. Mirosław Marciniak, firma Infograin. W tym roku problem jeszcze polega na tym, że ten rzepak jednak w całej Polsce wygląda różnie i raczej nie ma się co spodziewać, że to będą jakieś wysokie zbiory. Więc będzie potrzeba jeszcze tak naprawdę większego importu niż w poprzednim sezonie. No i cenę będzie tak naprawdę ustalał w którymś momencie parytet importowy. Też nie jest tak, żeby rolnicy nie myśleli, że to już jak w Polsce jest deficyt, to ceny będą jakieś kosmiczne, bo my jesteśmy częścią rynku globalnego. Parytet importowy, czyli to, po ile gdzieś tam będzie można przywieźć sobie czy rzepak, czy jedna bardzo ważna rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę. Niestety nasi politycy zablokowali import rzepaku z Ukrainy do Polski, natomiast nie zablokowali oleju rzepakowego i śruty rzepakowej. W tym bieżącym sezonie do Polski wjechało 100 tysięcy ton oleju rzepakowego z Ukrainy. To jest tak naprawdę ekwiwalent blisko 300 tysięcy ton rzepaku. To jest coś, czego nasze zakłady nie przerobią, a wchodzi rzepak, ten olej z Ukrainy. To jest konkurencja dla naszych przetwórców. Jeżeli nie przejmą tego rzepaku nasi przetwórcy, to też nie kupią tego rzepaku i nie zapłacą wyższej ceny za ten rzepak rolnikom, bo będzie konkurencja. I obawiam się, że w przyszłym sezonie ten import tego oleju rzepakowego z Ukrainy może być jeszcze większy. Do tego będzie na pewno wchodził import z Rumunii, z Niemiec, być może znów jakiś kolejny statek albo dwa statki w portach. Więc ten parytet importowy będzie wyznaczał tą maksymalną cenę.
2: Antoni Konopka, członek Zarządu Województwa Polskiego. My jako województwo polskie, co nie jest tajemnicą, to jesteśmy takim typowo rolniczym województwem. Opolscy rolnicy, ta elita rolnictwa polskiego i czyli śmiało można powiedzieć, że europejskiego, unijnego. Oczywiście bardzo dobre wyniki produkcyjne, zaangażowanie czy używanie nowoczesnych technologii, to jest doposażenie w sprzęt, pracowitość, ale też umiejętność pozyskiwania i wykorzystania informacji, co jest dzisiaj bardzo istotne na rynku. To jest również współpraca z partnerami podmiotowymi skupowymi. Tutaj kształtowanie takich relacji gospodarczych. Dla mnie osobiście taką wielką satysfakcją jest to, że jako samorząd województwa opolskiego prowadziliśmy taki program konsolidacji producentów rolnych województwa opolskiego. To zaowocowało właśnie powstaniem tej grupy tutaj opolskiej, która nas dzisiaj gości. I ta grupa znakomicie się również sprawdza w skali kraju poprzez współpracę, tworząc taki dosyć mocny rynek, czyli wykorzystanie tutaj możliwości, jakie też nam daje obecność w Unii Europejskiej, otwarty rynek. A jeżeli też pytając o kondycję, w jakiej jest produkcja rzepaku, zboża, to województwo opolskie produkuje około ponad 1 000 000 ton nadwyżki zboża. Zboża kukurydzy, które trzeba wywieźć z województwa opolskiego w głąb kraju, bądź też za granicę. Natomiast właśnie taką ciekawostką jest, może zaskoczeniem, co kiedyś było nie do pomyślenia, że generalnie Polska musi doimportować rzepaku, ponieważ zużycie jest większe od produkcji, ale to jest spowodowane przede wszystkim też pewnymi problemami klimatycznymi. Jednak to, że intensywnie w naszym województwie był uprawiany rzepak, co powoduje, że też i choroby, szkodniki, które tutaj w mocny sposób ograniczają tą produkcję, wchodzą nowe rośliny. Ja jestem przekonany, że za kilka, może kilkanaście lat najwyżej opolskie będzie stało soją jako tą perspektywiczną rośliną, a jako samorząd województwa opolskiego również dofinansowujemy badania soi niemodyfikowanej genetycznie. Na pewno rolnicy szukają upraw roślin, na które A będzie zbyt i B, która będzie dawała pewną opłacalność. A soja, myślę, że tutaj jak wskazują te prace, doświadczenia i też już konkretne uprawy, że spełnia te warunki, a dodatkowo jest jeszcze znakomita, jeżeli chodzi o płodozmian, co jest bardzo istotne, że pozostawia azot. A my się przecież też staramy, czy problem importu nawozów azotowych, dostarczenia i tak dalej, co mocno podraża koszty. Więc myślę, że tutaj rzeczywiście warto skupić się na tej roślinie.
1: A czy to już jest od kilku lat tak naprawdę, zwłaszcza w tym rejonie, gdzie soja zaczyna wypierać rzepak i ten trend się gdzieś tam pewnie będzie w najbliższym czasie utrzymywał, tak? Natomiast żeby ten rynek soi się rozwinął bardziej, no potrzebujemy tak naprawdę też zakładów, które będą tą soję przerabiać, tak? Na dzień dzisiejszy duża część soi, która jest w Polsce produkowana, wyjeżdża na eksport. Ma to przyszłość, natomiast no też jest pytanie o dochodowość, bo tak naprawdę to, czy rolnik decyduje się na siew rzepaku czy soi, to wszystko zależy od tego, jaki ma plon i jaka jest cena. Tak? Jeżeli mamy dobry rok i ten plon jest przyzwoity, cena jest przyzwoita, no to wtedy jest zachęta dodatkowo, żeby zwiększyć ten areał. Wydaje mi się, że mamy potencjał do tego, żeby zwiększyć areał zasiewów soi w Polsce, natomiast to wymaga, że tak powiem, czasu.
3: Jerzy Sawielski, prezes Izby Rolniczej w Opolu.
4: Panie prezesie, tutaj chociażby pan marszałek wspomniał o tym, że możemy dożyć takich czasów, że soja wyprze rzepak w naszym regionie.
3: No w tej chwili troszkę wypiera ze względu na brak środków do ochrony rzepaku. Dzisiaj rolnicy mają wielki problem, nie ma czym rzepaku chronić i to jest główna przyczyna, że coraz mniej rolnicy go sieją.
4: Jeśli chodzi o ten rok, właśnie jakie są prognozy? No bo mówimy o suszy, tutaj słyszeliśmy, że rzepakowi też się mocno oberwało.
3: Tak, rzepaki mocno ucierpiały podczas tej suszy i wiosennych przymrozków, zredukowały mocno swój plon. Zobaczymy, niektórzy przewidują, że na tych słabszych ziemiach to może być to około 2 ton z hektara.
1: My mamy dzisiaj tak naprawdę dwie grupy czynników, czyli geopolityka. To, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, za naszą wschodnią granicą, to, co mówi, robi Donald Trump, czyli to wpływa w pierwszej kolejności na ceny ropy, ceny nawozów, ale to też wpływa na cały kompleks tych wszystkich surowców. Tak samo na zboża i na oleiste, bo to wszystko jest ze sobą skorelowane. Więc krótkoterminowo te wzrosty, które mamy dzisiaj, też wynikają częściowo z tej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Ten sezon bieżący, on się kończy. Tutaj wiemy, że ta produkcja była rekordowa, że zapasy są wyższe, natomiast rynek już o tym zapomina. Rynek dzisiaj już handluje tym, co widzi, jaki będzie bilans na nowy sezon. Pokazano mniejszą produkcję i spadek zapasów. Z tym, że tak jak powiedziałem, te zapasy czy ta produkcja, my się porównujemy do rekordu z roku 2025. Więc siłą rzeczy ta produkcja będzie niższa, zapasy będą niższe, natomiast patrząc w dłuższym horyzoncie, tutaj nie ma jakiejś tragedii, że my nagle spadamy do jakichś takich poziomów, które uzasadniają jakiś wyskok cenowy. Tak? Zwłaszcza jeżeli wyłączymy z tego światowego bilansu Chiny, to te zapasy w dalszym ciągu są na takim przyzwoitym poziomie, przy czym to jest sytuacja na tu i teraz, ponieważ przez najbliższe tygodnie jeszcze ta produkcja będzie tak naprawdę, ta najbliższa pogoda w najbliższych kilku tygodniach będzie kluczowa. No, a zwłaszcza na półkuli północnej, więc od tego jak ten przebieg pogody będzie wyglądać, czy będą opady, czy nie będzie suszy, upałów, te bilanse się będą zmieniać i jak ten bilans będzie wyglądał za 2-3 miesiące, trudno dzisiaj powiedzieć, bo to mówimy o pogodzie, którą też trudno przewidzieć, tak samo jak trudno przewidzieć decyzję Trumpa, co on zrobi dziś, jutro czy pojutrze. Tak? Patrząc na to, co dzisiaj widzimy, no to jest szansa na to, że te ceny niższe niż w tym sezonie obecnym nie będą. Natomiast czy one będą na tyle wysokie, żeby zrównoważyć wzrost kosztów produkcji, no to tu jest już pytanie tak naprawdę o bilans światowy, bo ceny nie ustala się w Polsce. Ceny zbóż ustala się na świecie. My jesteśmy częścią tego rynku globalnego, bo my mamy nadwyżkę od kilku lat, to w dalszym ciągu my musimy ją wywieźć, żeby ją wywieźć, musimy być skorelowani z rynkiem światowym i to tak naprawdę rynek światowy wyznacza ceny.

0: Gmina Walce została nominowana przez samorząd województwa do konkursu o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. To plebiscyt organizowany przez Europejskie Stowarzyszenie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. Jego celem jest docenienie miejscowości, które wyróżniają się zrównoważonym rozwojem, innowacyjnością czy dbaniem o estetykę. Przede wszystkim pod uwagę brane są wyjątkowe procesy rozwoju i odnowy w społecznościach wiejskich, a także projekty, które w szczególny sposób podkreślają aktywność i zaangażowanie mieszkańców. Komisja odwiedziła najciekawsze miejsca w Walcach, Straduni i w Broszcu, gdzie spotkała się z mieszkańcami i miała możliwość podziwiania ich dokonań.
1: Maria Kubis, ołtys wsi Grocholub. Przygotowaliśmy jako koło gospodyń wiejskich grochówkę oczywiście, którą zdobyliśmy perłę w Poznaniu rok temu. Mamy koronę, która też ma i pierwsze miejsca wygraliśmy na wojewódzkim, w dożynkach też. Nasz produkt lokalny to są grochówka, jest boczek z naszego, co mamy we wsi, takiego pana, co ma swoja masarnia. Boczek, kiełbasa, wszystko jest świeże, wczoraj robione, dzisiaj uważony.
2: Rafał Miczka, wójt gminy Walce. Rozpoczęliśmy naszą prezentację od pokazania miejscowości Walce. Kolejną miejscowością była miejscowość Stadunia, obecnie znajdujemy się w Broszcu. Mamy wspaniałych mieszkańców, którzy w małej ojczyźnie pracują na dobro tej ojczyzny, dbają o swoje miejscowości, o swoje posesje. Wszystko, co jest wspólne, zależy mi na tym, żeby gmina Walce była jedną wielką rodziną. Jest to tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie i jestem dumny z mieszkańców, ponieważ przygotowali wszystkie miejscowości na bardzo wysokim poziomie.
3: Z jednej strony to ten efekt wizualny, ta estetyka wsi, ale z drugiej strony też ten folklor i kultura i mieliśmy okazję chociażby zobaczyć tańczące pary, a wśród nich przede wszystkim też te młode osoby, czyli tutaj stawiacie też na to, żeby ta tradycja nie zaginęła, żeby młode pokolenia ją kultywowały.
2: Oczywiście jest to dla nas priorytet, aby młodzież i dzieci uczestniczyły w życiu kulturalnym naszej gminy. Mamy bardzo wiele zespołów.
4: Nazywam się Halszka Kozik.
0: Jak się wasz zespół nazywa?
4: Przecinek. Taniec ludowy. Szkrobok.
0: Czym możecie się tutaj pochwalić? Dlaczego wasza wieś jest najpiękniejsza? Nie tylko w Polsce.
4: Na przykład mamy właśnie ten zespół, duży chór, spichlerz, powiedzmy, że takie nasze muzeum malutkie i tym się tak naprawdę reprezentujemy.
0: Jeśli chodzi o ten spichlerz, to co tutaj macie, czym się możecie pochwalić?
4: Różne obrazy, suknie też i stare meble.
5: Maria Żmija-Glombik.
0: Pani Mario, prezentujecie wszystko to, co najpiękniejsze. To najprostsze pytanie, dlaczego wasza wieś jest najpiękniejsza?
5: No bo to jest dla nas pewna wartość i to taka wartość życiowa, przekazana od rodziców, babci, poprzedników wszystkich. Z tego się cieszymy i to staramy się kultywować, przekazywać, bo to jest takie fajne.
0: Jeśli chodzi o tą prezentację, to wiemy, że tutaj też pokazujecie ten efekt wizualny wsi. Jak tutaj mieszkańcy dbają o tą estetykę?
5: Nie ma takiej sprawy, żeby ludzie nie przyszli, nie robili. No na każde zawołanie, na każdy ten sąsiad widzi, że sąsiad idzie, to ja też muszę iść, prawda? I to jest takie, i to jest dobre. Ludzie się integrują przy tym.
0: Czy ten obraz polskiej, opolskiej wsi się troszeczkę zmienił?
5: Oczywiście, że się zmienił. Kilkanaście lat temu, czy nawet trochę więcej, ludziom się to jakoś przestało podobać, zaczęli wyjeżdżać. A teraz, jak się spotykam z ludźmi, którzy wyjechali kiedyś, jakby my chcieli wrócić, jak tu jest teraz fajnie. I ludzie wracają. No bo tu się lepiej żyje. I bardziej zintegrowani są ludzie. Tam są obcy. Jak byli obcy od początku, tak są. A u nas tutaj jest jednak inaczej. Sami swoi jesteśmy wszyscy, jeden dla drugiego, pomagamy i dzieciom, i starszym ludziom, i my sobie nawzajem. My mamy takie motto, że to, co dajesz drugiemu człowiekowi, jest chlebem. A chleb jest potrzebny do życia i to nas cieszy, bo sam Bóg jest chlebem i w ogóle tak tego się trzymamy. A u nas w organizacji to mamy takie hasło, mówisz masz.
0: A proszę powiedzieć, że czym dla was jest ta nominacja? No bo tutaj nie każda wieś przecież może się zaprezentować akurat w tym plebiscycie.
5: No to jest wielkie wyróżnienie. My się z tego bardzo cieszymy i nawet jak żeśmy dostali tę wiadomość, to było takie zaskoczenie wielkie i no i cieszymy się z tego. I chcemy się pokazać, chcemy, walczymy teraz.
6: Justyna Osiecka-Sułek, dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa. Zarząd Województwa Opolskiego w tym roku nominował do tej nagrody w zasadzie gminę, nawet nie tyle wieś, co gminę, bo w tym konkursie może wziąć udział pojedyncza wieś lub właśnie gmina wiejska. I w tym roku są to Walce, prezentują się trzy miejscowości, właśnie Walce, Stradunia i Brożec. W tym roku motto przewodnie tego konkursu to wszyscy różni, wszyscy razem. Walce w to motto wpisują się idealnie. Tutaj się dba o wspólnotę, tutaj się dba o dziedzictwo, o tradycje, a jednocześnie walce są otwarte, walce jako gmina, na nowoczesne rozwiązania zarówno dla dzieci, dla młodzieży, ale też dla osób starszych.
3: To powiedzmy może też jakie to rozwiązania, no bo cały czas podkreślamy to, że ta opolska wieś się bardzo zmienia, a z drugiej strony, że też dbamy o to, żeby nie zatracić tego charakteru wsi.
6: Tak jak dzisiaj obserwowaliśmy właśnie z komisją, jest to budowa kompleksu sportowego choćby w Straduni, wiosce, która nie jest może duża, ale w której taki kompleks powstaje łącznie z kortem tenisowym, który już tam funkcjonuje. Jest szkoła prowadzona przez stowarzyszenie, w samych Walcach są mieszkania wspomagane dla osób starszych, są prowadzone dla nich zajęcia, terapia, rehabilitacja. Jesteśmy akurat teraz w Broszcu i patrzymy, jak pięknie utrzymane jest to, co zostało po naszych przodkach. Spichlerz, który pięknie jest odrestaurowany i tutaj właśnie można podziwiać to dziedzictwo.
7: Henryk Szczęśniak, miejscowość Brożec, przewodniczący Rady Sołeckiej.
3: Jesteśmy po prezentacji. Czym w ogóle dla Was jest udział w tym konkursie, to, że jesteście nominowani i możecie się zaprezentować przed komisją?
7: No jest to z pewnością bardzo duże wyróżnienie dla całej naszej społeczności. Myślę, że to też jest docenienie tego wkładu, który tutaj przez lata się odbywał. Dbanie o naszą miejscowość, o rozwijanie tego miejsca, dbanie o estetykę, takie przemyślenia, co można tutaj jeszcze zrobić lepiej, żeby też to miejsce tak cieszyło i oko, i można było dobrze i fajnie spędzać czas.
3: Jaka to jest ta najpiękniejsza wieś? No bo taki jest zresztą konkurs.
7: Ta najładniejsza wieś to jest taka, w której dobrze się żyje. I to zależy chyba od tych mieszkańców, jak to ktoś odczuwa. Jeżeli my stwarzamy takie warunki, że można dobrze się czuć, odpoczywać po pracy, jest miejsce, jest na to czas, to jak najbardziej ja uważam, że takie miejsce na świecie jest dobre i myślę, że mamy ku temu taki potencjał też, nie? Z razy naszym placem, tym, gdzie tak jakby większe wydarzenia też mają miejsce, ale też takie małe, kameralne, czy też zwykłe po prostu przyjechać na plac, odpocząć sobie na ławeczce, w spokoju, bez tego natłoku samochodów. Myślę, że to też jest warte docenienia i to też jest chyba zauważalne.
0: Opolskie wsie i gminy nie po raz pierwszy starają się o tę europejską nagrodę. W ostatnich latach jurorzy zauważyli i docenili gminę Ujazd, gminę Dąbrowę, Popielów czy Jemielnice. A efekty wizyty komisji konkursowej w Walcach poznamy jesienią.

0: Czas teraz na przegląd najważniejszych wiadomości ze świata rolniczego. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przewiduje, że wskutek suszy tegoroczne plony mogą być niższe niż w latach ubiegłych. Na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że konieczne są bardziej zdecydowane działania na rzecz retencjonowania wody.
1: To jest ten problem też retencjonowania wody, o którym mówimy od wielu lat. Na tą suszę zwracamy uwagę, ale w mojej ocenie za mało się dzieje, żeby właśnie ta mikroretencja, mała retencja była prowadzona. Część samorządów skorzystało ze środków z KPO i buduje w tej chwili zbiorniki retencyjne, ale tego jest ciągle za mało.
0: A susza przybiera na sile. Najbardziej uderza w uprawy zbóż jarych i ozimych oraz truskawek. Choć deszcz poprawił kondycję drzew i krzewów, w glebie pogłębia się deficyt wody, informuje Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Szczególnie niepokoić może okres, w którym te braki wody występują. Mówi Jerzy Kozyra z Puławskiego Instytutu.
2: Te rośliny jare i później siewy kukurydzy i buraka były w bardzo niekorzystnych warunkach i mamy opóźnienie wzrostu tych roślin. Miejmy nadzieję, że nie doszło tam do żadnych infekcji chorobowych i te uprawy powoli, ze względu na wilgoć, która została dostarczona w ostatnich dwóch dekadach, będą się rozwijać prawidłowo.
0: Susza występuje przede wszystkim w województwach kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim oraz warmińsko-mazurskim. Wcześniej w rolników i plantatorów w tych regionach uderzyły kwietniowe przymrozki. Tylko w województwie mazowieckim straty zgłosiło prawie 7 tysięcy gospodarstw. A w efekcie trwającej suszy i na skutek wiosennych przymrozków ceny owoców jagodowych, a także produktów zbożowych mogą wzrosnąć. Analityk rynku rolno-spożywczego PKO BP Mariusz Dziwulski wyjaśnia, że choć susza daje się rolnikom we znaki, to głównym czynnikiem, który może podnieść ceny, zwłaszcza owoców, są przymrozki.
3: Jeżeli sprawdzą się negatywne scenariusze dotyczące skali strat w kraju, prawdopodobnie oznaczać to będzie podwyżki cen w relacji rocznej w nadchodzącym sezonie. Obecnie ten wpływ negatywnych uwarunkowań pogodowych jest już lekko zauważalny. Początek drugiego kwartału tego roku odznaczał się dość wysokimi cenami owoców jagodowych. Według GUS w kwietniu podwyżki na poziomie detalicznym sięgnęły 30% rok do roku, jeżeli chodzi o owoce jagodowe świeże.
0: Ekspert wskazuje, że duże znaczenie przy kształtowaniu się cen mają także kwestie geopolityczne. Wojna na Bliskim Wschodzie, droższe paliwo, wzrost cen nawozów oraz koszty samej produkcji to także czynniki, które wpływają na wyższe ceny produktów. I zmieniamy temat, przenosimy się teraz do Brukseli. Polska jako jedyna zaskarżyła umowę handlową z Mercosurem do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. W Unii przeciwko umowie z Mercosurem oprócz Polski były także Austria, Francja, Irlandia i Węgry. Jednak nie zdecydowały się one zaskarżyć porozumienia handlowego z krajami Ameryki Łacińskiej. Najpierw polska skarga musi być przetłumaczona na wszystkie oficjalne języki w Unii, później opublikowana w dzienniku urzędowym. Dopiero wtedy państwa członkowskie będą mogły odnieść się do skargi i ewentualnie zdecydować o przyłączeniu do niej bądź stanąć po stronie obrońców umowy. Wkrótce powinniśmy natomiast poznać decyzję wiceprezesa Trybunału w sprawie wniosku Polski o wstrzymanie stosowania umowy do czasu rozpatrzenia skargi. Średnio takie rozpatrzenie trwa od kilkunastu miesięcy do ponad 20, a umowa jest już stosowana od 1 maja. Polska od początku kwestionowała zapisy porozumienia z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Miała zastrzeżenia proceduralne, wyłączenie części handlowej z umowy i jej tymczasowe zastosowanie bez czekania na zakończenie ratyfikacji w unijnych krajach części politycznej. Warszawa krytykowała też to, że w umowie nie ma tak zwanych klauzul lustrzanych, czyli nie nakłada ona takich samych wysokich europejskich wymogów na rolników z państw Mercosuru. A to daje im przewagę konkurencyjną nad producentami rolnymi z Europy. Grupa 16 krajów, w tym Polska, zaapelowała o zwiększenie unijnego budżetu na lata 2028-2034. Jest wspólne oświadczenie Grupy Przyjaciół Spójności sprzeciwiające się cięciom w puli finansowej, rozwój regionów i w rolnictwie. Pod deklaracją w tej sprawie oprócz Polski podpisały się pozostałe państwa Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czechy, Słowacja i Węgry, kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia, a także Bułgaria i Rumunia oraz Chorwacja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Słowenia i Włochy. O szczegółach Beata Płomecka.
4: 16 krajów zwraca uwagę w deklaracji, że w projekcie budżetu autorstwa komisji z lipca ubiegłego roku polityka spójności, czyli ta wyrównująca różnice w rozwoju unijnych regionów oraz polityka rolna i rybołówstwo są jedynymi, w których przewidziane są realne cięcia w porównaniu z obecnym budżetem. A te polityki, jak czytamy w oświadczeniu, w znacznym stopniu przyczyniają się do realizacji kluczowych celów Unii Europejskiej. To oświadczenie szesnastki, czyli Grupy Przyjaciół Spójności, należy czytać jako wyzwanie rzucone płatnikom netto, czyli krajom, które więcej wpłacają do unijnego budżetu niż z niego otrzymują. Ta grupa nazywana jest też grupą skąpców, bo domaga się przy każdej okazji jeszcze większych cięć w unijnym budżecie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.

0: Jeszcze dziś i jutro rolnicy mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie, bez żadnych sankcji. Po 1 czerwca za każdy dzień opóźnienia dopłaty będą pomniejszane o 1%. Według danych przekazanych przez Opolski Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na początku tygodnia w naszym regionie było złożonych niespełna 17 tysięcy wniosków. Jak czytamy na stronie ARiMR, od 15 maja, czyli dnia rozpoczęcia przyjmowania wniosków, agencja zarejestrowała 940 tysięcy wniosków o płatności od rolników. Zachęcamy resort, żeby już nie przesuwać tego terminu, mówił Leszek Szymański, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pytany podczas wizyty na Opolszczyźnie.
1: Dlaczego to jest ważne, żeby tego terminu nie przesuwać? Po pierwsze, rolnicy otrzymają zaliczki tak jak w 2025 w ekspresowym tempie, czyli tak naprawdę ponad 99% otrzyma i zaliczki, i płatności bardzo, bardzo szybko, ale też jest o tyle ważne, że agencja dysponuje narzędziami cyfrowymi do weryfikacji tego, co dzieje się na polach, czyli tak zwany system monitorowania obszaru, czyli AMS. I my dzięki temu widzimy, że jeżeli rolnik złoży wniosek i nie rozpoznajemy uprawy, którą zadeklarował na tym polu, możemy go wezwać i jeżeli odpowie nam na nasze wezwanie i na przykład dokona korekty we wniosku, to odbywa się to bez sankcji. Czyli my działamy prewencyjnie i nie wykorzystujemy tych narzędzi tylko do karania, ale też do prewencji, żeby właśnie rolnik nie otrzymał żadnych sankcji, więc czym szybciej wnioski spłyną, tym szybciej my dokonamy tej weryfikacji i damy szansę rolnikowi do 15 września, bo to jest ostateczny termin, gdzie można takie zmiany wprowadzić we wniosku. Więc dlatego to jest bardzo ważne, żeby składać, nie przedłużać terminów, weryfikować wnioski, jak najszybciej wypłacać.
0: Wnioski można składać poprzez aplikację e-Wniosek Plus. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Agroradia. Ja serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Przypominam, my słyszymy się w każdą sobotę od godziny 6. Tymczasem zachęcam do pozostania z nami. Lada moment wiadomości w Radiu Opole. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama.
2: Cześć sąsiad, jak firma?
3: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
2: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
3: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
2: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
3: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
1: Po reklamie.
4: Tuż przed godziną 7 przywitała nas Aleksja i Ulala, czyli 1997 rok. Wtedy królowało Tamagotchi, a do kin wchodził Killer. A co jest najważniejszego teraz? O tym już w wiadomościach.
5: W Komorzynie woda w kranach nadal nie nadaje się do spożycia. Komisja Europejska odblokowała Węgrom ponad 16 miliardów euro unijnych funduszy. Opolscy samorządowcy wnioskują o nadanie skwerowi w centrum Opola imienia Ryszarda Zębaczyńskiego.
0: Wiadomości Radia Opole.
4: Minęła 7, zaprasza Krzysztof Rapp.
5: Dzień dobry. Mieszkańcy wsi Komorzno koło Wołczyna wciąż nie mają wody zdatnej do spożycia. Najnowsze, wczorajsze wyniki badań próbek wody, które pobrano w środę, wskazują, że nadal przekroczone są dopuszczalne wartości pestycydów. Przypomnijmy, 18 kwietnia stwierdzono w wodociągach niebezpieczny chloropiryfos. Od tej pory mieszkańcy zmuszeni są do korzystania z wody dostarczanej przez beczkowozy. Z kolei osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów. W piśmie do naszej redakcji mieszkańcy zarzucają lokalnym władzom, m.in. brak szybkiego informowania na temat tej sytuacji. Piszą też o spóźnionych informacjach w sprawie refundacji za wodę po płukaniu sieci wewnętrznych. Jan Leszek-Wiącek, burmistrz Wołczyna, zapewnia o ciągłym komunikowaniu. Zapewnia też, że nie skupia się na stratach dla budżetu gminy. Podjąłem decyzję o zwolnieniu z opłat za wodę po dopłukaniu sieci wewnętrznych, mówi.
6: Nie czekając na decyzję Rady Miejskiej, poinformowaliśmy mieszkańców, że podjąłem taką decyzję, aby absolutnie to, co wskazywać będą liczniki, żeby za to nie ponosili odpłatności, ale również i o konsekwencje tego spuszczania wody, bo jednak ta woda idzie do zbiorników bezodpływowych, do szamp i z tego tytułu również mieszkańcy tej odpłatności ponosić nie powinni.
5: A wiele wskazuje na to, że nieznany jak na razie rolnik zastosował zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków, a ten przedostał się do sieci wodociągowej. Prokuratura rejonowa w Kluczborku prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Poranne wiadomości Radia Opole.
5: Komisja Europejska odblokowała Węgrom unijne fundusze w sumie ponad 16 miliardów euro, z czego 10 miliardów to pieniądze z funduszu odbudowy. Pieniądze zostały zamrożone jeszcze za rządów Viktora Orbana w związku z łamaniem zasad praworządnościowych. Decyzję o odblokowaniu ogłosiła w Brukseli przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Madziarem. Władze w Budapeszcie muszą jednak dokończyć rozpoczęte reformy. O szczegółach Beata Płomecka.
7: Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o postępach nowego rządu w reformach związanych z praworządnością i walką z korupcją. To są mocne sygnały, że kraj zmienia kurs. Z wielką radością ogłaszam, że możemy odblokować pieniądze dla Węgier. Premier Péter Madziar mówił, że odblokowane pieniądze to prawie 13% węgierskiego budżetu. Osiągnęliśmy porozumienie, które pozwoli rozruszać węgierską gospodarkę od 4 lat w stagnacji. Walczymy każdego dnia, by nie dopuścić do załamania się usług publicznych. Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie firmy. A od przyszłego roku węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studentów Erasmus. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: I wracamy do regionu. Samorządowcy i radni Koalicji Obywatelskiej wnioskują o nadanie skwerowi w centrum Opola imienia Ryszarda Zębaczyńskiego. Były prezydent i wojewoda opolski zmarł 3 tygodnie temu w wieku 77 lat. Działacze KO proponują skwer za pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego przy Placu Wolności. Miałaby znaleźć się tam tablica informująca o panu prezydencie, jego działalności, również w obronie województwa opolskiego w 1998 roku, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kubalańca.
8: Taki wniosek został złożony na ręce pana prezydenta. Pan prezydent po sprawdzeniu formalności ustosunkuje się do niego, ale jest wola, aby właśnie to miejsce w konsultacji i z mieszkańcami, i też nie wchodzący w inną przestrzeń miasta Opola, które już gdzieś swoje nazwy czy swoje tradycje miewa, bezpośrednio kojarząca się z postacią pana prezydenta Zębaczyńskiego, właśnie znalazła swój stały punkt.
5: Dodajmy, Ryszard Zębaczyński był wojewodą opolskim w latach 1990-98 i prezydentem miasta od 2002 do 2014 roku.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
5: A w prognozie przede wszystkim ostrzegamy, a dokładnie to IMGW we Wrocławiu informuje, ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić dziś w naszym województwie opolskim, a prognozowane burze z silnymi opadami deszczu od 20 do 30 mm, a także porywy wiatru do około 70 km na godzinę. Lokalnie, uwaga, także może pojawić się grad. No i taka burzowa aura ma obowiązywać przez całą dobę. Według IMGW pogorszenia pogody możemy spodziewać się od godziny 8. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla wszystkich powiatów województwa opolskiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy oceniono na 80%. Dodajmy, że jeśli chodzi o temperatury, no to dziś w regionie maksymalnie od 21 do 23 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Tuż przed godziną 7 Aleksja Ulala w Radiu Opole, 1997 rok. Tuż po godzinie 7 przeskakujemy o 6 lat do przodu. 2003 rok. Kelly Trick Me na dobry początek, na dzień dobry od nas. Kuba Biel przed mikrofonem, Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatorską. Witamy!

0: Radio Opole 103,2 FM w Krapkowicach. Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
0: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
14: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
15: Uwaga, uwaga! Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień Dziecka w Ozimska Park Opole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
16: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
13: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Kasia Sienkiewicz i były momenty. Tych momentów będzie sporo i to bardzo ciekawych. Spoglądam sobie za okno w tej chwili i leje. No więc nie jest za ciekawie. A skoro leje, to proponuję wam podróż. Nie taką na zewnątrz, no bo po co wychodzić, kiedy pada. Proponuję wam podróż z Barbarą Tyslik. Obierzy świat na antenie Radia Opole już teraz kwadrans po godzinie 7.
2: Obierzy świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.
3: Jacek Michalski, przewodnik Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i krajoznawca, najchętniej podróżuje do miejsc, gdzie są góry. Słuchacze magazynu Obierze Świat, a także uczestnicy autorskich spotkań, m.in. filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej, znają jego wspaniałe relacje podróżnicze, m.in. z trekkingów w Himalajach, z malowniczych szlaków Republiki Macedonii Północnej czy Serbii lub Bułgarii, gdzie najprawdopodobniej urodził się Spartakus i Orfeusz. Będąc wszechstronnym przewodnikiem PTTK i doskonałym organizatorem wycieczek, odwiedza również niekoniecznie górzyste tereny, na przykład krainę tulipanów, czyli Holandię, jak również polskie miasta. Ostatnio Łódź, Kraków, Pszczynę, a w planach m.in. ziemia szczecińska. Natomiast w magazynie Obierze Świat tym razem relacja Jacka Michalskiego z północno-zachodnich Czech, znanych nie tylko z ciekawych miejsc do zwiedzania, ale także gdzie znajdują się światowej sławy uzdrowiska. Zatem zapraszam w podróż z Jackiem Michalskim nie tylko po karlowarskiej krainie.
4: Od kiedy mieszkam w Opolu, czyli od połowy lat 80., odkryłem Czechy. Dlatego, że wcześniej mieszkałem w województwie małopolskim. I wtedy blisko mi było na Słowację. Wtedy to była Czechosłowacja, no więc nie było żadnego problemu. Natomiast do Czech zacząłem jeździć w momencie, kiedy przeprowadziłem się do Opola. Stwierdziłem, że to jest fantastyczny kraj na wyjazdy indywidualne, na wyjazdy rodzinne. Można poruszać się samochodem, można poruszać się pociągami. Zresztą Czesi wprowadzają w wakacje bilet specjalny, tygodniowy lub dwutygodniowy. Ponieważ Czesi mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć kolejową, to praktycznie do większości ciekawych miasteczek, czy jakichś zabytków, czy nawet parków narodowych, praktycznie można dojechać koleją. Młodzież do iluś lat ma dużą zniżkę i wtedy cena jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Przy czym ja najchętniej jednak jeździłem samochodem, dlatego że wtedy byłem niezależny, jeżeli chodzi o noclegi, bo kempingów czy pól biwakowych na terenie Czech jest bardzo dużo i w szczycie sezonu, jak w jednym nie ma miejsca, to można pojechać na drugie i na pewno człowiek znajdzie kawałek przestrzeni, żeby ten namiot rozbić. Takim pierwszym moim wyjazdem, zresztą wracałem potem tam kilkukrotnie, to jest rejon północno-zachodnich Czech, czyli tak zwany karlowarski kraj. Najbardziej znany jest ze swojego głównego miasta. Kraj to po polsku województwo. Tam oprócz tego, że znajdują się te najbardziej znane uzdrowiska czeskie, czyli Karlowe Wary, Mariańskie Łaźnie czy Franciszkowe Łaźnie, mamy również piękne krajobrazy, rezerwaty przyrody i rzeki, które, jeżeli ktoś lubi, bardzo fajnie można zorganizować spływ kajakowy. Głównym miastem, do którego się dociera, to są oczywiście Karlowe Wary. Jest to uzdrowisko stosunkowo duże, bo to jest właściwie duże miasto, 50 tysięcy mieszkańców w tej chwili, położone nad rzeką Tepla, czyli ciepła. Nie jest to klasyczne miasto, to znaczy nie ma rynku, dlatego że właściwie cała zabudowa miasta koncentruje się wzdłuż rzeki Tepla, ponieważ z jednej i z drugiej strony są zbocza, górek powiedzmy, bo nie są to jakieś wysokie góry, ale wszystko jest jakby położone tak amfiteatralnie. I czy jest się w środku miasta i idzie takim głównym deptakiem wzdłuż tej rzeki, czy wychodzi się na górki, które znajdują się na zboczach miasta, mamy fantastyczne widoki. Poza tym jest tam również kolejka, podobna do naszej, na Gubałówkę, którą możemy wyjechać na punkt widokowy i wieżę widokową Diana.
3: A nie lepiej wejść?
4: Ja to 2 razy czy 3 razy przerabiałem, ale ja wychodziłem z założenia, że...
3: Szkoda czasu.
4: Szkoda czasu na wychodzenie, natomiast z powrotem schodziłem. I wtedy można znaleźć fantastyczne szlaki.
3: I są oznakowane?
4: Te główne są, ale czasem warto troszeczkę zboczyć na takie ścieżki mniej uczęszczane, bo...
3: Bezpieczne?
4: Jest tam stromo dosyć. Jak się schodzi, także trzeba mieć dobre obuwie. Taką ciekawostką jest, że koło tej wieży jest również restauracja. Tam całe stadko świń chodziło sobie na ten parkiet, gdzie była restauracja i czekało, że ktoś im tam coś zrzuci z talerzy.
3: No,
4: zrobiłem zdjęcia, mam, mogę udowodnić.
3: No, ale dobrze.
4: Ale to tylko raz widziałem.
3: Piję kawę, a tu coś takiego podchodzi.
4: No, zwierzątka mi nie przeszkadzają osobiście.
3: Czyste?
4: A świnki były grzeczne. Oczywiście ładne, bielutkie. Pewnie ktoś o nie dbał, no bo nie były to dziki. To taka ciekawostka, którą widziałem tylko raz. Potem no być może czeski sanepid czy jakaś inna instytucja stwierdziła, że jednak nie za bardzo to wygląda.
3: Albo
4: to
3: za
4: wygląda.
3: Dużo takich osób było jak ja, które nosem kręciły.
4: Albo tak. No i potem już tych świnek nie widziałem.

0: Karlowe Wary są miastem, które zostało założone już około XIV wieku przez Karola IV. Natomiast jeżeli chodzi o rozwój kuracyjny czy uzdrowiskowy, to dopiero nastąpiło około XVIII wieku. Przyczynił się do tego znany lekarz Jan Becher, który to lecznictwo uzdrowiskowe zaczął tam jako pierwszy rozwijać i na jego cześć wytwarzany właśnie w Karlowych Warach likier nosi nazwę Becherowka. Jest tam również Muzeum Becherowki. Oczywiście możemy wybierać spośród olbrzymiego asortymentu, bo to są nalewki smakowe oczywiście, roślinne. Można oglądnąć w tym muzeum i film, i jakieś eksponaty zobaczyć związane właśnie.
1: I coś kupić.
0: No i coś kupić i coś wypić potem. W samych Karlowych Warach znajdują się liczne źródła. Z reguły są to źródła dosyć ciepłe, a nawet bym powiedział gorące, dlatego że największą temperaturę osiąga gejzer, który w tej chwili jest obudowany. Nazywa się wrzydło, czyli od słowa wrzeć. On na kilkanaście metrów wystrzela i ma temperaturę 72 stopni. W centrum Karlowych Warów znajdują się tak zwane kolonady. Kolonada to jest, tak jak u nas w uzdrowiskach, taka hala spacerowa, gdzie kuracjusze spacerują, delektując się wodą mineralną, którą z tych źródeł można nabierać. Najbardziej znana kolonada to jest kolonada młyńska. Prawdopodobnie był tam jakiś młyn. Kolejne kolonady to na przykład kolonada targowa, czy kolonada sadowa. To są nazwy historyczne. Ciekawostką Karlowych Warów jest teatr miejski, który został zbudowany pod koniec XIX wieku według projektu znanych wiedeńskich architektów Fellnera i Helmera. To była taka spółka rodzinna, bo następne pokolenia potem działały jeszcze, która powstała w Wiedniu i specjalizowała się w budowie oper i teatrów w okresie, kiedy była monarchia habsburska. Na przykład teatr w Cieszynie, teatr w Brzesku. Z takich innych znanych to na przykład opera w Odessie. Oprócz tego budowali i inne obiekty, także oni również przebudowywali kilka hoteli w Karlowych Warach. Zajmowali się również budową kolonady w Żydelni, czyli tam, gdzie ten gorące źródło tryska. Przy czym niestety w czasie II wojny światowej Niemcy tą kolonadę rozebrali, dlatego że to była metalowa. Materiał poszedł do fabryki zbrojeniowej i teraz już jest tam taki bardziej współczesny gmach, który otacza właśnie to źródło. Co jeszcze? Na pewno trzeba wspomnieć o cerkwi świętego Piotra i Pawła z XIX wieku. Ona została zbudowana dlatego, że rosyjska arystokracja na przełomie XVIII-XIX wieku bardzo chętnie przyjeżdżała do Karlowych Warów.
1: A to prawosławni?
0: Właśnie chcieli mieć możliwość pomodlenia się w swoim obiekcie. Cerkiew z daleka jest widoczna, bardzo kolorowa, jak to wszystkie w cerkwie, przykryta kopułami. Potem, zwłaszcza po 90 roku, jak był rozpad Związku Radzieckiego, również bardzo dużo Rosjan przyjeżdżało. To nawet oni tam trochę inwestowali, wykupywali, także w tej chwili ich liczba się po wojnie, zwłaszcza rosyjsko-ukraińskiej, zmniejszyła. Niemniej jednak na pewno jakieś obiekty należą do Rosjan, ale to już jest tajemnica, jak to się mówi, poliszynela. Karlowe Wary są też dobrym miejscem na zakończenie spływu kajakowego po rzece Ochrze. To jest taka główna rzeka, która płynie równolegle do granicy niemieckiej, z zachodu na wschód. Tam sobie wypożyczyłem kajak i spływałem od miejscowości Loket. To jest takie miasteczko z bardzo ładnie wyglądającym zamkiem, częściowo zniszczonym, ale robi wrażenie, ponieważ jest wyniesiony ponad całe miasteczko. I to jest spływ rzędu 18, chyba 20 kilometrów.
1: To niedużo.
0: Rzeka jest ocieniona, prąd jest też konkretny, także właściwie
1: czyli
0: tylko trzeba
1: sam niesie.
0: Kierunek utrzymywać, a sam niesie. Po drodze jeszcze taki rezerwat przyrody. Na rzekach, które są często wykorzystywane przez kajakarzy, są na brzegach budowane restauracje.
1: Czyli przystań.
0: Przystań, można kajaki sobie zostawić, zjeść, wypić piwo i popłynąć dalej. Tam właśnie są tak zwane swatoszskie skały, które według legendy to jest orszak pana młodego, zamieniony w skały przez wcześniejszą kochankę pana młodego, która była nimfą wodną i ona tak się odwdzięczyła za to, że pan młody porzucił ją dla innej osoby.

0: Niedaleko Karlowych Warów jest miejscowość Teb. Niedaleko jest do granicy niemieckiej, także tam często ludność tego miasta stanowili Czesi, potem Niemcy, potem znowu Czesi. Szwedzi przez jakiś czas panowali, potem znowu Niemcy, no a po II wojnie światowej Niemców wysiedlono i zostali sami Czesi. Jest to miasto dosyć ciekawe, mianowicie jest olbrzymi rynek, taki troszeczkę trójkątny. W dole tego rynku, bo rynki z reguły są pochyłe w większości miast, na dole tego rynku wybudowano w latach XIV, XVI, XVII wiek zespół budynków, który nazywa się Spaliczek. Te budynki, z każdej strony można je obejść. Były to budynki kupieckie. One są w tej chwili bardzo ładnie pomalowane. Są to budynki typu szachulcowego, czyli mają drewnianą konstrukcję wypełnioną gliną czy innymi materiałami. Także bardzo ładnie to się prezentuje. Oczywiście w tej chwili tam jest kawiarnia, taka dosyć znana, która też się nazywa Spaliczek. A oprócz tego w miejscowości Heb można jeszcze zobaczyć olbrzymi kościół świętego Mikołaja, czy pozostałość ruin zamku Fryderyka I Barbarossy. Częściowo zrobiono już jakieś prace rewaloryzacyjne, ale jest to
1: trwała ruina.
0: Niedaleko Hebu znajduje się kolejne uzdrowisko, Franciszkowe Łaźnie. Zdecydowanie najmniejsze spośród wszystkich, bo stałych mieszkańców jest tam około 5 tysięcy.
1: A turystów i kuracjuszy?
0: Więc właśnie tam nie ma aż tylu turystów i kuracjuszy, co w Karlowych Warach czy Mariańskich Łaźniach. Natomiast one mają charakter taki spokojny, bo jest jedna główna arteria, przy którym znajdują się hotele czy kasyno, a potem jest park, a w tym parku znajdują się ujęcia wód mineralnych, ale te wody mineralne są już chłodniejsze zdecydowanie, bo mają 8-10 stopni. Ja nie jestem miłośnikiem wód tych leczniczych. Są to z reguły zapach właśnie, albo siarka. No ja wolę co innego stosować. Jest tam pięknie w tych uzdrowiskach, ale niekoniecznie musimy kosztować wszystko, co wypływa z ziemi. Te wody od XVII wieku rozsławił taki znany lekarz Paracelsus, który tam również przebywał. Do początku XIX wieku tam zbudowano ponad 20 sanatoriów. Także to uzdrowisko funkcjonowało dosyć intensywnie, no i funkcjonuje właściwie do dnia dzisiejszego. Ale nazwa, wcześniej tam była Franciszkowa Wieś, bo cesarz Franciszek odwiedził teren dopiero od początku XIX wieku. Pełna nazwa właśnie Franciszkowe Łaźnie. Symbolem Franciszkowych Łaźni jest figurka nagiego chłopczyka, trzymającego w ręku rybę, siedzącego na kuli, która jest bardzo chętnie odwiedzana, dlatego że jest takie przekonanie, że jeżeli osoba chce mieć dziecko, a nie może zajść w ciążę, to powinna dotknąć pewnej części tego Franciszka, no i wszystko będzie dobrze. Także niektóre części Franciszka są takie dosyć wyślizgane. Jeszcze z ciekawostek, tam przebywał kilkukrotnie pisarz niemiecki Goethe, przebywał Beethoven i jeszcze znana pisarka czeska Bożena Nemcowa. Zostało to, tak powiem, zapisane w annałach, że oni tam wszyscy przebywali.

0: Niedaleko Franciszkowych Łaźni jest ciekawy rezerwat przyrody, który nazywa się SOOS. S-O-O-S. Jest to rezerwat, w którym występują tak zwane mofety. A mofety to są takie chłodne wyziewy gazów wulkanicznych. Są jeziorka takie malutkie i co jakiś czas następuje bulgot i te gazy się wydobywają. To są tak zwane zimne gazy, ponieważ mają temperaturę poniżej 100 stopni. Natomiast te gorące to mają i kilkaset i więcej. Niestety widać, że poziom wód gruntowych spada i jak tak porównałem ten rezerwat właśnie przyrody, będąc w zeszłym roku i będąc ponad 20 lat temu, to niestety wiele z tych wywierzysk gazowych wyschło. Także w tej chwili może połowa działa, a część terenu jest, widać, że jest zasolona, ale jest sucha zupełnie, czyli tam nic nie wypływa, ale to jest chyba wina właśnie tego spadku wód gruntowych, że to wszystko niestety zaczyna powoli
1: a zapach?
0: Wysychać. Zapach siarki generalnie, bo to są wody solankowo-siarkowe, ale tego nie czuć. Dawniej było więcej czuć, bo tego było dużo. A w tej chwili tak pojedyncze właśnie są miejsca, gdzie to wszystko możemy zobaczyć. I trzecim takim sztandarowym uzdrowiskiem w tym rejonie są Mariańskie Łaźnie, które są położone bardziej na południe, na takim zielonym terenie, na stokach Sławkowskiego Lasu. One są takiej średniej wielkości, bo mają około 15 tysięcy mieszkańców, czyli Karlowe Wary 50, Mariańskie 15, a najmniejsze Franciszkowe 5. Przy czym tam też są chłodne źródła, czyli tak w granicach 10 stopni, a nazwa Mariańskie Łaźnie funkcjonuje od początku XIX wieku od Marii Teresy, cesarzowej Austrii. Główna ulica miasta dosyć ciekawie wygląda, dlatego że z jednej strony to jest olbrzymi park, a z drugiej strony jest to rząd hoteli, pałacyków, jakichś innych obiektów. Także dosyć oryginalnie to wygląda, ale mieszkając w tych obiektach ma się widok na zieleń. Także to jest na pewno też duży plus. Mieszkał tam w 1836 roku Fryderyk Chopin. Także jest tam taka ekspozycja poświęcona kompozytorowi. Jeżeli ktoś dobrze poszuka, to znajdzie również taką tablicę w Parku Zdrojowym na pamiątkę pobytu Chopina w 1836.

0: mariańskie łaźnie mają również dom zdrojowy, tak zwana lazenska kolonada, czyli uzdrowiskowa kolumnada, w całości kryta. Chyba to jest najdłuższa kolumnada w Czechach, bo ma prawie 180 metrów. Także to jest taka olbrzymia hala, gdzie można się przechadzać, pić wody mineralne ku zdrowotności albo w celach towarzyskich. O ile 20 lat temu ta hala to była przestrzeń, natomiast w tej chwili niestety jakieś kioski powstały, jakieś stoliki, jakieś restauracyjki. Nie ma tego klimatu, który był. Koło tej hali jest tak zwana śpiewająca fontanna, tuż przed chyba 2000 rokiem zrobiona, która dawniej była o nieparzystych godzinach. Rozlegają się dźwięki na przykład Straussa, Chopina czy Verdiego. A w godzinach wieczornych jeszcze dodatkowo są efekty świetlne. Oprócz tego jeszcze jest kasyno, jest olbrzymi dom zdrojowy. I jeżeli chodzi o miejscowości, które są na tym terenie, oczywiście znalazłoby się jeszcze kilka innych. Janskie łaźnie, które są mniejsze na przykład, których nie byłem, ale to wszystko przede mną. Jest jeszcze klasztor Tepla, jest w planie kiedyś. I przede wszystkim fragment gór kruszcowych, po których można pochodzić. Natomiast sam dojazd do rejonu karlowarskiego kraju prowadzi też przez kilka ciekawych miejsc. Szczerze mówiąc, to na sam dojazd to można z 3 dni stracić, ponieważ zatrzymując się oczywiście za polską granicą, w tym worku koło Zgorzelca, jest miejscowość Frydland z pięknym zamkiem Albrechta von Wallensteina. Troszkę niżej, jadąc w stronę zachodnią, mamy rezerwat Białe Kamienie. Faktycznie skupisko białych skał, one nazywają się też Białe Słonie, dlatego że one z daleka wyglądają, jakby stado słoni stało w lesie. Poza tym jeszcze po drodze, jadąc w stronę Decina, mamy piękny wytwór skalny Panska Skala. To jest taka wychodnia bazaltu. Pięknie to wygląda. No i miasto Decin. Mamy zamek, mamy wyjście na Tiskie Stieny, na Prawczycką Bramę, na Jeczychowickie Skały. Naprawdę tam jest co robić. I to nie na 3-4 dni, nie na weekend, ale przynajmniej na tydzień, jeżeli by chciał
1: tą całą trasę
0: przejechać. Także mówię, tydzień na dojazd, tydzień na pobyt. I mamy dwutygodniowy urlop, bardzo blisko, w miarę niewysokich kosztach, bo jednak Czechy nie są drogie, a naprawdę jest co zobaczyć.
1: A jak nas Polaków postrzegają?
0: Wiem, że różne opinie są na ten temat.
1: Dlatego pytam.
0: Najczęściej negatywną opinię mają kierowcy.
1: Bo jeżdżą za szybko.
0: Ale to w dużej mierze jest właśnie spowodowane to, że się przekracza przepisy. 2 razy byłem zatrzymany. Tylko...
1: Mandat?
0: Nie, tylko sprawdził, czy... papiery są w porządku i nie miałem z tym żadnych problemów. Natomiast w latach przełom 90. i 2000. byłem z czeskimi biurami podróży na takich wyjazdach pod namiotem. Oni gwarantowali kuchnię polową, były śniadania i obiad o kolację, które obsługa przygotowywała. Poza tym akurat z Czechami bardzo dobrze się dogaduje. Dawniej jeszcze, jak można było czeską telewizję oglądać na normalnej antenie naszej, to pamiętam, że trochę nawet w oryginale sobie pooglądałem czeskich filmów Dobrego Wojaka Szwejka i innych. Po polsku to fajnie brzmi, ale po czesku
1: jeszcze lepiej
0: bo to są takie specyficzne jednak słowa i ten akcent oczywiście to jest nie do podrobienia.
1: Ale jak nas postrzegają?
0: Ja nie miałem żadnych negatywnych odczuć, czy to jak jeździłem prywatnie, czy jak pilotowałem jakąś wycieczkę. Nie spotkałem się z tym. Tam narzekali, że powiedzmy czasami w sklepach ekspedientka traktuje tego, kto chce kupić, jak intruza. Ale mówię, to są jakieś pojedyncze przypadki. W Czechach się czuję bardzo dobrze. Na Słowacji zresztą też, tam wcześniej jeździłem trochę. Myślę, że jak znajdę kilka dni wolnego, to po raz kolejny pewnie odwiedzę naszych bratanków.
1: Samochodem? Pociągiem?
0: Tym razem chyba samochodem. Wygoda jednak jest inna i wtedy człowiek podjeżdża tam, gdzie chce.
1: I na ile chce.
0: I na ile chce, tak. No bo jednak jazda pociągiem wiąże się z tym, że trzeba ten bagaż cały z sobą mieć do miejsca noclegowego. Potem codziennie na pociąg, żeby przemieścić się gdzie indziej. Wybieram samochód. No mam nadzieję, że da się to ogarnąć wszystko. Zawsze wychodziłem z założenia, oprócz oczywiście zorganizowanych grup, ale teraz wtedy wszystko musiało być
1: indywidualnie.
0: Natomiast indywidualnie ja właściwie po wielu krajach Europy jeździłem bez specjalnego planowania. To znaczy nie miałem noclegów zarezerwowanych, miałem z grubsza określoną trasę, co chcę zobaczyć, a co zobaczyłem w rzeczywistości, to pokazywało życie, bo człowiek dowiedział się, wszedł do informacji, dostał jakiś ładny prospekt, dowiedział się, że coś ciekawego jest w okolicy.
1: Albo pogoda się popsuła.
0: Tak, i po prostu mógł sobie wtedy bez problemu zmienić trasę. Jeżeli się planuje trasę i ma się wszystkie noclegi, no niestety...
1: Nie ma tej wolności.
0: Nie ma wolności, nie ma zupełnie wolności. Czasami się zostało dzień dłużej, dzień krócej. No powiem tak, jedno co trzeba zrobić, no to ubezpieczenie. I tu mniej więcej no trzeba, powiedzmy dzień, dwa można sobie dać więcej, gdyby się przedłużyło. No bo jednak raz w życiu mi się ubezpieczenie przydało i całe szczęście, bo teraz byłbym bankrutem. Bo to było jeszcze dawno temu i w Macedonii. To były jeszcze lata 80. Od tego czasu pierwszą rzeczą, którą robię, to ubezpieczenie, dokumenty, pieniądze.
1: I na zegarek pan nie patrzy.
0: I na zegarek specjalnie nie patrzę. A jeżeli jeżdżę ze znajomymi, z przyjaciółmi, no to z reguły wszyscy dostosowują się do tego rytmu i jest fajnie.
1: Turystyczne szlaki Czech, nie tylko po karlowarskim kraju, zapraszał opolski podróżnik i organizator wycieczek Jacek Michalski. Za chwilę na stronie internetowej Radia Opole w zakładce Obieży Świat zostanie udostępniony dźwiękowy zapis magazynu. Tam również mogą Państwo odszukać wcześniejsze, dodam, bardzo ciekawie opowiedziane relacje Jacka Michalskiego. Życząc ciekawych podróży, przypomnę, że sobotni program Weekend z Radiem Opole trwa do godziny 10. Zatem proszę jeszcze zostać z nami. Tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Nisko się Państwu kłaniam. Barbara Tyslik. Do usłyszenia za tydzień.
2: Obieży Świat. Magazyn turystyczny Radia Opole.

Wiejskiej Grani Orkiestra, m.in. Igor Herbut i tańczę. Zostaje nam 11 minut do godziny 8:30, dzień maja. 30 dzień maja i przyznam wam się szczerze do czegoś, co spowodowało, że dzisiaj sam sobą byłem zażenowany o poranku. Mianowicie wyglądamy za okno. Patrzymy, jaka jest pogoda. Leje. No i tak. Wiemy, jak się ubrać, wychodząc gdzieś na zewnątrz. A pan Jakub dzisiaj stwierdził, że skoro ostatnie dni były słoneczne, sympatyczne, miłe i ciepłe, no to co, idziemy? Koszulka z krótkim rękawem, krótkie spodenki i mówię, a co tam, będę buty ubierał, idę w klapkach. No i wyszedłem przed drzwi swojego domu. Miałem 10 minut, żeby dotrzeć do radia, na nogach klapki, a z nieba padał deszcz. Także patrzcie za okno, zanim wychodzicie na zewnątrz. Dziś 30 dzień maja, kilka ciekawych świąt, świąt nietypowych, o których też będziemy rozmawiać dziś o poranku. Między innymi Dzień Rodzicielstwa Zastępczego i na ten temat, a właściwie temat zbliżony do rodzicielstwa zastępczego, pojawi się u nas po godzinie 8. Mamy też Światowy Dzień Soku i kilka ciekawostek związanych z sokami. No bo dzisiejszy dzień, oprócz tego, że warto uczcić szklanką soku, no bo po pierwsze to pyszne, po drugie soki zawierają wiele witamin, to chciałem wam powiedzieć, że najpopularniejszym sokiem na świecie jest sok pomarańczowy. Według wszelkich statystyk. Choć w Polsce mocno konkurują z nim sok jabłkowy i multivitamina. Okazuje się też, że na przykład sok pomidorowy pomaga w samolocie. Linie lotnicze od lat zauważają, że pasażerowie częściej piją sok pomidorowy podczas lotów niż na ziemi. Naukowcy tłumaczą to zmianą odczuwania smaku na wysokości. Szczerze mówiąc, nie próbowałem, ale to ciekawe, ciekawe. Trzeba będzie się przekonać, czy rzeczywiście ten smak jest inny. Co ciekawe, jeżeli chodzi o sok marchwiowy, to okazuje się, że marchewka kiedyś była fioletowa. Pierwotne odmiany marchwi miały kolor fioletowy, biały albo żółty. Pomarańczowa wersja pojawiła się dużo później. Fajnie by było tak napić się marchewkowego soku, który jest fioletowy. Zastanawialiście się nad tym kiedyś? I jeszcze jedna rzecz ciekawostkowa. Jedna szklanka soku to nawet kilka owoców. I tutaj może was specjalnie to nie zdziwi, ale do przygotowania jednej szklanki soku jabłkowego potrzeba zwykle około 3 do 4 jabłek. Natomiast ostatnia rzecz. Najdroższy sok świata. Czy ktoś myślał, jaki to sok? Sok z owoców noni lub świeżo tłoczony sok z granatu potrafią kosztować kilkadziesiąt złotych za butelkę. No to co? Na zdrowie!

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz,

0: Spędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
2: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
3: Po reklamie.
4: I tak w klimacie podróży i soku dotarliśmy do godziny 8, a skoro 8, to czas na najświeższe wiadomości w Radiu Opole, na które zapraszamy już teraz.
5: Nyskie starostwo przekazało dodatkowe pieniądze na wsparcie policjantów i ratowników WOPR. Wciąż brak konkretów w sprawie dalszych rozmów pokojowych na linii Stany Zjednoczone-Iran. W tych wiadomościach powiemy także o utrudnieniach dla kierowców w związku z zawodami triatlonowymi w okolicach Starych Siełkowic i Popielowa.
2: Wiadomości Radia Opole.
4: A zwarty i gotowy do przekazania informacji jest Krzysztof Rapp.
5: Są pieniądze na wsparcie policjantów i ratowników WOPR nad naszym jeziorem, zapewnia Daniel Palimonka, starosta powiatu nyskiego. W poniedziałek, 1 czerwca, rusza policyjne ogniwowodne nad jeziorem Nyskim, a służbę stałą będzie pełnić tam 6 funkcjonariuszy. Z pieniędzy, które przekazujemy, kolejnych 12 mundurowych będzie dbało o bezpieczeństwo wokół jeziora, dodaje Palimonka.
6: Wyasygnowaliśmy z budżetu powiatu 70 tysięcy na służby ponadnormatywne, które w weekendy mają wspomóc policję w tym, aby wieczorem szczególnie było bezpiecznie, ale też przeznaczyliśmy 40 tysięcy na szeroko pojęte ratownictwo wodne stać i chcemy, aby to WOPR po te pieniądze sięgnął.
7: Młodszy inspektor Grzegorz Gałowski, komendant powiatowej policji w Gnesie. Służba będziemy pełnić głównie w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy tu jest najwięcej interwencji. Na tafli jeziora Tułem będą głównie pełnić służbę ci policjanci, którzy są tutaj oddelegowani, mają odpowiednie uprawnienia. Oprócz tego te dodatkowe służby zapewnią bezpieczeństwo wokół jeziora.
8: Jarosław Białochławek, szef nyskiego WOPR-u. Współpraca jak co roku jest zawsze wyśmienita. Część funkcjonariuszy to są też członkowie WOPR-u. Tutaj bardzo dużo sprzętu motorowodnego przyjeżdża. Już dochodziło do wypadku, gdzie ratowaliśmy ludzi.
5: Dodajmy, że szef nyskich ratowników jest też jednocześnie policjantem z ogniwa wodnego. WOPR i policja razem muszą zadbać o bezpieczeństwo na 21 kilometrach kwadratowych akwenu.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Nie ma wiążących decyzji po spotkaniu w Białym Domu Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników w sprawie negocjacji pokojowych z Iranem. Amerykański prezydent nie ujawnił, w jaki sposób zamierza postąpić w obliczu trwającego konfliktu.
9: Biały Dom analizuje porozumienie przewidujące rozpoczęcie 60-dniowych rozmów z Iranem na temat jego programu nuklearnego. Jednak żadna ze stron nie zatwierdziła jeszcze tej umowy. Donald Trump poinformował, że ostateczne porozumienie musi uniemożliwić Iranowi wejście w posiadanie broni nuklearnej, a także doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Nie jest jasne, dlaczego prezydent wciąż nie ogłosił swojej decyzji w sprawie Iranu po spotkaniu w sali sytuacyjnej Białego Domu, napisała stacja ABC News. Od kilku tygodni Waszyngton zapowiada przełom w negocjacjach i że pozytywne ich zakończenie jest kwestią dni. Publiczne radio NPR podało, że o takim scenariuszu w ciągu ostatniego miesiąca słyszeliśmy już co najmniej 6 razy. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: A my wracamy jeszcze do naszego regionu. Wyjątkowe warsztaty wspólnego tworzenia żonkili z krepiny odbędą się jutro, czyli w niedzielę na rynku w Nysie. Wystarczy przyjść, bo materiały zapewniają organizatorzy. To inicjatywa funkcjonariuszy tamtejszego zakładu karnego. Wydarzenie potrwa od 13 do 18. Zapraszamy wszystkich, którzy będą chcieli pomóc, mówi młodszy chorąż Agnieszka Wilisowska-Bielak. To zastępca rzecznika prasowego dyrektora zakładu karnego w Nysie.
10: Zakład karny w Nysie zaprasza na żonkilowe warsztaty dobra. Na warsztatach będziemy wykonywać żonkile z krepiny, które zostaną przekazane dla hospicjum świętego Arnolda Jansena w Nysie. Do tej pory zakład karny w Nysie wraz z seniorami z Głuchołaz oraz z Nysy wykonał już 600 żonkili.
5: A dodajmy, że Radio Opole Żonkilowe Warsztaty Dobra objęło patronatem medialnym. I jeszcze na koniec komunikat o utrudnieniach w ruchu dla kierowców. Dziś od godziny 9 do 16 będą się odbywać zawody triatlonowe na drogach wojewódzkich numer 457, to okolice Starych Siołkowic Popielowa, oraz 458, to odcinek Popielów Mikolin. No i w związku z powyższym organizator wyznaczył tam objazdy. Kierowcy podróżujący w tych rejonach powinni zwracać uwagę na znaki i nie jeździć na pamięć.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: To ja dodam tylko do tego, żeby zwracali uwagę na uczestników triatlonu, bo to też takie ważne ostrzeżenie. Teraz o pogodzie. 13 stopni w tej chwili. W dzień zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie z gradem. Uwaga, temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany. Okresami porywisty, północno-zachodni, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, początkowo zwłaszcza na południowych krańcach regionu, zanikające słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura od 10 do 11 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
4: Uważajcie na tych triatlonistów, naprawdę warto. Sunbird i świetnie, świetnie rozpoczyna się ten poranek weekendowy od średniej pogody, ale będzie lepiej, chyba będzie lepiej. Kuba Biel, Marcin Głowienkowski, witamy.

0: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
1: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
2: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na Twoje komfortowe zakupy.
3: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Po reklamie.

Nie wiem, czy pamiętacie. Hit Is On, czyli Glenn Frey. Ten utwór wykorzystany w jednym z moich ulubionych filmów, czyli w filmie Gliniarz z Beverly Hills. Co ciekawe, przy budżecie około 13 milionów dolarów film zarobił ponad 316 milionów dolarów na całym świecie i stał się największym kinowym przebojem roku w Stanach Zjednoczonych. A jeszcze jedna ciekawostka jest taka, że na długo przed obsadzeniem Eddiego Murphy'ego główną rolę miał zagrać, uwaga, kto? Sylwester Stallone. Stallone chciał jednak przerobić scenariusz na znacznie bardziej poważny film akcji. Gdy odszedł z projektu tuż przed rozpoczęciem zdjęć, scenariusz przepisano pod komediowy styl Murphy'ego. Część pomysłów Stallona później wykorzystał w filmie Cobra. No i tak się zastanawiam i myślę sobie, że gdyby Stallone jednak został w tym projekcie, to zamiast słynnego banana w rurze wydechowej dostaliśmy pewnie granat w rurze wydechowej, zero śmiechu i eksplozję co 7 minut. No a tak mamy kultowy film, a właściwie kultową serię z Eddie Murphym w roli głównej. My ze słonecznego Beverly Hills przeniesiemy się niebawem do mniej słonecznej Opolszczyzny i na mniej słoneczny Śląsk, ponieważ rozsiądziemy się psi, kafyju i będziemy gudać po śląsku.

0: Dzień dobry Państwu, jak co sobota przy kafeju Śląskie Gołdki, kludzi Agnieszka Ziętarska, a dzisiaj już ze mną jest w studio fajny gość, to jest Monika Neumann. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Będziemy dzisiaj gadać o Twojej książce, co żeś ją napisała, no już dawno temu, bo ona wyszła w 2021 roku i to jest książka pod tytułem Przemilczane. Ona nas zaprowadzą na Zołt, na Śląsk, na czas II wojny światowej i też opowiadał taką bardzo trudną historię. To powiedz może trochę o tym, czemu akurat takie czasy trudne i czemu akurat ta historia śląska? Ja wiem, że ty żeś jest germanistką, tutaj też skończyłaś Uniwersytet Opolski i pewnie i te tematy związane tutaj i z Niemcami są do ciebie bardzo bliskie, ale czemu akurat II wojna światowa? No i to jest też trochę historia miłosną.
1: Akcja Przemilczanek odbywała się w zamyśle w Bogacicy pod Kuczborki. I ja tam chodziła do szkoły podstawowej, do gimnazjum i koło tego budynku, w którym to się odbyło w mojej książce, ja jeździła przez 9 lat dzień w dzień autobus i patrzyła na ten budynek. To nawet nie, że ją chciała pisać o tych czasach, no po prostu mnie te czasy znalazły jak razem z tą historią. Jakiś czas temu właśnie na studiach zaczęłam pisać te opowiadania o różnych tam tradycjach śląskich, o różnych wydarzeniach na Strunawach też. I ja o czymś takim innym pisała, o chłopcy stażyków w Bogacicy, tam takie bardzo zaangażowane, aktywne są panie i one stworzyły takie muzeum i te muzeum, taką chałupka dosłownie stażyków, domek, w którym pozbierają wszystkie takie szczępy, stare szczępy, jak to ludzie go dali i one z tego stworzyli Izba Pamięci Wsi. Stoi ten budynek, w każdym razie stoi naprzeciwko tego starego dworku. Ja tam się można z tymi paniami umówić i tam później oprowadzają. To jest taki dom, jak tak dawniej na Śląsku były, takie kiedyś ceglane, ładnie tam omalowany, z takimi kwiatkami, bo tam w Bogacicy jest kanc murali.
0: Ja kiedyś też się godało, że to są takie domy wyrastające z ziemi, nie? Ja. Bo ta glina to była z tych miejsc, były też i ceglarnie tutaj na Śląsku, sporo ich było.
1: Ja. W każdym razie chciała o tych chłopcy pisać, pytała też o ten, to był dawny spichlerz dworski tam w Bogacicy. Co tam było, bo Kaś już do mnie dotarły wieści, że moja ciotka wtedy mi powiedziała, tak zacytuję ja, czy ty wiesz, że tam był kiedyś burdel? I tak spytała o to, tam pani, która mnie oprowadzała, ona powiedziała, no, że burdel może nie, ale tu był kiedyś obóz Rzeszy Pracy. I ja tak zaczęła dociekać, no nie umiała mi powiedzieć, co się stało, no, że coś złego na tyle, że ludzie o tym nie chcieli gadać. Ona była, kiedy była mało ciekawa, co tam było, a ludzie nie chcieli gadać. No i tak zaczęła szperać i dotarła do tego, czym jest ten Reichsarbeitsdienst, Służba Rzeszy Pracy. Zaczęła szperać po prostu tej historii, co to w ogóle jest ten RAD, Reichsarbeitsdienst. I faktycznie nawet w internecie dotarła do tego, że był tam taki obóz. I tak jak zaczęła o tej historii czytać, o tym, co mi tam powiedziała ciotka, o tym, co mi powiedziała ta pani, to ta historia zaczęła się tak tworzyć.
0: No i tak powstała taka geschichta o dwóch osobach, to jest Anne Marie, która przyjeżdża z głębi Rzeszy, tutaj na opolską wieś i się spotykał z Paulem. To jest synek od gospodarza z tej wsi. No i ta miłość jest trochę taką zakozaną. Oni się razem też spotykają i potem się okazuje, że mamy też meandry historii, co tutaj były też na Śląsku. No ja muszę powiedzieć, że ta historia i to, że opisujesz tak też bardzo ciekawie ten Reichsarbeitsdienst, to jest no, niezwykle interesujące, bo też myślałam, że dużo osób nie wie o czymś takim.
1: Ja samą nie wiedziałam, bo wiadomo, jak ktoś się interesuje historią, to tam Bund Deutscher Mädel czy Hitlerjugend, to tak z automatu myślę, że tak jest znane i w większości, nawet jak człowiek nie jest zagłębiony, a o tym nawet ja nie wiedziała, tylko się dowiedziała przypadkowo, że były takie te obozy, a to było na zasadzie takim, że każda niezamężna kobieta do 25 roku życia musiała odbyć taką służbę. Sekcja żeńska tej Rzeszy Pracy powstała w 39, a wcześniej od 33 to było dla mężczyzn. Te działchy były, że tak powiem, to było ala powołanie. To nie było tak, że one się same zgłaszały, czy coś dostały te powołanie, one szły i przeważnie lubili tak mieszać, że działchy ze wsi, kaść do miasta, a z miasta zaś do wsi, żeby to w ogóle te działchy wyrwać z tego swojego tam otoczenia, bo to też miało na celu takie trochę wychowanie w tej nazistowskiej ideologii tych działchów, ja? Wyrwane z miejsca zakorzenienia, było łatwiej kształtować później te osoby, zwłaszcza w tamtych czasach. No, dzisiaj to jest ciężko się wyobrazić jako osoby, bo mamy dostęp do mediów, my nie są tak fest zakorzenieni w swoim miejscu, tak zatopieni w tej ziemi, skąd pochodzimy. A tak, mamy jakieś pojęcie o świecie, a nawet jak się wyrwiemy, to dalej mamy ten kontakt, to nie jest tak jak kiedyś. A wtedy to jednak ten człowiek przeważnie znał ile? Może dwie wsi dalej? A później nagle go przesadzili kajś na drugi koniec świata, jaki był kontakt wtedy z rodziną, co najwyżej listowy. Łatwo było te osoby kształtować później, pozmieniać. Ta ideologia tak im wpoić.
0: Ja, i to się tak trudno wyobrazić. Ktoś miał tak 20, 21 load i nagle jest zupełnie inszy świecie i musi się tak nastawić, wszystko zmienić i w głowie i też się odnaleźć z innymi ludźmi i też go udać w innym języku. No tutaj też one przyjeżdżą, ta na Marii, na Śląsk i ludzie go udają po śląsku. Bo też tu zapisujesz, że ludzie go udają po śląsku i po niemiecku.
1: No i też, też z tą pracą, bo to jednak nie był, że tak powiem, wyjazd wakacyjny, to była ciężka praca dla tych ludzi. Tak, gdzie dziochy, tylko akurat byłeś ciepnięty na gospodarstwa. A to też była ciężka praca, ale niekiedy w drugą stronę do jakichś zakładów, takich większych zakładów pracy, czy tam pomocy w wychowaniu, czy w jakichś szkółkach, ale dziochy od rana do wieczora spracowały, ja.
0: I to ta historia, co opisujesz o Anne Marii i o Paulu, ona była też taką naprawdę. Go udałaś z ludźmi tam z okolic? Były takie historie, bo też to jest pewnie tak, że spora ludzi zostało tutaj na Śląsku, ale też kans ludzi wyjechało do Niemiec, jak już można było.
1: Generalnie i Anne Marii, i Paulik, czy tam Fertacka, to jak ja go nazwała, to są postacie fikcyjne. Aczkolwiek one mogły żyć. Mógł być taki Paul, który oczekiwał w tym 43 czy 4 na powołanie do Wehrmachtu, bo kończył ten wiek. Mogła być ta matka, która miała kant tych dzieci, się martwiła o tego swojego syna i na pewno były w Bogatice te Arbeitsmeiden, bo to akurat jest fakt. Nie wiadomo, co genau się stało z tymi Arbeitsmeidami. To jak udała, no mi powiedziała wtedy ta pani przy oprowadzaniu, że starzyki milczeli. Ludzie to przemilczeli, ale musiał być powód, dla którego oni chcieli w ogóle przemilczeć ten temat. A druga sprawa, że tam lokalnie słowo Majda, które na pewno idzie odprowadzić od Arbeitsmaid, ma takie potoczne znaczenie jak motyka. Takie brzydkie, no. Takie określenie takiej kobiety, no, źle się prowadzącej. I skąd to się wzięło, skoro w niemieckim Maid nie ma w ogóle takiego wydźwięku. Ani trochę, to jednak jest taka panna, ale taka, no, wiadomo, dobrze się prowadzącą. A tutaj ta Majda jest taką, a taką ta Majda.
0: I to dajesz głos tym ludziom, bo ten tytuł też jest przemilczany, więc też mogłem się wyobrazić, jak to wtedy ludzie żyli. To, co jest też ciekawe, to ta książka jest opisana po polsku, po śląsku i po niemiecku. Ona jest generalnie w trzech językach. To jest też bardzo ciekawe. I ten śląski, który tutaj jest, to jest ten śląski, który był wtedy w czasie II wojny światowej, bo wiadomo, że ten śląski się trochę zmieniał.
1: Znaczy się, taki jaki jozdom z tej okolicy, ja się tam obok wychowała, u mnie w domu się tak oddała, tak do mnie go dali ouma, oupa. Wiadomo, że język to nie jest coś stałego, archaicznego, aczkolwiek ta śląskogotka dość mozolnie się zmieniała. Myślę, że do lat 90., kiedy się wychowywała, bardzo powolnie, teraz tak to się bardziej mieszą, zmienią. Myślę, że podobny.
0: A jaką rolę pełni śląski i niemiecki? Bo to też nie jest takie oczywiste, nie? Wiele książek, które opowiadają o czasach II wojny światowej, a jednak po śląsku czy po niemiecku nie są pisane jedno w jednolitym języku, a ty pokazujesz, że te tereny tutaj były takie wielokulturowe i go dali ludzie bardzo różni.
1: Ja, no taki bym myślał, żeby ta różnorodność się miała wydźwięk też w samym języku, w samej narracji, w tych dialogach. Nie wiem, tak mi to płynęło, że tak powiem, jak pisałach.
0: Jak ta książka została przyjęta w okolicy? Czy były takie też ludzie, co pierwszy raz o tym słyszeli? My się dopiero uczymy teraz gadać o tych historiach, bo też tak jak żeś powiedziała wcześniej, że
1: ludzie się boli. Ludzie się boli. To był taki mechanizm samozachowawczy, w ogóle reakcja na czasy, w jakich przyszło im żyć. To teraz dopiero tak może moje pokolenie właśnie te wcześniej, że my już nie mamy w sobie tylko takiego lęku czy strachu o tym gołdać i w ogóle gołdać.
0: Do nas to też to jest bardzo ciekawe, bo my też chcemy o tym wiedzieć, jak to pierwej bywało.
1: Ja, jeśli jest, jest kogo pytać.
0: Nie.
1: Ja jak już zacząłem napisać, to pamiętam, jak mój opa powiedział, ciocha, żeby cię tam nie zawarli.
0: No ja sam mogę
1: tak,
0: też
1: taki odruch, bo opa rocznik 65, więc on swoje przeżył, no i zaczyna tak pisać o tym wszystkim i opa tak pierwszy odruch. Ciocha po leku.
0: I co u pana tą książkę, bo przeczytał na pewno.
1: Miał ta książka, stała tak na gablotce. Teraz książki, które o nim będzie, on nie dożył.
0: A jaka teraz była książka, bo wiem, że teraz też pracujesz, już skończyła i wnet baje wydanie kolejnej książki. Co to baje?
1: To baje moja historia rodzinną, od właśnie mojego opy Heinrysia, o którym zaczęliśmy go dać. To, co jego rodzina przeszła od schyłku 45, znaczy no, od schyłku II wojny światowej, styczeń 45 do 47 kajś tak. Bo to był taki rozczał w tej mojej familii, bo tu była moja praoma, ona miała 7 dzieci, na gospodarstwie jakaś w Brynicy, mój praopa był w Kazachstanie w obozie i tak jak tam musieli tam przetrwać, że tak powiem, ten okres przemarsz Armii Czerwonej, tam różne te przygody mojego opy, jak on tam po tych czołgach lał, to jakaś tam, jest taka ciekawostka, wtedy w Brynicy w lasach wojsko niemieckie zostało, które było, front je wyprzedził, oni ostali w lesie i gdzieś do czerwca czy lipca nawet, jak powiedziała, po zakończeniu wojny nawet już koczowali w tych lasach, więc tu była inna administracja. I jako tam była też relacja między tą ludnością tej wiosce, tej autochtonicznej ludności z tym wojskiem niemieckim, bo tam było tak, że tak powiem, wsparcie wzajemne. Jak opa dotarł, później mój praopa dotarł na złot z buta z tego Kazachstanu, tam wagona jakoś dotarł do domu i moich praopów wzięli do Łambinowic, dzieci ostali same, miały iść do sierocińca i tak ci ludzie tak walczyli o te swoje przetrwanie, jak to tam później wszystko się potoczyło, bo się z tym wychowała i dla mnie to było takie oczywiste. Nie wiem, jak to, nie, że oczywiste, ale człowiek do tego nawyknie. Ja o tym słuchała, od kiedy byłam mała i to było takie, tak po prostu było. A jak tak opy brachło, jak tak się siadła, przecież to jest niesamowite, że co ci ludzie przeszli. Zaczęła to spisywać, no i tak powstał Heinrich. No i czekał sobie ten Heinrich na publikację, na przyszły rok jest zaplanowany już tak w formie takiej, jak ta książka, co tutaj leży.
0: Jaki tytuł? Heinrich.
1: Heinrich, no mój opa był opa Heinrich. To jest akurat z tego, to jest w całości to, co chciałam opowiedzieć, to się kończy na... Nie chcę wszystkiego powiedzieć, bo jak musiała całe zakończenie, ale...
0: Ja się też bardzo cieszę, że są takie młode pisarki, bo też jest też bardzo młodą dziełcha, które zapisują te historie lokalne i robią z tego i fikcja, i takie powieści, co mogą trafić też do młodych ludzi, bo to się naprawdę bardzo fajnie czyta. To jest i literacko fajnie napisane, i ta historia porywająca. No i też pokazuje tutaj ten Śląsk taki bardzo różnorodny, z takimi historiami, co naprawdę można po tych wioskach tutaj pojeździć i całkiem inaczej też te miejsca, tę historię tutaj widzieć.
1: Nie, bo ten dworek, to jak to jest tutaj, no to jest taki, po prostu kiedy to później był GS, koło tego się jeździło, takie zapadnięte, a jak o tym poczytałam, to kiedyś był piękny budynek, spichlerz dworski, jak to musiało w ogóle wyglądać, a jak teraz się koło tego przyjeżdża, no to jest tak po prostu ruina, tak te okna tam przebite, jak ktoś czyta, to tam pewnie się przewinie tam ta brudna firanka przez to okno wywiewające, no to ja to oglądała dzień w dzień, a jak to idzie później, jednak zmienić perspektywa na to wszystko.
0: No. Ale jest ta historia w pamięci i dzięki tobie też u nas tutaj dostępna i w Opolu, i w tych pozostałych naszych fajnych miejscowościach u nas w regionie. Bardzo się cieszę, że ta książka powstała. No i już czekamy na kolejną książkę i oczywiście wtedy też sobie pogodamy przy kafeju o tej książce, choć temat poważny, my się uśmiechamy, ale uśmiechamy się, bo się cieszymy, że możemy też o tej historii tutaj pogodać i Państwo też mogą usłyszeć i oczywiście też zachęcamy, co byście Państwo opowiadali swoim wnukom, dzieciom historię, a dzieci, co by wypytywały tych dookoła unklów, albo jakieś ciotki, kuzynów, bo te historie tutaj po prostu są. To, Szanowni Państwo, dziękujemy za uwagę, żegnamy się z Państwem pięknie. Monika Neumann, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.

0: razu nam zaśpiewał, że nie ma miejsca jak domus, ma 35 na naszym zegarze, więc ci, którzy już wstali, mogą wypić kawę albo niektórzy drugą kawę i posłuchać. Bo czasem mówi się, że niebo jest granicą, a okazuje się, że dla niektórych to dopiero początek. Za chwilę historia ludzi, którzy zamiast skupiać się na ograniczeniach, wolą sprawdzać kierunek wiatru i wysokość lotu. W Kielcach trwa obóz szybowcowy dla pilotów z niepełnosprawnością. Są odprawy, szkolenia, wielogodzinne loty i ogromna dawka determinacji. No i chyba to jedyne miejsce, gdzie zdanie mam głowę w chmurach, jest pełnym profesjonalizmem. Posłuchajmy materiału o pasji, która naprawdę potrafi unosić wysoko.
1: Przygotowania trwają.
2: Trwają pełną parą. Jeszcze kilka minut i startujemy.
1: Jakie to uczucie siedzieć znowu w szybowcu?
2: Tego nie da się wyrazić słowami. Jak się oderwiemy od ziemi, to wszystko zostaje na ziemi. Czy moje kule, czy wózek kolegów, wszystko zostaje, wszystkie problemy zostają na ziemi.
3: Jak wsiadamy do tego szybowca, to wszystkie myśli, które były na ziemi, znikają. Wiatr porządkuje te kumulusy i tak samo w życiu człowieka porządkuje sprawy.
4: To nie jest tak, że my musimy przełamać tylko i wyłącznie jakąś swoją barierę taką fizyczną, ale też mentalną, też jakiś wewnętrzny strach. Ja jestem osobą niepełnosprawną gdzieś od około 5 lat. Uległem wypadkowi komunikacyjnemu, no i usiadłem na wózek. Początki są trudne, natomiast można żyć, bo istnieje, ja to mówię, takie życie po życiu, tylko trzeba przestać żyć tą przeszłością.
0: Obóz High and Far jest inicjatywą Fundacji Ludzi Lotnictwa Awiatorzy przy współpracy z Aeroklubem Kieleckim i zespołu AS Gilding Team. Grupa pasjonatów gości Aeroklub Kielecki, a wydarzenie objął patronatem Świętokrzyski Urząd Marszałkowski. No to co, my dodajemy do tego, żebyście latali wysoko.

0: Kuba i Kuba i przed mikrofonem też Kuba. Poranek weekendowy w Radiu Opole. I tak sobie pomyślałem, że warto powiedzieć o święcie nietypowym i trochę w kontekście tego święta porozmawiać z naszym gościem, który jest na łączach telefonicznych, a mamy dziś Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Generalnie jest tak, że w Polsce dziesiątki tysięcy dzieci czekają w placówkach opiekuńczych na szansę wychowywania się w rodzinie i to właśnie dla nich powstał ten dzień w 2006 roku. Święto ma rozwijać i popularyzować rodzicielstwo zastępcze, które różni się od adopcji tym, że oferuje dzieciom tymczasowy dom i przygotowanie do lepszej przyszłości. To też przypominanie, że każde dziecko niezależnie od swojej historii zasługuje na miłość i opiekę rodzinną. I placówkę o podobnym charakterze, właściwie z jednym się zgodzę w 100%, że jest to taki tymczasowy dom, przygotowanie do lepszej przyszłości, prowadzi pani Edytka, która jest razem z nami, pani Edyta Zimmermann, Rodzinny Dom Dziecka Lewin Brzeski. Witamy serdecznie, złapaliśmy was w drodze do Poznania. Witamy pani Edyto.
1: Dzień dobry bardzo, witam wszystkich. Tak, jesteśmy właśnie w drodze do Poznania.
0: To ja was, właściwie panią zapytam, bo ta gromadka dzieciaków, które przewijają się przez wasz dom, jest ogromna. 13 ich jest w tej chwili. Ogromna praca taka codzienna nad wychowaniem to jedno, ale wydaje mi się, że z tym trudem u pani prowadzenia takiego rodzinnego domu dziecka związana jest też, wydaje mi się, przeogromna satysfakcja móc patrzeć, jak dzieci mają spokój i mogą się rozwijać.
1: Tak, dla mnie to jest bardzo ważne, bo widząc właśnie, te dzieci się tutaj u nas zachowują, po przyjściu są gdzieś tam po różnych traumach, potrzebują właśnie takiej miłości i u nas, jeżeli przebywają właśnie w takim otoczeniu ciepłym, no to całkiem się zmieniają i już są bardziej szczęśliwe i wiedzą, że mogą liczyć na coś więcej. Także dla nas ta praca, dla mnie, dla męża jest bardzo ważna i wiemy, że pomagamy tym dzieciaczkom, chcemy to robić. Rola pieczy jest bardzo ważna, bo nie ma nas tak dużo, po prostu dzieci potrzebują wsparcia. Dzieci niekiedy wracają do domu, do mamy, do taty, wracają do babci, ale są też adopcje, gdzie idą dalej. U nas są po prostu, powinny być tylko tymczasowo. Powinniśmy im tymczasowo zapewnić tą opiekę, troskę, ale to jednak jest podstawą, żeby miały swój pełny dom. W tym im pomagamy.
0: Pani Edytko droga, przypomnijmy, jak to się zaczęło, bo w rodzinach często jest tak, że wiadomo, mężczyzna rządzi, jest tą głową, ale kobieta skutecznie tą głową kręci i to pani tak zakręciła tego męża swojego, że postawiła na właśnie rodzicielstwo zastępcze, właściwie na rodzinny dom dziecka.
1: Tak, no to już prawie 12 lat już jesteśmy. Tak, postanowiłam po prostu iść w kierunku. Bardzo lubię, kocham dzieci i chcę się nimi zajmować. I tak jakoś zaczęliśmy już tyle lat temu. Założyliśmy na początku niezawodową rodzinę zastępczą, ale tak z każdym rokiem było tych dzieciaków coraz więcej, coraz większą grupą chcieliśmy się zająć. No i teraz już mamy 13, mamy dużo, a zdarza się, że i więcej mamy, ale po prostu już mamy, nie mamy w tej chwili takich jakichś warunków, żeby po prostu pomagać. Chcielibyśmy jak najwięcej, ale no nie mam takiej możliwości po prostu. No,
0: bo wszystkie dzieci nasze są w końcu. Tak, pani jest. Edytko, droga, jedno pytanie, które w głowie kołacze mi się, odkąd usłyszałem o państwa historii, ja w końcu muszę je zadać. Niech mi pani powie, jak to jest z przygotowaniem posiłków? W sensie, jakie zakupy wy robicie? Ile to są? 4 chleby na raz na śniadanie? Czy jak to wygląda?
1: No spore, bo jednak 13 dzieci. Trzeba śniadanie do szkoły zrobić i w domu trzeba zrobić śniadanko. Zakupy, wózki, często 2 wózki, bo w jednym się nie mieszczą, tak? Ale przygotowujemy i śniadanka w domu i gdzieś dzieci, wiadomo, w przedszkolu, bo w szkole jedzą obiady, ale jeszcze w domu tak też robię obiady, jak wracam. No jest sporo, wyzwanie spore, ale daję radę, bo to ja je gotuję i obiady i śniadania przygotowuję, kolacje już mąż pomaga, także dajemy radę. Dzieci pomagają oczywiście już teraz bardzo, już angażują się.
0: Czyli można powiedzieć taka kolonia cały rok po prostu. Jesteśmy na wyjeździe i cały czas gotowanie dla wielu osób. Pani Dytko droga, jeszcze jedna kwestia i nie przeszkadzam wam i życzę bezpiecznej drogi, natomiast muszę o jednej rzeczy wspomnieć, ponieważ razem wspólnie z Radiem Opole prowadzone były zbiórki na rzecz powstania nowego domu, waszego rodzinnego domu dziecka i chciałem się dowiedzieć, jaki jest etap tego wszystkiego, jak w tej chwili to wszystko wygląda, gdzie w planach stworzenia tego domu jesteście i równocześnie zachęcam naszych słuchaczy do tego, aby pomagali dalej.
1: No teraz po tej powodzi w 2024 roku przebywamy nadal w takim zastępczym budynku w gimnazjum w Łosiowie, ale budowa ruszyła, już jesteśmy na etapie poziom taki zerowy, już teraz ściany, już przyjechał materiał na ściany, budujemy, mamy nadzieję, że jak najszybciej. Prowadzimy oczywiście dalej zbiórka to jest zrzutka, budujemy rodzinny dom dziecka, no bo potrzeba, jeszcze trochę nam brakuje pieniążków na wykończenie tego, ale jesteśmy pewni, że to powstanie i się z tego bardzo już cieszymy.
0: Nie, no jak jest poziom zero, to zaraz mury pójdą do góry i będzie się działo. Panie Dytko, szerokiej drogi, bezpiecznej drogi do Poznania, dziękuję za naszą rozmowę i co? I dalej takiego pozytywnego nastawienia do świata życzę, przy okazji zachęcając innych do tego, aby włączyli się w rodzicielstwo zastępcze, bo to fajne jest.
1: Dziękuję ślicznie i ja też jak najbardziej zachęcam, aby kto tylko może, żeby chociaż spróbował. Nie mówimy, że musi trwać, ale można zawsze spróbować, zawsze zobaczyć, jak to wygląda z drugiej strony i zachęcam jak najbardziej.
0: Tyle Edyta Zimmerman, szerokiej drogi. Dzięki za to, że byliście z nami.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam. No i tak, docieramy powoli do godziny 9:00. Za 10 minut ta godzina 9:00. Tymczasem Roy Dalton, I Just Wanna Be Happy w Radiu Opole.

0: Reklama.
1: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
2: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
3: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.

0: okazja jest dobra.
1: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i marszałek województwa opolskiego.
0: Po reklamie.
2: Tak sobie myślę, że lepszego entree do wiadomości Krzysztof Rap nie mógł się doczekać, czyli odgłos orkiestr Dętych. 9:00, czas na wiadomości.
3: Opolscy ratownicy medyczni będą mieli nową siedzibę. Święto województwa opolskiego będzie upamiętniało obronę Opolszczyzny przed likwidacją. Pola Grunwaldu znów stały się areną walk rycerskich. Szczegóły za chwilę, a na koniec jeszcze także wiadomości sportowe.
4: Wiadomości Radia Opole.
2: No to proszę bardzo, wspomniany Krzysztof Rapp.
3: Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zyska nową bazę. Już za 4 lata opolscy ratownicy medyczni będą mogli przeprowadzić się do siedziby, która powstaje przy terenie zielonym przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Powstanie. Dotychczasowa baza OCRM to już zabytek, którego nie opłaca się modernizować. Nowy budynek będzie nie tylko miejscem stacjonowania karetek, ale także nowoczesnym centrum szkoleniowym służb ratowniczych i miejscem schronienia dla ludności cywilnej. Stara placówka przy Mickiewicza mieści się w starym budynku, który pamięta 1920 rok, mówi Jarosław Kostyła, to dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
5: Nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco remontować tego budynku, który jest w konstrukcji drewniano-metalowo-betonowej. Tu będzie główna siedziba Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5. Będzie cały transport, którym ty również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych. Będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie, symulator jazdy, symulator pomocy specjalistycznej, medycznej.
3: Budynek będzie budowany w technologii dual use. Chodzi o tymczasowe miejsca ukrycia, dodaje dr Bartosz Maziarz, to dyrektor Biura Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
6: Obecne garaże podziemne, które są zaplanowane w tym budynku, przekształcimy właśnie na tymczasowe miejsca ukrycia dla mieszkańców Opola. Będą tu też wykorzystywane środki z obrony cywilnej, ochrony ludności. Chodzi tutaj przede wszystkim o zwiększenie stropów, grubości stropów betonowych, po to, żeby one były bardziej odporne na ewentualne skutki ostrzału, czy to lotniczego, czy artyleryjskiego.
3: A wartość inwestycji szacuje się na ponad 70 milionów złotych.
4: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
3: Najpierw koncert muzyki z filmów Disneya, a następnie szereg atrakcji dla całych rodzin. Tak zapowiada się Święto Województwa Opolskiego. Dwudniowa impreza odbędzie się w kolejny weekend, czyli 6 i 7 czerwca na Zamku w Mosznej. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje ona do historycznych wydarzeń z 1998 roku. Wówczas mieszkańcy Opolszczyzny utworzyli symboliczny łańcuch nadziei, broniąc samodzielności województwa na mapie kraju. Dziś święto ma integrować mieszkańców i podkreślać regionalną tożsamość. Sobota będzie takim przedsmakiem tego, co nas czeka w niedzielę. No a ta będzie dla rodzin, dla mieszkańców naszego regionu i nie tylko, zapowiada Szymon Ogłaza, marszałek województwa.
7: Przez prawie cały dzień na zamku w Mosznej będzie można po pierwsze za darmo skorzystać z zamku, ale i zwiedzić sobie park i zamek. Natomiast przede wszystkim będą tam różnego rodzaju atrakcje wszelakie. Będą prezentowane jednostki samorządu województwa, będą targi ekonomii społecznej, będą wręczane nagrody opolskie kulinarne, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo imprez.
3: Koncert muzyki z filmów Disneya rozpocznie się w sobotę przyszłą o 17:00, potrwa do 20:00, natomiast w niedzielę, czyli 7 czerwca, święto województwa rozpocznie się o godzinie 11:00, zakończy o 19:00.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
3: Historyczne pola Grunwaldu na 3 dni ponownie stały się areną pełnokontaktowych walk rycerskich, czyli bohurtów. To wyjątkowe międzynarodowe wydarzenie łączące sport, historię i widowiskowe emocje.
8: Wydarzenie zgromadziło w tym roku najlepszych zawodników sportowych walk rycerskich z Polski i zagranicy, którzy mierzą się w widowiskowych konkurencjach drużynowych i indywidualnych. Przewidziano m.in. turnieje bohurtowe mężczyzn i kobiet, triatlon rycerski, a także eliminacje do prestiżowych międzynarodowych rozgrywek. Na uczestników czekać będą atrakcje towarzyszące, w tym turnieje łucznicze, wykłady historyczne, pokazy rzemiosła, targi historyczne, strefa gastronomiczna i strefy aktywności dla odwiedzających. W niedzielę na polach Grunwaldu odbędzie się Rycerski Dzień Dziecka. To wydarzenie plenerowe skierowane do rodzin z dziećmi. W programie przewidziano liczne atrakcje edukacyjne i rekreacyjne, inspirowane średniowieczem. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn.
4: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl.
3: A na zegarach mamy już 4 minuty po godzinie 9.
4: Sport w Radiu Opole.
2: No to jeszcze o sporcie sobie porozmawiamy. W ostatnim meczu sezonu piłkarskiej trzeciej ligi zawodnicy MKS-u Kluczbork pożegnali się ze swoimi kibicami efektowną wygraną. Na stadionie miejskim pokonali Ślęzę Wrocław 6-0. Zawodnicy MKS-u zakończyli rozgrywki z 52 punktami zdobytymi w 34 spotkaniach. Dziś zamknięcie ostatniej kolejki i ostatnie swoje mecze w trzeciej lidze rozegrają Polonia Nysa i LZS Starowice Dolne. Oba opolskie zespoły, które spadły z ligi, zagrają na wyjeździe, Polonia z Kariną Gubin, a LZS z Miedzią Drugą Legnica. Entuzjazm i wielkie nadzieje. Takie emocje budzi we Francji dzisiejszy finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. Broniący tytułu najlepszej drużyny w Europie paryżanie zagrają w Budapeszcie z Arsenalem Londyn. Więcej o nastrojach nad Sekwaną przed tym meczem Stefan Folcer.
0: Je reviens te chercher.
9: Wracam po ciebie, wiedziałem, że czekasz na mnie i że długo bez siebie nie wytrzymamy. Piosenka wykorzystana w jednym z francuskich spotów telewizyjnych zapowiadających finał dobrze oddaje emocje panujące nad Sekwaną. Większość Francuzów, według sondaży aż 2/3, wierzy, że puchar wróci wieczorem do Paryża. W stolicy już na 2 dni przed finałem słychać było świętujących kibiców. Paryżanie wystąpią w najmocniejszym składzie, podbudowani wspomnieniem zeszłorocznego zwycięstwa nad kanonierami w półfinale Ligi Mistrzów. Taktyczne decyzje trenera oraz utrzymanie wysokiego tempa gry. To, zdaniem francuskich obserwatorów, kluczowe elementy, które mogą sprawić, że zabójcze ataki PSG przełamią żelazną obronę Arsenalu. Stefan Folcer, Polskie Radio.
2: Początek spotkania o godzinie 18. Rozstawiony z numerem 3 Nowak Djokovic odpadł niespodziewanie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Serb uległ Brazylijczykowi João Fonsece 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. 39-letni Djokovic to 24-krotny zwycięzca turnieju wielkiego szlema. Legia Warszawa pokonała Dziki Warszawa 78-76 w drugim spotkaniu półfinału Ekstraklasy Koszykarzy. Najwięcej punktów dla Legii, 26, zdobył Andrzej Pluta. W rywalizacji do 3 zwycięstw Legia prowadzi 2-0. Następny mecz w poniedziałek. Jego gospodarzem będzie drużyna Dzików. Motor Lublin przegrał z GKM-em Grudziądz 44-46 w spotkaniu 7 kolejki żużlowej Ekstraligi. Gości do zwycięstwa poprowadził Rosjanin Vadim Tarasienko, zdobywca 11 punktów. W innym piątkowym spotkaniu Włókniarz Częstochowa przegrał ze Spartą Wrocław 42-48. Liderem tabeli jest GKM przed Spartą i Motorem.
4: Pogoda.
3: A w Opolu chwilowo nie pada. Mamy 18 stopni na termometrach, 18 jeszcze także w Namysłowie i Brzegu, po 17 w Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu. Najcieplej, bo 19 stopni w tej chwili mamy w Nysie. A jeśli chodzi o to, co dziś w dzień, no cóż, zachmurzenie na ogół duże, do tego przelotne opady deszczu i uważajmy na burze. Mamy ostrzeżenie od IMGW Wrocław właśnie przed burzami. To nawet lokalnie z gradem mogą te burze się występować. Temperatury w ciągu dnia od 21 do 23 stopni. No a wiatr słaby, umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni, w czasie burz powieje nawet do 70 km na godzinę.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 8 minut po godzinie 9 rano. Marcin Głowinkowski uśmiechnięty od samego poranka. Kuba Biel też uśmiechnięty od samego poranka. Witamy Was serdecznie. Zapraszam na kolejną godzinę naszego właśnie porannego spotkania.

0: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
1: Tomasz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
6: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
7: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
8: Po reklamie.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Jeszcze kilka chwil temu w serwisie sportowym było o emocjach wśród Francuzów, no ale przecież nie byłbym sobą, gdybym teraz nie dorzucił do tego odrobinę emocji, bo przed nami wieczór, który pachnie wielką historią, nerwami i prawdopodobnie zawałem kibiców po obu stronach Europy. W finale Ligi Mistrzów zmierzą się piłkarze Paris Saint-Germain i Arsenalu. Paryżanie chcą obronić tytuł najlepszej drużyny Europy, Londyńczycy marzą o trofeum, którego w klubowej gablocie wciąż brakuje. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel mówi, że zdecydowanego faworyta tutaj po prostu nie ma.
2: Arsenal to zespół pragmatyczny. Są przygotowani bardzo dobrze, szczególnie pod kątem stałych fragmentów gry, pod kątem gry defensywnej. Dlatego myślę, że oni są dobrze też przygotowani do tego meczu finałowego. Natomiast jeśli chodzi o PSG, ja osobiście jestem wielkim fanem tego zespołu, bo z przyjemnością ogląda się zespół, którym piłkarze myślą przede wszystkim o pięknie futbolu. Kilku napastników, których ma PSG, to są napastnicy, których rzadko się ogląda właśnie grających w taki sposób. W sposób indywidualny, driblingiem dochodzących do sytuacji bramkowych, kreujących dużo sytuacji bramkowych dla zespołu i myślę, że będzie to bardzo ciekawy finał.
1: Tyle Jerzy Engel, natomiast były reprezentant Polski Tomasz Kłos delikatnie wskazuje jednak na PSG.
3: Drużyna, która potrafi i jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces z poprzedniego roku. Doświadczenie trenera Enrique jest troszkę większe. On ma jeszcze bardziej głodnych zawodników, którzy chcieliby ten sukces sprzed roku poprawić. Byśmy spoglądali na to, co się działo jeszcze parę lat temu, gdzie nazwiska Messi, Ibrahimowicz, Neymar, Mbappe nie gwarantowały tego, a każdy myślał, że będą gwarantowały, to dzisiaj Kwara, Dembele i inni, Vitinha, myślę, że są takimi zawodnikami, którzy ten kurs obrany parę lat temu przez trenera Enrique docelowo doprowadzą do końca.
1: A kibice Arsenalu? No cóż, oni od rana powtarzają jedno zdanie. To może być ten wieczór. Kibice PSG odpowiadają krótko. Spokojnie, my już wiemy, jak to się robi. Jedno jest pewne. O 18:00 Europa na chwilę wstrzyma oddech, a piloci samolotów nad Budapesztem mogą usłyszeć zbiorowe go!

0: Dawna to wiem.
1: Mamy weekend z Radiem Opole.
2: A już teraz o poranku porozmawiamy sobie o mediach społecznościowych, które potrafią wciągnąć szybciej niż tylko, to tylko jeden filmik przed snem. A potem nagle jest druga w nocy. I właśnie o tym, jak mądrze korzystać z internetu i telefonów, rozmawiają dziś młodzi ludzie z przedstawicielami rządu. Podczas konsultacji Cyfrowa przyszłość młodzieży padają pytania o ograniczenia, sztuczną inteligencję i bezpieczeństwo w sieci. A co ciekawe, sami młodzi przyznają, że pewne zasady są potrzebne, ale równie ważne jest zaufanie i edukacja. Za chwilę materiał o tym, jak znaleźć balans między światem online a offline.
3: Można wprowadzać różne warsztaty psychologiczne czy jakieś przedmioty w szkole, które pomagają sobie radzić z emocjami, żeby dziecko nie pakowało te emocje w social media. Warto, żeby firmy technologiczne były pociągane do odpowiedzialności za to, jakie są u nich treści.
4: ChatGPT i to, że dzieci z niego korzystają, sprawia, że wśród młodszych użytkowników zanika podstawowa zdolność do formułowania komunikatów pisanych, do myślenia krytycznego. Uważam, że to też jest coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę.
5: Nie jesteśmy w stanie kompletnie uchronić dzieci od tego, co jest w tym internecie, ale powinien powstać organ, gdzie młodzi ludzie tworzą grupę, która natychmiast reaguje na to, co dzieje się w internecie. I to muszą być młodzi ludzie, dlatego że to właśnie nasze pokolenie porusza się w tym internecie bardzo naturalnie i my naturalnie wiemy, co się dzieje, w którym momencie, oglądamy to na co dzień i możemy reagować i wiemy, jak reagować.
2: Konsultacje Cyfrowa przyszłość młodzieży w kancelarii premiera są częścią prac nad projektem zakazu korzystania z telefonów komórkowych w szkołach podstawowych. Mają też pomóc w wypracowaniu ewentualnych przepisów ograniczających dostęp do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia. A jak wy uważacie, jesteście za czy przeciw właśnie takiej ingerencji w korzystanie z internetu? Dajcie znać, czekamy na wasze informacje.

0: Dygiel.
1: Ireneusz Prochera, dzień dobry. Najnowsze dostępne badania pokazują, że w Polsce większym zaufaniem cieszą się media prywatne niż publiczne, a media społecznościowe pozostają na końcu zestawienia. Według badania Ibris dla PAP z września 2025 roku mediom prywatnym ufało około 51% badanych, mediom publicznym około 35%, a mediom społecznościowym około 30%. W Europie poziom zaufania do mediów jest bardzo zróżnicowany. Kraje nordyckie należą do liderów, natomiast Europa Południowa i część Europy Środkowo-Wschodniej mają najniższe wskaźniki. Według raportu Reuters Institute Digital News Report z 2025 roku średni poziom zaufania do wiadomości wśród 48 badanych rynków wynosi około 40%. Najwyższy jest w Finlandii, tam mediom ufa 67% pytanych. Kolejne są Norwegia i Niemcy. Polska znajduje się mniej więcej w środku europejskiej stawki, wyżej niż kraje o bardzo niskim zaufaniu jak Grecja czy Węgry. Profesor Adam Leszczyński, założyciel OKO.press, badacz z Instytutu Narutowicza i Uniwersytetu SWPS, mówił podczas konferencji Alarm w Eterze, że wbrew obiegowym opiniom powodem spadku zaufania do mediów nie jest tylko zalew tak zwanych fejków.
2: Nie wiem, czy Państwo pamiętacie w fakcie, lat temu mniej więcej 20, historię o wielorybie, który płynął w górę Wisły. I tam było wszystko. Były rozmowy z facetem kierującym śluzą, który mu otwierał rzekomo śluzę we Wrocławku. Były jakieś komitety powitalne, wieloryb został ochrzczony lolkiem. Raportowano z dnia na dniu, jak, dzień po dniu, jak płynął, prawda, rzekomo. Były zdjęcia, właściwie wszystko, prawda? W presie był jeszcze wywiad z jednym z tych zdecydowanych w fakcie policjantów z warszawskiego komunikatu rzecznego, który był bardzo żalony, bo powiedział, że fakt wykorzystał jego zdjęcie, jego imię i nazwisko, ale jego wypowiedź była zupełnie inna. W sensie on powiedział im, że nie ma żadnego wieloryba i żeby sobie poszli, a oni podłożyli mu wypowiedź, prawda, i to jest właśnie tu walczymy, śledzimy, pilnujemy, wieloryb nie będzie zagrożeniem. Więc to jest taka anegdota, która oczywiście pokazuje, że fejki zawsze były elementem pracy dziennikarskiej i dezinformacja w tym sensie, jaką świadomym szerzeniu fałszywych informacji.
1: Dlaczego więc odbiorcy tracą zaufanie do oficjalnych mediów?
2: Wydaje mi się, że skoro kłamstwa w prasie były wszędzie, a ludzie kiedyś ufali, zawsze były jakieś, tak? Zawsze jakieś były. A ludzie ufali tym gazetom bardziej, to jednak coś się zmieniło poza częstotliwością kłamstwa w mediach. Coś się zmieniło być może po stronie relacji pomiędzy mediami i odbiorcą na jakimś bardziej fundamentalnym poziomie. Dla mnie istotna jest tutaj kategoria obcości i bliskości, tak? To znaczy, że ludzie potrzebują dzisiaj kogoś słuchać, wierzą komuś, kto jest bliski im albo wydaje im się bliski, nawet jeżeli w rzeczywistości nie jest, no bo bliski może się wydawać influencer mieszkający w Dubaju na 117 piętrze jakiegoś budynku, prawda? I on jest kolegą i ziomeczkiem, prawda, z którym żyjemy, chociaż tak naprawdę jego życie z naszym nic nie ma wspólnego. A dziennikarz, który mieszka w tym samym bloku i zarabia średnią krajową, wszyscy wiemy, ile teraz zarabiają dziennikarze, no to nagle jest osobą obcą, częścią elity, jakimś takim odległym autorytetem, któremu się nie ufa. A zatem wydaje mi się, że jeżeli mówimy o odzyskaniu zaufania, no to kluczowe jest uzyskanie poczucia bliskości i autentyczności, które dzisiaj jest dużo ważniejsze dla ludzi niż kiedyś. Kiedyś pewnie ludzie byli bardziej podatni na takie autorytety zewnętrzne, bardziej im ufali, prawda? Facetowi z tytułem naukowym w białym fartuchu, który mówi, że istnieją bakterie, a chociaż ich nie widać gołym okiem, prawda? Ale czy wirusy albo ze szczepionki działają i... Więc kiedyś, mam wrażenie, ludzie byli dużo bardziej przygotowani do tego, żeby akceptować komunikaty od osób, które nie były bliskie. W takim sensie emocjonalnym. A teraz myślę, że kluczem do odzyskania zaufania jest uzyskanie poczucia bliskości i że to jest jeden z powodów, dla których na przykład młodzi ludzie dużo chętniej ufają influencerom niż, no nie wiem, Monice Olejnik, zakładając, że w ogóle wiedzą, kim ona jest, prawda? Mało prawdopodobne. Bliskość, poczucie bycia obok i to takie namacalne poczucie bycia jest, wydaje mi się, kluczem do odzyskania zaufania.
1: Zdaniem ekspertów, kraje nordyckie nordyckiej utrzymują najwyższe zaufanie do mediów dzięki silnym mediom publicznym i wysokim standardom dziennikarskim. W wielu krajach Europy Środkowej i Południowej zaufanie spada przez polaryzację polityczną i oskarżenia o stronniczość mediów. Według najnowszego sondażu pracowni SW Research dla Zero.pl ponad 43% Polaków opowiada się przeciw prywatyzacji mediów publicznych. Za prywatyzacją jest co trzeci z nas, a ponad 23% nie ma w tej sprawie swojego zdania. O 300% rok do roku wzrosła liczba generowanych przez sztuczną inteligencję materiałów, które przedstawiają seksualne wykorzystywanie dzieci. To dane najnowszego raportu Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej. Procesy sądowe przeciwko mediom społecznościowym oskarżonym o świadome doprowadzenie do uzależnienia od nich stają się coraz bardziej powszechne w Stanach Zjednoczonych.
0: Platformom społecznościowym od dawna zarzuca się, że zostały zaprojektowane tak, aby maksymalizować czas spędzany przed ekranem, co może sprzyjać uzależnieniom wśród nastolatków. Udowodniono, że to doprowadza nie tylko do szkód fizycznych i emocjonalnych, ale nawet samobójczych śmierci. Główna rozprawa w tej sprawie ma rozpocząć się w połowie czerwca w Sądzie Federalnym Oakland. Teraz jest na etapie przedprocesowej. W tym samym sądzie, począwszy od sierpnia, ma odbyć się proces pilotażowy dotyczący sprawy wytoczonej firmie Meta przez poszczególne stany USA. Wcześniej w tym roku firma Meta i YouTube przegrały głośną sprawę sądową wytoczoną w Los Angeles przez kobietę, która zarzuciła im odpowiedzialność za swoje uzależnienie od mediów społecznościowych powstałe w okresie dzieciństwa. 20-letniej kobiecie znanej jako Kelly przyznano $6 milionów odszkodowania po tym, jak ławnicy uznali za zasadny jej zarzut, iż firmy te celowo stworzyły uzależniające platformy społecznościowe, które negatywnie wpłynęły na jej zdrowie psychiczne. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Polskie Radio będzie uczestniczyć w międzynarodowym konkursie Prix Italia 2026. Jury wyłoniło reprezentantów w trzech kategoriach. W kategorii reportaż polską radiofonię publiczną będzie reprezentował Roman Czejarek z podcastem Heweliusz. Historia prawdziwa. W kategorii słuchowisko nominowano Himalaje w reżyserii Roberta Talarczyka i autorstwa Dariusza Kortko, Marcina Pietraszewskiego i Artura Połygi z Polskiego Radia Katowice. Ewa Szkurłat, autorka audycji Chwost z Polskiego Radia Kraków, będzie reprezentantką w kategorii audycja o muzyce. Prix Italia to konkurs organizowany przez włoskiego nadawcę publicznego RAI dla wszystkich nadawców, zarówno publicznych, jak i prywatnych. 78. konkurs odbędzie się we włoskim mieście L'Aquila od 28 września do 2 października.

0: Mamy Weekend z Radiem Opole.
1: Talent to jedno, ale czasem dobrze dostać też solidny wiatr w żagle. I właśnie taki impuls otrzymali laureaci programu Młoda Polska. Ponad setka młodych artystów dostała stypendia na realizację swoich projektów, od filmów i spektakli po książki, płyty i rozwój artystyczny za granicą. Wśród wyróżnionych są znane nazwiska, ale też bardzo młodzi twórcy, którzy dopiero rozpoczynają swoją drogę. Chociaż patrząc na ich osiągnięcia, to trudno mówić o początku. Wśród tegorocznych stypendystów są dziennikarz radiowej dwójki Andrzej Zieliński, związana ze studiem reportażu Polskiego Radia, dokumentalistka Martyna Wojtkowska, aktor Bartosz Bielenia i 12-letni pianista Mikołaj Brzostowicz, laureat wielu konkursów, w tym m.in. Grand Prix Alternatywy Konkursowej organizowanej przez Polskie Radio Chopin. Ze stypendystami na gali, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie, rozmawiała Dorota Piotrowska.
2: Stypendium na kontynuację przygotowań i wydanie książki dotyczącej historii orkiestr Polskiego Radia otrzymuje pan Andrzej Zieliński.
3: Zgromadziłem materiał w dużej mierze, głównie z warszawskiego archiwum. To stypendium będzie dotyczyć również poszerzania wiedzy, poszerzania archiwum o rozgłośnie regionalne, o Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, gdzie swoje siedziby miały orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia, które będę badać i opisywać w tej publikacji. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potomków, więc nigdy nie były publikowane. To stypendium przede wszystkim finansuje wydanie tej książki. Dzięki temu będzie można uzyskać prawa do fotografii, prawa do nagrań. Będzie można wydać fizycznie ten album po prostu w takiej formie, w jakiej to powinno być wydane na stulecie Polskiego Radia.
4: Stypendium na opracowanie reportażu dziennikarskiego pod tytułem Świadkowie Norymbergi otrzymuje pani Martyna Wojtkowska.
5: Otrzymałam Młodą Polskę już po raz drugi i doskonale wiem, jakiego wielkiego kopa daje to stypendium, bo dzięki niemu była możliwa moja wyprawa do Nowej Zelandii i napisanie książki reporterskiej, stworzenie audioserialu, więc z dużą radością przyjmuję to stypendium dzisiaj po raz drugi, ale też takim podekscytowaniem, co przyniesie to stypendium, bo wiem, że potrafi zmienić życie. To stypendium właśnie na starcie dla młodego człowieka po pierwsze uskrzydla, ale też stwarza bardzo duże możliwości i cieszę się. To drugie stypendium jest na zebranie materiałów do książki poświęconej nieoczywistym bohaterom procesu norymberskiego. Opowieść w Nowej Zelandii Zaczyna się dzień, czyli audioserial sześcioodcinkowy, jest już w pełni dostępny w internecie, natomiast jeśli chodzi o salę 600, można wysłuchać pierwszego odcinka pilotażowego, a całość będzie miała premierę jesienią tego roku na antenie Polskiego Radia.
4: Stypendium na wykonanie projektu spektaklu teatralnego Podróż, którą nie wyjadę, otrzymuje pan Bartosz Bielenia.
6: Bardzo jest to ważne stypendium dla mnie, przede wszystkim, ponieważ będę rozwijał swój autorski projekt. Pomysł pochodzi z fascynacji audiodeskrypcją teatralną i tym, że można samą narracją opisać i postawić świat dla osób niewidomych i niedowidzących. I chcieliśmy eksplorować ten typ narracji i tę formę ekspresji, gdzie widzowie będą z zasłoniętymi oczami doświadczać opowieści o tym, co się wydarza przed nimi, co otwiera no, niesamowite możliwości na to, żeby mogło się wydarzyć tam wszystko. Myślę, że dużo jest tego z tradycji teatru radiowego. Nam zależy na tym, żeby działo się w przestrzeni, wśród żywych ludzi, żeby troszeczkę łamało tę formę i przede wszystkim skupiało się na nieokulocentrycznym języku, żebyśmy nie używali kolorów, perspektyw, odległości. To nie jest takie łatwe, ale zobaczymy, co z tych badań i warsztatów nam wyjdzie. Może czekają tam na mnie niespodzianki.
2: Stypendium na zakup fortepianu otrzymuje pan Mikołaj Brzostowicz.
4: Trudno przebić się przez tak gromkie oklaski.
7: Nazywam się Mikołaj Brzostowicz, mam 12 lat. Moim marzeniem jest nie tyle co wygrać konkurs chopinowski, ale wziąć w nim udział i moim drugim marzeniem to zagrać z orkiestrą. Ja zwyciężyłam 4. alternatywę konkursową właśnie Radia Chopin. Dało mi to, że grałem w wielu miejscach, na przykład na festiwalu Chopin w Antoninie z kwartetem smyczkowym koncert F Fryderyka Chopina i nagrywałem recital audio-wideo w studiu Spielmanna.
1: I w ten sposób zbliżamy się do końca naszej dzisiejszej audycji, porannej audycji. Dziękujemy za to, że budziliście się razem z nami. Kuba Biel, Marcin Głowinkowski, kłaniamy się nisko i miłego dnia. Może, żeby był trochę nieco bardziej słoneczny, jeżeli się oczywiście uda.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kapicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie.
2: Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kapicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
1: Serio? Ale jak?
2: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kapicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kapica.pl.
4: Kapica. Zaufanie na lata.
5: Uwaga, uwaga! Dzień dziecka w Ozimska Parkopole już 30 maja. W programie dmuchańce, malowanie buziek, animacje artystyczne i sportowe, quizy, upominki, popcorn i grill. Zabierz dzieci, rodzinę i dobry humor. Pamiętaj, już 30 maja Dzień dziecka w Ozimska Parkopole. Ulica Ozimska 72 Opole. Ozimska Park. Miejsce na twoje komfortowe zakupy.
6: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
7: Do zabawy! Gotowi! Start!
8: W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
9: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.

0: a na zegarach już za chwileczkę wybije godzina 10. Mamy dziś sobotę, to jest 30 dzień maja, czas na wiadomości z kraju, regionu i naszego świata. Zarząd Dróg Wojewódzkich odbuduje kolejne mosty i fragmenty dróg zniszczonych przez powódź w 2024 roku. Są kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów, o czym informuje szef MSWiA Marcin Kierwiński. Brzeg dołącza do miasta, w których w godzinach nocnych nie kupimy mocnego alkoholu.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Krzysztof Rap, zapraszam na szczegóły. Kolejne mosty i przepusty w naszym regionie, które zostały uszkodzone przez powódź w 2024 roku, zostaną wyremontowane. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje 3 inwestycje warte blisko 19 milionów złotych. Prace obejmą drogę wojewódzką numer 463 w Staniszczach Małych, odcinek DW414 między Chrzelicami a Łącznikiem i DW407 w Łączniku. Poprawi się standard i parametry techniczne dróg. Udało nam się pozyskać 16 milionów złotych zewnętrznych środków, co znaczy, że z naszego budżetu dołożymy 3,5 miliona, mówi Robert Węgrzyn, to członek zarządu województwa opolskiego.
2: Bo mówimy o inwestycjach, które dotyczą dwóch inwestycji zniszczeń popowodziowych i jednej inwestycji na naszej drodze 463 w Staniszczach, długo wyczekiwanych, zużyty technicznie obiekt mostowy, również obiekt mostowy w Łączniku, który został uszkodzony. To był pierwszy infrastrukturalny obiekt, na którym byłem po powodzi. W dniu dzisiejszym tam mamy ograniczone możliwości poruszania się i wahadło.
0: Inwestycja w Łączniku potrwa do 2027 roku, zapowiada Bartłomiej Choraczuk, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu.
3: I na tym obiekcie będzie nowa płyta mostowa według nowych parametrów, będzie przewidziany chodnik, będzie przewidziana również taka opaska dodatkowa, ale obiekt będzie na nowej konstrukcji, będzie palowanie dość głęboko w grunt, także jeżeli chodzi o taką tysiącletnią wodę, tak projektujemy, tak się tu z panem marszałkiem mówiliśmy, aby te już nowo budowane obiekty miały bardziej wytrzymałe parametry.
0: Największa z tych trzech inwestycji dotyczy odcinka DW414 między Chrzelicami a Łącznikiem. Tam jest kilka obiektów mostowych, ponadto droga będzie podniesiona miejscami nawet o metr. I na tym odcinku drogowcy mają zakończyć pracę w czerwcu 2029 roku.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Kolejne osoby zostały zatrzymane w sprawie fałszywych alarmów. Poinformował o tym w serwisie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. Łącznie zatrzymano 5 osób, 3 z nich mają już zasądzony areszt. Intensywne prace policji trwają, planowane są kolejne zatrzymania i czynności śledcze. Zero tolerancji dla przestępców, napisał minister. O sprawie informuje też Komenda Stołeczna Policji. Także w serwisie X podała, że zatrzymano 29-letniego mieszkańca powiatu otwockiego. Jest podejrzany o wykonanie 18 maja 2 połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych. Czytamy w tym policyjnym wpisie, jak dodano, mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu. Wracamy do naszego regionu. Jechała ponad 100 km na godzinę przez wieś, otrzymała punkty karne, straciła pieniądze i też prawo jazdy. Do takiego zdarzenia doszło w Borkach Małych w powiecie oleskim. 20-letnia mieszkanka powiatu jechała Volkswagenem przez wieś z prędkością dokładnie 105 km na godzinę. Policjanci ruchu drogowego zatrzymali kobiecie prawo jazdy na 3 miesiące. Oprócz tego też ukarali ją mandatem w wysokości 1500 zł, a na konto tej kobiety trafiło jeszcze też 13 punktów karnych.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Brzeg dołącza do miast, w których w godzinach nocnych nie kupimy alkoholu. Podczas czwartkowej sesji radni zdecydowali, że między 23 a 6 rano na terenie miasta będzie obowiązywał zakaz sprzedaży napojów wysokoprocentowych. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 osób, 8 wstrzymało się od głosu. Uchwała, jeszcze dodajmy, została poprzedzona konsultacjami społecznymi. Wzięło w nich udział 250 mieszkańców. 76 było przeciwko wprowadzeniu ograniczenia sprzedaży alkoholu. 113 opowiedziało się za zakazem w godzinach od 22 do 6. Z kolei grupa 61 osób była za wprowadzeniem takich ograniczeń, ale między 23 a godziną 6 rano. O szczegółach Monika Matuszkiewicz-Biel.
4: Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, celem wprowadzenia nocnej prohibicji jest poprawa bezpieczeństwa, ograniczenia zakłóceń porządku publicznego oraz zapewnienie mieszkańcom większego spokoju w godzinach nocnych. Projekt wpisuje się również w założenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Władze miasta podkreślają jednocześnie, że ograniczenie nie obejmie lokali gastronomicznych. Restauracje, puby i inne lokale nadal będą mogły sprzedawać alkohol do spożycia na miejscu.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Rośnie temperatura, ale szału nie ma. 19 stopni w tej chwili w Opolu, 18 w Kędzierzynie-Koźle, 18 jeszcze także w Kluczborku, a po 19 w Namysłowie, Brzegu i Nysie. Dziś w regionie niebo pochmurne, do tego przelotne opady deszczu. Miejscami, uwaga, możliwe burze i to z gradem. Temperatury te maksymalne od 21 do 23 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni. Podczas burz może osiągać prędkość do 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli, ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka, sponsor główny sieć sklepów Biedronka, sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
7: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach, od muzyki folkowej po pop i rock oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
0: Po reklamie.

0: Nie tego lata.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radio Opole.
2: Dzień dobry, kłania się Państwu Joanna Matlak. To jest program Sami Rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole. A w studiu goście pan Antoni Konopka, wicemarszałek województwa opolskiego. Witam serdecznie.
3: Witam panią redaktor, witam radia, słuchaczy Radia Opole.
2: Z nami jest również wójt Komprachcic, Leonard Pietruszka. Witam równie serdecznie.
4: Witam również panią redaktor i wszystkich radiosłuchaczy.
2: A na temat wybrałam sobie dzisiaj suszę, sposoby na walkę z nią. Będziemy też o rozwoju OZE w naszym regionie rozmawiać. Ale właśnie o tej walce z suszą na początek, panowie, jeśli pozwolicie, o mikroretencji również. Odnoszę takie wrażenie, że się zbliżamy trochę do ściany w tym temacie. Może od pana marszałka zacznę. Czy pan, panie marszałku, ma takie poczucie, że temat jest trochę zapomniany, spychany na dalszy plan, ale już klimat robi swoje i po prostu musimy zrobić coś konkretnego, systemowego?
3: Właściwie nie wiem, jak zacząć nawet tutaj te, no bardzo dobre przecież pytanie i tezę postawioną, bo odkąd sięgam pamięcią, a trochę już i w samorządzie województwa tą wodą właściwie od początku się zajmowałem do 2017 roku, kiedy ustawa prawo wodne no, pozbawiła władztwa samorządy województw w tym obszarze Wody Polskie, no właśnie można powiedzieć śmiało, że typowo monopol mają tutaj na wszystko, co jest związane z wodą. Tak trochę żartuję, że za taki niewielki rów nawet, gdzie często nawet nie ma wody, aż po żeglugę na Bałtyku właściwie odpowiadają, więc trudno jest tutaj to ogarnąć. I zacząć trochę od początku, to kiedy to ustawa prawo wodne, była dyskusja wprowadzona, 2017 rok, to ja też wiązałem wielkie nadzieje, że tam między innymi zostanie rozwiązany czy wzmocniona rola spółek wodnych. No to jest po prostu bardzo słabe ogniwo, a bardzo istotne, jeżeli chodzi o tą gospodarkę. I właściwie sytuacja na dzień dzisiejszy, gdyby to nie było, że poważne, to można powiedzieć, że jest trochę śmieszne, bo właściwie co się nie włączy radio, czy słucham tego ministra, tamtego, to wszyscy mówią mikroretencja, trzeba coś zrobić, zmiana klimatu, ojej, co to będzie, oszczędzajmy wodę. No, rzeczywiście. Myślę, że tutaj jeszcze w trakcie audycji będę miał okazję o tym powiedzieć, co my na przykład jako samorząd, pomimo że no nie mamy tutaj określonego władztwa, ale przede wszystkim potrzebna jest realne działanie i wykorzystanie możliwości, które no myślę, że się powtórzą, bo niestety parę okazji nawet w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przeszło nam kolokwialnie koło nosa.
2: Ja właśnie stąd moje pytanie, bo leżały pewne pieniądze na stole, za chwilkę powiemy o tym, a właściwie można powiedzieć 40 milionów z Krajowego Planu Odbudowy, między innymi to taka jedna pula. No i no właśnie pieniądze trzeba było odesłać, więc o to zainteresowanie w ogóle tematem, czy ono jest wśród samorządowców, czy niekoniecznie, panie wójcie?
4: Zainteresowanie tematem jest, można powiedzieć, ogromne. Ale należy również, chciałbym rozpocząć od tego, o czym powiedział pan marszałek, a mianowicie o tak naprawdę trójpodziale właścicieli rowów cieków wodnych. Po pierwsze, mamy właścicieli rowów prywatnych, którzy mogą być skupieni wokół właśnie spółki wodnej, której nie do końca status jest właściwie i dobrze określony. Później mamy właścicieli samorządy i trzeci rodzaj to są rowy zarządzane przez spółki wodne, przez Wody Polskie. To powoduje, że przy stole jest trzech partnerów. Jak to pokazać obrazowo? Mamy odcinek 200 metrów, gdzie na tym odcinku 200 metrów czasami dwu- i trzykrotnie zmienia się właściciel. To powoduje, że wykonanie projektu, wykonanie odbudowy takiego cieku jest bardzo trudne ze względu na właśnie te ustalenia. Bo jeżeli wrócimy do właściciela prywatnego, gdzie on może, ale nie musi, bo tu jest akurat poprzez deklarację, może być członkiem spółki wodnej i wnosić opłaty, które tak naprawdę są symboliczne, bo jest to kilkanaście złotych od hektara. I w pewnym momencie spółka wodna, krótko mówiąc, nie posiada środków, właściciel nie wyraża zgody i cóż to da, jeżeli my przymierzymy się do konkretnego odcinka i wykonamy na tym przysłowiowych 200 metrach 88 metrów tej długości, gdzie my jesteśmy właścicielem, a dalej nie ma odbudowy na pozostałych metrach. To wszystko powoduje, że to jest zachwiane. My dostaliśmy kilka lat temu poważne pieniążki jak na gminę, 450 tysięcy w ramach akurat Polskiego Ładu, o to wnioskowałem, właśnie nie chcąc wybierać jakichś zadań inwestycyjnych, które mogłyby być pokazowe, a zwracałem uwagę na właśnie tą mikroretencję na suszę. I to spowodowało, że mając 450 tysięcy, pomyślałem sobie, wow, będę miał odbudowane rowy. Ale wtedy właśnie z tą ścianą się zderzyłem w postaci właścicieli i w postaci, no niestety, ale bardzo trudnego partnera do przeskoczenia, jakim jest między innymi są Wody Polskie. To wszystko spowodowało, że udało się odbudować, ale nie dokładnie w takim zakresie, w jakim bym sobie tego życzył.
2: Czyli pierwsza przeszkoda, o której panowie mówią w budowaniu tej mikroretencji, ustalenie właściciela danego cieku wodnego. To jest trudne, tak?
4: Ci właściciele są, pani redaktor, ustaleni. Tylko chodzi o to, że oni
2: na... odpowiedzialnością?
4: Co ileś metrów bardzo często się zmienia. Tutaj pan marszałek myślę, że to potwierdzi. Mhm. Bo jeszcze raz powtórzę.
2: Czyli ten fragment nasz, ten...
4: Ten jest prywatny, a ten jest w zarządzie Wód Polskich. Mhm. I to powoduje, że mamy trzech partnerów na jednym odcinku. Dla odbiorcy, dla mieszkańca, dla rolnika...
2: To jest wszystko jedno.
4: To jest wszystko jedno. Jest odcinek rowu, który należy wykosić, wyczyścić, odmulić, a nagle się okazuje, że my na dany fragment nie możemy wejść, dlatego że no, siłą rzeczy nie jesteśmy a właścicielem, dwa nie możemy pieniędzy publicznych wykorzystywać na wyczyszczenie rowu, który na tym fragmencie jest akurat w rękach prywatnych.
2: Mhm. Panie marszałku, tak jeszcze tutaj w tym wątku?
3: Ja z uwagą przysłuchuję się właśnie te wypowiedzi tutaj kolegi samorządowca, bardzo istotne, który bo chce uzyskać informacje, o czym pani redaktor wspomniała, że było prawie 40 milionów, które można było przeznaczyć na retencję, mikroretencję. Beneficjentami były samorządy. I wszyscy chcą, a niestety zderzamy się ze ścianą, bo gminne spółki nie mogą być beneficjentem, prywatna osoba nie, samorząd, no tutaj często i rozbijało się to przede wszystkim o czas, bo tutaj, żeby środki KPO był określony czas na realizację, krótki, i brak wydanych pozwoleń, czy tutaj tych dokumentów, które są wymagane. I to jest tak, że i kiedy przejeżdżamy przez, na przykład przez swoją, nazwijmy to Nysę, czy Opole, czy tak dalej, to czy nas obchodzi, czy to jest droga gminna, czy to jest powiatowa, czy to jest wojewódzka, no ocenia się, że jest i taka infrastruktura. Okazuje się, że nie, to są drogi przynajmniej w trzech zarządach. I to samo tutaj się dzieje, że te sprawy są nieuporządkowane i to też jest istotny problem. I zastanawiam się nad tym, dlaczego na przykład, jeżeli był problem importu zboża z Ukrainy i tak dalej, żeby rolnicy mogli magazynować, to jest decyzja, rolnicy mogą budować magazyny, nawet nie zgłaszając, prawda? Można. Jeżeli chodziło o inwestycje i tak dalej, że można domy czy coś bodajże do 70 metrów kwadratowych, nawet tam bez pozwoleń tam budować. Mhm. No to dlaczego położenie, przepraszam za kolokwializm, zwykłej dechy na rowie, no jest zagrożone potężnymi sankcjami, pewnymi sankcjami. I dopóki tutaj sobie nie odpowiemy, co można, że każde położenie i spiętrzenie wody zagraża powodzią i tak dalej, no bo to wszystko można wytłumaczyć bezpieczeństwem, ale w konsekwencji powodujemy, że dzisiaj, no, ten właściciel tego rowu, czy coś, no, zanim uzyska te pozwolenie, tak dalej, często obarczone kosztami kilku tysięcy złotych, no po prostu dla niego jest to droga nie do przejścia.
2: Czyli co, mamy prawo wiele... nie sprzyja, przepisy nie sprzyjają?
3: W mojej ocenie tak, w dużym stopniu tak. Mhm.
4: Jeżeli proszę. Mogę, ja chciałbym jeszcze w dwóch zdaniach nawiązać do tematu spółki wodnej, bo to jest temat, który tak naprawdę można powiedzieć, że w dużej części prawie że leży albo upada. proszę sprawdzić, ile na terenie chociażby powiatu opolskiego, w ilu gminach funkcjonują spółki wodne. Cóż to jest spółka wodna? Jak sama nazwa wskazuje, jest to spółka właścicieli rowów mniejszej, większej długości, którzy skupieni razem wybierają spośród grona prezesa, który jest tak naprawdę wolontariuszem, który to prowadzi, najczęściej jest to rolnik, który wie tak naprawdę, w którym miejscu w danym sołectwie, w całej gminie przebiegają rowy. Bardzo dobrze zna tą tematykę i przychodzi taki moment, w którym on rzeczywiście zderza się ze ścianą. Dlaczego? Ponieważ rolnicy, przynajmniej tak jest w mojej gminie, i wiem skądinąd, że w wielu gminach tak jest, rolnicy w zamian za uiszczenie opłaty za spółkę wodną, kolokwialnie mówiąc, odrabiają sobie i najczęściej odrabiają sobie te pieniążki, budując cieki wodne, czy dbając o cieki wodne, ale najczęściej przy swoich posesjach. Mhm. I teraz mamy sytuację taką, że ci najwięksi składkowi, tak, odpracowują tą spółkę wodną, a więc nie płacą, pięknie zagospodarowując rowy wokół posesji i pytanie, co z resztą? Bo do szefa spółki wodnej spływają środki od tych malutkich. Ja jestem przykładem, mając niecałe 3 hektary razy 15 zł, łatwo policzyć. Przebiega przez jedno z moich pól, przebiega rów i teraz pytanie, no oczekiwanie jest takie, no niech spółka wodna ten rów wyczyści, a spółka wodna tak naprawdę zbiera tych pieniążków bardzo mało, bo oprócz tego, o czym powiedziałem, że rolnicy odpracowują tą spółkę wodną, tak, to z pozostałej części bardzo wielu mówi, ale to nie jest obowiązkowe. A jeżeli nie jest obowiązkowe, to mnie to nie interesuje, ale ma być wykonane. I teraz umocowanie spółki wodnej bardzo często jest kojarzone z gminą, że spółka wodna bezpośrednio podlega pod wójta, burmistrza. Nie, tak nie jest. Nie mamy, można tak rzec, wręcz nic wspólnego z sobą, jeżeli chodzi o zależność jakąkolwiek, mam tu na myśli służbową. I to wszystko powoduje, że my tylko jako samorządy dajemy najczęściej pomieszczenie, dajemy najczęściej no, możliwość skorzystania z mediów, z kopiarek, tylko po to, żeby właśnie gdzieś tam spółka wodna mogła być przy gminie w sposób, powiem też to wprost, prawie że nieoficjalny, ale bardzo trudno jest już w tej chwili nawet wybrać prezesa na kolejną kadencję, bo ten prezes wie, co go czeka. Mhm. Czeka go to, że on będzie miał, jeżeli chodzi o zasoby finansowe, nie za dużo pieniążków, potrzeby ogromne, no i to, o czym wcześniej powiedzieliśmy, tych trzech właścicieli, czyli właściciel prywatny, samorząd i zarząd Wody Polskie.
2: Panie marszałku, jakie mamy możliwości finansowe, jeśli chodzi o wsparcie mikroretencji w naszym regionie?
3: Proszę Państwa, no więc mówimy tutaj już w czasie przeszłym, że były to środki z Krajowego Programu Odbudowy.
2: A już nie będzie szansy, żeby do tego wrócić, no więc, skorzystać powtórnie?
3: Trudno jest mi tutaj odpowiedzieć. Na pewno środki muszą się znaleźć, tylko jest pytanie skąd. No naturalnym wydaje się, że to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska tutaj byłby takim źródłem. Natomiast my jako samorząd województwa w zeszłym roku ogłosiliśmy jak co roku w grudniu taki nabór na drogi transportu rolnego, ale również możliwość dla samorządów, jeżeli chodzi o mikro i małą retencję. I tutaj o tyle jesteśmy w dobrej sytuacji, że to my decydujemy jako samorząd województwa, na co te środki mogą być przeznaczane i jestem przekonany, że w tym roku również ogłosimy tutaj nabór na ten obszar. Przy czym chcę powiedzieć, że znowuż I dlatego ja będę z uporem dążył do wyjaśnienia, dlaczego było tylko kilka ofert, tylko kilka samorządów zdecydowało się na złożenie tutaj swoich propozycji na te niewielkie inwestycje. No, no widać, że tutaj gdzieś
2: może
3: jest ten lejek.
2: Czas taki realizacji, panie marszałku, no bo pieniądze z KPO też są takie, że trzeba je szybko wydać, skonsumować.
3: Ale ja
2: może
3: teraz mówię o środkach samorządowych.
2: Tak, samorządowych.
3: Samorządowych. O tyle tutaj jest szansa i mam nadzieję, że sporo samorządowców nas też słucha teraz, że kto chciałby już skorzystać, to właściwie może przystąpić do analizy potencjalnych inwestycji w tym obszarze, tak jak drogi transportu rolnego. Tak samo tutaj będzie możliwość wykorzystania tych środków. Natomiast
2: o jakich tutaj kwotach mówimy?
3: No to kilkuset tysięcy złotych tam było na drogi, także tutaj to tam określona powierzchnia zbiornika i tak dalej. To są takie trochę szczegóły. Myślę, że tutaj jeszcze też opracujemy. Natomiast chcę powiedzieć tak, że nasze województwo zostało nie tylko dotknięte powodzią, bo powodziami ostatnia 2024. I z zainteresowaniem czytam różne opracowania i między innymi ten dokument zapobiegania powodziom w dopływach Nysy Kłodzkiej. I nie ukrywam, że fajnie, że tam są rozpisane rzeczy dotyczące inwestycji dużych, prawda, tam zbiornik, kamieniec ząbkowicki, odbudowy wałów, gdzieś zbiorniki retencyjne i tak dalej, ale dla mnie takim niedosycie jest właśnie, że dlaczego nie ma nacisku na tą małą retencję. Mhm. Przecież pamiętam, znowu moja pamięć historyczna, że jak organizowaliśmy konferencję, kiedy tam odpowiadaliśmy za wodę, to wówczas już eksperci wskazywali, że w tych rowach przysłowiowych, można zmagazynować 30, nawet 40% wody, która opada. No więc to jest i zmniejszenie ryzyka powodzi w sposób bardzo prosty. Ale to też nie tylko takie inwestycje, również w pewien sposób prowadzona wsparcie dla rolników. Ja kiedyś nakręciłem taki filmik, wrzuciłem to w media społecznościowe na granicy polsko-czeskiej, droga wzdłuż granicy polsko-czeskiej i z jednej strony dziesiątki hektarów kukurydzy na zboczu takim, że podejrzewam, że jak będzie ślisko, to nie można by było wejść. Oczywiście ziemia beton, bo to wysuszona. Z drugiej strony użytki zielone i pasące się dziesiątki sztuk bydła i kiedy weszliśmy na przykład na te użytki zielone, na tą trawę, ona była tak napita wodą, że się ta ziemia uginała. I zadałem pytanie, po której stronie jest Polska, po której stronie są Czechy? No niestety Polska to jest tak kukurydza, gdzie woda po prostu i za ileś minut już jest gdzieś w jakiejś dopływie i dalej biała, czy głuchołaska, czy inny tam inna, czy strumień. Natomiast to też jest znakomite zmagazynowanie w ten sposób. Kiedy dopytywałem, to oczywiście dopłaty różne tam czescy rolnicy otrzymują, co powoduje, że widok pasącego się bydła jest częstszy w Czechach jak u nas. Czyli naprawdę te różne działania w tym obszarze.
2: Czyli pan marszałek diagnozuje tak, że skupiamy się na dużych budowlach hydrotechnicznych, takich, które no, będą pomagały chociażby w czasie powodzi te wodę jakoś magazynować,
3: też
2: przechwytywać.
3: Turystyka, tak dalej, przy
2: ale
3: okazji.
2: Ale nie skupiamy
3: rekreacja.
2: Się na tych małych mikroretencjach, tak? Które mogłyby też magazynować tę wodę. To nie bójcie.
4: Tak, jeżeli można. Tutaj bardzo słusznie pan marszałek wspomniał o kilku możliwościach naboru do różnego rodzaju programów. Rzeczywiście do jednego z nich aplikowaliśmy, no i tak naprawdę nie mogliśmy skorzystać, ponieważ zostaliśmy wyeliminowani z przyczyn formalnych. Mhm. I tutaj też po części, no mogę powiedzieć wprost, jakby prośba do pana marszałka, do samorządu województwa, do zarządu województwa właśnie o to, aby być może spróbować się przyjrzeć, czy są jakieś jeszcze ewentualne możliwości, w których można by trochę bardziej elastycznie podejść do pewnych zapisów, jeżeli chodzi o kryteria. To oczywiście jest, co zrozumiałe, panie marszałku, na pewno też w wielu przypadkach narzucone odgórnie różnymi innymi dokumentami. Natomiast dlaczego zwracam na to uwagę? Dlatego, że my składając wniosek przekroczyliśmy wielkość stawu do zagospodarowania. Tam były ściśle określone, już teraz nie pamiętam dokładnie w liczbach, natomiast no, działka, jeżeli chodzi o wielkość, jest taka, a nie inna. I trudno, nie wiem, ukroić pół działki, trzy czwarte działki do zagospodarowania. I to był tak naprawdę jedyny formalny, nazwijmy to ala błąd, który spowodował, że nie otrzymaliśmy dofinansowania. Natomiast również pan marszałek wspomniał o Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i to jest bardzo dobry przykład, bo jeżeli chodzi chociażby o tą małą mikroretencję, to w zeszłym roku po raz pierwszy WFOŚ ogłosił konkurs, nabór wniosków na tak zwany skwer z klimatem. I zainteresowanie samorządów było bardzo duże i w poprzednim rozdaniu właśnie, bo tam była określona pula, jak dobrze pamiętam, chyba 3 milionów złotych po 300 tysięcy, czyli 10 samorządów mogło otrzymać takie wsparcie finansowe. To jest duże wsparcie finansowe. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jesteśmy jednym szczęśliwców, którzy otrzymali to dofinansowanie jako gmina Kąprachcice i chcę powiedzieć, cóż takiego chcemy zrobić. Chcemy po prostu odtworzyć dawny zasypany stawek przeciwpożarowy, których było wiele w sołectwach, w gminach i on troszeczkę tak został w momencie, kiedy powstały wodociągi, zasypany i zapomniany. Oczywiście teraz przyszedł czas, tak sobie właśnie to rok temu wymyśliłem, aby zagospodarować ten staw, wiedząc, że w tej działce przebiegają rury z odwodnieniem, które można doskonale właśnie wykorzystać, doprowadzając do tego, że na tych kilkunastu arach zagospodarowanych z piękną roślinnością zostaną te rośliny, krótko mówiąc, nawadniane z tej wody. To jest tylko jeden z przykładów. Na konferencji, gdzie zostały wtedy jakby wręczone te tabliczki dla samorządów, które otrzymają dofinansowanie, było pokazanych wiele wspaniałych przykładów z samorządów, które spłynęły w ramach tego naboru i w dniu wczorajszym odbyła się kolejna właśnie konferencja w tym temacie. I już wiemy, że będzie kolejny nabór na koniec czerwca, z tym, że fajnie, bo zostało wyraźnie powiedziane, że będą w pierwszej kolejności w sposób nieformalny preferowane te samorządy, które jeszcze tego dofinansowania nie otrzymały. Panie Ale wójcie, bardzo fajny projekt.
2: A tam kryteria są troszkę łatwiejsze?
4: Tak. Tam są kryteria łatwiejsze, aczkolwiek no ściśle określone. Trzeba pokazać nie tyle zagospodarowanie terenu, ale właśnie w jaki sposób zostaje zagospodarowana woda. Jaki pomysł mamy, a najlepiej jakiś super innowacyjny, na zagospodarowanie, krótko mówiąc, chociażby deszczówki.
2: Diabeł tkwi w kryteriach.
3: Tak, ja chciałbym teraz troszeczkę też poruszyć temat wody oczywiście, może nie kryteria, ale kiedy zaczęliśmy się zastanawiać po powodzi Głuchołazy, Góry Opawskie, tam mamy siedzibę, tam mamy park Góry Opawskie, problem, że nie ma gdzie umiejscowić takiego zbiornika retencyjnego, który by wyłapał tutaj ten nadmiar wody, że przecież można w tych małych, niewielkich instalacjach zatrzymać taką wodę. I stąd też parki, Zespół Polskich Parków Krajobrazowych zlecił taką inwentaryzację panu doktorowi Wdowikowskiemu, żeby wyszukać, odszukać stare instalacje na tym terenie, wskazać potencjalne nowe miejsca, które by mogły zatrzymać tutaj tą wodę. I mamy takie opracowanie i też spotkaliśmy się w tej sprawie z Wodami Polskimi i lasy państwowe. Mhm. I również inwentaryzacje takie wykonują i lasy, i wody, i jeszcze starosta prudnicki, pan Roszkowski, także tam przygotowuje taki program bardzo ciekawy. Umówiliśmy się, że będziemy ten temat kontynuować i spróbujemy wspólnie, i oczywiście zaprosimy samorządy do tego. Wstępnie założyliśmy sobie, że takim naszym celem byłoby zwiększenie wskaźnika retencji wody w województwie opolskim. O, i tutaj, no, do końca jeszcze nie wiemy o ile. I stąd też, no bo trzeba coś robić, stąd też jest nasza propozycja jako samorządu województwa. Nie ukrywam, że ona wzbudziła zainteresowanie ponadregionalne. To jest Polska Szkoła Mikroretencji. Że chcemy właśnie w sposób praktyczny pokazać, bo mamy fajne miejsce, na przykład tam w okolicach Stobrawy, takie przykłady łąk, gdzie można poprzez zastawki, no, wyliczone jest, że nawet zatrzymać tyle wody, co w dużym zbiorniku retencyjnym. A więc są przykłady, jeżeli to nałożymy jeszcze, że umiejętność oceny, a ile dany tam rów, czy ten może pomieścić i jakie muszę, jakie mam obowiązki, żebym mógł tą dechę położyć na dzień dzisiejszy, czy też będę miał obowiązki, to wydaje mi się, że w sposób prosty, nisko
2: i
3: nakładowy,
2: tańszy, chyba bym dodała,
3: możemy...
2: O wiele tańszy niż budowa zbiornika.
3: No więc właśnie. No, trochę tak paradoksalnie powiem, że kiedy mówię, no to tam zlokalizujemy, tam taki powstanie zbiorniczek, czy coś i tak dalej, no to za chwilę usłyszeliśmy, no ale przecież tam są jakieś ślimaki, tam coś tego, to za ten, tylko, że dlaczego te ślimaki tam czy inne... Ten, no bo woda wyschła.
2: No właśnie.
4: To nie jest, który, jeżeli można. Pan marszałek wspaniale mówi o poziomie całego województwa. Ja oczywiście trochę niżej o samorządzie, ale również w tym temacie są fajne propozycje dla tego przysłowiowego Nowaka. Bo oto już w czerwcu będzie kolejna możliwość składania wniosków i znowu do WFOS-u,
2: tak.
4: Możliwość dofinansowania chyba do 8 tysięcy właśnie na pozyskiwanie deszczówki. To też bardzo fajna propozycja, zachęta po to, żeby no troszeczkę widząc, jak nasze gminy wyglądają, szczególnie właśnie te bezpośrednio w tym pierścieniu podopolskim, gdzie gęstość zabudowy jest bardzo duża, gdzie te podwórka tak naprawdę zabetonowane, w sensie kostką brukową, i tej powierzchni czynnej jest no malutko, nie ma się co oszukiwać, to ta propozycja poprzez właśnie takie małe wnioski właśnie do 8 tysięcy, już wiem, że cieszą się sporym zainteresowaniem, bo jest wiele zapytań do nas, czy aby te wnioski nie będą składane przez gminę, czy trzeba bezpośrednio już do WFOS-u.
2: Indywidualnie.
4: Oczywiście, a więc proszę zobaczyć, tak to wszystko puentując, że to, o czym powiedział wcześniej pan marszałek, z poziomu, jak to widzi sam zarząd województwa, z poziomu całego województwa, ja troszeczkę z poziomu samorządu, no i też jest propozycja i jakby patrząc w drugą stronę, również do tej małej retencji może się przyłożyć i dołożyć swoją cegiełkę ten przysłowiowy Nowak,
2: no właśnie,
4: korzystając z dofinansowania.
2: To jest bardzo ważne ogniwo, bo ja tutaj w tym programie zawsze pytam, co mogą, co robią samorządy, prawda? Ale samorząd to są nie tylko wójtowie, burmistrzowie, marszałkowie, ale też po prostu mieszkańcy.
4: I wspaniała
2: Oni
4: inicjatywa.
2: Tworzą gminę, prawda?
4: Tak, pani redaktor, pani marszałku, wspaniała inicjatywa, dlatego że mieszkańcy...
2: Zachęta, żeby brać trochę sprawy we własne ręce.
4: My nie możemy na prywatnych posesjach dofinansowywać, tak? A właśnie ten właściciel posesji ma możliwość skorzystania i to jeszcze uzyskać dofinansowanie.
2: Tylko czy nie potrzeba tutaj jeszcze edukacji takiej większej, głębszej dla mieszkańców w tym zakresie?
4: Tutaj jest nasza rola i to spora.
2: Bo może w głowie mamy trochę jeszcze te betonozy, właśnie betonowanie podwórek, tak, panie marszałku?
3: Tak, tak, no to wczorajsza też konferencja.
2: Chociaż
3: właśnie.
2: Chociaż też tego już odchodzimy
3: była,
2: od tego.
3: Ta betonoza, w sensie tych te rynki i tak dalej, może to ładnie wygląda na obrazku, ale w życiu już później jest utrudnienie, tak żartuję, że jak je tak słońce przypiecze, to można by było, tak czytamy, nieraz ja lubiłem czytać książki takie przygodowe, tak dalej, że tak gorąco, że jajko można było usmażyć, no to tutaj też. Natomiast chcę też jeszcze zwrócić uwagę, zwrócić do tego, jak ważna jest woda dla rolników, bo, tak. Bo na przykład nasi rolnicy tam 10 ton zboża z hektara i tak dalej, to proszę Państwa, żeby urosło, czy urodził się 1 kg zboża, potrzebna jest prawie 1500 litrów wody. 1500 litrów wody, to razy 10 tysięcy, to właściwie to zer brakuje, to w sensie tutaj tego wyliczenia, a też rozumiem, że są takie głosy, a gdybyśmy ograniczyli jedzenie mięsa, to byśmy zaoszczędzili wodę. No to jest rzeczywiście, bo wyliczone, że podobno na kilogram wołowiny trzeba 15 tysięcy litrów wody, więc to jest śmiałe takie. Ale,
4: Wniosek jest jeden. Zadawajmy o to wszystko razem, wspólnie.
3: Zamykanie przyszłego kranu i tak dalej.
4: Zarząd województwa, samorządy i właśnie ten przysłowiowy...
3: Edukacja od najmłodszych rzeczywiście, tak jak i odpadach, i tutaj i powietrze czyste, to tutaj element wody. Woda się chyba wysunie na pierwsze miejsce, jeżeli chodzi tutaj.
2: No właśnie. Idźmy panowie dalej, bo jeszcze temat OZE. Samorząd województwa i Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska plus Ministerstwo Klimatu opracują taki plan właśnie dotyczący lokalizacji instalacji OZE w naszym regionie. Panie marszałku, to nowe zadanie samorządu?
3: Tak, nowe zadanie, aczkolwiek to ono wynika tutaj z przepisów dotyczących energii odnawialnej, promocji, ale tak szczerze mówiąc, to też jest to wprowadzenie rozwiązań przyjętych na poziomie Unii Europejskiej, która też uznała, że zbyt wolno tutaj realizujemy cele, jeżeli chodzi tutaj o energię odnawialną, i też to jeden z takich warunków, jeżeli chodzi o środki z KPO, żebyśmy przyspieszyli tutaj pracę.
2: Czyli co, województwa mają uporządkować to na swoich terenach?
3: To jest propozycja. 16 województw podejmuje tutaj takie uchwały, które z założenia mają ułatwić dla potencjalnych inwestorów kwestie dotyczące pozwoleń czy decyzji środowiskowych. Po prostu samorząd województwa weźmie to na siebie poprzez strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. I są w kraju też takie przypadki, że przedsiębiorcy czekali kilka lat na wydanie, powiedzmy, tej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, więc myślę, że to może być duże ułatwienie, przy czym od razu powiem jeszcze raz, że samorząd województwa nie będzie wskazywał, gdzie mają być zlokalizowane czy miejsca dla każdego rodzaju energii. Ten plan będzie osobny dla energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej. Samorząd województwa, podkreślam, nie będzie wskazywał. My będziemy umieszczać jedynie propozycje, które zgłoszą nam samorządy gmin, a muszą być spełnione cztery warunki. Może króciutkie sprostowanie, tak. Pani redaktor, to nie Ministerstwo Klimatu i dość sporządza plany, sporządza samorząd województwa. Natomiast rzeczywiście cztery kryteria. Pierwsze kryterium to jest Ministerstwo Środowiska określi mapy potencjału, jeżeli chodzi o produkcję tej energii, i tam patrzę na pana wójta, tamte tereny muszą się znaleźć, prawda? Jeżeli w pana gminie, to trzeba zobaczyć, czy ten teren jest, ministerstwo określiło jako potencjalny. Następnie dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska ustali mapy, na których z kolei nie mogą się znaleźć te grunty, bo to dotyczące ryzyka przyrodniczego, tak to nazwijmy, czyli że ta inwestycja może zagrażać temu wartościowemu środowiskowi. Następne, bardzo istotne, i tu wydaje się, że też może być często problem, to są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Muszą już być przyjęte te plany na dzień, kiedy będzie tam Rada Gminy przyjmie tutaj uchwałę i zaproponuje tutaj wpisanie do planu. Muszą być te tereny uwzględnione w miejscowym planie. I czwarte, muszą się jeszcze wpisywać w plany w dokumenty planistyczne, strategiczne naszego województwa, czyli strategię rozwoju województwa i audyt krajobrazowy. Doszedłem do końca tej...
4: I deklaracja jeszcze gminy.
2: No i wstępnie 8 gmin z Opolszczyzny
3: wstępnie
2: łapie.
3: Mamy 8, tak, ale jeszcze powiem, to oczywiście nie zamyka. Jeżeli z czasem gmina uzna, że chcemy w to wejść, uchwalamy plan miejscowy i tak dalej, to jak najbardziej. I jednocześnie, jeżeli te 8 na przykład, załóżmy, się zgłosi, pozostałe oczywiście mają prawo realizować inwestycje na podstawie obowiązujących przepisów prawa. To, co proponujemy, i będzie to z założenia ułatwienie. A czy będzie patrzył na pana wójta?
2: No właśnie, co pan na to, panie wójcie?
4: Po pierwsze, jeżeli chodzi o samą uchwałę Sejmiku Województwa, przyjętą na ostatniej sesji, to uchwała bardzo dobra. Bo w samym tytule mamy wyraźny zapis. Sporządzenie planów obszarów, uwaga, przyspieszonego rozwoju instalacji OZE. Przyspieszonego. To, o czym powiedział pan marszałek, rzeczywiście do tej pory bardzo wielu inwestorów denerwuje się, kolokwialnie mówiąc, czekając bardzo długo na ostateczne decyzje. Jeżeli to ma w jakikolwiek sposób przyspieszyć ten rozwój i podać tą przysłowiową rękę inwestorom, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. W przypadku gminy Kąprachcice mamy wskazane dwa takie obszary, które około 20 hektarów, mam tu na myśli fotowoltaikę, na wniosek samych właścicieli, na wniosek rolników. Bo to, o czym powiedział pan marszałek, mówiąc o tych trzech kryteriach, rolnik patrzy to, nawet wracając do wcześniejszego tematu pozyskiwania płodów ziemi, dochodowości z hektara. Na terenie gminy Kąprachcice w większości mamy szóstą klasę ziemi. I ten rolnik, który widzi, jak wygląda uprawa na szóstej klasie ziemi, przy braku wody na 30 hektarach, najzwyczajniej w świecie zwrócił się do samorządu o możliwość zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego tego areału pod kątem właśnie wprowadzenia tam instalacji. Ponieważ inwestor jeden, drugi zapukał już raz, drugi, trzeci do tego rolnika i rolnik puka do nas. Bo rolnik może wyrazić zgodę i podpisał przedstępną umowę, ale nic nie zrobi, dopóki gmina mu nie złoży, nie zrobi zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.
2: A w trudnych, suchych czasach szuka być może dodatkowego źródła, tak?
4: Dochodu? Oczywiście, że tak. Tak to też należy wręcz czytać, tak? I to powoduje, że dwa takie obszary są wskazane. A więc tutaj ta uchwała pokazuje, że samorząd województwa, zarząd województwa idzie w kierunku, tak jak i każde inne województwo w naszym kraju, idzie w kierunku przyspieszonego rozwoju i tych instalacji, co może spowodować, że nam będzie łatwiej na poziomie samorządu. Bo jeżeli samorząd, tak jak pan marszałek powiedział, w jednym z kryteriów musi się zadeklarować, a my jako Kąprachcice już jesteśmy wskazani, to jeżeli wszystkie czynniki i kryteria będą przemawiały za, to należy się tylko chyba cieszyć, że poprzez taką uchwałę będzie mógł szybciej inwestor wejść do gminy Kąprachcice. Ja jeszcze to przekładając jako bezpośrednio wójt, patrzę przez pryzmat chociażby dochodów. Nie chcę być tutaj w żaden sposób złośliwy, ale dochód z podatku z gruntów klasy szóstej jest zerowy. W przypadku, kiedy poprzez taką uchwałę może wejdzie prędzej czy później inwestor na te 30 hektarów, z których tak naprawdę nie ma żadnego podatku, tak, bo jest zwolniona szósta klasa ziemi, to patrząc po stronie dochodowej, to się wszystko zazębia.
2: To tu mamy trzech zwycięzców, gminę, inwestora i tego rolnika. Win, win, win.
4: Tak, i tutaj również, tak jak w przypadku małej retencji, musimy rozmawiać z mieszkańcami i dobrze temat przekazywać, że nie jest to napad na dobro, ciszę i mir mieszkańców, tylko na rozwój.
2: Szanowni panowie, tu postawimy kropkę, ale jeszcze na koniec, jeśli pozwolicie, dwa zdania życzeń, bo 27 maja był Dzień Samorządu Terytorialnego, także wszystkiego dobrego dla wszystkich samorządowców. Na panów ręce złożę i tak w imieniu dla wszystkich.
4: Dziękuję, aczkolwiek my, będąc tylko na... że tak powiem, czele, w moim przypadku samorządu, pan marszałek na czele samorządu województwa. Jesteśmy tylko i wyłącznie w tym całym łańcuchu jednym z.
3: Powiedzmy sobie szczerze, że to ten sukces Polski i Polaków w Unii Europejskiej, to jak twierdzą specjaliści, myślę, że tutaj mają rację, to jest właśnie dzięki temu, że oparliśmy się na samorządzie tutaj w bardzo dużym stopniu. Także...
2: Chociaż po tych ponad 30 latach też może by wypadało taką dyskusję rozpocząć, jak to przemodelować, ale to już może na następne audycje.
4: Tak, panowie. I to
3: ostatnie, się, że tak.
4: Tak, ostatnie zdanie, ale my też właśnie poprzez to podanie ręki temu przysłowiowym Nowakowi, rolnikowi, w tych tematach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, którzy również są cząstką tego samorządu.
2: Tak jest, pięknie dziękuję. Antoni Konopka, wicemarszałek województwa, i Leonard Pietruszka, wójt Komprachcic, byli gośćmi Radia Opole. Kłaniam się, Joanna.
4: Dziękujemy
2: Marta,
4: bardzo.
3: Dziękuję.
4: Pozdrawiamy
3: bardzo
4: serdecznie.
1: Sami rządzą, czyli Forum Samorządowe Radia Opole.

0: O wow, tak działa Fanzeum. Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl.
1: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
2: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Po reklamie.
4: Radio Opole na FM, w internecie i DAB+. Mamy sobotę, to 30 dzień maja. Na zegarach za chwilę wybije godzina 11, a zatem czas na wiadomości. PKP PLK zapowiadają duże zmiany kolejowe na Opolszczyźnie. Ma być na plus. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w siedzibie zachodów metalowych Dezamet S.A. podpisał kolejną umowę w ramach programu SAFE. 5 lat więzienia grozi mieszkance powiatu nyskiego, która przez 2 lata systematycznie okradała jeden ze sklepów w galerii handlowej.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Krzysztof Rab, zapraszam. Krótszy czas podróży, nowe perony oraz

0: Większe bezpieczeństwo na przejazdach kolejowo-drogowych zapowiadają PKP PLK. Podróżni już teraz mogą korzystać z nowych peronów, m.in. w Smardach w powiecie kluczborskim. Na trasie z Opolszczyzny na Dolny Śląsk przejeżdżamy również przez wyremontowane obiekty inżynieryjne. To mosty nad Świeżną, Smolną i Baryczką, a także wiadukt m.in. nad obwodnicą Kluczborka, wylicza Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK.
1: Na szlakach wykonawca zawiesza sieć trakcyjną przy pomocy specjalistycznego sprzętu, tak zwanego pociągu sieciowego, a podbijarki przygotowywują tory do jazdy z wyższą prędkością. Wszystkie prace zakończą się w lipcu. Ich efektem będzie szybszy przejazd z Kluczborka do Wrocławia, czyli w około godziny 45, co znaczy, że będzie ponad 10 minut szybciej niż dotychczas.
0: Z kolei o 4 minuty skróci się podróż z Opola do Warszawy. Pracujemy też nad zwiększeniem bezpieczeństwa na 23 przejazdach kolejowo-drogowych między Opolem a Bytomiem, dodaje Marta Pabiańska.
1: Podnosimy tam dopuszczalną prędkość i dbamy o poziom bezpieczeństwa. W zakresie zadania ponad 20 skrzyżowań torów i drogi jest modernizowanych. Część z nich będzie miało dodatkowe zabezpieczenia, a wszystkie zyskują nową nawierzchnię. Podróżni już korzystają również z nowych peronów. W Szelcach Opolskich wydłużyliśmy peron do 400 metrów, tak aby mogły zatrzymywać się przy nim dłuższe pociągi.
0: A końcowe efekty tych wszystkich inwestycji pasażerowie mają odczuć we wrześniu. Łączny koszt prowadzonych prac to około 650 milionów złotych.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz w siedzibie zakładów metalowych Dezamet SA podpisał kolejną umowę w ramach programu SAFE. Chodzi o dostawę kilkuset tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. Wartość kontraktu przekracza 13,5 miliarda złotych. Wicepremier podkreślił, że tylko dziś resort podpisze 29 umów z polskimi firmami zbrojeniowymi na łączną kwotę 78 miliardów złotych. Tragedia na Mazurach. W jeziorze Kalwa pod Pasymiem utonął wędkarz. Do wypadku doszło tej nocy. Służby ratunkowe zostały zaalarmowane przez świadka, który zauważył, że mężczyzna znika pod wodą. Na miejsce natychmiast skierowano strażaków oraz specjalistyczną grupę płetwonurków. Po krótkich poszukiwaniach z głębokości około 2,5 metra wyłowiono ciało mężczyzny. Mimo podjętej reanimacji życia 50-latka, mieszkańca Mazowsza, nie udało się uratować.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: 5 lat więzienia grozi kobiecie, która przez 2 lata systematycznie okradała ten sam sklep w galerii handlowej. 54-letnia mieszkanka powiatu Nyskiego została zatrzymana przez policjantów, no i usłyszała już zarzut kradzieży. Według zgłoszenia osoba miała ukraść artykuły domowe na kwotę ponad 1600 zł. Do przestępstwa miało dojść zaledwie kilka dni wcześniej, mówi aspirant Przemysław Kędzior, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Opolu.
3: 54-letnia mieszkanka powiatu Nyskiego była całkowicie zaskoczona, kiedy została zatrzymana przez opolskich kryminalnych. Okazało się, że wszystkie skradzione sprzed kilku dni artykuły trzymał u siebie w mieszkaniu. W trakcie przeszukania policjanci znaleźli jeszcze wiele innych przedmiotów pochodzących z przestępstwa. Jak ustalili śledczy, 54-latka od około 2 lat miała dokonywać kradzieży w tym samym sklepie. Wszystkie odzyskane przedmioty zostały zabezpieczone i przekazane prawowitym właścicielom.
0: A śledczy zabezpieczyli też mienie kobiety w wysokości 2000 zł. To na poczet przyszłych kar. I jeszcze wiadomość ze świata sportu. Na kort w Paryżu właśnie powinna wychodzić Maja Chwalińska, która zagra dziś o awans do 1/8 finału wielkoszlemowego tenisowego French Open. Rywalką Polki, która zajmuje 114 miejsce w rankingu WTA, będzie Greczynka Maria Sakkari, rozstawiona z kolei z numerem 49. No to trzymamy kciuki za Maję.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: 19 stopni cały czas mamy w Opolu, 19 jeszcze także w Nysie, Brzegu czy na Mysłowie, Kluczbork i Kędzierzyn-Koźle, tam na razie po 18 stopni. Dziś w regionie maksymalnie do 23, ale niebo raczej pochmurne, do tego przelotne opady deszczu. Uwaga, miejscami mogą występować także burze i to z gradem. A jeśli chodzi o to, co w nocy, no to zachmurzenie duże, choć z przejaśnieniami, również może pokropić i temperatury nocą takie od 10 do 11 stopni.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Masz dość internetu, który nie nadąża? W Multiplay przez 6 pierwszych miesięcy płacisz tylko złotówkę za abonament. Światłowód, który działa lekko. Zadzwoń 775 006 006 lub wejdź na multiplay.pl.
11: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
12: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
9: Po reklamie.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Mamy kilka minut po godzinie 11, dlatego startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, a moimi gośćmi dziś będą Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy bardzo szeroko o edukacji, jak ta edukacja powinna wyglądać, jak powinna się zmieniać, czy może w ogóle wszystko jest idealnie. Dlatego zachęcam do słuchania. Audycja Science bez fikcji startuje teraz i potrwa do godziny 13:00.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, jest moim gościem, jak i dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Ale co łączy te obie panie, to jest to, że uczą i tych najmłodszych, i tych starszych, bo jeżeli chodzi o Monikę, to między innymi uczy matematyki w szkołach podstawowych. Natomiast jeżeli chodzi o dr Katarzynę Książek, to są szkoły podstawowe, to są licea, to są studenci, więc mam tu osoby bardzo kompetentne do tego, żeby porozmawiać na temat edukacji. A to, że edukacja powinna się zmieniać, to słyszymy tak mniej więcej od 50 lat. Tylko czy ona się faktycznie zmienia, to moje pierwsze pytanie właśnie do Moniki Sawickiej. Czy dochodzi do tych zmian? Bo to, że są potrzebne, jest chyba oczywiste, prawda?
2: Znaczy myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim warto by było spojrzeć na to w ten sposób, że warto, żeby edukacja się rozwijała, tak? Tak jak rozwija się społeczeństwo wokół, w sensie społeczeństwo, technika, nauka, żeby edukacja też szła do przodu, też szła za tymi zmianami, żeby stawała się coraz przyjaźniejsza dla uczniów, niezależnie od ich wieku.
1: No właśnie, bo jak tak popatrzymy na ten przekrój od tych szkół podstawowych przez licea do studentów, to też trzeba się dostosować chyba do każdego z tych roczników, do każdego z tych uczniów, ale nawet do każdego z tych pokoleń? Tak. Czy to oni się mają dostosować do edukacji?
3: Kiedyś tak było, że oni się dostosowywali do edukacji, ale świat się zmienia i jak chcemy mieć dobre wyniki w nauczaniu, to musimy dostosować nasze i narzędzia, kompetencje i wymogi do systemu, do naszych dzieci tak naprawdę. W samej klasie nie wszystkie dzieci są jednakowe i nie wszystkie dzieci w tym samym tempie współpracują, więc i osiągają wyniki, więc musimy się dostosować do tego. No kiedyś tak nie było. Kiedyś był plan lekcji, oczekiwania i kto był, jak nie nadrobił w lekcji, to musiał to zrobić w domu. W tej chwili i powinno tak być, że my staramy się używać takich narzędzi, aby dostosować je do rozwoju danego ucznia i aby po prostu on mógł osiągnąć nasze wyniki, które chcemy. No, Monika nie tylko uczy w szkole podstawowej, ale też łączy nas to, że uczymy metodami niekonwencjonalnymi. Ja uwielbiam grywalizację, uczenie fizyki grywalizacją, a Monika stosuje niekonwencjonalne metody w uczeniu matematyki i naucza też nauczycieli, jak te metody stosować.
1: A co to oznacza niekonwencjonalne metody w nauczaniu matematyki?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że wykorzystanie tak naprawdę wyników badań naukowych i tego, co nauka nam dostarcza, chociażby z półki neurobiologii, jak uczy się mózg, jak w ogóle działa młody człowiek, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, prawda? Bo dzisiejszy sześciolatek to nie jest ten sam sześciolatek jak 30 czy 40 lat temu. Nie? On już dojrzewa w zupełnie innym środowisku, więc zupełnie inaczej funkcjonuje. Więc bazując na tym, że wiemy, czy coś działa, czy nie działa i możemy to wykorzystać. Ja jestem tak zwaną innowatorką społeczną. Opracowałam innowację społeczną Matematyka 3 czy 4 we współpracy z Fundacją Free, która też tworzy bardzo fajne miejsce, bardzo przyjazne dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi. I tak naprawdę te materiały opierają się głównie na zabawie, na myśleniu wizualnym, na wykorzystaniu tak naprawdę wszystkiego tego, co może nas wesprzeć w rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci.
1: No właśnie, to jaki jest ten sześciolatek?
2: Ja myślę, że sześciolatek jest przede
1: wszystkim... W porównaniu do tego sześciolatka sprzed 30-40 lat.
2: Znaczy sześciolatek w dalszym ciągu jest bardzo ciekawy świata. Bardzo chętnie będzie wchodził w interakcję z dorosłym, z innymi dziećmi. Bardzo chętnie będzie się bawił i odkrywał świat. Ale ten dzisiejszy sześciolatek ma już większą wiedzę tak naprawdę i dostęp do tej wiedzy niż sześciolatek 30 czy 40 lat temu. Bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Każdy z nas ma przy sobie telefon. Już nawet nie trzeba umieć pisać. Można kliknąć i pogadać z czatem GPT i on pięknie odpowiada na większość pytań. Więc wiedza jest na wyciągnięcie ręki. To, czego w dzisiejszych czasach potrzebujemy od edukacji, to tego, żebyśmy się uczyli, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją przetwarzać i jak sobie radzić w dobie wielu różnych informacji, często sprzecznych, no nie? Więc my potrzebujemy tak naprawdę teraz umiejętności samodzielnego myślenia i też poczucia takiej własnej skuteczności.
3: I krytycznego myślenia tak. Przede wszystkim. Mhm.
1: No właśnie, bo jak już ten młody człowiek dostanie taką wiedzę z któregoś narzędzia, to też musi jednak posiadać te podstawy, żeby móc zweryfikować, czy to, co przeczytał, że 2 plus 2 jest 5, to czy to jest do końca prawda, czy nie.
3: Znaczy, problemem jest to, że młody człowiek, jeśli się mu da komórkę, wejdzie na TikToka, to może się jako pierwszą informacją, którą otrzyma, to jest ta informacja, może być to informacja niewłaściwa.
1: O płaskiej ziemi na przykład.
3: No na przykład. I sytuację mamy taką, że on tą pierwszą informację jakby bierze jako tą właściwą. I szkoła powinna uczyć tak, aby wszystkie dzieci potrafiły zweryfikować to, o czym słuchają w mediach. Tak, żeby potrafiły analizować. Wiadomo, że nie w wieku 6 lat, ale w wieku 6 lat często dzieci zadają pytania. Jak przychodzą na lekcje, to nauczycielowi zadają pytania. I ta lekcja wtedy powinna być jakby tak skonstruowana, żeby mógł nauczyciel na te pytania troszkę odpowiedzieć, ale musi zrealizować program. Więc ta elastyczność dla nas jest bardzo trudna, bo my tak naprawdę w szkole mamy swój program do wykonania. Mamy swoje lekcje, które powinny mieć taki kształt. Tak mnie przynajmniej uczono, czego ja bardzo nie lubię i wszystkich dyrektorów przepraszam za to, że nie jestem tutaj takim nauczycielem obowiązkowym wypełnianym e-dziennika, więc ja mam pewną trudność w tym. Ale to nauczanie takie właśnie troszeczkę inne, jakby pozaformalne, to jest takie nauczanie, które łączy wiele rzeczy. I właśnie Monika to robi. Umawia się z różnymi ludźmi, nie tylko z zakresu matematyki, ale fizyki, przyrody, chemii i łączą jakby takie projekty i tą matematykę gdzieś tam wkładają.
1: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: bez fikcji. Czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole w audycji Science bez fikcji moimi gośćmi są Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, Fundacja Klik dla Edukacji oraz dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ale zarówno jedna, jak i druga pani nauczają te różne roczniki, czy to matematyki, czy to fizyki, i rozmawiamy bardzo szeroko o edukacji. Edukacji w szczególności tej współczesnej, w dobie dostępu do informacji na poziomie niebywałym, bo kiedyś trzeba było iść do biblioteki, potem powstała Wikipedia, internet, a teraz mamy wszyscy dostęp do czata GPT. Dlatego ta edukacja właśnie w jaki sposób ma teraz wyglądać, ale w porównaniu do tego, jak wygląda, jak wyglądała.
2: Znaczy, ten czat GPT mnie bardzo boli w wypowiedzi pana redaktora, ponieważ czat GPT jest narzędziem, które nam może ułatwić pracę, ale nie powinien być źródłem podstawowym informacji, bo no, nie jest źródłem dobrym. Tak? Jeśli młody człowiek, mając od powiedzmy tych 5 lat, bo 5-latki już też oglądają czat, znaczy słuchają czata, zadaje sobie pytanie, właśnie zadaje pytanie do czata, to on nie wie, czy on mu mówi poprawnie.
1: Znaczy on, ten właśnie problem w tym jest, że ten 5-latek jest pewny, że dostaje prawdziwą odpowiedź. Takie były badania, z których wynikało, że oni są pewni, że tam jest to wiarygodne źródło informacji.
2: On nie wie, że się może mylić, a jeszcze sytuacja jest taka, że on się zawsze zgadza, więc to jest rzecz nienaturalna i tutaj ja nie wiem, jak to zrobić w edukacji, żeby właśnie tą strefę
1: to właśnie to jest może rola teraz edukatorów.
2: No, ale to słuchają rodzice, a nie ci 5-latkowie. Ci 5-latkowie czy 6-latkowie i tak nam nie wierzą, bo wierzą to, co wysłuchają właśnie od czata, bo on się zawsze z nimi zgodzi. Miałam taką sytuację, że kiedyś w radio było zaćmienie słońca i częściowe zaćmienie słońca, byłam tu w radio i poszłam do szkoły, zaraz miałam potem lekcję i opowiadam o tym zaćmieniu słońca i taki czwartoklasista do mnie mówi, ale nie ma pani racji, bo ja jechałem z mamą do szkoły i pani mówiła inaczej. Ja mówię, a w jakiego radia słuchałeś? No Radio Opol. Ja mówię, to mnie słuchałeś, czyli informacje źle zrozumiałeś. Więc trzeba po prostu modyfikować jakby te informacje prawdziwe lub to, co człowiek chce usłyszeć, bo to tak naprawdę wszyscy słyszą tę samą treść, ale każdy inaczej go interpretuje. Więc nad tym musimy w szkole pracować według mnie, właśnie nad tym, żeby dzieci wykorzystały te wszystkie elementy, które są dostępne, ale potrafiły je wykorzystać w dobry sposób.
1: No właśnie, no to wracamy teraz do takiej lekcji matematyki, takiej przykładowej. 45 minut w szkole podstawowej. Jak to powinno wyglądać?
3: Czy przede wszystkim jak powinno wyglądać? Myślę, że powinien to być czas i powinna to być lekcja dla tych dzieci, a nie odwrotnie, no nie? W sensie nie ma to być lekcja dla nauczyciela, żeby odklepał swoje, korzystając z narzędzi, z których najczęściej się korzysta, czyli z podręcznika, zeszytów ćwiczeń, tylko żeby to był czas na wspólną dyskusję i zastanowienie się i poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań. Tak sobie myślę, że dzieci, tak naprawdę, tak nawiązując troszeczkę, Kasiu, do tego, co ty powiedziałaś, wbrew pozorom ja mam do nich duże zaufanie, do ich sposobu myślenia i sprawdzania tego, co słyszą, co gdzieś weryfikowania informacji, które otrzymują. Bo dzieciaki tak naprawdę, jak się zachęci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, do samodzielnego myślenia, to oni bardzo chętnie w to wchodzą i bardzo chętnie się bawią właśnie chociażby w takiego sędziego w przypadku właśnie rozmowy o sztucznej inteligencji. Więc ja mam trochę taką większą otwartość na korzystanie z tych narzędzi AI, bo one mogą nas faktycznie wspierać. A wracając do tej lekcji matematyki, myślę, że dla mnie takim kluczowym elementem w klasie lekcyjnej, do której ja podchodzę troszeczkę inaczej, jest to, że u mnie każdy uczeń pracuje na swoim poziomie. Czyli ja korzystam z wielopoziomowych kart pracy i to właśnie dzięki narzędziom AI jestem w stanie wygenerować w miarę szybko i to mi bardzo ułatwia moją pracę zawodową. Czyli wszyscy pracujemy na tym samym, pracujemy na tym samym materiale, na tym samym zakresie tematycznym, ale każdy pracuje sobie na własnym poziomie. Dzięki temu nie ma ucznia, który się nudzi, tego ucznia zdolnego, a uczeń słaby ma czas, żeby sobie wypracować, wyćwiczyć na swoim poziomie.
2: Moniko, ale ty weryfikujesz te materiały. A jak masz materiały bezpośrednio z czatu, to nie potrafi ten pięciolatek tego zweryfikować. Mhm. To jest co innego wykorzystanie AI-a do materiałów dydaktycznych i do przekazania wiedzy, a co innego zaściąganie wiedzy z tego AI-a. To jest dla mnie niebezpieczne.
1: Tak, nie, bo ty mówiłaś o innej sytuacji, w której po prostu ten pięciolatek bierze i wierzy w ciemno w to, o co zapyta czata, a jednocześnie...
2: Płaskoziemców, nie?
1: Tak, i do tego wątku za chwilę powrócimy, także zostańcie z Radiem Opole z audycją Science bez fikcji.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, jest dziś moim gościem, jak i dr Katarzyna Książak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiamy o szeroko rozumianej edukacji, a dla mnie kwintesencją edukacji jest to, co ty kiedyś, Kasiu, zrobiłaś i bardzo mi to zaimponowało, bo przyszedł do ciebie uczeń, który powiedział, że Ziemia jest płaska. I ty mogłaś z jednej strony mu odpowiedzieć bzdura i zakończyć na tym temat, ale ty poświęciłaś mnóstwo swojego wolnego czasu na to, żeby przeprowadzać z nim eksperymenty i mu to udowadniać.
2: Znaczy, żeby nie było, nie przekonałam, ale generalnie no, każdy ma swój jakiś tam pogląd i tak naprawdę nie można mówić, że tak jest, bo jest, tylko warto na przykład pokazać na bazie prostych eksperymentów to, co nam grawitacja daje, prawda? Więc taki prosty eksperyment, jak chłopiec powiedział, że nie ma siły grawitacji, że właściwie, bo taka teoria tam była, no to zrobiłam prosty eksperyment, wzięłam karteczkę, książkę, nie powinnam rzucać książką, ale czasami ona się też nadaje do takich rzeczy, więc spuściłam książkę tak poziomo z kartką osobno, jedno obok drugiego, spadło inaczej, książka spadła oczywiście szybciej, potem dałam kartkę nad książkę i spadły razem, no i on stwierdził, że przykleiłam kartkę na przykład do książki. Ja mówię, że nic nie przyklejałam. Tak naprawdę trochę fizyka przykleiła, bo prawo Bernoulliego działa, ale on tego na szczęście nie wiedział, więc ja mu tłumaczę, że wszystkie ciała spadają jednakowo, niezależnie od masy. On mówi, nie, bo grawitacji nie ma. No ale no, jak stoisz na tej Ziemi, jak nie ma grawitacji? Przecież poruszałbyś się tak jak w przestrzeni kosmicznej, w mikrograwitacji astronauci. Astronauci to jest fantazja, film w studiu nagrane. No i zaczęła się dyskusja, że to nie zupełnie tak, że warto polecieć na wakacje samolotem i zobaczymy, że ta Ziemia nie jest płaska. On twierdzi, że no dobrze, ale jak ja widzę, to widzę płaski horyzont. No i tu zaczęła się też troszeczkę matematyka i zaczęliśmy faktycznie, zamiast mówić na spotkaniu astronomicznym o astronomii, mówiliśmy w ogóle. Wydaje mi się, że zmobilizowałam tego młodego człowieka do przeanalizowania swoich rzeczy, ale nie wyszedł przekonany. Te moje eksperymenty, to, co mu pokazałam, to...
1: Ja wiem, że on nie wyszedł przekonany, ale on zaczął o tym myśleć, tak. Więc nie wiemy, jak jest teraz, bo już pewnie nie macie kontaktu, ale może w końcu...
2: Jeśli mnie słyszy, to zapraszam na następne obserwacje, pogadajmy. Także jest wiele ludzi, którzy jakby nie patrzą na naukę jako na coś, co jest wytworzone przez naukowców, bo oni tam pracują. Tak się spotkałam z takimi rzeczami, że ja muszę mówić tak, bo ja tu pracuję. Mówię, nie, jestem naukowcem, żeby poznawać świat i żeby wam ten świat przekazać.
1: No i właśnie, czy to nie jest kwintesencja edukacji?
3: Ja myślę, że tak. I myślę, że dochodzimy tutaj do tego clue. Ja mam w sobie takie podejście, że ja nawet nie próbuję kogoś przekonać. Jeśli mówimy o matematyce, o rozwiązywaniu zadań, rozwiązywaniu zagadek, bo ja to zawsze uwielbiałam, to podejście w nauczaniu matematyki, że w matematyce tak naprawdę chodzi o rozwijanie logicznego myślenia, takiego krytycznego myślenia, umiejętności analizy, więc można to robić nie tylko ucząc klasycznie matematyki, czy tej matematyki szkolnej, ale właśnie korzystając z gier, łamigłówek, zagadek, ze wszystkiego, co nam wpadnie w ręce, jest fajne i ciekawe. Dlaczego? Bo to zachęca do odkrywania świata, właśnie do poznawania nauki, czym ona jest w ogóle, no nie? Więc mnie tak samo jak Kasię zresztą fascynuje świat, fascynuje mnie to, w jaki sposób, ja bardziej teraz odbiegam, lecę w nauki społeczne, więc bardziej mnie zastanawia to, dlaczego pewni ludzie, czy nauczyciele, czy dzieci właśnie zachowują się w ten, a nie w inny sposób, co na to działa, jak można na to wpływać. Więc ja myślę, że to jest to clue, żeby zachęcać młodych ludzi do tego, żeby stawiali sobie pytania i je weryfikowali, albo właśnie jak mamy pewne przekonania, na przykład, że Ziemia jest płaska, to żebyśmy szukali sposobów na to, żeby to sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czy nie. I nawet jak ten młody człowiek nie sprawdzi tego dzisiaj, może za rok, może za dwa, a może za pięć lat,
1: się zainspiruje do tego, żeby sprawdzać.
3: Dokładnie. I myślę, że to jest najważniejsze w dzisiejszym świecie.
1: W dzisiejszym świecie pełnym oczywiście fake newsów, nie tylko. I pojawia się ten temat, który zdecydowanie wraca jak bumerang, czyli zakazywanie używania telefonów komórkowych, czy tych smartfonów już bardziej, bo to już z telefonami nie ma zbyt wiele wspólnego. I teraz do tego można podchodzić dwojako, bo z jednej strony ja to rozumiem pod tym względem szerzącego się hejtu, nienawiści, tych jakichś grup WhatsAppowych uczniów bez nauczycieli, nagrywaniu sytuacji takich no, fatalnych po prostu, które nigdy nie powinny zostać nawet nagrane w tych szkołach, ale z drugiej strony, gdzie ci uczniowie mają się nauczyć obsługi tego urządzenia, z którego będą korzystali przez całe swoje życie, bo my dorośli korzystamy z tych telefonów non-stop. I Kasia ma tu swój telefon na tym stole, i ja mam, i Monika ma swój telefon na tym stole. To jak to z tymi telefonami?
2: To znaczy telefon to jest naprawdę podstawowe narzędzie pomiarowe. Może do wielu rzeczy służyć. Tak naprawdę my dorośli też nie pamiętamy wszystkiego. Często jest tak, że jak przychodzi do sprawdzenia jakiejś daty historycznej, to od razu sięgamy za telefon, żeby ją zweryfikować. Czemu uczeń ma to pamiętać? On może sobie tą wiedzę zweryfikować, zobaczyć w internecie i zweryfikować, czy to prawda. To wtedy go jakby zainteresuje. Ale z drugiej strony jest pewna rzecz, szczególnie w naszych szkołach, że pojawia się taka sytuacja, chęć nagrania kogoś, chęć przekazania niewłaściwych informacji. I tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia mega współpracy nauczycieli z rodzicami. My tak naprawdę musimy wychować tą młodzież tak, żeby ona tego nie robiła. Mhm. Przecież to nie musi być nagrane, może być powiedziane, taka plotka, złe słowo, to co zakażemy mówić? Musimy wychować tą młodzież. Tak samo uczymy młodzież pod egzamin. Ja jestem taka, że dzieci mogą z wszystkiego korzystać na sprawdzianie. Bo mnie nie interesuje to, czy on zapamiętał daną cyferkę, czy nie. Tylko on musi to umieć zweryfikować, wykorzystać i tak dalej. Więc może korzystać również z komórki, nie w liceum. Przykro mi bardzo, licealiści, niestety tam mam taki zakres, nie mogę uczyć tak jak chcę, więc liceum nie może skorzystać, ale w podstawówce generalnie jak robię kamienie milowe, czyli taką weryfikację wiedzy, to oni mają to zrozumieć, a nie umieć na pamięć. Więc...
1: No właśnie, ale to musi być ten egzamin tak stworzony, żeby ten uczeń, żeby ten telefon nie zrobił tego wszystkiego za niego, tylko żeby mu podpowiedział, pomógł w zrozumieniu.
2: W obecnej sytuacji, przy obecnym rozwoju algorytmów językowych jest to mega trudne. Mhm. W tej chwili ja sobie testuję, i to moi uczniowie z liceum wiedzą, że często testuję rozwiązywanie zadań maturalnych, licealnych właśnie za pomocą czata. Robi dużo błędów, ale jest mega lepszy niż 2 lata temu. Więc ja podejrzewam, że tak za 2 lata to już nie będzie tych błędów. Ale to jest też kwestia taka, że my musimy zrozumieć, co on wypluł. Znaczy, musimy zrozumieć przejścia matematyczne, jakie zastosował, żeby się z niego uczyć. Także te krytyczne myślenie dalej, musimy umieć go wykorzystać. Więc na sprawdzianie nie dałabym czatu GPT, bo nie umiałabym z tego zweryfikować. Podobnie mamy na konkursach, które ogłaszamy. W tej chwili są ogłoszone konkursy na temat energetyczny, energetyka XXI wieku. Są ogłoszone konkursy odkrywca światów, literacki, plastyczny i fotograficzny. To wszystko da się zrobić za pomocą czatu, za pomocą AI-a. Więc my mamy duży problem, żeby to zweryfikować. Oczywiście czym weryfikuje? AI. Więc on mi mówi, ile tam jest jego promptu. Także jest to pewien problem. Ale dla mnie większy problem jest inny. Dlaczego to dziecko chce oszukać tego nauczyciela?
1: No i to jest właśnie bardzo ważny wątek, ale też dlatego, żeby zachęcić różnych uczniów do wiedzy po prostu, do tego, żeby badać i sprawdzać, są organizowane różne festiwale i za chwilę porozmawiamy na ten temat.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W Radiu Opole cały czas trwa audycja Science bez fikcji. Moimi gośćmi są Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji i dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. I żeby zachęcić tych młodych ludzi, bo rozmawiamy bardzo dużo o edukacji, do tego, żeby poznawali ten świat nauki, to organizowane są m.in. takie wydarzenia jak Opolski Piknik Naukowy. Prawda?
2: Tak, 13 czerwca.
1: Proszę opowiadać.
2: 13 czerwca będzie wiele stanowisk na Placu Kopernika. Troszkę się to skumulowało z Festiwalem Książki, ale książka to też tak naprawdę wiedza i nauka, więc na Festiwalu Książki też będą aspekty naukowe, a my równolegle w sobotę 13 od 16 do 21 na Placu Kopernika będziemy prezentować jakby stoiska naukowe. I w tych stoiskach naukowych też nauczyciele będą mogli zajrzeć do Stowarzyszenia Klik dla Edukacji.
3: Tak, ja oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do świata łamigłówek, zagadek matematycznych, czyli do namiotu Fundacji Klik dla Edukacji. A nawiązując do nauczycieli, faktycznie teraz będziemy realizować fantastyczny projekt w lipcu dla nauczycieli, 5-dniowe wyjazdy szkoleniowe właśnie z tej metodyki, z zastosowania innowacyjnych form metod pracy na zajęciach edukacyjnych. W takiej przyjaznej aurze w okolicach Jezior Turawskich, czyli w Niwkach, z dobrostanem i elementami wytchnienia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, więc u nas w namiocie fundacji będzie można się też troszeczkę więcej dowiedzieć odnośnie tego projektu.
1: No właśnie, ale to są takie spotkania, do których nauczyciele tak pragną, potrzebują wręcz tej wiedzy, oni chcą zdobywać tę wiedzę, bo wiedzą, że dzięki temu będą skuteczniejsi w swojej pracy?
3: Znaczy nam tam zostało raptem parę wolnych miejsc, więc znalazło się mnóstwo naprawdę bardzo fajnych nauczycieli z całego województwa, którzy chcą wziąć w tym udział. My to też ubieramy w... Jesteśmy nauczycielkami, więc też wiemy, z czym mierzy się ta grupa zawodowa, bo ta praca naprawdę do łatwych nie należy. To jest praca pełna wyzwań. Dlatego też łączymy wytchnienie, dobrostan, czyli taką też autoregenerację z warsztatami metodycznymi, ale właśnie nie w formie szkolenia, wykładów, tylko w formie warsztatowej, bo jak coś mi się bardzo spodoba i ja się w coś wkręcę, wciągnę w zabawę, to ja to później wykorzystam też w pracy ze swoimi uczniami. I wracając do pikniku, to jest to właśnie jeden z przykładów na to, że można rewelacyjnie dotykać matematyki, fizyki, chemii, różnych dziedzin przeróżnych, bawić się nimi, doświadczać ich w zupełnie inny sposób niż doświadczamy w szkole. I do tego serdecznie zachęcam, bo tak jak na stoisku fundacji, gdzie będziemy dotykać zaczarowanego świata matematyki i tak naprawdę każde dziecko w wieku od 5 lat poprzez młodzież i poprzez dorośli mogą podoświadczyć tej matematyki, świetnie się pobawić, tak samo jest na wielu innych stanowiskach.
2: Bardzo zapraszamy też młodzież, bo jest wiele atrakcji specjalnie dla młodzieży kierowanych. My wiemy, że dzieci przyjdą po to z rodzicami, ale naprawdę świat fluorescencji, który nam pokaże chemia. Mieliśmy to na Nocy Nauki, było po prostu bardzo dużo ludzi. Powtarzamy, dlatego w miarę możliwości powtarzamy to na pikniku naukowym, także dlatego, że było to zainteresowanie. Ta luminescencja, to świecące różne obiekty są po prostu mega ciekawe i też to jest pokazywane na poziomie dla licealistów. Będziemy mieli coś w rodzaju takiego labiryntu wiedzy, że trzeba będzie rozwiązać zagadkę i kłódkę sobie otworzyć, żeby z tego labiryntu wyjść. Więc przygotowujemy właśnie takie rzeczy, żeby do pomyślenia, ale też dowiedzenia się o dyscyplinach, które są jakby realizowane na uczelniach. I nie tylko na uniwersytecie, bo Politechnika z nami współgra. Również Wydział Informatyki z Politechniki będzie pokazywał jak zwykle swoje drukarki, jak zwykle swoje gry, więc będziemy tam mieli sporo tej informatyki, gry, roboty, też łaziki. Też będziemy dużo mieli astronomii, będziemy mogli sobie zobaczyć Słońce przez odpowiedni teleskop taki, który że nie uszkodzimy sobie wzroku, a wieczorem po godzinie 22, jak już my będziemy sprzątać miejsce po stanowiskach, pan Andrzej Czeński jeszcze pokazuje planety, bo w tej chwili jeszcze jest Jowisz i warto go pooglądać, bo jest. Jak sobie zajdzie, schowa się za naszą planetą, już go nie zobaczymy, więc warto oglądać. 31 maja jest pełnia, więc też warto pooglądać. Jest druga pełnia w maju, więc ona chyba ma jakąś tam nazwę niebieską, jako niebieska pełnia. Warto przyjść do Obserwatorium Astronomicznego i pooglądać sobie ten księżyc, który naprawdę mocno odbija światło.
1: No to jeszcze raz proszę przypomnieć, gdzie, kiedy, co, jak?
2: 31 możemy pooglądać księżyc w Obserwatorium Astronomicznym na Domu Studenta Niechcej, a najważniejszą datą, gdzie będzie wiele wydarzeń, bo jest około 58 stanowisk na Placu Kopernika 13 czerwca od godziny 16 do 21. No, ja też zaprosiłam specjalnego gościa, bo od wielu lat staram się łączyć naukę z wytchnieniem. Zresztą zaraziła mnie Monika tym, żeby nie tylko męczyć ucząc, ale też odpoczywać. To zaprosiłam takiego muzyka, Przemysława Ruć, który będzie zagra swoje utwory elektroniczne właśnie związane z kosmosem, inspirowane kosmosem i przestrzenią kosmiczną.
1: Dlatego zdecydowanie zachęcamy, żeby się tam pojawić. I świetnie się składa, że to się dzieje akurat w trakcie Festiwalu Książki, bo ludzie mogą się przechadzać stąd, tam, zwiedzać można Opole i jednocześnie poznawać świat książek czy świat nauki, a to jest bezpośrednio ze sobą związane. Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, była moim gościem, jak i dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo Wam dziękuję.
2: No my dziękujemy i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia na pewno, a my usłyszymy się już po wiadomościach po godzinie 12 w audycji Science bez fikcji, także zostańcie z nami.
4: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
1: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.
4: A na zegarach już za chwileczkę wybije nam południe. Dziś sobota to 30 dzień maja. Sprawdźmy, co ważnego wydarzyło się na świecie, w kraju i w naszym regionie. Mieszkańcy Komorna muszą uzbroić się w cierpliwość. Woda w ich kranach nadal nie nadaje się do spożycia. W powiecie namysłowskim nietrzeźwa matka chciała odebrać syna z wycieczki szkolnej. Zareagowali świadkowie. Trwa dogaszenie pożaru lasu w okolicach podwarszawskiego Wołomina.
5: Wiadomości Radia Opole.
4: Krzysztof Rab, zapraszam na szczegóły. Woda w kranach mieszkańców wsi Komorzno około Wołczyna wciąż nie nadaje się do spożycia. Wczorajsze wyniki badań próbek wody, pobranych jeszcze w środę, wskazują, że nadal przekroczone są dopuszczalne wartości pestycydów. Problemy zaczęły się 18 kwietnia, kiedy to stwierdzono w wodociągach niebezpieczny związek chloropiryfos. Od tej pory mieszkańcy są zmuszeni do korzystania z wody dostarczanej przez beczkowozy, no a z kolei osoby starsze i schorowane mają wodę dostarczaną do domów. Jan Leszek Wiącek, burmistrz Wołczyna, aby złagodzić skutki niedogodności, zapewnił, że gmina zwolni mieszkańców z opłat za wodę potrzebną do płukania sieci. Wiele wskazuje na to, że nieznany na razie rolnik zastosował zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków, no a ten przedostał się potem do sieci wodociągowej. Prokuratura

0: rejonowa w Kluczborku prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
0: Pijana matka chciała odebrać syna z wycieczki szkolnej, ale zareagowali świadkowie. Taka sytuacja miała miejsce w czwartek w powiecie namysłowskim. Rodzice i opiekunowie czekali na przyjazd dzieci. Wśród nich była m.in. 45-letnia kobieta, która chciała odebrać 9-letniego chłopca. Jeden z nauczycieli wyczuł jednak od niej alkohol i zadzwonił pod numer 112. Mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski, oficer prasowy namysłowski. Policji.
2: Już po chwili na miejscu pojawili się policjanci z namysłowskiej komendy. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kobiety, które wykazało ponad 2 promile alkoholu w jej organizmie. W trakcie rozmowy mundurowi ustalili, że 45-latka przyjechała na miejsce jako pasażerka, a pojazdem kierował jej znajomy. Mieszkanka powiatu przyznała się, że tego dnia spożywała alkohol.
0: Sprawą zajmie się sąd rodzinny. Chodzi o podejrzenie niewłaściwego sprawowania opieki nad 9-latkiem.
1: Słuchasz? Rozumiesz? Wiesz.
0: W okolicach podwarszawskiego Wołomina trwa dogaszanie pożaru lasu. W akcji gaśniczej bierze udział ponad 1200 strażaków. Na porannym briefingu wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski mówił o siłach zaangażowanych w gaszenie terenów leśnych.
3: Mamy zaangażowanych ponad 1200, prawie 1300 strażaków i 335 pojazdów. To tylko mówimy o pojazdach PSP i OSP. Dodatkowo inne służby, policja i też służby lasów państwowych. No i też 120 WOT-owców. Trzy śmigłowce na teraz, plus będą dochodzić sukcesywnie w ciągu dnia kolejne śmigłowce, przede wszystkim Black Hawk i być może dromadery.
0: Zastępca komendanta wojewódzkiego PSP Waldemar Wysocki wskazał, że sytuacja jest już stabilna, a strażacy dogaszają pojedyncze zarzewia ognia.
4: Sytuacja od wczoraj jest dość stabilna, ale też dynamiczna. Reagujemy na bieżąco. Nasze działania sprowadzają się do gaszenia zarzewi ognia, które pojawiają się, szczególnie na obrzeżu obwodu pożaru, które do tej pory mamy i widzimy. Oprócz tego oczywiście realizujemy zadania związane z przelewaniem obszaru, którego to dotyczy. No i w zasadzie można powiedzieć, że siły i środki są wystarczające na ten moment.
0: Przypomnijmy, że pożar wybuchł w czwartek po południu na terenie lasów prywatnych i szybko rozprzestrzenił się na lasy państwowe. W sumie spłonęło już ponad 300 hektarów lasu. Wracamy jeszcze do regionu. Kończy się przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach. Najtrudniejsze prace ziemne są już za wykonawcą, a nowa murawa przechodzi ostatni etap pielęgnacji. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze jesienią piłkarze LZS-u wrócą na zmodernizowany stadion. Przebudowa boiska sportowego w Racławiczkach, o szczegółach, przepraszam, mówi teraz Marek Pietruszka, to burmistrz Strzeleczek.
5: Ten rok mija w październiku tego roku w zasadzie, więc za parę miesięcy LZS Racławiczki, który w 100% w tym roku będzie znowu awansował do Ligi Okręgowej, wróci już na nowoczesny obiekt z równą piękną płytą, która przede wszystkim nie będzie zalewana przez każde wody opadowe, tak jak to było do tej pory.
0: Wartość całej tej inwestycji to blisko 2 400 000 zł, z czego 1,5 miliona pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.
1: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Troszkę cieplej w regionie, już 20 stopni pokazują termometry w Opolu, 20 jeszcze także w Nysie, Brzegu i Namysłowie, po 19 stopni mamy aktualnie w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś w regionie na ogół zachmurzenie duże, do tego jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, uwaga, miejscami także burze, mogą wystąpić nawet z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, te maksymalne od 21 do 23 stopni, wiatr w dzień słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, północno-zachodni, podczas burz mocniej, powieje tak do 70 km na godzinę.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
6: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
7: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
8: Ja lubię cukierki.
9: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
10: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
11: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
12: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
13: Kiedy przyjedzie tata?
14: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
13: Tata?
15: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
16: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
14: O nie, proszę, nie.
15: Co się stało? Gdzie jest tata?
13: tato.
8: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
1: Reklama społeczna.
17: Reklama.
18: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad czystą rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
19: 18,47,12.
20: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
20: To ja też chcę. 24,30.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: O wow! Tak działa Fanzeum. Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety, sklep fanzeum.pl.
22: Już 4 czerwca zaczynamy największe święto polskiej muzyki. 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. 4 dni najlepszej muzyki, 8 wyjątkowych koncertów i ponad 100 artystów na jednej scenie. Jubileusze, premiery i kultowe przeboje, które znasz od dziecka. Oglądaj od 4 do 7 czerwca od 20 w TVP1 i w TVP VOD.
23: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki.
17: Po reklamie.

0: się nie boję.
1: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
2: W Radiu Opole startujemy z drugą godziną audycji Science bez fikcji. Kacper Śnigurski przy mikrofonie i warto z nami zostać. Porozmawiamy o wyjątkowej licytacji pamiątek muzycznych związanych z muzyką heavy metalową, ale to nie wszystko, bo również o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nowe warianty pluma. Co to takiego ten plum? Jeżeli ktoś nie wie, no to warto z nami zostać, bo wszystko wyjaśnię w ciągu tej drugiej godziny audycji Science bez fikcji. Kacper Śnigurski, zostańcie z nami.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: To sztuczna inteligencja po polsku. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia nowe warianty Pluma, czyli Polish Large Language Model, czyli modelu AI, który wykorzystuje język polski w sektorach publicznym i prywatnym. Wiceszef resortu Dariusz Standerski zaznaczył, że każdy może z nich bezpłatnie korzystać.
2: Zapraszam na platformę Hugging Face, gdzie w profilu Ministerstwa Cyfryzacji właśnie udostępniono w ramach ostatniej aktywności nowe modele w kilku wariantach. Serdecznie zapraszamy do pobierania, ściągania, testowania, komentowania.
1: Nowe modele potrafią wspierać zadania biurowe, rozumieją procedury administracyjne, upraszczają język urzędowy i pracują na wzorach dokumentów prawnych. Mówił o tym dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK Szymon Łukasik.
3: To jest 11 modeli w różnych rozmiarach, od 4 miliardów parametrów poprzez 8 miliardów, 12, 70 miliardów parametrów. Te modele są udostępnione w 3 wariantach. To jest wariant bazowy, czyli taki model, który możemy sobie sami dostroić na własnych instrukcjach. Modele instrukcyjne, które już na tych instrukcjach, w szczególności instrukcjach o charakterze urzędowym, zostały dostrojone. Oraz ostatnia kategoria, modele dialogowe, modele typu chat.
1: Nowe warianty Plume mają usprawnić pracę administracyjną. Chodzi m.in. o gotowe wzorce pism urzędowych i dodawanie do nich jedynie danych osobowych. Od czerwca z polskich modeli sztucznej inteligencji będą korzystać Ministerstwo Cyfryzacji i Kancelaria Premiera.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: 104 osoby otrzymały stypendia 23. programu Młoda Polska. Dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego młodzi artyści w wieku od 10 do 35 lat realizują m.in. filmy krótkometrażowe i spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, wyposażają pracownie, organizują wystawy oraz finansują studia za granicą czy zakup instrumentów. Ze stypendystami na gali na Zamku Królewskim w Warszawie rozmawiała Dorota Piotrowska.
2: Stypendium na kontynuację przygotowań i wydanie książki dotyczącej historii Orkiestr Polskiego Radia otrzymuje pan Andrzej Zieliński.
3: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach Archiwum Polskiego Radia. Zgromadziłem materiał w dużej mierze, głównie z warszawskiego archiwum. To stypendium będzie dotyczyć również poszerzania wiedzy, poszerzania archiwum o rozgłośnie regionalne, o Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, gdzie swoje siedziby miały orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia, które będę badać i opisywać w tej publikacji. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potomków, więc nigdy nie były publikowane. To stypendium przede wszystkim finansuje wydanie tej książki. Dzięki temu będzie można uzyskać prawa do fotografii, prawa do nagrań. Będzie można wydać fizycznie ten album po prostu w takiej formie, w jakiej to powinno być wydane na stulecie Polskiego Radia.
4: Stypendium na opracowanie reportażu dziennikarskiego pod tytułem Świadkowie Norymbergi otrzymuje pani Martyna Wojtkowska.
5: Otrzymałam Młodą Polskę już po raz drugi i doskonale wiem, jakiego wielkiego kopa daje to stypendium, bo dzięki niemu była możliwa moja wyprawa do Nowej Zelandii i napisanie książki reporterskiej, stworzenie audioserialu, więc z dużą radością przyjmuję to stypendium dzisiaj po raz drugi, ale też takim podekscytowaniem, co przyniesie to stypendium, bo wiem, że potrafi zmienić życie i to stypendium właśnie na starcie dla młodego człowieka po pierwsze uskrzydla, ale też stwarza bardzo duże możliwości i cieszę się. To drugie stypendium jest na zebranie materiałów do książki poświęconej nieoczywistym bohaterom procesu norymberskiego. Opowieść w Nowej Zelandii zaczyna się dzień, czyli audioserial sześcioodcinkowy jest już w pełni dostępny w internecie, natomiast jeśli chodzi o salę 600, można wysłuchać pierwszego odcinka pilotażowego, a całość będzie miała premierę jesienią tego roku na antenie Polskiego Radia.
4: Stypendium na wykonanie projektu spektaklu teatralnego Podróż, w którą nie wyjadę, otrzymuje pan Bartosz Bielenia.
6: Bardzo jest to ważne stypendium dla mnie, przede wszystkim ponieważ będę rozwijał swój autorski projekt. Pomysł pochodzi z fascynacji audiodeskrypcją teatralną i tym, że można samą narracją opisać i postawić świat dla osób niewidomych i niedowidzących. I chcieliśmy eksplorować ten typ narracji i tę formę ekspresji, gdzie widzowie będą z zasłoniętymi oczami doświadczać opowieści o tym, co się wydarza przed nimi, co otwiera niesamowite możliwości na to, żeby mogło się wydarzyć tam wszystko. Myślę, że dużo jest tego z tradycji teatru radiowego. Nam zależy na tym, żeby działo się w przestrzeni, wśród żywych ludzi, żeby troszeczkę łamało tę formę i przede wszystkim skupiało się na nieokulocentrycznym języku, żebyśmy nie używali kolorów, perspektyw, odległości. To nie jest takie łatwe, ale zobaczymy, co z tych badań i warsztatów nam wyjdzie. Może czekają tam na mnie niespodzianki.
2: Stypendium na zakup fortepianu otrzymuje pan Mikołaj Brzostowicz.
4: Trudno przebić się przez tak gromkie oklaski.
7: Nazywam się Mikołaj Brzostowicz, mam 12 lat. Moim marzeniem jest nie tyle co wygrać konkurs Chopinowski, ale wziąć w nim udział i moim drugim marzeniem to zagrać z orkiestrą. Ja zwyciężyłam 4. alternatywę konkursową właśnie Radia Chopin. Dało mi to, że grałem w wielu miejscach, na przykład na festiwalu Chopin w Antoninie z kwartetem smyczkowym koncert F-u Fryderyka Chopina i nagrywałem recital audio-wideo w studiu Spielmanna.
4: Stypendium na nagranie i wydanie płyty zawierającej dzieła fortepianowe Adolfa Gutmana otrzymuje pani Aleksandra Dąbek.
8: W tym momencie będę dwukrotną stypendystką Młodej Polski. Moje pierwsze stypendium było przeznaczone na zakup fortepianu właśnie w celu przygotowania się do konkursu chopinowskiego, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ ten instrument ma ogromne znaczenie w trakcie przygotowań, żeby móc ćwiczyć właśnie na instrumentach najlepszej jakości. A drugie stypendium przeznaczę na wydanie i nagranie płyty z muzyką Adolfa Gutmana i pozwoli mi się to dalej rozwijać jako artystce oraz pogłębiać repertuar.
2: Stypendium na studia w Geoffrey Bolay School w Nowym Jorku otrzymuje pani Julia Panek.
9: Dzięki stypendium będę mogła pokryć koszty związane z ostatnim rokiem studiów właśnie w Geoffrey'u. Jest to szkoła kształcąca tancerzy i też przyszłych choreografów, reżyserów właśnie związanych z tą branżą taneczną. Moim takim przyszłym marzeniem jest realizacja własnego spektaklu, własnego musicalu i to jest coś, do czego dążę.
4: Stypendium na wykonanie kolekcji tkanin użytkowych, wspólny dialog między Izraelem a Palestyną otrzymuje pani Aleksandra Bonikowska.
10: Będą to dywany. Temat jest dosyć trudny, bo odnosi się do konfliktu między Izraelem a Palestyną i to jest taki projekt, który ma pogodzić te zwaśnione narody. Takim punktem wspólnym są symbole, dlatego że jak i w kulturze islamu, tak i w kulturze judaistycznej mamy do czynienia ze wspólnymi symbolami, jakimi są na przykład gwiazdy, jest Hamsa, czyli taki symbol dłoni i to mają być symbole, które chronią.
4: Stypendium na realizację zestawu rzeźb oraz powstanie autorskiej galerii Kontener otrzymuje pan Miłosz Tomkowicz.
11: Galeria, która powstanie dzięki wsparciu funduszu stypendialnego Młoda Polska pod Krosnem na Podkarpaciu. Chciałem stworzyć to miejsce, do którego będę mógł zapraszać ludzi zainteresowanych współczesną rzeźbą. Myślę, że będzie się w tej przestrzeni takiej industrialnej, tego kontenera morskiego, który przystosuje do funkcji wystawienniczych, że będą się te rzeźby doskonale prezentować. Mam takie marzenie, żeby postawić ten kontener gdzieś w polach, w otoczeniu przyrody. Będzie to jeszcze bardziej wyabstrahowane, więc zapraszam do kontenera.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Julian's Auctions, wiodący na świecie dom aukcyjny specjalizujący się w pamiątkach po celebrytach, przez najbliższe dwa dni będzie sprzedawał wyjątkowe eksponaty związane z muzyką heavy metalową. To wyczekiwana licytacja pod hasłem Music Icons, obejmującej ponad 800 przedmiotów.
2: Tegoroczna kolekcja celebruje nieprzemijającą siłę heavy metalu i upamiętnia 50. rocznicę powstania zespołu Kiss. Zainteresowanie pamiątkami muzycznymi osiąga niespotykane dotąd poziomy, napędzane przez kolekcjonerów, którzy doceniają zarówno kulturowe znaczenie tych instrumentów, jak i dziedzictwo artystów, do których należy, informuje dom aukcyjny Julian's Auctions. Na licytacji będzie można kupić gitary, kostiumy sceniczne i pamiątki ze świata heavy metalu. Wśród najciekawszych eksponatów znajdą się przedmioty należące do Asa Frehleya, pierwszego gitarzysty Kiss, w tym okładka z trasy koncertowej z 1977 roku. Gwiazdą aukcji jest gitara Gibson Les Paul Ace No. 1 z 1974 roku, używana na scenie i w studiu przez Frehleya, który zmarł w zeszłym roku. W tym przypadku cena szacowana jest od 400 do 600 tysięcy dolarów. Na aukcji będą również oferowane gitary, na których grali m.in. Kirk Hammett z Metallica i Mick Mars, współzałożyciel Motley Crue. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: Bez, bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: W audycji Science bez fikcji w Radiu Opole teraz o tanim prądzie, bo to nie tylko marzenie konsumentów, ale też realna potrzeba gospodarki. Między innymi o wyzwaniach stojących przed energetyką rozmawiali uczestnicy zorganizowanego w Warszawie 5. Polskiego Kongresu Gospodarczego. Arkadiusz Augustyniak więcej na ten temat.
2: Polskie firmy skutecznie wykorzystują szanse, jakie daje rozwój nowych technologii, ale te szanse są blokowane przez wysokie ceny energii. Mówi biznesmen i przewodniczący Rady Pracodawców RP Rafał Brzoska.
3: Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe.
2: Z tą oceną zgadza się minister gospodarki i finansów. Andrzej Domański powiedział, że w celu zapewnienia tańszej energii rząd prowadzi liczne inwestycje.
4: Inwestujemy dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
2: Zresztą tańszy prąd to także tańsze produkty i co za tym idzie, większe wsparcie gospodarki przez konsumentów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.

0: Science bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji. Kacper Śnigurski, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa LIS Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
1: Prudnik zaprasza na 27. wystawę twórców ludowych i rzemiosła artystycznego pogranicza polsko-czeskiego. Od 5 do 7 czerwca na kompleksie sportowym przy ulicy Kolejowej czekać na Was będą wyjątkowe rękodzieło, regionalne smaki, pokazy rzemiosła, koncerty w niezwykłych brzmieniach. Od muzyki folkowej po pop i rock. Oraz niepowtarzalna atmosfera, której możesz doświadczyć tylko w Prudniku. Spotkaj wspaniałych twórców, odkryj oryginalne wyroby i spędź wyjątkowy weekend w Prudniku. Szczegóły na stronie asipprudnik.pl.
2: Po reklamie.
3: Tu Radio Pole na FM, w internecie i DAB+. Za chwilę na zegarach wybije godzina 13, czas na najświeższe wiadomości ze świata, kraju i oczywiście naszego regionu. Ponad 100 nowych żołnierzy złożyło dziś w Opolu uroczystą przysięgę wojskową. Robert Lewandowski zagra w towarzyskim meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej z Ukrainą. 26-latek z powiatu kluczborskiego odpowie za posiadanie narkotyków, ale także przejazd hulajnogą przez tory na czerwonym świetle.
4: Wiadomości Radia Opole.
3: Krzysztof Rab, zapraszam na szczegóły. 109 żołnierzy złożyło dziś uroczystą przysięgę wojskową w koszarach 10. Opolskiej Brygady Logistycznej. Wcześniej elewi dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ukończyli 27-dniowe szkolenie. To tam nauczyli się m.in. posługiwania bronią, elementów musztry, pierwszej pomocy przedmedycznej czy czołgania się ze skrzynią z amunicją. Elewi zostali wcieleni 4 maja i przeszli szkolenie, które zakończy się przysięgą, no i tym samym zostaną żołnierzami Wojska Polskiego. Mówi podporucznik Justyna Ból z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej.
5: Kolejnym krokiem jest 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, które wyłoni najlepszych kandydatów do służby zawodowej. Jeśli chodzi o przedział wiekowy, to są osoby od 20 do 44 lat. W tym roku 10. Opolska Brygada Logistyczna planuje jeszcze przeszkolić 525 osób w 3 turnusach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Będą to terminy czerwcowy, wrześniowy i listopadowy.
3: A jedną z pań, która od dziś jest już żołnierzem Wojska Polskiego, jest szeregowy elef Natalia Kołtuńska. Pomysł, aby służyć w służbach państwa polskiego, pojawił się w mojej głowie już jakiś czas temu, no ale decyzja o tym, żeby tu przyjść, zajęła mi trochę czasu, przyznaję.
6: Jest to wielka odpowiedzialność na naszych barkach, ale myślę, że dojrzałam do tej decyzji i dlatego

0: Nie chciałam tracić więcej czasu i w tym turnusie od 4 maja do 30 maja postanowiłam, że spróbuję swoich sił. Jak widać, udało się. Jestem zadowolona z przebiegu całego turnusu i też mam nadzieję później służyć tutaj w naszej opolskiej brygadzie.
1: Co było najtrudniejsze?
0: Wydaje mi się, że wielu by powiedziało, że wysiłek fizyczny, natomiast wydaje mi się, że też psychicznie trzeba było to wytrzymać.
2: A dodajmy, że jeśli ktoś chce z bliska zobaczyć, jak wygląda 10. Opolska Brygada Logistyczna, no to taka możliwość będzie już 9 i 10 czerwca. Wtedy to jednostka organizuje Dni Otwartych Koszar.
3: To dzieje się teraz w regionie.
2: Premier Donald Tusk krytycznie odniósł się do postawy polityków PiS, którzy blokowali przyjęcie programu SAFE. Szef rządu napisał o tym w mediach społecznościowych. Meldunek z ostatniej chwili. Sobota to 29 umów na 79 miliardów. Wszystko w polskich firmach. To jest właśnie SAFE. Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa. Czytamy we wpisie w serwisie X. Dziś podpisywane są kolejne umowy na dostawy uzbrojenia w ramach funduszu SAFE. Kontrakty podpisano m.in. w Hucie Stalowa Wola. Dotyczą dostaw bojowych wozów piechoty czy wozów towarzyszących dla Haubicka 9. Wcześniejsze umowy dotyczą także choćby amunicji 155 mm.
3: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
2: Robert Lewandowski zagra w towarzyskim meczu polskiej reprezentacji piłkarskiej z Ukrainą. Selekcjoner Jan Urban zadeklarował, że nie podjął jeszcze decyzji, czy czołowy polski napastnik wyjdzie na boisko na cały mecz.
4: Zagra, natomiast zobaczymy, czy od początku, czy w trakcie spotkania wyjdzie na boisko, ale tak, taka jest idea, taki jest pomysł.
2: A mecz z Ukrainą zostanie rozegrany jutro na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu. Początek spotkania o 17:30. I jeszcze nasz region. Zignorowanie czerwonego światła na przejeździe kolejowym przysporzyło problemów młodemu mieszkańcowi powiatu kluczborskiego. Patrol policji zwrócił uwagę na mężczyznę poruszającego się pojazdem elektrycznym z siodełkiem, który to wjechał na tory mimo czerwonego sygnału świateł przed podniesieniem się szlabanów. Podczas kontroli 26-latek zachowywał się nerwowo, relacjonuje starsza aspirant Krystyna Chmielewska, oficer prasowy kluczborskiej policji.
5: Szybko wyszło na jaw, że nie posiada żadnych uprawnień do kierowania. Mężczyzna nie potrafił także logicznie wyjaśnić swojego niebezpiecznego zachowania na przejeździe kolejowym. Policjanci wyczuli również charakterystyczny zapach marihuany. Przeszukanie potwierdziło podejrzenie mundurowych, że mężczyzna może posiadać narkotyki. Policjanci znaleźli przy nim dwa woreczki z suszem roślinnym. Wstępne badania wykazały, że była to marihuana.
2: 26-latek oświadczył, że to narkotyki na własny użytek. Kryminalni sprawdzili też jego miejsce zamieszkania, gdzie znaleźli 15 porcji amfetaminy i marihuany. Narkotyki trafiły do badań laboratoryjnych, no a mężczyźnie grozi 3-letni pobyt w więzieniu.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 20 stopni nadal pokazują termometry w Opolu, podobnie jeszcze w Nysie, Brzegu i Namysłowie. Po 19 natomiast mamy w Kluczborku i w Kędzierzynie-Koźlu. Jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, cóż, sobota pochmurna w regionie, do tego tuju, gdzie może pokropić przelotne opady deszczu, a także, uwaga, burze. I to mogą wystąpić lokalnie także z gradem. Jeśli chodzi o temperatury, te maksymalne od 21 do 23 stopni, a wiatr w dzień słaby, umiarkowany, ale chwilami też porywisty, północno-zachodni, zwłaszcza w czasie burz, może osiągać do 70 km na godzinę. W nocy zachmurzenie także duże, choć z przejaśnieniami, może pokropić. Burz już nie powinno być. No i w nocy nieco chłodnie, od 10 do 11 stopni.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Reklama. Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
7: Opolakra. Największa wystawa rolnicza w południowej Polsce. 12-14 czerwca. Lotnisko Opole. Polska Nowa Wieś. Światowi liderzy rynku maszyn, nowoczesne technologie, wystawa bydła, strefa influencera, pokazy maszyn w ruchu. Przyjedź i sam przetestuj maszynę swoich marzeń. Wygraj atrakcyjne nagrody. Zapamiętaj, Opolagra 2026, 12-14 czerwca. Polska Nowa Wieś koło Opola. Opolagra. Najnowsza technika na wyciągnięcie ręki. Po reklamie.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak, witam w programie i zapraszam jak zwykle w sobotę do godziny 15. Przed nami oczywiście dwa tematy. Na początek temat trudny, ale bardzo potrzebny. Nie zawsze jest ona widoczna na pierwszy rzut oka, ale wpływa na emocje, relacje, poczucie bezpieczeństwa i codzienne funkcjonowanie człowieka. Mogą ją wywołać doświadczenia, które przekraczają nasze możliwości poradzenia sobie z nimi. Chodzi o traumę. Czym się charakteryzuje? Jak wpływa dokładnie na człowieka? Jakiego wsparcia potrzebuje pacjent w traumie? O to już za chwilę będę pytać Wiktorię Kubiec. To psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. W drugiej części programu po godzinie 14 spotkamy się z lekarzem kardiologiem, żeby porozmawiać o jednym z najczęstszych problemów kardiologicznych. Chodzi o arytmię serca. Zaburzenia rytmu serca mogą dotyczyć osób w różnym wieku, ale to ryzyko rośnie wraz z wiekiem, stresem, wraz z chorobami serca czy na przykład nadciśnieniem. Część pacjentów mówi, że odczuwa kołatanie serca, część mówi, że to duszność, to może być na przykład też osłabienie. Serce może bić za szybko, może bić za wolno, ten rytm serca może być też nieregularny, ale więcej na ten temat opowie specjalistka kardiologii, będzie to doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. Zaczynamy, zapraszam.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną pierwszy zapowiadany gość, Wiktoria Kubiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR i o traumie, także jak zapowiadałam, będziemy dziś rozmawiać. Ja wiem, że w weekend, w sobotę, po południu niekoniecznie na takie trudne tematy chcemy rozmawiać, ale to jest temat jak najbardziej potrzebny. A z drugiej strony mam wrażenie, że to pojęcie trauma stało się pojęciem takim dosyć popularnym, często używanym. A mam traumę, bo coś tam. Czy to nie jest bagatelizowane? Czy to pojęcie nie jest nadużywane? O to będę pytać między innymi i na początek oczywiście poproszę w ogóle o definicję traumy. Czym jest trauma? Bo myślę, że od tego musimy koniecznie wyjść, bo to jakby chyba będzie też potwierdzać, że to pojęcie rzeczywiście jest trochę nadużywane. A czasami właśnie może ktoś nie chce się przyznawać do tego, że ma za sobą traumatyczne doświadczenia, bo trudno mu o tym mówić.
2: I myślę, że właśnie ze względów definicyjnych możemy różnie wyobrażać sobie to, co osoba używająca tego pojęcia ma na myśli, ponieważ w potocznym rozumieniu trauma to będzie zarówno trudne doświadczenie, czyli sytuacja, która nam się w jakiś sposób przydarzyła, czy w której wystąpiliśmy, a dodatkowo będziemy tę traumę rozumieli też jako reakcję na potencjalnie trudne doświadczenie. I my, myśląc o traumie w psychologii, myślimy o tej reakcji, czyli o tym, co w nas się zadziało w odpowiedzi na konkretne doświadczenie. Jeśli widzimy definicję traumy jako trudną reakcję emocjonalną, która trwa dłużej niż sama sytuacja, która wpływa niekorzystnie na jakość naszego życia, przeszkadza nam na przykład w podejmowaniu decyzji, w dobrej regulacji emocji, czasem wpływa niekorzystnie na sen czy na relacje, w których jesteśmy, to tutaj dostrzeżemy, że nie musi być to pojęcie nadużywane. Bo jeśli założymy, że jako traumę traktujemy reakcję emocjonalną, taką przetrwałą, bardzo trudną, degradującą nasze samopoczucie, to możemy poszerzyć też rozumienie potoczne tego zjawiska.
1: Tak na stres reagujemy, ale czy każdy stres to trauma, czy tak możemy powiedzieć?
2: Nie każdy stres. Reakcja na stres jest reakcją adekwatną do sytuacji w czasie, gdy ta sytuacja nam się przydarza. Więc jeśli reaguję na coś, co tu i teraz się dzieje i czuję to napięcie, jakieś trudności właśnie z wyregulowaniem swoich emocji, z powrotem do komfortu, to będzie to właśnie stres. Doświadczenia trudne, które pociągają za sobą reakcję traumatyczną, to są takie doświadczenia, które zostają z nami na zdecydowanie zbyt długo, byśmy mogli uznać tą reakcję za adekwatną. Dlatego w psychologii trauma jest zjawiskiem, które nas martwi, które postrzegamy jako objaw jakiejś utraty równowagi w zakresie zdrowia psychicznego. I dlatego też zachęcamy osoby, które doświadczają takiego długotrwałego cierpienia, do poszukiwania profesjonalnej pomocy.
1: To w takim razie chyba dobrze, że my może nawet i nadużywamy, jak powiedziałam, tego określenia trauma, bo po prostu otwarcie mówimy o tym, że mamy jakiś bardzo poważny uraz psychiczny.
2: Tak, musimy tylko zawsze dopytać naszego rozmówcę, czy ma na myśli to, że sytuacja była trudna, czy chce nam powiedzieć, że nadal cierpi przez to, czego wtedy doświadczył. Bo jeśli odpowiem, że to była trauma, to mogę mówić i o jednym, i o drugim. Bo rzeczywiście sytuacja bardzo trudna tak potocznie skraca nam tą drogę definicyjną i aż każe powiedzieć, że to była trauma. Ale to nie zawsze oznacza w tej wypowiedzi, że ta osoba nadal cierpi z tego powodu. I wtedy, w tym sensie reakcji emocjonalnej, to już nie będzie trauma. To będzie coś, co było okresowo trudne, ale z zasobami, które mamy dostępne, poradziliśmy sobie i wróciliśmy do względnej równowagi.
1: Ale tak sobie myślę też, że są osoby, które na jedno wydarzenie mogą w różny sposób zareagować. U jednych to wydarzenie rzeczywiście wywoła tę traumę, a inna osoba poradzi sobie z tym, nie będzie miała tej traumy, nawet jeżeli mówimy o wydarzeniach takiego dużego kalibru.
2: Dokładnie tak jest i dlatego oddzielamy w psychologii samo wydarzenie, czyli czynnik traumatyzujący, od reakcji emocjonalnej, którą tu nazywamy jako traumę. Wracając jeszcze do kwestii definicyjnej, my w psychologii używamy dwóch takich pojęć opisujących jakby kaliber tego, co nazywamy traumatyzujące, ponieważ mamy tak zwane traumy przez duże T i traumy przez małe T. Traumy przez duże T to są takie wydarzenia, które większość ludzi w danym kręgu kulturowym, czyli na przykład nas Polaków, czy nas mieszkańców Opolszczyzny, uzna obiektywnie za wystarczająco trudne, by cierpieć z tego powodu. Czyli tutaj mamy do czynienia z takimi dużymi wydarzeniami, jak na przykład klęska żywiołowa. Takim wydarzeniem na naszym terenie była powódź w 1997 roku. Mhm. Straumatyzowała ogromną część naszej populacji, wpływając wręcz na kolejne pokolenia. Takim doświadczeniem zawsze będzie doświadczenie bezpośredniej przemocy, czyli na przykład napaść, kradzież.
1: Przemoc seksualna.
2: Dokładnie, przemoc seksualna. A trauma przez małe T to jest zbiór mniejszych, pozornie tak naprawdę, mniejszych doświadczeń, które występując w naszym życiu przez dłuższy czas, bardzo często też dotycząc krzywdy, którą wyrządził nam ktoś dla nas ważny i bliski, ostatecznie po latach wpływu wywołują reakcję traumatyczną. To może być przemoc domowa, to będzie poniżanie, to będzie mobbing w środowisku pracy, to będzie przemoc psychiczna lub takie drobne złośliwości, bullying, który obserwujemy u rówieśników, czyli przemoc rówieśnicza, która przekracza to, co nazwalibyśmy złośliwym żartem. I takie pozornie niewielkie doświadczenia, bo przyznamy, że jest to doświadczenie mniejsze niż bezpośrednia napaść seksualna lub klęska żywiołowa, w której tracimy dorobek życia, ale przez to, że bardzo często towarzyszą nam długo, są generowane przez osoby dla nas ważne, z którymi mamy relacje, dlatego nie jesteśmy w stanie tak bezpośrednio uciec przed tą formą krzywdy, to wpływ takiej traumy przez małe T bardzo często jest większy na nasze życie i decyduje, definiuje wręcz niejednokrotnie nawet naszą osobowość na lata. Dlatego cierpimy bardzo długo, nieraz dziesięciolecia, z powodu tak zwanej traumy przez małe T. To duże i małe T może czasem być nieco mylące, ponieważ ta definicja traumy przez małe T sugeruje, że to są takie mniejsze, jakby mniej ważne traumy, ale trauma zawsze jest tak samo ważna.
1: Tak jak nie ma mniejszego i większego zła, tak?
2: Dokładnie.
1: Zło to zło.
2: Tak, i właśnie dlatego przyjmujemy, że jeśli ktoś uznaje, że to, co mu się przydarzyło, go skrzywdziło, to nie będziemy skupiać się na tym, jakie to było wydarzenie. Nie będziemy absolutnie dochodzić tego, czy on miał prawo się tak poczuł, czy inni by się też tak poczuli, bo liczy się dla nas krzywda tego człowieka.
1: To, co on czuje.
2: Dokładnie. I dla jednego ucznia wystąpienie przed klasą, gdzie dziecko zamiera i nie jest w stanie wydusić z siebie głosu i widzi szydercze uśmiechy na twarzy kolegów, będzie doświadczeniem traumatyzującym, a dla innego będzie jednym z wielu, które w ogóle nie zrobiły na nim wrażenia i się tak szybko z niego otrząsa i przechodzi do kolejnej sytuacji.
1: Nawet to lubi, takie wystąpienia publiczne. A czy my takich zdarzeń traumatyzujących możemy nie pamiętać?
2: Możemy ich nie pamiętać, ponieważ...
1: Albo wypieramy, jest w psychologii, tak często się mówi, następuje wyparcie.
2: Tak. Wyparcie jest mechanizmem obronnym. Mechanizmy obronne mają taką ważną funkcję do spełnienia w naszym zdrowiu psychicznym, ponieważ one, jak nazwa wskazuje, mają nas obronić i pojawiają się wtedy, kiedy zasoby, które w tej chwili mam dostępne, są niewystarczające, by skutecznie poradzić sobie z tą reakcją psychiczną na daną sytuację. Więc mechanizm, który polega na przysłowiowym wyparciu, czyli taka sytuacja, w której ja albo głęboko w czeluści mojej pamięci odpycham, wypycham, wypieram takie doświadczenie, by nie pamiętać o nim na co dzień, albo to doświadczenie trochę modyfikuję w kształcie i pamiętam to trochę inaczej, jakoś spłaszczam, wygładzam, lub wręcz podmieniam uczestnika tego wydarzenia, to w psychologii wiemy, że jest to ważny mechanizm, który ma mi pomóc przetrwać to. Ale nie oznacza to, że ta trauma na mnie nie wpływa, że ta reakcja nie modyfikuje moich decyzji, planów życiowych, wyborów relacyjnych, tego, jak sobie radzę w konfliktach. Ponieważ trauma ma wpływ na takie nasze bazowe zasoby i kompetencje. Może tlić się w nas latami, może zmodyfikować nasze reakcje, których nie zawsze będziemy w stanie zrozumieć skutecznie, ponieważ skoro nie jestem w stanie połączyć mojej reakcji z bezpośrednim wydarzeniem, bo na przykład nie pamiętam tego w taki sposób uświadomiony, to będzie mnie to subtelnie modyfikować, przez co też najczęściej większość osób doświadczających traumy wtórnie doświadcza lęku na swój temat. Bo jeśli ja reaguję jakoś i widzę, że to jest nieskuteczna reakcja, bo mi przeszkadza w czymś i nie wiem, dlaczego ja tak mam, nie wiem, skąd to się we mnie wzięło, bo jest źródło leży w tym trudnym doświadczeniu, które wtedy musiałam tak zapakować i odłożyć na ciemną półeczkę w mojej pamięci, by tam nie zaglądać, bo nie jestem w stanie sobie wtedy z tym poradzić, to ja też bardzo często się zastanawiam, dlaczego jestem inna, dlaczego mi tak źle idzie w tych relacjach, emocjach. Dlaczego tam, gdzie inni nie doświadczają stresu, mnie to paraliżuje, drga we mnie wszystko wewnętrznie, albo nie umiem spać w nocy i wybudzają mnie jakieś dziwne obrazy albo uczucie napięcia, którego nie jestem w stanie sama wyregulować.
1: Mhm. A czy istnieje coś takiego jak trauma międzypokoleniowa? Myślę sobie, że tak, bo nawet po tym, co pani teraz mówi, opowiada, jeżeli jest ktoś w rodzinie z traumą, to on ma zmienione zachowanie i to zmienione zachowanie też może przenosić na otoczenie, na przykład na dzieci.
2: Tak, i tutaj w tak zwanej traumie transgeneracyjnej dostrzegamy dwa ważne elementy. Po pierwsze właśnie to modelowanie między pokoleniami, czyli to, że na przykład no, w naszej szerokości geograficznej, w naszej kulturze i w czasie, w którym teraz żyjemy, taką najpowszechniejszą traumą transgeneracyjną jest trauma II wojny światowej. W różnych rejonach Polski ludność różnego pochodzenia doświadczała różnych bardzo głębokich krzywd, dewastujących, poniżających, odzierających z godności.
1: To były traumy przez bardzo duże te.
2: Zdecydowanie tak i wszyscy jesteśmy w stanie empatycznie i troskliwie to nazwać. I takie trudne doświadczenia modyfikują reakcje na całe życie bardzo często. I rzeczywiście na przykład dziadek lub babcia, którzy doświadczyli głębokiego głodu, strachu wynikającego z konieczności ucieczki, porzucania domu w środku nocy i ukrycia w lesie, lub widzieli śmierć swoich bliskich, lub zorientowali się, że jako jedyni z rodziny przeżyli jakąś formę przemocy, to oni albo swoją subtelną reakcją, przestrachem, napięciem, milczeniem o ważnych tematach mogą modyfikować pewien wzorzec. I my możemy w rodzinie nieść na przykład taki wzorzec, gdzie o rzeczach trudnych się nie rozmawia, albo nie wyraża się złości, lub stres załatwiamy po swojemu, nie rozmawiamy o nim, nie szukamy wsparcia, nie wynosimy go z domu, czy nie szukamy pomocy na zewnątrz. I to jest ten jeden aspekt, który wynika z modelowania i my wtedy przyjmujemy pewien wzorzec, który w rodzinie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mm. Ale drugi aspekt, który my w traumie transgeneracyjnej też obserwujemy i nad którym są prowadzone badania, to jest aspekt czysto biologiczny. I on dotyczy szczególnie sytuacji, w której kobieta, która urodziła córkę, doświadczyła głębokiej traumy, właśnie tej traumy przez duże T. Ponieważ my biologicznie wiemy, że trauma oddziałuje na nas również w sensie biologicznym. Mamy cały zestaw reakcji biologicznych, które mają nam pomóc sobie poradzić. Mamy określone sieci aktywności w naszym układzie nerwowym, w naszym mózgu, które są skonstruowane tak, byśmy radzili sobie z dużymi wyzwaniami. Wiemy też, że trauma zmienia biologiczną aktywność naszego układu nerwowego. Mamy na to bardzo dużo badań, chociażby z narzędziami neuroobrazowania. W internecie będziemy widzieli wtedy pod hasłem trauma, gdy wybierzemy sobie zakładkę obrazy, będziemy widzieli skany mózgu, gdzie zaznaczone są różne kolorowe pola w zależności na przykład od emocji, którą obserwujemy, albo od wspomnienia, które ten człowiek sobie przypominał. Więc my widzimy, że trauma modyfikuje bezpośrednio aktywność naszego mózgu, ale też modyfikuje nasz mózg biologicznie. I to, co się dzieje, jeśli kobieta, która doświadczyła traumy, jest w ciąży z dziewczynką, to, że w rozwijającym się w jej ciele dziecku, jeśli jest to dziewczynka, pojawiają się jajniki i komórki jajowe, czyli babcia jako pierwsze pokolenie doświadczyła głębokiej traumy i ona na nią wpłynęła. Córka, którą nosi w swoim łonie, dojrzewa w warunkach, które biologicznie są modyfikowane przez tą reakcję na traumę, chociażby reakcję hormonalną związaną z tym napięciem stresowym, o którym już powszechnie wiele wiemy, jak chociażby wpływ kortyzolu.
1: Tak.
2: Więc kortyzol z ciała mamy wpływa na mózg w sensie biologicznym jej córki, która rozwija się w jej łonie, ale w organizmie tej córki dojrzewają jajniki i w nich już na tym etapie życia ustala się liczba i jakość komórek jajowych. To oznacza, że ten stres biologicznie, mamy hipotezy i mamy badania nad tym, to oznacza, że stres biologicznie wpływa na dojrzewający, może nie dojrzewający, bo to jeszcze nie ten etap rozwoju, ale na pojawiające się w organizmie tej dziewczynki komórki jajowe, z których urodzi się kolejne pokolenie. I w ten sposób mówimy o tym biologicznym dziedziczeniu traumy. Tu muszę dodać komentarz, ponieważ bardzo trudno jest w sensie naukowym, takim ilościowym, policzalnym, czyli cyfr, które można opublikować w artykule naukowym, bardzo trudno jest uchwycić bezpośredni wpływ tego aspektu biologicznego na rozwój trzeciego pokolenia, czyli na rozwój pokolenia, które się urodzi, zapłodnienia tych komórek jajowych z organizmu tej wzrastającej dziewczynki. Ponieważ my też zawsze musimy brać pod uwagę, że tutaj ten aspekt biologiczny i wzorce rodzinne się spotkają. Czyli aspekt biologiczny rozwija się też później w tym kontekście schematów rodzinnych. Wiemy jednak i mamy takie dane, które pochodzą z dyscypliny naukowej, która się nazywa epigenetyka, że część tej reakcji traumatycznej jesteśmy w stanie oszacować genetycznie, czyli oszacować w aspekcie odziedziczalności. Dlaczego ten komentarz tu dodaję? Ponieważ nie chciałabym, żeby nasi słuchacze zbudowali sobie taki skrót myślowy, że traumy bezpośrednio fundujemy naszym kolejnym pokoleniom.
3: I że tak już zostanie.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważny aspekt i ważny kierunek badań. Jednak przyglądamy mu się z pewną dozą ostrożności. Mamy na to dowody, nie możemy pomijać tych dowodów, ale nie chciałabym też, byśmy budowali nadinterpretację i poszukiwali winy naszego cierpienia w poprzednich pokoleniach, ponieważ zakładamy, że oni poradzili sobie tak dobrze, jak tylko potrafili.
3: Gościem programu jest psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR, Wiktoria Kubiec. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy na temat traumy.

0: Zdrowiem Ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. Rozmawiamy na temat traumy. Jaki to uraz psychiczny? Co musi się wydarzyć w naszym życiu, żebyśmy doświadczyli takich traum, żebyśmy przeżyli takie zdarzenia, które nas potem straumatyzowały. Już wiemy, że jest trauma przez małe T i trauma przez duże T. Chodzi o kaliber wydarzeń, ale tak naprawdę trauma to trauma, tak? I wszystko zależy od tego, jakie my mamy usposobienie, w jaki sposób do tego podchodzimy. A właśnie, kiedy my tak analizujemy, bo pojawiają się te natrętne myśli w czasie traumy, myślimy o tych wydarzeniach, to nie jest tak, że ta nasza psychika też w jakiś sposób zniekształca tę rzeczywistość, której doświadczyliśmy w traumie?
2: Zasadniczo nasza psychika ma taką zdolność do zniekształcania. I na to mamy mnóstwo badań, widzimy to na przykład w różnicach zeznań świadków wypadków, ponieważ nasza pamięć jest twórcza, a nie odtwórcza. Czyli my zapamiętując jakieś doświadczenie, zapamiętujemy je w kontekście naszego dotychczasowego życia. Dlatego mamy później takie zniekształcone odtworzenia, dopowiedzenia, modyfikacje w tych wspomnieniach.
1: W jedną bądź w drugą stronę, prawda?
2: Dokładnie. One mogą być albo wygładzane, albo demonizowane. To będzie zależało od wielu czynników, czyli albo od moich też takich biologicznych predyspozycji związanych z temperamentem, czy z ogólną konstrukcją osobowości, ale też będą związane z zasobami, czy chociażby postrzeganiem dostępnej pomocy w tym czasie. Bo jeśli doświadczam czegoś trudnego i czuję się na przykład samotna w tym, porzucona, pozbawiona wszelkiej pomocy, to tutaj jestem bardziej narażona na to, że moja reakcja będzie już reakcją na traumę, a nie tylko kryzysem emocjonalnym w przebiegu jakiejś reakcji stresowej. Jeśli mam dostępną pomoc, dobre zasoby, jeśli mam też ogólne bezpieczeństwo fizyczne, czyli wiem, że mam się do kogo zgłosić po pomoc, że mogę się gdzieś ukryć, na przykład jeśli chodzi o takie zagrożenie fizyczne, to łatwiej nam poradzić sobie płynnie. Myślę, że też słuchacze świetnie kojarzą traumę z pojęciem zespołu stresu pourazowego, czyli tak zwane to nasze PTSD, o którym tak w literaturze i też w wiedzy potocznej możemy dyskutować. Tak. I zespół stresu pourazowego to jest taka właśnie utrwalona, nasilona reakcja na doświadczenie o potencjale traumatyzującym, ale badania pokazują, że takiej reakcji doświadcza około nieco ponad 40% osób, które doświadczyły krzywdy, jakiegoś zagrożenia. Czyli to nie jest tak, że każdy z nas jest narażony na reakcję traumatyczną po trudnym doświadczeniu. Wiemy, że jest to ogólna też taka predyspozycja populacyjna, bo te wartości są bardzo podobne w badaniach nad różnymi kulturami i nad różnymi wydarzeniami. To, co też ważne, to to, że żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że to, co się ze mną emocjonalnie dzieje, to już jest trauma, to wymaga też pewnego odroczenia oceny. Czyli jeśli ja bezpośrednio po doświadczeniu, po sytuacji oceniam swoją reakcję jako bardzo silną, bardzo trudną, psującą mi samopoczucie, to to nie musi oznaczać, że w tym takim sensie klinicznym, czyli w sensie zdrowia psychicznego, to już będzie trauma. Bo to może być równie dobrze adaptacyjna reakcja na to, co trudne w moim życiu. My mówimy, że jest to takie zaburzenie homeostazy, czyli zaburzenie równowagi. Jako że mamy mnóstwo mechanizmów zaradczych, mamy wiele zasobów, również w tym sensie biologicznym, by poradzić sobie z takimi trudnymi doświadczeniami, to zanim ocenimy, że to, co tu się ze mną dzieje, to trauma, potrzebujemy dać sobie kilka miesięcy, żeby zobaczyć, w jakim tempie ja wracam do równowagi, co mi pomaga, co mi przeszkadza, jak skutecznie korzystam ze wsparcia chociażby.
1: Mhm. To w takim razie jak rozpoznać, że to może być trauma? Jakie mamy objawy? Co powinno zwrócić naszą uwagę, co powinno nas zaniepokoić? W nas samych, czy też u bliskich?
2: Niezbędnym kryterium jest cierpienie. I to cierpienie oceniamy subiektywnie. Jeśli ktoś mówi, że pomimo upływu kilku miesięcy od wydarzenia nadal wyraźnie cierpi, gdy przypomina sobie tą sytuację, to pierwsze kryterium mamy spełnione. Nigdy nie powinniśmy podważać tego cierpienia i reakcja mimiczna czy reakcja w ciele nie zawsze musi udowadniać cierpienie, ponieważ to, czy reakcja naszego ciała koordynuje się z reakcją emocjonalną, może samo w sobie stanowić objaw. Czyli taka utrata koordynacji, utrata spójności reakcji może być właśnie też objawem w traumie. Drugi ważny objaw to jest tak zwany przymus powtarzania. I on się właśnie realizuje między innymi w tych natrętnych myślach, o których pani przed chwilą wspomniała, ponieważ polega to na tym, że mój mózg ma ogromną potrzebę, żeby powtarzać i analizować i przyglądać się i wspominać i opowiadać kolejnym osobom o tym.
3: Jest taka fiksacja na tym wydarzeniu,
2: dokładnie,
3: tak?
2: By jakoś to uporządkować, ponieważ układ nerwowy czuje, że minęło sporo czasu, że potrzebuje równowagi, potrzebuje adaptacji, a ona nie przyszła w takim czasie adekwatnym do sytuacji. Tutaj to pojawia się wiele objawów, które znamy z różnych innych diagnoz klinicznych, ponieważ te objawy mogą trochę wyglądać jak zaburzenia depresyjne, ponieważ pojawia się spadek nastroju, problemy ze snem, zaburzenia apetytu, mogą wyglądać jak zaburzenia lękowe, silny lęk na wspomnienie czy na bodziec, który kojarzy się z tym trudnym wydarzeniem, uczucie paraliżu, uczucie zamrożenia, drżenie w ciele, takie charakterystyczne też dla silnego stresu. Mamy takie nawracające obrazy, tak zwane flashbacki, czyli mimo, że chcemy się na czymś skupić i myślimy o czymś innym, to nagle atakuje nas taki obraz i nie jesteśmy w stanie go wyrzucić z głowy. Mhm. I to, co też charakterystyczne, to każdemu kolejnemu odtworzeniu tego wspomnienia towarzyszą dokładnie te same emocje, zarówno w kształcie, jak i w mocy, co wtedy, gdy to się działo. Czyli moje ciało jakby przenosi się z powrotem do tej sytuacji. I to jest jeden z tych głównych czynników, który pokazuje nam nieadaptacyjność tej reakcji. Ponieważ ja powinnam być w stanie stopniować intensywność emocji i im dalej od wydarzenia, one powinny się stopniowo wygaszać, ponieważ ja potrzebuję realizować inne role, inne zadania mam do wykonania. A jeśli ja nadal czuję taką ogromną intensywność emocji, jak wtedy, gdy to się działo, to po pierwsze jest nieadaptacyjne, a po drugie też oznacza, że ja nie jestem w tym czasie w stanie zareagować adekwatnie na świat tu i teraz.
3: Czyli w przypadku traumy ten czas nie leczy ran, tak?
2: Absolutnie nie leczy ran. Jeśli jest to trauma, to czas nas z niej nie wyleczy.
3: Pani Wiktorio, w takim razie za chwileczkę spróbujemy zaradzić tej traumie. Jak z niej wyjść? Jak ją pokonać, żeby ona tak nie determinowała naszego życia? Przypomnę, ze mną w studiu Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR. O to podejście też za chwileczkę zapytam. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Może być przez duże T, może być przez małe T, ale bardzo rani. Determinuje nasze życie, sprawia, że żyjemy tylko tym jednym traumatycznym wydarzeniem, czy też doświadczeniem. Rozmawiamy o traumie, ze mną w studiu cały czas Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. To spróbujemy wyjść z tej traumy. Co robić? Na pewno z traumą raczej sobie samodzielnie nie poradzimy.
2: Jeśli jest to ta reakcja wydłużona i nieadekwatna w mocy do sytuacji, to pierwsze, co powinniśmy rozważyć, to poszukanie pomocy profesjonalisty.
1: Jednak nie zostawiamy tego na kolejne pokolenia.
2: Nie zostawiamy, ale myślę, że musimy tu też wskazać kryterium czasu. Czyli jeśli jestem osobą, która obserwuje, że ktoś z osób dla mnie ważnych, jakiś mój bliski człowiek, doświadcza bardzo trudnego wydarzenia, takiego, które w mojej ocenie mogłoby tą traumę wywołać. Ale jesteśmy świeżo od tej sytuacji, czyli jeszcze nie decydujemy o tym, że to już będzie trauma. Na razie jest to reakcja adaptacyjna, ona może być trudna, ten człowiek może prezentować zaburzone funkcjonowanie, ale przyjmujemy, że jest to nadal adekwatne do okoliczności. To, co ja mogę zrobić, by wesprzeć tego człowieka, to przede wszystkim zadbać o jego podstawowe potrzeby, czyli zadbać o jego bezpieczeństwo, zadbać o to, by czuł, że ma dostęp do wsparcia, do pomocy, żeby upewnić się, czy czegoś nie potrzebuje, bo bardzo często potrzebujemy na przykład móc spędzić u kogoś noc, by nie pozostać samotnym po takiej dużej krzywdzie, która mi się nagle w życiu przydarzyła. Czasem potrzebujemy, by nam ktoś towarzyszył przez jakiś czas, bo boimy się być sami. Czasem potrzebujemy na przykład wizyty u lekarza, bo sami nie potrafimy się zorganizować w tym zakresie. Potrzebujemy, żeby ktoś zrobił nam zakupy, gdzieś nas dowiózł, przypomniał, że trzeba coś zrealizować. Więc jeśli myślimy o wspieraniu osób w trudnej sytuacji, to możemy wdrożyć takie strategie, które my też najczęściej rozumiemy jako taką interwencję kryzysową, czyli zapewnianie otoczenia, które nie będzie dodatkowo traumatyzować, czyli które nie będzie dodatkowo stawiać wyzwań, gdy człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z tym jednym dużym wyzwaniem. To, czego unikamy i co bardzo ważne, a nie do końca spójne z naszym potocznym rozumieniem, to unikamy stałego odtwarzania tego. Mamy czasem wrażenie, że jeśli zachęcimy człowieka, który cierpi, do rozmowy o tym, szczególnie jeśli już oceniliśmy, że jest to wydarzenie, które ma potencjał traumatyzujący, to mamy wrażenie, że jeśli ktoś nam o tym opowie, to będzie lepiej. My już wiemy, że przymus powtarzania jest sam w sobie objawem reakcji traumatycznej i mamy duże badania, które pokazują, że tak zwany debriefing, bo to powtarzanie, opowiadanie świeżo po wydarzeniu, tak właśnie nazywamy, że debriefing wręcz pogłębia reakcję traumatyczną.
1: A taki przeciągający się stres, ktoś ma trudne doświadczenia, nie są to takie doświadczenia jak w przypadku traumy, wydarzeń związanych z traumą przez duże T, ale ma taki przeciągający się stres, na przykład wynikający z okoliczności zawodowych. I on potem też się nie udało osiągnąć życiowo ze względu na przykład na pracę, czy tam małżeństwo, czy sytuację w rodzinie. On cały czas z tym żyje. Czy taki przeciągający stres może się potem sprowadzić do tego, że ta osoba tak naprawdę jest w traumie?
2: Może, dlatego staramy się skracać te wydarzenia. Jeśli widzimy, że ktoś cierpi przez okoliczności, to powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by one były jak najkrótsze. I robimy to spontanicznie, gdy chodzi o dzieci. Wiemy, że jeśli dziecko doświadcza przemocy, doświadcza poniżenia, doświadcza zawstydzania, to powinniśmy jak najszybciej zainterweniować, żeby przerwać te wydarzenia. Rzadziej nam się to udaje, gdy myślimy o człowieku dorosłym, ponieważ oddajemy mu odpowiedzialność za samego siebie.
1: No tak.
2: I zakładamy, że jeśli jest mu źle, to powinien wyjść z tej sytuacji. Ale być może jest to kolejna trauma w życiu tego człowieka i to, że on nie potrafi z niej wyjść, jest objawem samym w sobie. I w ten sposób mnożą się te trudne doświadczenia, nadpisują nad siebie i oczywiście zwiększają intensywność objawów, ograniczają zasoby i pogłębiają kryzys w zakresie zdrowia psychicznego.
1: Tak, plus jeszcze sytuacja rodzinna, bo może w tej rodzinie były wcześniej jakieś traumy, jeszcze temperament tej osoby, jak ona podchodzi do pewnych aspektów. Poza tym stres osłabia naszą odporność psychiczną, więc też pewnie jesteśmy bardziej podatni. No i ten kortyzol też zmienia biologię mózgu, tak? Tu wszystko się dzieje i nawarstwia. No i trudno się wyrwać z tego i tak myślę sobie, że dla niektórych takie życie przez wiele lat w stresie, a tak naprawdę w traumie, sprawia, że ta osoba potem się boi nawet wyjść z tego.
2: Tak, bo mamy złudzenie, że sobie nie poradzimy. Że może jesteśmy sami. i że bycie z kimś, kto mnie rani, jest lepsze niż bycie w pojedynkę.
3: Ta osoba sobie może nawet wmawiać, że ona tak naprawdę jest sama i nie widzi tego, że ona działa w taki sposób, że odrzuca od siebie inne osoby, które może chciałyby pomóc.
2: Dlatego ja tu zachęcam, byśmy jako osoby wspierające pamiętali, że jeśli wychodzimy z pomocną dłonią, czyli zadajemy pytanie, co u ciebie słychać, czy wszystko w porządku, czy potrzebujesz pomocy, to żebyśmy przyjęli na siebie odpowiedzialność za zaakceptowanie odpowiedzi, którą usłyszymy. Czyli jeśli ktoś tam da sygnał, że coś mu się dzieje, albo zobaczymy taką reakcję, która powinna nas zaalarmować, to nie możemy się wycofać, nie możemy tego wtedy ugładzić.
3: A jak ta osoba nie będzie chciała się przyznać?
2: To wtedy warto użyć takiego zdania wytrycha, czyli powiedzieć, okej, w porządku, trochę się o ciebie martwię mimo wszystko i pamiętaj, że ja tu jestem. Nieważne, co by się działo, ja tu jestem. Tylko musimy wziąć odpowiedzialność za to zdanie. Bo nigdy nie wiemy, o jakiej porze dnia i nocy ktoś może zdecydować, że teraz to ja już potrzebuję pomocy. Ale wiemy z badań ogromnych w psychologii, że postrzeganie wsparcia jako dostępne zwiększa czy ładuje nasze zasoby. A gdy ja mam większe zasoby, to mam większą zdolność też do uporządkowania własnych spraw samodzielnie. Bo wsparcie nie zawsze musi być aktywne. Często wystarczy, kiedy ja mam poczucie, że to wsparcie jest, czyli gdy będę potrzebować i poproszę o pomoc, to ta pomoc przyjdzie.
3: Gorzej, jeżeli ktoś na przykład, kto żyje w takiej traumie, ucieka w używki, w alkohol, bo to jest takie najprostsze i chyba też dosyć często spotykane, prawda?
2: Tak, to też nam powinno pokazywać, że to cierpienie człowieka jest tak duże, że jedyne, co on może z nim zrobić, to znieczulić się. I tutaj już wchodzimy tak naprawdę w taki obszar dodatkowych diagnoz psychologicznych, czyli wtedy wiemy, że uzależnienie jest samo w sobie dodatkową traumą, że dewastuje nasze funkcjonowanie, że oddala nas od ludzi, pogłębia naszą samotność. Bardzo wiele osób, które doświadczyły traumy, noszą w sobie reakcję traumatyczną na jakieś doświadczenie. W przyszłości będzie zmagać się z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, z różnego typu trudnościami adaptacyjnymi lub właśnie mogą prezentować wyższą podatność, częstszą podatność na uzależnienie od różnego typu używek lub zachowań, bo to nie zawsze musi być używka.
3: I traumatyzują się jeszcze bardziej, no bo z jednej strony próbują się znieczulić, jak to pani powiedziała, ale z drugiej strony, no wtedy ta fiksacja myślę, że jest jeszcze większa i jeszcze bardziej, jeszcze mniej logiczna.
2: Tak, ale to, co może nas najbardziej wspierać, to drugi człowiek, który jest mi przychylny i towarzyszy mi wtedy, kiedy ja tego potrzebuję i w tempie, na które ja jestem gotowa. I tu możemy sobie przypomnieć takie sceny, które niejednokrotnie widzimy w telewizji, na przykład nagrywane w Stanach Zjednoczonych po przejściu huraganu przez jakąś miejscowość, gdzie lokalna ludność opowiada właśnie o bezpośredniej traumie, której doświadczyli, a jednocześnie wspominają o tym, że mają społeczność, w której żyją, mają na przykład kościół, wokół którego się gromadzą, tam znajdują pomoc, tam znajdują zrozumienie, tam znajdują bezpieczeństwo i ta społeczność podnosi się z tego wielkiego cierpienia, z tego doświadczenia, które w naszym odbiorze tysiące kilometrów dalej jest nadal definiowane z perspektywy traumy. Większość z nas myśli sobie, że gdybym ja czegoś takiego doświadczyła, to bym sobie chyba nie poradziła, a oni w taki sposób potrafią o tym opowiadać.
3: Zwłaszcza, że ta trauma ich łączy, bo mają wspólne doświadczenie, na przykład tej klęski żywiołowej. A co to jest podejście EMDR?
2: Podejście EMDR to jest podejście terapeutyczne do traumy, które zakłada, że właśnie po pierwsze doświadczenie traumatyzujące to takie doświadczenie, które ja indywidualnie uznam za krzywdzące dla mnie, więc to podejście terapeutyczne jest dedykowane wszystkim formom cierpienia, które jest odpowiedzią na potencjalnie trudne doświadczenie życiowe. Jeśli to cierpienie towarzyszy mi przez lata, wpływa na moje decyzje, ogranicza mnie w dojrzewaniu, sprawia, że moje życie nie jest tak dobre, jak powinno być, to możemy z tym doświadczeniem pracować właśnie w podejściu EMDR. Podejście EMDR jest takim podejściem terapeutycznym, które wyrosło częściowo na podejściu poznawczo-behawioralnym, czyli bierze pod uwagę funkcjonowanie człowieka z perspektywy myślenia, z perspektywy emocji, reakcji behawioralnych, czyli tego, jak ja radzę sobie z czymś. I to, co jest charakterystyczne i wyjątkowe w tej metodzie, to używamy w trakcie terapii tak zwanej bilateralnej stymulacji. To jest trudne pojęcie, dość abstrakcyjne. Mhm. Polega na tym, że używamy bodźca fizycznego, czyli albo dłoni terapeuty, albo tak zwanych pulsatorków, czyli takich małych przedmiotów, które naprzemiennie pulsują w naszych dłoniach. Niektórzy terapeuci używają takiej listwy świetlnej, po której wędruje punkcik z jednej strony na drugą. Inni używają słuchawek, które podają do naszych uszu naprzemiennie, raz do lewego, raz do prawego, krótki dźwięk. Czyli ta bilateralna stymulacja oznacza, że ja podaję bodziec fizyczny w jakiejś modalności zmysłowej naprzemiennie do lewej i prawej półkuli. To jest taka forma biologiczna, która jest naśladownictwem tego, co dzieje się w naszym mózgu, gdy przetwarzamy wspomnienia. Mhm. Wspomnienia przetwarzamy i porządkujemy w nocy. Wtedy, kiedy głęboko śpimy, tam gdzie śnimy właśnie między innymi, i to, co charakterystyczne dla tych faz snu, to tak zwane szybkie ruchy gałek ocznych. Jeśli mamy kogoś, z kim śpimy w jednym łóżku, to możemy mu się przyjrzeć. Jeśli śpi głęboko, czyli przetwarza wspomnienia, to pod jego powiekami jego oczy tak bardzo szybko wędrują. Możemy to zaobserwować, tak. Widać to u dzieci, widać to u dorosłych, u dużych ssaków też to widać, u psów na przykład bardzo często. Jest to taka fizjologiczna aktywność, która towarzyszy przetwarzaniu. I autorka tego podejścia terapeutycznego, pani Shapiro, zorientowała się w pewnym momencie swojej pracy, że ta bilateralna stymulacja, czyli bodziec podany naprzemiennie do lewej i prawej półkuli, tak jak te oczy wędrujące pod powiekami w czasie snu, pomaga i przyspiesza przetwarzanie tych trudnych doświadczeń. Efektem tej terapii jest obniżenie cierpienia, obniżenie tej reaktywności emocjonalnej, bo dążymy do tego, by człowiek mógł wspominać to trudne wydarzenie bez bólu na tu i teraz. Mhm. Czyli chcemy znieść ten efekt takiego stałego zanurzenia się w reakcji emocjonalnej z momentu wydarzenia.
3: Chcecie wywołać takie odcięcie od tych wydarzeń, tak?
2: Nie użyłabym pojęcia odcięcie, ponieważ my je traktujemy jako cenne życiowo. Okay. Choć bardzo bolesne, to cenne.
3: Nie zapominamy,
2: dokładnie.
3: Ale nie przeżywamy, tak?
2: Tak, nie zapominamy, ponieważ to doświadczenie ma być źródłem wiedzy na przyszłość, ponieważ jeśli mnie ktoś zranił, to ja przecież mam wiedzieć, co zrobić, żeby w przyszłości wychwycić szybciej sygnał o krzywdzie. Jeśli doświadczyłam traumy przez małe te, czyli na przykład byłam raniona przez moich opiekunów albo przez któregoś z moich partnerów życiowych, który przez lata mnie krzywdził, poniżał, stosował jakąś formę przemocy, to ja mam być w stanie wychwycić te sygnały zagrożenia w kolejnym partnerze, by nie powtórzyć tego schematu, tego błędu, by się nie narazić ponownie na tą krzywdę. Więc są to cenne dla nas wspomnienia z perspektywy radzenia sobie w życiu. Więc nie chcemy odcięcia, chcemy zniesienie tej reakcji emocjonalnej, czyli osiągamy efekt, którym człowiek może przypominać sobie to wydarzenie, ale już nie cierpi. I ja to obserwuję bardzo wyraźnie w pracy z pacjentami, którzy na przykład przynoszą ze sobą doświadczenie, które od kilkunastu lat czują tak samo silnie emocjonalnie, i po kilku spotkaniach z takim aktywnym przetwarzaniem w podejściu EMDR mówią o tym, że to jest takie obojętne. Jest dla nich ogromne zaskoczenie, ponieważ coś, co ich raniło przez lata ich życia, wpływało na ich decyzje, modyfikowało plany życiowe, okazuje się obojętne, czyli nie wzniecające mnie emocjonalnie. Oni nadal pamiętają to, co wtedy czuli, gdy to się wydarzyło. O tym nie zapominamy. Bardzo często przypominają sobie wręcz więcej szczegółów tego doświadczenia w trakcie pracy terapeutycznej, więc scalają i integrują też te doświadczenia, ale są w stanie już przypominać sobie o nich i na przykład widzimy to, gdy mówią bez łez. Czyli są w stanie przypominać sobie o nich i nie cierpieć na tu i teraz.
3: I kończy się ta fiksacja. I to, co pani mówi, z traumy można wyjść.
2: Można i należy.
3: I należy. I tutaj bardzo ważny jest ten drugi człowiek, żeby był obok nas. Dziękuję serdecznie. Mimo tego trudnego tematu w sobotę, to jednak kończymy z taką nadzieją, że będzie dobrze. Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję również.
3: Jeżeli Państwo chcą, żebyśmy wrócili jeszcze do tego tematu, proszę dać znać. Można do mnie napisać na adres mailowy zezdrowiam@radio.opole.pl. To wszystko w tej części. Ja się słyszę z Państwem po godzinie 14. Do usłyszenia za kilka chwil.

0: Reklama.
1: Te systemy przesuwne kaplicy wyglądają świetnie. Pewnie drogie. Gdzie tam? Skorzystałem z programu Sąsiedzki Rabat. Polecasz kaplicę sąsiadowi i obaj macie 3% rabatu.
2: Serio? Ale jak?
1: To proste. Powołaj się na mnie. Złapiesz go szybciej niż myślisz.
3: Sąsiedzki rabat od kaplicy. Zyskaj 3% na systemy przesuwne dzięki rekomendacji, a z kolejnymi poleceniami nawet 6%. Szczegóły w salonach i na kaplica.pl.
4: Kaplica. Zaufanie na lata. Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca. Przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
0: Po reklamie.
5: To w Opolu właśnie mocno się rozpadało. No i tak to właśnie miało być, jeśli chodzi o prognozę pogody. Do pogody oczywiście wrócimy, a teraz już czas na najświeższe wiadomości z kraju, regionu i świata. Mamy już dwie Polki w 1/8 tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Do Igi Świątek dołączyła właśnie Maja Chwalińska. Znamy już program Święta Województwa Opolskiego. Dwudniowa impreza odbędzie się w Mosznej w przyszły weekend. Maturzyści z Zadaru w Chorwacji kupili swojej wychowawczyni samochód osobowy.
6: Wiadomości Radia Opole.
5: Krzysztof Rab, zapraszam na szczegóły. Najpierw jednak informacja z dróg. Opolscy strażacy odebrali zgłoszenie, że w miejscowości Rusocin w powiecie nyskim samochód osobowy wypadł z jezdni i zjechał do rowu. W pojeździe miała znajdować się jedna osoba. Na razie nie wiemy, w jakim jest stanie, bo służby dopiero jadą na miejsce tego zdarzenia. Kierowców prosimy o ostrożność w okolicach Rusocina. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2. To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. W stolicy Francji przebijała się najpierw przez kwalifikacje. O ćwierćfinał zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zagra z lepszą z pary Amerykanka Amanda Anisimowa, Francuska Diane Parry. W 1/8 finału jest oczywiście także Iga Świątek, czterokrotna triumfatorka tych zawodów. W piątek, czyli wczoraj, w trzeciej rundzie wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4. No i jutro spotka się na korcie z Ukrainką Martą Kostiuk.
6: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
5: Najpierw koncert muzyki z filmów Disneya, a następnie szereg atrakcji dla całych rodzin. Tak zapowiada się Święto Województwa Opolskiego. Dwudniowa impreza odbędzie się w kolejny weekend, czyli 6 i 7 czerwca na Zamku w Mosznej. Data wydarzenia nie jest przypadkowa, bowiem nawiązuje ona do historycznych wydarzeń z 1998 roku. Wówczas mieszkańcy Opolszczyzny utworzyli symboliczny łańcuch nadziei, broniąc samodzielności województwa na mapie kraju. Dziś święto ma integrować mieszkańców, podkreślać regionalną tożsamość. Sobota będzie takim przed smakiem tego, co nas czeka w niedzielę, a ta będzie dla rodzin, dla mieszkańców naszego regionu i nie tylko, zapowiada Szymon Ogłaza, marszałek województwa.
7: Przez prawie cały dzień na zamku w Mosznej będzie można po pierwsze za darmo skorzystać z zamku, ale i zwiedzić sobie park i zamek, natomiast przede wszystkim będą tam różnego rodzaju atrakcje wszelakie, będą prezentowane jednostki samorządu województwa, będą

0: Targi ekonomii społecznej, będą wręczane nagrody w opolskie kulinarne, więc naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo imprez.
1: Koncert muzyki z filmów Disneya rozpocznie się w przyszłą sobotę o 17, potrwa do 20, na w niedzielę, czyli 7 czerwca, już Święto Województwa od 11, więc zakończy się o godzinie 19. Gmina Olesno inwestuje w rozwój infrastruktury drogowej przy dużym udziale dotacji ministerialnych oraz europejskich. W lipcu ruszy budowa 5 km ścieżki rowerowej z Olesna w kierunku Borek Małych za ponad 9,5 miliona złotych, no a aktualnie trwa budowa traktu przy ulicy Małe Przedmieście w Oleśnie. Niedługo natomiast będzie też przetarg na ścieżkę od ulicy Osieckiej do Leśnej. Mamy też 50% dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont ulicy Kuźnica Borecka w Borkach Wielkich, wylicza Piotr Grenda, burmistrz Olesna.
2: Jest to kompleksowa przebudowa tej drogi na odcinku kilometra 200 wraz z zmianą całej podbudowy, także zmieni się także nośność i oczywiście komfort i bezpieczeństwo tej drogi. Ma oczywiście kończyć się w tym roku, wykonawca zobowiązał się do października tego roku zakończyć pracę przy tej drodze.
1: A jeszcze dodajmy, że remont drogi w Borkach Wielkich to koszty 1 400 000 zł.
3: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
1: Niezwykły prezent od maturzystów z chorwackiego Zadaru stał się jednym z najgłośniejszych tematów ostatnich dni w tamtym regionie. Uczniowie jednej z klas maturalnych postanowili podziękować swojej wychowawczyni za lata pracy, wręczając jej używany samochód osobowy.
4: Na zdjęciach i filmikach w portalach społecznościowych widać, że nauczycielka nie kryła wzruszenia. Uczniowie pytani przez chorwackie media tłumaczyli, że ich wychowawczyni przez lata wspierała ich nie tylko w nauce, ale także w życiu prywatnym, pomagając rozwiązywać problemy i motywując do dalszego rozwoju. Dlatego postanowili przygotować prezent znacznie wykraczający poza tradycyjne kwiaty czy pamiątkowy upominek. Tymczasem nie tylko w Chorwacji ta sytuacja wywołała sporo dyskusji. Wielu rodziców od lat przyznaje, że prezent dla nauczycieli na zakończenie roku szkolnego mocno przekraczają granice przyzwoitości. To już niemal tradycja, że chorwaccy uczniowie wręczają swoim pedagogom o wiele cenniejsze prezenty niż kwiaty i bombonierka. Słoweńskie portale przypominają, że w ich kraju taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, bo nauczyciel może przyjąć prezent nie przekraczający 100 euro wartości. Już podarek połowy tej kwoty powinien zostać zgłoszony odpowiednim władzom. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: A w Opolu mimo tego deszczu już 21 stopni na termometrach, 21 jeszcze także w Kluczborku, po 23 mamy w Brzegu i w Namysłowie, 22 w Nysie, najchłodniejszy Kędzierzyn-Koźle, tam w tej chwili 20 stopni. No a dziś w regionie będzie pochmurno i co róż będzie padało, mamy także ostrzeżenia przed burzami, to nawet z gradem, uważajmy na to. Temperatury takie właśnie od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, chwilami porywisty, jeśli zagrzmi to i powieje, tak do 70 km na godzinę z północnego, z zachodu. W nocy zachmurzenie też duże, choć z przejaśnieniami, jeszcze też w nocy może pokropić. No i chłodniej oczywiście w nocy od 10 do 11 stopni. Wiatr w nocy słaby, północno-zachodni i zachodni. Życzę miłego dnia, reszty weekendu. Dziękuję za uwagę. Wiadomości od godziny 15 będzie już prezentował Daniel Klimczak.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Reklama.
6: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
7: Volvo for Safety. Zostań mistrzem bezpieczeństwa z Volvo. Odwiedź największe w Polsce interaktywne miasteczko bezpieczeństwa. Sprawdź swoje umiejętności na symulatorach i w testach drogowych. Zapraszamy całe rodziny. Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla najmłodszych i strefę dla czworonogów. Czekamy na Was od 5 do 7 czerwca przy placu Kopernika od ulicy Oleskiej w Opolu. Zapraszamy. Grupa Lis Opole. Nowy dealer Volvo w Opolu.
8: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
5: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.

0: zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji ze zdrowiem ci do twarzy. Marzena Śmierciak przy mikrofonie. Program cały czas realizuje Arkadiusz Czyżewski. A do naszej dwójki, do naszego duetu dołączył nowy gość ze mną w studiu. Doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry pani redaktor, szanowni państwo.
1: To specjalistka kardiologii z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. A skoro kardiolog, to wiadomo, będziemy rozmawiać o sercu. Ale tematem naszej rozmowy są zaburzenia rytmu serca. Kiedy to serce bije albo za szybko, albo za wolno, albo jakoś tak nieregularnie. Jakie są tego objawy, jakie są tego przyczyny? O to wszystko będę pytać naszą specjalistkę. To pani doktor, w takim razie skąd się biorą te zaburzenia rytmu serca? Jakie są tego przyczyny? Skąd ta arytmia naszego serca?
2: Zaburzenia rytmu serca są bardzo częstym problemem kardiologicznym i czasami są nabyte, czasami są wrodzone. Można je ogólnie podzielić na zaburzenia z rodzaju zawolnego rytmu serca, czyli z bradykardii, i zbyt szybkiego rytmu serca, które może być za szybkie, czyli tachykardii. Część oczywiście, tak jak powiedziałam, jest wrodzonych i możemy w jakiś sposób je zacząć leczyć, ale część jest nabytych, więc warto o tym wiedzieć, żeby uniknąć czy zapobiegać wystąpieniu w późniejszym wieku takiej arytmii. Objawy zaburzeń bradykardii, czyli wolnego rytmu serca, zawolnego, zbyt wolnego rytmu serca, wiążą się z zasłabnięciami, utratami przytomności, zawrotami głowy. Jeżeli rytm serca jest istotnie niższy niż 50-40 na minutę, uwięk w większości osób, a szczególnie osób już chorych z innymi problemami, będzie dawać objawy.
1: Czy to ma związek na przykład z niskim ciśnieniem? Bo czasami pacjenci mówią, o, ja mam niskie ciśnienie, jest ktoś u lekarza POZ-u, to ciśnienie jest badane i tak, o, proszę kawę wypić, mówi lekarz. Czy to ma związek z niskim ciśnieniem? Czy osoby z niskim ciśnieniem mają te bradykarie też?
2: Nie zawsze jest to bezpośrednio powiązane, natomiast czasami jest reakcja taka kaskadowa, czyli wraz ze spadkiem ciśnienia może dochodzić do nagłego spadku tętna. Jest to w ogóle choroba, która się nazywa zespołem wazowagalnym, gdzie w określonych okolicznościach, na przykład na widok krwi albo z powodu długiego stania, może wystąpić nagły spadek tętna, poprzedzony lub związany też ze spadkiem ciśnienia. Jedno z drugim, choroba niby nie ma bezpośredniego związku, ale reakcja naszego organizmu może powodować nagłe właśnie zasłabnięcie w przebiegu i spadku ciśnienia, i spadku tętna. Czasami jest to taka mieszana reakcja, czasami jedno z nich, czyli na przykład albo ciśnienie, albo tętno, jest większym problemem.
1: Mhm. Jeśli chodzi o bradykardię, to tutaj też może być ona nabyta i możemy się jej nabawić w jakichś okolicznościach?
2: Niestety, jest wiele czynników, które doprowadzają do takich bradykardii, czyli do zbyt wolnego rytmu serca. Z takich czynników nabytych to są zaburzenia jonowe, to są zatrucia, to są niedokrwienia mięśnia sercowego. Czasami sam wiek i zwyrodnienie układu elektrycznego może doprowadzać do zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, które później będą wywoływać objawy w postaci właśnie zawrotów, zasłabnięć, utrat przytomności w przebiegu takiego trwałego lub napadowego uszkodzenia tego rytmu. Część oczywiście możemy odwrócić. Część jest tylko czasowa, wskutek zadziałania jakiegoś czynnika. Może być przejściowe, mogą być przejściowe zaburzenia w stylu bradykardii, czyli mówimy o blokach w sercu. Taki blok może wystąpić na przykład w ostrej niewydolności nerek.
1: Mhm. Czyli nie tylko możemy doprowadzić do tego, że to serce bije za wolno, ale są też pewne choroby, które przyczyniają się do tego, tak? Że ta praca serca jest zaburzona.
2: Tak. Najczęstszą chorobą jest właśnie niewydolność nerek, jest choroba niedokrwienna, zawał. Często może być też przedawkowanie lub większe dawki leków, które w już chorym wyjściowo układzie mogą powodować większe zaburzenia niż wywołałyby u człowieka całkiem zdrowego.
1: I rozumiem, że tutaj częściej oczywiście w przypadku arytmii, czy to bradykardii, czy tachykardii, mamy do czynienia ze starszą grupą pacjentów, tak? Z seniorami, chociaż pewnie u młodych osób też takie coś może wystąpić.
2: Różne rodzaje arytmii są przypisywane dla innych grup wiekowych, czyli mogą występować często skurcze, które są związane, są typowe dla ludzi młodszych. Jest troszkę różnicy między kobietami a mężczyznami, natomiast często skurcze nadkomorowe, które dają nieprzyjemne objawy w postaci duszności, kołatania, jakichś objawów właśnie w stylu zawrotów głowy, będzie z arytmiami wrodzonymi, które się pojawiają przed 50 rokiem życia, czy w ogóle już od młodości. Można je oczywiście rozpoznać i leczyć. Natomiast część jest przypisywana dla wieku, dla populacji starszej, po 50 roku życia. Taką najczęstszą arytmią, która też jest najczęstszą przyczyną hospitalizacji na oddziałach SOR, czyli w nagłej opiece, jest to migotanie przedsionków.
1: O to migotanie przedsionków jeszcze będę dopytywać, a jeśli chodzi o tachykardię, kiedy serce bije zbyt szybko.
2: Tak, serce bije zbyt szybko, mówimy, jeżeli ma rytm powyżej 100 na minutę. Oczywiście każdy z nas wielokrotnie może mieć, miewał i będzie mieć rytmy powyżej 100 na minutę. Jest to potrzebne przy emocjach,
1: jakbym przebiegła teraz 100 metrów, to pewnie mogłabym mieć powyżej 100.
2: Oczywiście. Niemniej jednak, jeżeli mamy do czynienia w spoczynku z rytmem powyżej 100 na minutę, to należy zwrócić uwagę, bo o ile u dzieci, takich niemowlaków, może być to jeszcze fizjologiczne, o tyle u osób dorosłych ten rytm w spoczynku 100 na minutę może być objawem chorób endokrynologicznych, kardiologicznych, może być problemem neurologicznym, który wskazuje na poważne zaburzenia i trzeba zrobić EKG.
1: Mm-hmm. Takie podstawowe badanie. Jak pacjent się czuje, kiedy to serce bije zbyt szybko, chociaż w zasadzie nie powinno, no bo nie robię nic takiego, nie jest też pobudzony jakimiś emocjami, żeby to serce miało bić szybciej?
2: Arytmie mają charakter i napadowych arytmii, i utrwalonych, więc przy napadowej arytmii te objawy są na pewno bardziej wyrażone, czyli czuje pacjent nagły początek, nagły koniec arytmii. Może być taka sytuacja, że w trakcie umiarawiania się, w trakcie przechodzenia arytmii do normalnego rytmu następuje chwilowe zatrzymanie serca, które często jest objawowe, może wystąpić w postaci mroczków przed oczami lub jakiegoś zawrotu głowy. Wszystko zależy od tego, jaki to jest rodzaj arytmii. Czy to jest arytmia łagodna, czy to jest arytmia groźna. Nie mówiąc już o konsekwencjach tej arytmii, bo część tych chorób jest powiązanych z różnymi innymi konsekwencjami, takimi jak niewydolność serca, udar, więcej hospitalizacji, krótsze życie. Zatem objawy w arytmiach przewlekłych czy takich utrwalonych są inne niż takich występujących napadowo. Taka arytmia napadowa charakteryzuje się bardzo złą tolerancją. Człowiek może źle to nie tylko tolerować fizycznie, ale też psychicznie, bo stanowi to jakiś powód do strachu, jakiś powód, który będzie hamował przed wykonywaniem normalnej czynności. Nie tylko dlatego, że może się wiązać z dusznością czy z bólem w klatce piersiowej, ale przede wszystkim, jeżeli pacjent to odczuwa, to stanowi to taki jakby czynnik zagrożenia.
1: W pierwszej części rozmawiałam z psycholog na temat traum. Kiedy przeżywamy traumę, nasze ciało też reaguje i na przykład to serce może szybciej bić. Czy zaburzenia mentalne też mogą wpływać na zaburzenia rytmu serca?
2: Tak, bardzo duży stres, myśmy o tym kiedyś rozmawiały, pani redaktor, bardzo duży stres psychiczny może doprowadzać do choroby, takie jak kardiomiopatii Takotsubo, może wywołać arytmię. Zresztą były takie badania w grupie pacjentów pod wpływem dużego stresu, występowało więcej zaburzeń komorowych, czyli takich groźnych arytmii. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich pacjentów, ale pacjenci, którzy mają czynniki ryzyka, mają chore serce, są po zawale, mają jakieś problemy takie jak kanałopatie, czyli mają wrodzone zaburzenia, które powodują zaburzenia rytmu, może to doprowadzać, nawet nagły dzwonek, głośny dźwięk, może doprowadzać do arytmii komorowej, czyli jest takim bezpośrednim wyzwalaczem groźnego często skurczu.
1: A czy każda arytmia serca, czy to jest bradykardia, czy tachykardia, czy ona jest groźna dla naszego zdrowia?
2: Nie.
1: Bo jest cała masa pacjentów, którzy mają jakąś arytmię, ale tak naprawdę nie wiedzą, tak, że ją mają.
2: Oczywiście te najczęstsze arytmie to są arytmie łagodne. U zdrowych, młodych sportowców mamy i tachykardię w trakcie wysiłku, i mamy spoczynkowe bradykardie. Inna jest zmienność rytmu, dobowa zmienność rytmu też jest ważnym parametrem. Ona jest dużo większa, czyli jest dużo więcej tych różnic w zmienności rytmu u osób młodych, inaczej to wygląda u osób starszych. Więc generalnie u osób, które są wytrenowane, mają bradykardię, tego się nie boimy. Jeżeli to nie daje objawów, nie daje powiązanych jakichś zawrotów głowy, osłabienia czy duszności, to nie jest absolutnie to powód do zmartwienia. Przecież nie ma takiej sztywnej granicy, przy której możemy powiedzieć, że poniżej 60 to jest ciężka bradykardia. Absolutnie. Fizjologicznie też te rytmy szybsze mogą występować u osób starszych, bo kompensują pewne problemy związane ze starszym wiekiem, jak miażdżyca, zmiany w tętnicach mózgowych i w dużych tętnicach. Także nie każda arytmia będzie groźna, a jest wiele też arytmii, które mogą być wrodzone czy nabyte, na przykład pod postacią dodatkowych skór czy komorowych, których jest nawet kilkaset na dobę, nie stanowi dużego zagrożenia. W momencie, kiedy tego jest kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy i pacjent to odczuwa, to może być to problem i wtedy należy zgłosić się do lekarza.
1: Pani doktor, mówi pani, że arytmie mogą być nabyte, także wrodzone. Czy to oznacza, że one mogą być dziedziczone, że rodzina może mieć taki problem?
2: Tak, jest wiele chorób dziedziczonych, które wymagają diagnostyki genetycznej, które wymagają zbadania rodziny, jeżeli rozpoznamy u chorego taką chorobę, na przykład kanałopatię, jak zespół długiego QT, warto jest od razu zrobić EKG, sprawdzić członków rodziny, może czasami skierować ich na badania genetyczne, bo po pierwsze są to groźne arytmie, a po drugie my mamy też jakieś narzędzia w ręku, między innymi też takie, które dają pewne obostrzenia w tym, co mogą robić, co mogą, jakie leki mogą zażywać. I to jest bardzo ważne, bo świadomość, nawet jeżeli nie ma objawów, ale świadomość problemu daje nam szansę uniknięcia konsekwencji.
1: Przypomnę, ze mną w studiu specjalistka kardiologii, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z oddziału i kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i na Uniwersytecie Opolskim. Temat zaburzenia rytmu serca. Wracamy do naszej dyskusji za moment.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Arytmie serca dotykają setek tysięcy Polaków, ale niektórzy nawet o tym nie wiedzą, bo niektóre te arytmie wcale nie są groźne, ale niektóre wręcz przeciwnie. Ze mną w studiu specjalistka kardiologii, lekarz-kardiolog, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, z oddziału i kliniki kardiologii, bo tutaj też musimy powiedzieć o Uniwersytecie Opolskim. Pani doktor, jeśli chodzi o arytmię serca, która występuje najczęściej u pacjentów? To migotanie przedsionków?
2: Po 50 roku życia na pewno jest to migotanie przedsionków. Manifestacja tej choroby jest troszkę późniejsza u kobiet. Wcześniej będzie występowało u mężczyzn w związku z pewnym profilem chorób sercowo-naczyniowych z innym kształtem, strukturą serca. Natomiast u osób młodych inne rodzaje arytmii, bo są to często skurcze, węzłowe, łagodne arytmie nadkomorowe będą występować u 20-30-latków. Nawet duża część populacji ma możliwość generowania takiego częstoskurczu, ale oczywiście u bardzo, bardzo niewielu osób może się taki częstoskurcz rzeczywiście gdzieś pojawiać. Podstawowym badaniem do rozpoznania arytmii jest elektrokardiogram. I jeżeli w trakcie takiego kołatania serca możemy zrobić zapis EKG, to jest to bardzo ważne. Teraz oczywiście mamy do dyspozycji też różne zegarki, różne rejestratory, które potrafią zrobić zapis jednoodprowadzeniowego EKG. Mamy też sygnały PPG, czyli takie sygnały, które na podstawie fali tętna pokazują nam zapis, który potem za pomocą programów możemy przełożyć na taki zapis elektrokardiogramu. Bardzo cenne narzędzia, bo dostępne praktycznie dla wszystkich, używane przecież przez nas wszystkich, bo wszyscy chcą, mierzą tętno, więc stanowią takie fajne narzędzie, które trzeba wykorzystać. Jeżeli mamy napad arytmii i możemy sobie zrobić w zegarku, czy w naciśnieniomierzu, czy na jakimś rejestratorze, na plastrze, taki zapis, to bardzo jest to ważne, żeby taki zapis zrobić i pokazać lekarzowi.
1: A zdarzył się pani taki pacjent, który przyszedł do pani doktor, bo zobaczył właśnie na zegarku, że coś jest nie tak?
2: Tak, zdarza się coraz częściej. Z wytycznych 2024 roku leczenia migotania przedsionków, wytycznych europejskich, te narzędzia stanowią już cenne, normalne narzędzie do diagnostyki. Czasami jest ciężko rozpoznać arytmię, bo my słyszymy, że arytmię występuje, męczy, gdzieś nie da się jej złapać, ponieważ jest za krótka lub w takich okolicznościach, kiedy trudno zrobić jakiś zapis, więc myślę, że są cennym narzędziem, które nam pozwoli przynajmniej dodatkowo 10% lub nawet 20% pacjentów dodatkowo złapać wcześniej, zanim wystąpią groźne objawy. Dotyczy to zarówno migotania przedsionków, ale też innych arytmii, tych wrodzonych, które mogą się rzadko pokazywać.
1: Słyszałam, że mamy wręcz do czynienia z epidemią migotania przedsionków. Z czego to wynika? Że żyjemy coraz dłużej, a mimo wszystko może źle się prowadzimy, a może właśnie wszyscy sobie teraz mierzą ciśnienie zegarkami i jest szybsza diagnostyka?
2: Podstawową chyba przyczyną tej dużej rozpoznawalności migotania przedsionków od ostatnich 50 lat jest niewątpliwie dłuższe życie. I wiek nasz, który się trochę wydłuża. Oczywiście diagnostyka, lepsza diagnostyka, to, że mamy dostęp do różnych pomiarów i do tego, aby rozpoznać to, co męczy, jest bardzo ważne, czyli prawdopodobnie lepsza diagnostyka też pozwala wykryć dodatkowe osoby, które mogłyby nie mieć nigdy tego rozpoznania. Migotanie przedsionków jest jedną z głównych przyczyn udaru niedokrwiennego. Poszukując tych przyczyn u osób z udarami niedokrwiennymi, też zwracamy uwagę szczególną na to, czy może u tego pacjenta występuje migotanie przedsionków i ten pacjent wymaga szczególnej opieki i diagnostyki, dlatego że czasami te napady mogą występować, szczególnie na początku choroby, rzadko. Jest to jeden napad raz na 2 lata, raz na rok, w związku z czym i trwać nie musi długo. Może to być rzeczywiście kilka sekund czy kilkanaście minut. Jeżeli trwa kilka godzin, łatwiej to zapisać i łatwiej to rozpoznać. Na początku niestety te napady są bardzo krótkie.
1: A jak wygląda taki napad, nawet kilkusekundowy? No domyślam się, że pacjentowi ciężko się zorientować, że coś się stało, bo pomyślał sobie, a wypiłem kawę, a właśnie jakiś stresor w tym momencie mnie nie spotkał.
2: Niektórzy mają objawy związane z migotaniem, ale część osób w ogóle nie czuje tej arytmii. W związku z czym mówimy też o klinicznie niemych migotaniach przedsionków, czyli takich, które nie dają nam żadnych objawów. Możemy przespać taki napad, który wystąpi w nocy i w ogóle nawet nie wiedzieć, że to było gdzieś kołatanie. Ci, którzy czują objawy i którzy wyraźnie czują różnicę w samopoczuciu, na przykład związaną z wydolnością, z dusznością, tak naprawdę mają większe szanse na odpowiednie rozpoznanie i odpowiednie wdrożenie, szybkie wdrożenie leczenia.
1: Czy są takie sytuacje, że to migotanie przedsionków pojawia się, wydłuża się i dochodzi w pewnym momencie wręcz do tego najgorszego momentu, czyli do zatrzymania akcji serca?
2: Nie. Migotanie przedsionków rzadko powoduje zatrzymanie akcji serca. To jest sytuacja możliwa wtedy, kiedy dodatkowo byłby tam problem z elektryką w sercu, czyli byłby blok. Natomiast migotanie przedsionków raczej, które jest nieleczone, które jest coraz częstsze, które staje się utrwaloną arytmią. Czyli historia migotania jest taka, że na początku napady występują dosyć rzadko i są krótkie. Z czasem, w ciągu 2-3 lat jest ich coraz więcej. Może wystąpić napad, który trwa kilkanaście godzin, który zaczyna trwać kilka dni. No i kilkudniowe napady migotania przedsionków się ciężej oczywiście umiarawia. Arytmia nieleczona doprowadza do utrwalonej arytmii, kiedy to nie możemy już przywrócić normalnego rytmu. Oczywiście wiąże się to z objawami niewydolności serca, ze zwiększonym ryzykiem udaru, z częstszymi hospitalizacjami, bo nie jest to bez znaczenia dla organizmu.
1: A co jest groźniejsze dla naszego zdrowia? Sytuacja, kiedy serce bije za szybko czy za wolno?
2: Są często skurcze, które ewidentnie są często skurczami letalnymi, czyli groźnymi, które mogą doprowadzać do poważnych konsekwencji, jak zatrzymanie krążenia. Czyli często skurcze komorowe, migotanie komór, które w bardzo krótkim czasie, kilku sekund, doprowadzi do zatrzymania krążenia. Czasami jest tak, że bradykardie, pomimo bardzo niskiego rytmu serca, pomimo dużej patologii w sercu, czy dużego uszkodzenia, które nie ma innej możliwości leczenia, czy odwrócenia problemu, i wymaga wszczepienia rozrusznika serca, czasami może być dobrze tolerowane. I są osoby, na przykład występuje to u dzieci, w dobrym, zdrowym, strukturalnie zdrowym sercu, może być blok całkowity w sercu, mało objawowy, czy nawet bezobjawowy. Zdarza się to dosyć rzadko, co nie oznacza też, że nie powinniśmy interweniować, bo nie zawsze to serce jest w stanie sobie poradzić. Na szczęście sobie radzi i dzięki temu większość pacjentów z napadowym blokiem przedsionkowo-komorowym całkowitym, czy z utrwalonym blokiem przedsionkowo-komorowym całkowitym może być leczona stymulacją, na którą czeka i ma wszczepiony rozrusznik serca.
1: O to leczenie jeszcze będę w trzeciej części dopytywać. A jak na arytmię przekłada się nasze życie? Żyjemy w stresie, jemy przetworzoną żywność, różnie z tym ruchem jest. Oczywiście wszyscy wiemy, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, być aktywni fizycznie. Też swego czasu rozmawiałyśmy przecież o spacerach dla serca. Jak to się przekłada na arytmię serca?
2: To ma ogromne znaczenie, ponieważ oprócz tego, co lekarz może zrobić, co możemy zrobić interwencjami, jakimiś zabiegami, to te czynniki modyfikowalne, czyli redukcja masy ciała, obniżenie ciśnienia, rzucenie palenia, rzucenie alkoholu, są ogromnie istotne. One powodują, że mamy szansę uniknąć 50% arytmii. Sama redukcja masy ciała i zmniejszenie takiego mikrostanu zapalnego, które jest związane z tłuszczem w worku osierdziowym, już poprawia rokowania pacjenta i już zmniejsza i liczbę napadów, i rodzaje arytmii. Więc jest to teraz zalecanym postępowaniem przez kardiologów, że oprócz tego, co robimy z lekarzem swoim, czyli leczenia farmakologicznego, leczenia zabiegowego, musimy też sami zadziałać. Czasami jest konieczna redukcja masy ciała przed przyjęciem się do zabiegu. Bez istotnej redukcji ryzyko tego zabiegu jest większe, skuteczność jest dużo mniejsza takiego zabiegu, więc to, co możemy zrobić, czyli zredukować masę o 5-10 kg, to nie tylko pomoże nam lepiej znieść zabieg, ale może czasami uchronić nas przed zabiegiem.
1: To właśnie, mówiłyśmy o tym, pani doktor mówiła, że jeśli chodzi o pacjentów z arytmią, to ich jest bardzo dużo, jeśli nie najwięcej na oddziale kardiologii. I jakie są takie przeważające historie wśród tych pacjentów? To są pacjenci na przykład właśnie z chorobą otyłościową, z używkami. Jaką grupę pacjentów pani widzi najczęściej?
2: Najczęściej niewątpliwie jest osób po 50 roku życia, które mają arytmie nabyte i jest to migotanie, trzepotanie przedsionków. Są też konsekwencje choroby niedokrwiennej serca. Po zawałach występują często skurcze komorowe. Natomiast u osób młodych, których też często widujemy na oddziale kardiologii, występuje inny rodzaj arytmii. Są to często skurcze nadkomorowe, są to arytmie wrodzone i leczenie tutaj jest dosyć proste. Najczęściej jest to leczenie zabiegowe, ale można całkowicie uzdrowić człowieka.
1: To w takim razie przystąpimy za chwileczkę do procesu leczenia. Zaczniemy od tej diagnostyki, od EKG. Przypomnę, ze mną w studiu specjalistka kardiologii, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska. Proszę z nami pozostać.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Ze mną w studiu cały czas doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, specjalistka kardiologii z oddziału i kliniki kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym i na Uniwersytecie Opolskim. Cały czas temat naszej rozmowy to arytmia serca, kiedy serce bije mocniej, ale nie z miłości, tylko właśnie z powodu choroby. Może też bić za wolno, za szybko bądź za wolno, bądź też nieregularnie. Pani doktor, podstawowe badanie EKG.
2: Tak, EKG jest podstawowym narzędziem diagnostyki takich zaburzeń rytmu, więc jeżeli czujemy, że czy serce bije za szybko, że mamy napady, kołatania serca, że coś nas niepokoi, to warto to zrobić. No niestety, ponieważ jak sama nazwa mówi, te arytmie są napadowe, więc rzadko EKG pokaże ten moment, kiedy arytmia jest. W związku z czym są inne narzędzia, bardzo łatwo dostępne, czyli narzędzia, które umożliwiają złapanie tej arytmii w danym momencie. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiego narzędzia, można założyć badanie holterowskie i taki zapis EKG, elektrokardiogram, można przez całą dobę, a czasami nawet przez 7 dób zapisać. Są różne patche, naklejki, które takie ułatwiają zapisywanie długotrwałe, żeby nie zawracać sobie głowy, żeby próbować na spokojnie gdzieś tam znaleźć arytmię.
1: I rzeczywiście lekarze POZ-u takie holtery zakładają, prawda? W przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej takie badania też są dostępne.
2: Tak, są dostępne i bardzo często stosowane, także można skorzystać i z takiego holtera EKG, i z holtera ciśnieniowego, które pokaże już bez tych zbędnych dodatkowych balastów, tego stresu, stan taki, jaki jest w ciągu dnia, w takich warunkach normalnych domowych. Natomiast ponieważ arytmie się czasami pojawiają raz na rok, raz na pół roku, więc ciężko ją wtedy wychwycić. Czasami jest tak, że gdzieś pojawiają się w spoczynku, w nocy, w postaci takiego szarpania, kołatania serca, więc warto wykorzystać do tego narzędzia, które są dostępne teraz, czyli zegarki i rejestratory jednoodprowadzeniowe EKG lub w zegarkach, w smartwatchach występują też takie zapisy sygnału PPG, które odpowiadają i można je przetransformować na sygnał elektrokardiogramu. Wtedy robimy taki zapis w momencie, jak nam coś dokucza. Niekoniecznie możemy czuć mocne kołatanie, może być takie łaskotanie w sercu, może być wrażenie niemiarowego pulsu. Możemy zmierzyć sobie ten puls i miarowość tego pulsu lub szybki puls sprawdzić na zegarku czy na takim rejestratorze. Taki zapis warto pokazać lekarzowi. One oczywiście mają swoje diagnozy takie komputerowe, nie zawsze one są trafne, aczkolwiek część z nich jest trafnych i potrafią rozpoznać prawidłowy rytm zatokowy. Niemniej jednak w ręku specjalisty taki zapis będzie już dużo jaśniejszy, więc warto pokazać specjaliście, nie stresować się jakimiś komputerowymi diagnozami, które nie zawsze będą trafne.
1: Czyli tak dla pacjenta, podsumowując, co powinno zwrócić uwagę, kiedy to serce bije zbyt szybko i kiedy to serce bije za wolno?
2: Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić częstość tętna. Jeżeli jest objaw, są zawroty głowy, jest uczucie duszności, jest ten rytm bardzo szybki, to warto próbować uchwycić to w zapisie, bo oczywiście część z tych objawów jest bardzo charakterystyczna dla tej choroby. Może występować tak zwany frog sign, czyli objaw żaby w postaci takiego tętnienia w szyi, przy często skurczu nadkomorowym. Mogą być objawy właśnie tej niemiarowości lub takiego łaskotania, mogą być mocne uderzenia, ale to wszystkie objawy pokazują bardzo różne choroby. Tutaj próba uchwycenia w danym czasie EKG pozwala rozpoznać arytmię.
1: Dobra, jest podejrzenie, że jest arytmia, potem następuje przekierowanie od lekarza POZ-u do specjalisty, do lekarza kardiologa i jest potwierdzenie, że jest arytmia. Jakie mamy tutaj, jakie wy, specjaliści medycyny, macie tutaj metody leczenia?
2: Oczywiście podstawową metodą jest leczenie farmakologiczne, ale dotyczy to bardziej przypadków takich przewlekłych. Większość arytmii nadkomorowych, wrodzonych leczymy zabiegowo, również arytmie komorowe można całkowicie leczyć ablacją, czyli musimy doszukać się miejsca odpowiedniego, odpowiedzialnego za arytmię. Czasami jest to dodatkowe łącze elektryczne, czasami jest to rozszczepienie łącza przedsionkowo-komorowego. Są to zmiany w sercu, które nie są widoczne oczywiście gołym okiem. Mamy swoje metody na to, żeby je sprawdzić, określić i zobaczyć, ale możemy je całkowicie wyleczyć.
1: Celem jest przywrócenie tej równowagi w pracy serca, tak?
2: Tak, jeżeli jest możliwe, uzyskanie z powrotem miarowego rytmu zatokowego ma ogromne znaczenie. Nie tylko zmniejszając objawy, dając szansę też mniejsze ryzyko udaru mózgu i konsekwencji, ale też dając komfort pacjentowi. U pacjentów szczególnie z niewydolnością serca rodzaj rytmu ma ogromne znaczenie i my staramy się, aby dla uszkodzonego już serca ten dobrany odpowiednio rytm był jak najlepszy i żeby on też sam w sobie nie przeciążał i nie stanowił dodatkowego obciążenia dla chorego serca.
1: A leki są obciążające dla organizmu tutaj?
2: Nie wszystkie. Niektóre część leków może być brane przewlekle i są leki antyarytmiczne, które można brać w sposób przewlekły. Są leki też, niestety tych leków za dużo nie ma, więc są leki, które dajemy tylko wówczas, kiedy arytmia jest groźna, kiedy ma swoje konsekwencje i kiedy nie mamy innej metody, czyli są to tak zwane leki z wyboru i jedynego wyboru. Mhm. Natomiast też zwracamy na to ogromną uwagę, dajemy instrukcje co do koniecznych badań, które trzeba wykonać, jeżeli dane lekarstwo bierze się, na przykład kontrolę tarczycy, zdjęcie klatki piersiowej czy kontrolę okulistyczną trzeba wykonać przy pobieraniu na przykład leku takiego jak amiodaron.
1: A jeśli chodzi o ablację, kiedy potrzebna jest tutaj taka interwencja bardziej chirurgiczna, kardiochirurgiczna?
2: Nie jest to chirurgiczna interwencja, tylko kardiologiczna. Są zabiegi mało inwazyjne z dostępów przeznaczyniowych. Część arytmii można leczyć metodą z wyboru za pomocą ablacji, czyli nie trzeba próbować najpierw leczenia farmakologicznego, bo to ablacja jest na tyle bezpieczna, że może być proponowana jako leczenie z wyboru. I dotyczy to arytmii właśnie nadkomorowych, wad wrodzonych, dotyczy to również migotania przedsionków, bo mamy dowody na to, że odpowiednio wczesne leczenie migotania przedsionków będzie dawało dobre efekty.
1: Na czym polega taka ablacja?
2: Przez koszulki, czyli tak zwane wenflony, wprowadzamy do serca elektrody. Elektrody to są takie podobne do druciki powleczone specjalnymi powłokami bezpiecznymi do tego, aby poruszać się w układzie żylnym czy w układzie tętniczym. I za pomocą tych elektrod jesteśmy w stanie najpierw określić, które miejsca stanowią problem w sercu i odpowiednio inne elektrody, które nie są diagnostycznymi, tylko już tymi terapeutycznymi, mogą odpowiednio sprawdzić miejsca, które wymagają leczenia. I za pomocą takiej elektrody, która z prądem o częstotliwości radiowej przygrzeje tkankę albo schłodzi tkankę lub za pomocą elektroporacji, czyli zrobi takie mikro uszkodzenia błony komórkowej, które doprowadzą do trwałej martwicy komórki, będziemy mogli już leczyć samą tkankę. Sam zabieg jest niebolesny, po zabiegu 2 godziny później można wstawać i praktycznie pacjent w większości przypadków funkcjonuje tak jak przed zabiegiem. Dzięki temu, że zabieg jest mało inwazyjny, może szybko powrócić do normalnej aktywności.
1: Bo generalnie w arytmiach chodzi o to, że te impulsy elektryczne w naszym sercu są zaburzone, tak? Miejscami, jak to wygląda?
2: Generalnie różne są rodzaje arytmii. Czasami jest dodatkowa droga przewodzenia, która doprowadza do często skurczy nawrotnych, czyli do takiej szybkiej akcji serca w związku z tym, że jest czegoś za dużo. Część arytmii wynika z tego, że tkanka jest zmieniona i są miejsca zwolnionego przewodzenia, czyli są miejsca chore, które wymagają homogenizacji, czyli wymagają jakby unieaktywnienia. Dzięki podgrzaniu czy innym metodom jesteśmy w stanie zrobić martwicę tkanki i to miejsce nie bierze udziału w arytmii, czyli przepływ impulsów elektrycznych nie odbędzie się w tym miejscu, które sprzyjało podtrzymaniu arytmii.
1: A dużo takich ablacji wykonujecie na co dzień?
2: Tak, dużo wykonujemy zabiegów codziennie. Jedna sala operacyjna jest przeznaczona tylko do tego zabiegu. Taki zabieg trwa około godziny. Kilka zabiegów dziennie wykonywanych jest.
1: A takie najtrudniejsze arytmie, to co? Rozrusznik serca jest wtedy potrzebny pacjentowi?
2: Nie, rozruszniki wszczepiamy wtedy, kiedy jest ciężka bradykardia. Kiedy mamy problem związany z wolnym rytmem serca, który daje objawy, bo też nie w każdym wolnym rytmie będzie konieczny rozrusznik. Jeżeli jest rozpoznanie, które daje ciężką bradykardię i ten problem jest nieodwracalny, więc prawdopodobnie wtedy pacjent wymaga rozrusznika. Nie jest to najcięższy zabieg, może jest ciutkę bardziej inwazyjny niż ablacja, ponieważ wymaga nacięcia tkanki na 2-3 cm, a nie tylko samego nakłucia igłą, ale stopień inwazyjności też jest niewielki. Urządzenie jest chowane w specjalnej loży. Z tego urządzenia wychodzą elektrody, które wchodzą do żyły i z żyły już przechodzą do serca. Tam są fiksowane w sercu i mogą zostać całe życie, a samo urządzenie jest wymieniane raz na jakiś czas.
1: To teraz jeszcze chciałam zapytać na koniec naszej rozmowy o te nowinki, bo wiemy, że kardiologia i kardiochirurgia bardzo dynamicznie się rozwijają. Tutaj cały czas macie jakieś nowości. To jaka będzie ta pieśń przyszłości, jeżeli chodzi o leczenie arytmii?
2: prawdopodobnie terapie genowe i jesteśmy teraz na etapie badań, które pozwalają zmienić i wprowadzać niezmienione, niezmutowane geny do komórki. W tej chwili takie badania skutecznie wykonywane są eksperymentalnie, ale w warunkach laboratoryjnych. Myślę, że niebawem będzie możliwość leczenia w ten sposób i zespołów długiego QT i zespołów short QT, czyli tych najbardziej złośliwych, które powodują złośliwe arytmie i jednocześnie tak naprawdę nie mamy na nie lekarstwa. Mhm.
1: To są kanałopatie, tak?
2: Tak, kanałopatie.
1: A proszę powiedzieć coś więcej na temat tych kanałopatii.
2: Kanałopatie to jest grupa chorób, które powodują najczęściej komorowe zaburzenia rytmu serca i oczywiście niestety dotyczy osób młodych, które mają zdrowe serce, chciałyby funkcjonować normalnie w społeczeństwie, chciałyby uprawiać sporty i nie zawsze jest to możliwe. Doprowadzają one czasami do zatrzymania krążenia i oczywiście osoba po zatrzymaniu krążenia musi mieć wszczepiony kardiowerter, defibrylator, bo wiemy, że jeżeli takie zmiany są, mogą ponownie gdzieś wystąpić. Oczywiście wymaga stałego, przewlekłego leczenia, brania na stałe leków, ale problem jest z takimi pacjentami, u których podejrzewamy, że takie zaburzenia rytmu mogą wystąpić, ale u których nie udało się ich wychwycić albo dotychczas nie mieli, więc oni są w grupie obserwacyjnej, są takim szczególnym objęci, szczególną troską, aby nie doprowadzić, wiedząc o tym, że może wystąpić taka groźna arytmia, żeby jakby zapobiegać jej i żeby do tego nie doprowadzić.
1: Kwestia kilku lat? Będą te nowe metody terapii?
2: Tak, ja myślę, że już niedługo, może 2-3 lata i będziemy mieli nowe metody leczenia całkowite.
1: I wtedy spotkamy się znowu, żeby rozmawiać na temat tych nowych metod, ale myślę, że na pewno jeszcze szybciej na jakiś temat kardiologiczny na pewno będziemy rozmawiać, spotkamy się. Pani doktor, dziś to wszystko. Dziękuję serdecznie. Dziękuję od serca.
2: Bardzo dziękuję pani redaktor. Dziękuję państwu za tutaj wysłuchanie naszych opowiastek.
1: Bardzo ważne informacje. Doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska, specjalistka kardiologii, była naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz.
2: Dziękuję.
1: Pani doktor. Z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. A ja państwu dziękuję za uwagę. Dziś to wszystko w naszej audycji. Życzymy przyjemnego weekendu. Oczywiście polecamy naszą stronę internetową, gdzie znajdą państwo nasze archiwalne odcinki, rozmowy z naszymi gośćmi. Można też do nas pisać na adres mailowy zezdrowie@radio.opole.pl. Program zrealizował Arkadiusz Czyżewski. Ja nazywam się Marzena Śmierciak. Do usłyszenia.

0: Radio Opole. Najlepsza muzyka.
1: Reklama.
2: Operacja się udała. Od marca do maja, od Drohiczyna do Nowej Soli ponad 1300 akcji, ponad 40 tysięcy wolontariuszy, prawie 800 ton zebranych odpadów. Pytacie, jaka operacja? Operacja Czysta Rzeka. Sprzątamy do czysta rzeki i lasy od morza do Tatr, od Bugu do Odry. Organizator Fundacja Czysta Rzeka. Sponsor główny sieć sklepów Biedronka. Sponsor strategiczny polska marka Duffy. Dziękujemy i do zobaczenia nad Czystą Rzeką. Operacja Czysta Rzeka.
1: O, wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl. Po reklamie.
3: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę, 30 maja. Imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna, Jan i Andrzej. Dziś przypada także Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Czas na wiadomości. Wody Polskie zapowiadają remont stopnia wodnego na Odrze.
4: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach.
3: Za trzy dni kolejna zmiana organizacji ruchu w opolskim Śródmieściu, a prezydent jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Tak deklaruje jeden z jego ministrów.
0: Wiadomości Radio Opole.
3: 15 na zegarach, Daniel Klimczak, dzień dobry. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Mamy utrudnienia na obwodnicy Paczkowa. To droga krajowa numer 46. Jak podaje dyżurny stanowiska kierowania opolskiej straży pożarnej, na skrzyżowaniu z wojewódzką 382 zderzyły się dwa samochody osobowe, którymi podróżowały łącznie 4 osoby. W zdarzeniu nie ma poszkodowanych, ale na czas usuwania skutków kolizji wprowadzono tam ruch wahadłowy.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
3: Wody Polskie w Gliwicach otrzymały pozytywną ocenę Centrum Unijnych projektów transportowych, projektu zakładającego modernizację stopnia wodnego na ujściu Nysy Kłodzkiej. Inwestycja ma na celu poprawę warunków żeglugowych, utrzymanie parametrów drogi wodnej oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Rozpoczęcie inwestycji będzie możliwe już wkrótce, zapowiada rzecznik instytucji Linda Hoffman.
4: Mówimy tutaj o dwóch bardzo ważnych projektach, mianowicie modernizacji istniejącej budowli piętrzącej na stopniu wodnym ujście Nysy, czyli ponad 100-letniego jazu piętrzącego, a także modernizacja śluzy oraz sterowni z przebudową awanportów i obiektów towarzyszących.
3: Koszt obu zadań to blisko 540 milionów złotych.
0: Aktualności, które wpływają na Twoje życie.
3: Od wtorku kierowcy pojadą w obie strony estakadą koło Centrum Usług Publicznych w Opolu. To kolejny etap wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu w tym miejscu, mówi Mariusz Chałupnik z Miejskiego Zarządu Dróg.
5: Do dyspozycji będzie jeden z dwóch pasów tej nitki. Wprowadzenie tej zmiany ma na celu usprawnienie ruchu na linii Opole Wschód Ozimska, no bo teraz kierowcy muszą korzystać z przejazdu łącznikiem przez ulicę Kośnego. Pozostałe zasady poruszania się na tym odcinku pozostają bez zmian. Przypominamy, że na rondzie jest możliwość bezpośredniego przejazdu na linii Kośnego-Pileckiego, a także przejazd w kierunku Ozimskiej.
3: Inwestycja ma być gotowa pod koniec przyszłego miesiąca. Jej koszt to ponad 28 milionów złotych.
0: Popołudniowe wiadomości Radia Opole.
3: Samodzielne zbieranie butelek to nie działalność gospodarcza, podkreśla wiceminister finansów i szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak przekazał, rejestrować działalność i płacić podatki muszą dopiero ci, którzy zbieraniem opakowań po napojach zajmują się w sposób zorganizowany.
6: Jeżeli my sami to zbieramy i sami oddajemy, nie widzę możliwości, że to jest działalność gospodarcza. Natomiast kiedy to jest w wersji zorganizowanej, mamy osoby, które dla nas zbierają, a my tylko korzystamy, to jest ewidentne już ślady działalności gospodarczej i takie rzeczy na pewno będą opodatkowane. Natomiast jeżeli osoba fizyczna, która zbiera,

0: moim zdaniem to nie jest działalność gospodarcza.
1: Marcin Łoboda podkreślił, że zbieranie butelek przez ludzi jest pozytywnym efektem wprowadzonych zmian. Jak dodał, dzięki temu odzyskiwane są zasoby, które trafiają do recyklingu. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapewnia, że Karol Nawrocki jest gotowy pracować nad ustawą o statusie osoby najbliższej. Dodaje jednak, że fundamentalną wartością dla niego jest rodzina, a ustawa, którą uchwalił Sejm, jego zdaniem próbuje zrównać się związki partnerskie z instytucją małżeństwa.
2: Przygotowywana teraz ustawa de facto wprowadza tylnymi drzwiami związki partnerskie. Do związania tworzą instytucję równoległą, instytucja rodziny, a z drugiej strony nietechniczna, ale głęboko ustrojowa zmiana, która po prostu uderza w status rodziny, która podlega szczególnej ochronie.
1: Przyjęta przez Sejm ustawa przewiduje, że dwoje dorosłych ludzi będzie mogło zawrzeć umowę u notariusza, którą następnie będzie można zarejestrować w Urzędzie Stanu Cywilnego. Na jej podstawie uzyskają prawo na przykład do wspólnego rozliczania podatku czy dostępu do informacji medycznej partnera. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: 21 stopni na termometrach w Opolu. Według synoptyków IMGW może być nieco cieplej, bo do 23. Do tego po południu i wieczorem duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Miejscami może także zagrzmieć lokalnie, także spodziewamy się gradu. W czasie opadów spaść może do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a podczas burz porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km na godzinę. W nocy także duże zachmurzenie i także możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach 13 stopni, w niedzielę w ciągu dnia 23.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
8: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
3: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
11: 17. Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon. Niedziela, 7 czerwca o 14. Kompleks plenerowy Pałacu Pawłowice. Zobacz niepowtarzalne koncerty i musztry paradne w wykonaniu orkiestr policyjnych, wojskowych, strażackich, młodzieżowych i innych. Jako gwiazda wieczoru wystąpi zespół MIG. Atrakcje dla całej rodziny gwarantowane. Złoty Suzafon. 7 czerwca, punkt 14. Pałac Pawłowice, gmina Gorzów Śląski. Patronat honorowy Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałek Województwa Opolskiego.
12: Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Niektórzy mówią, że w maju trzeba na łące się spieszyć, ale tylko wtedy, kiedy trzeba pozbierać zioła. Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy program Co w trawie piszczy, a dzisiaj wspólnie z zielarką Gabrielą Kolman wybiorę się właśnie na łąkę i pani Gabrysia zdradzi mi, jakie zioła powinnam zbierać, tylko po to, żeby stworzyć maści, herbaty, octy, syropy i czego tylko dusza zapragnie. I mam nadzieję i liczę na to, że pani Gabriela zdradzi mi swoje tajne miejsca, gdzie można pozbierać nad Odrą te najlepsze zioła. Przy mikrofonie Żaneta Plotnik-Krumpiec, zostańcie ze mną, a już za chwilę nasza rozmowa.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: W naszym programie Co w trawie piszczy dzisiaj moim gościem jest pani Gabriela Kolman, zielarka, opolska zielarka. To podkreślę, bo to też dla pani Gabrieli jest bardzo ważne. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani dzisiaj przyszła tutaj obłożona materiałami. Ja już zanim chciałyśmy się spotkać, zerknęłam też na stronę, gdzie można znaleźć różne przepisy na herbaty. Zanim w ogóle się umówiłyśmy, to już rozmawiałyśmy o tym, co można pozbierać na łące dzisiaj. Pani ma taką łąkę wspaniałą i dzisiaj na tej łące możemy znaleźć dużo dobrodziejstwa cały czas. Pani na tej swojej łące zbiera różne zioła. One tam po prostu są?
2: Tak, tym bardziej, że maj jest bardzo obfity w zioła. Maj jest tak najbardziej obfitszy w zioła. Już zaczynając od pokrzywy, która na samym początku, nawet już w kwietniu, gdzieś tam się pojawia i można ją zrywać do końca maja, ale po ścięciu też jeszcze potem i latem, i jesienią można cały rok praktycznie tą pokrzywę sobie gdzieś zbierać. Ale pojawia się też stokrotka, pojawiają się liście lipy, mniszek, kwiaty już przekwitnęły, już jest tylko dmuchawiec, ale już zdążyłam uzbierać mniszka, zdążyłam zrobić z niego ocet, już się maceruje, zdążyłam zrobić z mniszka miodek taki z mniszka, zdążyłam zasuszyć sobie mniszka, więc będę miała na całą zimę.
1: Pani Gabrielu, ja dzisiaj będę prosiła o takie porady, bo rzeczywiście z tego dobrodziejstwa takiej łąki opolskiej i o tej tradycji będziemy i o tej opolskości będziemy mówić i o tej tradycji śląskiej, o Śląsku opolskim będziemy mówić, bo pani to we wszystkich swoich działaniach podkreśla, bo oprócz tego, że pani jest zielarką, jest też pani w moim takim poczuciu animatorką kultury, promotorką tej kultury śląskiej i to na wielu płaszczyznach. Taką kobietą, która aktywizuje innych. Tutaj teatr, tutaj zioła. No tak trudno tutaj krążyć jakby wokół jednego tematu, ale dzisiaj w związku z tym, że to też program przyrodniczy, to będziemy się skupiać też na tych takich aspektach przyrodniczych. Kiedy dzisiaj chciałabym wyjść na łąkę i na przykład zrobić sobie za jakiś czas herbatę, o, z takiej pokrzywy, to jak do tego się na przykład zabrać? Jak pani to robi?
2: Jak ja to robię?
1: No właśnie.
2: Najpierw szukam takich miejsc czystych, czyli nieskażonych. Tak, gdzieś tam najlepsze są w lasach, ale u nas nad Odrą mamy Naturę 2000 i tam nad naszą Dobrzeńską Odrą mamy takie fajne miejsca i tam najczęściej też chodzę i zbieram, bo tam jest ogrom ziół.
1: Tam jest ogrom. Na przykład jest? Jakie tam są zioła konkretne?
2: Tam jest teraz bluszczy kurdybanek, to jest pod nogami. Potem też, no mniszek się już skończył, ale zostały liście, więc liścia też jeszcze możemy sobie uzbierać, możemy codziennie takiego liścia sobie do sałatki pokroić, zjeść, możemy go wysuszyć, będziemy mieć znowu na zimę coś do wypicia, do herbatki. Możemy przytulię czepną. O, teraz ona się tak rozrasta przepięknie. Ona się po prostu czepia do nas, do spodni, do spódnicy. Jak przejdziemy się Odrą, no to ona się czepia. To wiemy, że to jest ta właściwa, fajna przytulia czepna. Bierzemy tą przytulię czepną, do tego dodajemy pokrzywę i mamy przepiękną mieszankę na oczyszczanie naszej limfy. Oczyszczamy sobie pięknie organizm po zimie. Zresztą święta Hildegarda z Bingen też pięknie o tym mówiła, o bluszczyku bardzo dużo mówiła, więc bluszczyk kurdybanek na wiosnę to jest taki mocar, gdzie oczyszcza nas po zimie, więc zbieramy bluszczyka, kroimy sobie na drobno i mieszamy go z, na przykład ja go robię z białym serkiem. Uwielbiam, jest przepyszny i robię sobie go więcej do lodówki i codziennie na śniadaniu mam świeże jedzenie.
1: A jaki to jest smak? To jest taki smak trochę jak szczypiorek?
2: Nie, totalnie inaczej. On przepięknie pachnie. On ma taką jakby troszkę orzechowy smak, ale ma przepyszny smak. Dawniej to jeszcze bluszczyka kurdybanka dodawali też do rosołu, zresztą teraz teraz też, kto wie, że można, no to go sobie uzbiera i go dodaje sobie do rosołu. Można go sobie suszyć też na zimę, na herbatkę. Można z niego robić octy, bo ja właśnie te wszystkie ziółka majowe zbieram i robię z nich octy.
1: I do tych octów wrócimy, bo też wiem, że to jest taka pani też specjalizacja, zresztą jedna z wielu. Drodzy słuchacze, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w programie Co w trawie piszczy rozmawiamy z panią Gabrielą Kolman, zielarką z Dobrzenia Wielkiego, która no przed chwilą opowiadała, jak to można nad Odrą w Dobrzeniu Wielkim pozbierać bogactwo, czyli zioła, z których można zrobić różne przysmaki, ale też to nie chodzi tylko o smaki. Smak to jedno, ale te właściwości ziół to zupełnie inna rzecz. I teraz z jednej strony te właściwości, a z drugiej strony też tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie, bo u pani to właśnie tak było, tak przynajmniej znalazłam w źródłach, że to gdzieś ta ołma pokazała pani, tak. Albo może nawet nie pokazała, tylko po prostu działała, robiła, tak. I potem teraz, jak pani już jest taką dojrzałą osobą, to się okazało, że to wszystko ma wartość.
2: Tak, tak. Myśmy, to ma pani rację, myśmy tą ołmę mieli i myśmy się temu przyglądali. Po prostu nasza ołma w tej swojej cichości, w takiej cierpliwości nas wychowywała, dużo się modliła, dużo śpiewała wieczorami, myśmy zasypiali przy pieśniach takich religijnych, a za dnia, latem, no to chodziła do ogrodu, zawsze tam była mięta, to już była zawsze mięta, przy ogródku rosła lipa, więc była lipa. Potem żeśmy szli do lasu, no to już tam był podagrycznik, potem poziomki, o, liście poziomki, kwiaty poziomki, borówki, liście borówki, to wszystko babcia zbierała, myśmy przy niej chodzili, tego się tak, ona nas tego nie uczyła, myśmy się tylko przyglądali.
1: Ja smakowaliście.
2: Też, i smakowali, tak. I zawsze trzeba było jagody uzbierać, to każdy musiał litr takiego słoika uzbierać. Prędzej nie idziemy z lasu, aż nie będziecie mieli tego litra uzbieranego.
1: Ale lubiła to pani w dzieciństwie, czy to jednak była wtedy trochę taki obowiązek?
2: To był, wie pani co, to był taki obowiązek, ale myśmy się nigdy nie sprzeciwiali. To było już takie, idziemy do lasu. Bierzemy garnuszek półlitrowy, bierzemy słoik i każdy miał ten garnuszek. Babcia zawsze jeszcze tam smarowała nam chleb ze smalcem i herbatę robiła ziołową, albo robiła kawę zbożową z mlekiem. Myśmy to uwielbiali, to zawsze do lasu, jak żeśmy szli, to było to też w takich butelkach, bo to teraz są termosy, a wcześniej termosów nie było, to były takie po orężadzie butelki i w tych butelkach była ta kawa czy ta herbata, to jak żeśmy już dwa kubki uzbierali, tośmy się cieszyli, że możemy przerwę zrobić i możemy teraz coś zjeść i się napić, a przy tym żeśmy biegali po lesie, bo to nas było jednak pięcioro, więc to było zawsze wesoło w domu.
1: Ale to zawsze po prostu blisko natury, wtedy też ten rytm dnia był inny, on był tak. Też stosowany po prostu do pory roku, tak mi się wydaje. Dzisiaj pani też tak żyje, zwłaszcza w szczególności, kiedy ma pani taką wiedzę, że to życie, ten rytm dnia, mimo pani aktywności, jest dostosowany do tej natury, która rośnie, która ma te swoje cykle?
2: Powiem pani, teraz nie jest tak łatwo jak kiedyś.
1: A, no właśnie.
2: Już jest troszkę teraz inaczej. Uczę się też tego. Cały czas gdzieś tam się doszkalam też, bo wszystkiego nie wiem. To nie jest tak, że ja jestem zielarką i wszystko wiem. Nie. Ja się też cały czas tego uczę. A czego nie wiem, no to szukam, czy tam w książkach, czy w internecie, to doszkalam się, uczę się, bo jest to dla mnie taka ciekawa lekcja życiowa, mogę powiedzieć, może i nawet. No to jest dla mnie, zawsze mówię, że to jest taka niekończąca się bajeczka. Kolejny zachwyt, kolejna roślinka, kolejny zachwyt, potem coś z tej rośliny tworzę, coś robię, coś dobrego, to pomaga. Jezu, to jest taki zachwyt, że tego się cały czas gdzieś uczę, po prostu uczę się. A jeśli chodzi o rytm dnia, no to też rano jak wstaję, to gdzieś tam szklaneczka ciepłej wody przed śniadaniem, to tego się też pilnuję. A jak mam ocet jakiś dobry zrobiony, no to gdzieś łyżeczka tego octu do tej wody, gdzieś już jest te trawienie lepsze, już są te takie naturalne probiotyki, no potem piję kawę, no i do obiadu, w międzyczasie się pracuje. No, a wieczorem, no już nie pilnuję tego rytmu, że już idę o tej 22, bo czasami później idę spać, więc tutaj mam taki, nie pilnuję się też tak dobrze tego, bo gdzieś tam jeszcze coś do zrobienia jest, nie? U mnie to gdzieś tam jeszcze coś jest do zrobienia, a jak już się zacznie wiosna i wszystko na łąkach rośnie i trzeba to uzbierać, trzeba tego pilnować, bo niektóre roślinki kwitną tylko krótko, tak samo jak mniszek lekarski. To się trzeba spieszyć i tu coś się robić i tam kończyć tam lecieć, bo znowuż coś kwitnie. Wiosna to jest taki, taka szybko się za wszystkim biega, bo by się chciało wszystkiego uzbierać.
1: I pani to... sama rzeczywiście biega i pani zbiera te wszystkie zioła, czy ma pani już, czy wnuki pomagają?
2: Powiem szczerze, że zabieram też wnuki i do lasu, i na łąkę, bo mam u siebie za domem swoją łąkę i tam mam dużo też ziółek.
1: I o tych ziółkach porozmawiamy za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy?
1: W Radiu Opole dzisiaj jesteśmy na łące, tak można powiedzieć. Także drodzy słuchacze, wyobrażajcie sobie, ze mną pani Gabriela Kolman, zielarka, która ma też swoją łąkę. I zanim spotkałyśmy się, to pani powiedziała, że tak naprawdę wystarczy spojrzeć i na tej łące wszystko jest. Tam wszystko rośnie i nawet samo rośnie. Ale jak to samo rośnie?
2: Po prostu deszczek pada, słońce świeci i rośnie samo.
1: Ale te zioła przecież też muszą jakoś się siać, jakoś tak. Jaki jest ten tryb? Jak pani też o to dba, żeby jednak znaleźć tam te różne zioła, z których potem pani przyrządza i herbaty, i syropy, i różnego rodzaju maści?
2: Tak, tak. Ja też mam taki mały ogródeczek, gdzie mam te ziółka, gdzie o nie dbam, oporządzam, gdzieś tam plewię. Ale też jest ta łąka z tyłu, gdzie po prostu wiatr, ptaki, naprawdę wiatr i ptaki nasieją tych.
1: Ale
2: tych...
1: co nasieją na przykład? A co ptaki nasiały i wiatr? Bo to tak ładnie brzmi artystycznie.
2: To co u mnie tam rośnie, no dużo maków, teraz jest dużo mak. Ten polny taki mak.
1: I te chabry też?
2: Chabry, maki.
1: Ładnie wyglądają.
2: Tak, teraz wrotycz dopiero ma swoje liście, później będą kwiaty, ale są już liście. Jest krwawnik, już też dziurawiec już rośnie. O, lada moment, bo to już w czerwcu na świętego Jana już zakwita dziurawiec. I wtedy się też do
1: Ale wtedy się go zbiera, jak on kwitnie, czy jak już przekwitnie, też można go wykorzystać?
2: Dziurawca, no? Dziurawca zbiera się, jak on kwitnie. Właśnie jak zaczyna kwitnąć. Takie fajne pąki ma, zaczyna kwitnąć, wtedy się go zbiera, ale też trzeba z tym uważać, bo jest też inne ziółko do tego podobne i jest trujące. I to jest starzec Jakubek. Ma też żółte kwiatki, ale jest trujący podobny i czasami ludzie go mylą. Dziurawiec, żeby go dobrze poznać, to najlepiej takie pąki rozetrzeć w palcach. Mm-hmm. Jak się będzie rozcierało w palcach, to powstanie taka bordowa, czerwona maść. Taki kolor czerwony, bordowy i to jest ten prawdziwy dziurawiec.
1: I co na przykład dziurawiec to co... Jakby jakie właściwości ma dziurawiec? W sensie w czym pomaga? To jest tylko smak?
2: To właśnie dziurawiec bardzo uspokaja. I ten czerwony kolor, ten bordowy, to jest ta heperycyna, to jest właśnie ten lek. To jest ten lek. Tak.
1: To uspokaja coś dla mnie, to może ja powinna.
2: Uspokaja też jest bardzo dobry do mieszanek na żołądek, jeśli są jakieś problemy żołądkowe, też się dodaje tego ziółka. Ale też z tego robię naleweczki i wtedy to jest takie przeciwdepresyjne też bardzo, ale z tym też trzeba uważać, bo w trakcie jak on kwitnie, jak się go zbiera, a świeci mocno słońce, to nie możemy tego za dużo pić i jeść, bo i wychodzi na słoneczko, bo potem mogą pojawić się na ciele jakieś brązowe kropeczki, ale że to gdzieś tam też nie do końca można na słońce wychodzić wtedy, jak się pije tą herbatkę.
1: Herbatę z dziurawca, tak?
2: Tak, z dziurawca, ten dziurawiec.
1: A na przykład, kiedy pani pomówiła o makach i chabrach, to są takie chabry na takiej łące, o której pani jakby... Mówimy o takiej łące, nad którą pani ma w jakimś tam stopniu kontrolę, jednak pani wie mniej więcej, co tam się dzieje, to są też takie kwiaty, takie zioła, z których można coś robić? Co na przykład?
2: Chabry
1: oprócz można... wianków.
2: No tak jak mówię, można uzbierać. Ja tutaj o tych octach, bo kurczę...
1: Ale pójdziemy.
2: No, z chabry można uzbierać, rzeczywiście... Ja najpierw zbieram sobie kwiaty z łąki do bukietu. To jest pierwszą rzecz, którą robię. Robię sobie bukiety i w wazonach mam codziennie, u mnie w kuchni są przynajmniej 3 jakieś wazony na parapecie, na stole, gdzieś tam w kuchni. Mąż gdzieś przestawia.
1: Kiedy to pani robi? Jejku. I tam są chabry, maki. Jeszcze tam jest w tych bukietach?
2: No też są i takie ogrodowe teraz kwiaty. Irysy takie, które mi teraz kwitną. Łubin, irys, te wszystkie kwiaty, które kwitną, też sobie dodaję do wazonu. No, ale takie te najfajniejsze to są właśnie te polne. I wiem, że jako dziewczynka to zawsze zbierałam i musiałam mieć u mnie w pokoju bukiety tych kwiatów, ale wtedy ja nie miałam pojęcia, że to ma taką ogromną moc, że one mają, że one nam służą. Wtedy jeszcze tego nie wiedziałam, a teraz im się przyglądam bliżej. Czytam o nich i staram się
1: wyciągać. W czym nam pomagają? Jak nam służą? Konkretnie te kwiaty polne, na przykład
2: Kwiaty polne. Chabry też, dużo kwiatów i dużo ziół wspiera nas, bo mają w sobie dużo makroelementów, witamin. Po pierwsze nas wspierają, a po drugie jeszcze gdzieś nam oczyszczają organizm z naszych toksyn. Dużo jest takich ziółek. Na przykład podagrycznik, którego teraz jest pełno wszędzie.
1: Jak on wygląda, gdyby tak słuchaczom opisać?
2: To jest taka, to się mówi też o tym jako kurza łapka. To rośnie w ogrodach, w kątach, ludzie z tym po prostu walczą.
1: No właśnie.
2: Nie chcą, wyrywają, wyrzucają. A wystarczy z tego zrobić przepyszne pesto?
1: Albo
2: dodać do jajecznicy. Jest w tym ogrom witamin i też dobrze jest to jeść ludziom, którzy gdzieś tam mają problemy reumatoidalne, nie? Dnę moczanową. No to wtedy to też fajnie oczyszcza. Ten podagrycznik bardzo fajnie oczyszcza. Można to pić jako herbatkę, można dodać do zupy, można do jajecznicy, jeszcze ocet z tego można zrobić, więc ma wszystkie możliwości.
1: Wszystkich możliwościach będziemy rozmawiać o octach i różnych jeszcze ciekawych ziołach. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie pieszczy.
1: Dzisiaj rozmawiamy o ziołach, o bogactwie łąk, o tym, że kwiaty polne przecież dostarczają nam tyle zdrowia i nie tylko. Oprócz tego, że cieszą oko, to możemy zbierać, cieszyć się, możemy produkować, chomikować, a potem pić, jeść i smarować. W radiu dzisiaj rozmawiam z panią Gabrielą Kolman, zielarką z Dobrzenia Wielkiego. Na tej łące, którą pani ma, tam można spotkać te różne kwiaty polne, które same się sieją, jak to pani powiedziała,
2: ptaki przynoszą.
1: Wiatr i o octach będziemy rozmawiać, bo dzisiaj mamy czas, ale zanim to ja jeszcze chciałabym wrócić do tego pani ogrodu przed łąką, czyli tam, gdzie rzeczywiście są posadzone te zioła konkretne, których pani pilnuje, bo pani ich potrzebuje i dlaczego one są potrzebne. Co jest w tym pani ogrodzie?
3: Bardzo pilnuję piołunów.
1: No właśnie.
3: Bo teraz rzadko gdzie go znaleźć. Piołun to teraz naprawdę...
1: Bo to jest wymagająca roślina chyba, nie?
3: To muszę powiedzieć, jak się już przyjmie, bo u mnie się przyjęła już na ogrodzie i przepięknie.
1: Jak już się przyjmie, to jest okej. Okay.
3: Tak, a jak się nie przyjmie, to jej nie ma. No to trzeba znowu iść do lasu i jej gdzieś poszukać, bo ja z lasu sobie przyniosłam sadzonkę. Tak, chodziłam po lesie, znalazłam i przyniosłam sobie sadzonkę. Najpierw była taka maleńka, no w tym roku bardzo pięknie rozłożysta, no więc piołun jest no przepiękną, bardzo cierpką i bardzo mocną roślinką, ale też bardzo, bardzo zdrową dla nas.
1: Ale co takiego dobrego, zdrowotnego nam dostarcza piołun?
3: Ma też właściwości lecznicze. No, oczyszcza nas z patogenów, też oczyszcza, wzmacnia, bardzo, bardzo wzmacnia. Siostra Hildegarda z Bingen bardzo dużo też właśnie mówiła, że to jest mocarz nad mocarzami. Piołun jest mocarzem nad mocarzami. Bardzo nas też właśnie wzmacnia, ma też dużo witaminy C, garbnik, jakieś kwasy organiczne. No jest skuteczny na płazińce, obleńce i niektóre pierwotniaki, także tutaj spożywanie napoju z bylicy piołun poprawia również trawienie. Działa rozkurczowo i łagodzi wszelkie bóle. No to tak ogólnikowo o tym piołunie.
1: Ale co na przykład, jak przygotować taki napar z piołunu? To jest po prostu tak jak herbatę zalewamy w określonej też temperaturze, to jest ważne?
3: Tak, tak.
1: Czyli to jest taki napar?
3: I to jest taki napar. Można też na surowo, a można sobie to wysuszyć. A można sobie zrobić tego naleweczkę i jak potem, bo jak już się zrobi naleweczkę i gdzieś tam w tej komórce ona stoi, to może stać i stać i stać. I ma się spokój. Zrobi się raz i ma się na dłuższy czas spokój. Gdzieś są problemy z trawieniem, jakieś bóle głowy, to gdzieś tam łyczek wieczorem przed spaniem z komórki, nie? Takiego piołunu. No,
1: no tak. Ale to jest piołun.
3: Na pewno nie kobiety jakby... kobiety karmiące czy dzieci. No to tego się nie daje, ale dla dorosłych ja już próbowałam, mi smakuje, jest pyszny, jest bardzo cierpki, bardzo mocny.
1: A też pani pije te herbaty na przykład sezonowo, czy w przypadku jakichś dolegliwości, czy tak profilaktycznie po prostu?
3: Powiem pani, przyznam się, że nie mam za bardzo dolegliwości. Powiem tak szczerze, naprawdę, nie mam za... Jak już coś tam gdzieś, ja chyba żeby się coś zjadło więcej czegoś, no to gdzieś tam... No ale to wtedy po takim jedzeniu można sobie taką właśnie piołunówkę zrobić, ale to naprawdę takie zdziepko tego wsypać do szklaneczki i zaparzyć tak w 90 stopniach, nie totalnym wrzątkiem, 90 stopni, talerzykiem na szklaneczkę, odczekać 15 minut i potem łyczek popijać i zobaczyć, jak to fajnie gdzieś tam się rozchodzi ból i mija.
1: Czyli piołun jest w tym pani ogrodzie. Jakie jeszcze rośliny tam możemy znaleźć, o które pani dba, których pani pilnuje?
3: No to już te chabry, to tego pilnuję, bo są przepiękne, są przepiękne.
1: One piękny kolor mają.
3: Tak, i one teraz mi tak fajnie kwitną, wysiały się same, więc tego pilnuję, żeby tylko były. Ale jesienią zbieram sobie ziarenka, nie? To zbieram, żeby po prostu przetrwał mi ten kwiat, żebym go u siebie miała.
1: No i co z takiego chabra można robić? Bo to jest mój obraz z dzieciństwa. Takie chabry piękne i maki, to jest taki obraz, który ja zawsze pamiętam i na szczęście cały czas mam te chabry i maki. Tak. Jakoś tak same one się tam dbają o siebie.
3: Tak. No to jak już mówię, już tak bardzo się staram, żeby nie zbierać tego gdzieś daleko, tylko u siebie albo nad odrą, albo w lesie na
1: żeby
3: czystych
1: to było czyste.
3: Terenach.
1: Okay. Tak.
3: I potem zesiłko jak chcę wysuszyć, to też nie suszę ich na słońcu, tylko muszą mieć, być w cieniu, ale też, żeby miały cieplutko, nie? Żeby jakiś przewiew był, albo jak ktoś ma strych, no to wtedy tam sobie rozkłada. Ja w takich dużych kartonach rozkładam te ziółka, bardzo szybko wysychają. Też trzeba ich pilnować, żeby nie za bardzo wyschły, żeby nie były taki pył kruszący. To już jest za długo, nie? To musi być tak, że w dotyku one są suche i już są gotowe, więc wtedy do torebek je kładę papierowych albo zakręcam do słoików szklanych, zakręcić i wtedy już je odkładam w taką moją szafę, ale w cień. Już muszą mieć cień, już muszą mieć spokój. I wtedy w takiej temperaturze też letniej, ciepło letniej i one tam wtedy fajnie do rok, półtora roku czasu mogę z nich i od nich ich czerpać i brać.
1: I co pani robi z tych chabrów potem? Do herbaty?
3: Też
1: do kąpieli?
3: Herbaty dodaję.
1: Do mydła?
3: Do herbaty. Nie, mydeł jeszcze nie robię, chociaż nie mam czasu, ale bardzo bym chciała spróbować. Bardzo bym chciała już wreszcie te mydła zacząć gdzieś tam próbować robić, ale no czasu brak.
1: Ale będzie czas.
3: Będzie czas. Będzie. Tak.
1: Czyli tak, czyli chabry do herbaty, tak?
3: Do herbaty.
1: Jako smak taki.
3: Jako smak, ale też i ocet robię.
1: Z chabrów?
3: Z chabrów robiłam ocet.
1: O nie,
3: tak.
1: No to musimy to chwilę...
3: Piękny kolor.
1: O, tak. Ale co, taki niebieski wychodzi?
3: Na początek jest taki niebieski, potem już się przeradza w taki bardziej przeźroczysty, ale na początek właśnie ten początek tej fermentacji to jest przepiękny, przepiękny kolor. To jest tak etap po etapie, to jest cały czas taki jakby zachwyt, nie?
1: I już o tych etapach będziemy zaraz rozmawiać. Zostańcie z nami, drodzy słuchacze. Będziemy o tym, jak powstaje ocet z chabrów i nie tylko, za chwilę rozmawiać. Także zostańcie z nami, do naszej rozmowy z naszą gościnią wrócimy.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Do zabawy! Gotowi! Start! W Karolince świętujemy Dzień Dziecka na sportowo. W sobotę 30 maja wskakuj na treningowe dmuchańce. Zmierz się z zawodnikami OKS Odra Opole i rób fotki z maskotką drużyny. Będą turnieje tenisowe, konkursy z nagrodami i mnóstwo innych atrakcji. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi. Startujemy od 12.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra. Po reklamie.
4: Tu Radio Opole, nadajemy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 16 na zegarach. Podpisano kolejne umowy w ramach programu SAFE. Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła kandydata w wyborach na prezydenta Krakowa.
5: Dołożę wszelkich starań, by urzędy były przyjazne.
4: A w opolskiej Karolince trwa Dzień Dziecka na sportowo.
6: Wiadomości Radia Opole.
4: Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Kolejne umowy w ramach programu SAFE podpisano. Zakłady Rosomak w Siemianowicach Śląskich otrzymają kilkadziesiąt miliardów złotych. Dziś podpisano 29 umów wartych 78 miliardów złotych. Wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota mówił, że polski przemysł obronny bierze na siebie dużą odpowiedzialność, angażując się w program SAFE.
7: Dzisiaj dzieje się historia ze względu na skalę i na ilość umów, które podpisujemy. Dzieje się też historia polskiej grupy zbrojeniowej. Polska Grupa Zbrojeniowa, lider, integrator polskiego przemysłu obronnego, nasz narodowy czempion, otrzymuje dzisiaj zamówienia na kilkadziesiąt miliardów złotych. One trafią do miast i miasteczek w całej Polsce.
4: Zakłady Rosomak otrzymają finansowanie na dostawy wozów ewakuacji medycznej oraz wozów dowodzenia. Firma zawarła również umowę we współpracy z Hutą Stalowa Wola na 8 modułów ogniowych moździerzy RAK o wartości 4 miliardów złotych.
6: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
4: A w nich Małopolska poszerza się grono chętnych zasiąść w fotelu prezydenta Krakowa. Konfederacja Korony Polskiej ogłosiła, że ich kandydatem będzie Michał Klimek. Zapowiedział on, że chciałby się skoncentrować m.in. na kwestiach podatkowych.
5: Jako prezydent dołożę wszelkich starań, by podatki w Krakowie były maksymalnie niskie, żeby urzędy były przyjazne mieszkańcom.
4: Dotychczas start w wyborach ogłosili m.in. Aleksandra Owca z partii Razem, Bartosz Bocheńczak z Konfederacji, Grażyna Zofia Świat z bezpartyjnych samorządowców Małopolski oraz były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś.
6: To dzieje się teraz w regionie.
4: Turniej tenisowy, obrona rzutów karnych, spotkanie z zawodnikami Odry Opole czy odwiedzenie stoiska Radia Opole to tylko część atrakcji, które do 18 czekają na najmłodszych w Centrum Handlowym Karolinka. Trwa tam Dzień Dziecka na sportowo. Myślę, że dla dzieci takie gry i zabawy są na pewno super akcją, mówi bramkarz Odry Adam Wójcik.
8: Okazja spotkania piłkarzy, to jest fajne przeżycie i przede wszystkim mogą się pobawić sami ze sobą. Ja akurat broniłem karne, były dwa konkursy, były nagrody, po mnie ma być Filip Kupczyk i jakaś gierka.
4: Uczestnicy, z którymi rozmawiała Monika Matuszkiewicz-Biel, przekonują, że warto skorzystać z każdej atrakcji.
9: Byłam na Koło Fortuny, w Radio Opole śpiewałam piosenkę, a tu moja siostra gra.
10: To co jeszcze przed tobą?
9: Właśnie nie wiem, jest bardzo fajnie, jest wszystko ciekawe.
11: Bardzo fajnie. Na dmuchańcach, kręciłem Kołem Fortuny. Tam byłem przy tym namiocie.
12: Właśnie byliśmy teraz u Filipa Kupczyka. Zrobiliśmy sobie zdjęcie.
10: A grałaś czy nie grałaś?
12: Nie, jeszcze nie, bo dopiero przyjechaliśmy.
4: W serwisie teraz Północ Regionu. 40-latek z powiatu kluczborskiego usłyszał prokuratorskie zarzuty po tym, gdy wystawił w internecie na sprzedaż egzotyczne ptaki. Chodzi o gęsiówki egipskie, mówi starszy aspirant Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji.
13: Gęsiówki egipskie, mimo atrakcyjnego i egzotycznego wyglądu, mogą stanowić zagrożenie dla rodzimego środowiska. Gatunek ten charakteryzuje się dużą zdolnością do ekspansji, może zajmować miejsca lęgowe innych ptaków oraz wypierać lokalne gatunki. Mężczyzna hodował zwierzęta na własny użytek.

0: wyjaśnił, nie miał świadomości obowiązujących ograniczeń dotyczących posiadania i sprzedaży tego gatunku.
1: Policjanci zabezpieczyli ptaki do czasu zakończenia postępowania. Za ich posiadanie oraz usiłowanie sprzedaży mężczyźnie grozi do 2 lat więzienia. I jeszcze informacja dla kierowców. Nie ma już utrudnień na obwodnicy Paczkowa. Służby zakończyły usuwanie skutków kolizji 2 osobówek, do której doszło na skrzyżowaniu z wojewódzką 382. Jak wiecie z wiadomości, pojazdami podróżowały 4 osoby. Nikomu nic się nie stało.
2: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach w Opolu niezmiennie 21 stopni. Dziś spodziewamy się słabego i umiarkowanego wiatru, ale okresami jego prędkość może wzrosnąć, zwłaszcza w czasie burz, bo takowe zjawiska też synoptycy IMGW prognozują dla naszego regionu. W ich trakcie spadnie do 25 litrów wody na metr kwadratowy. W nocy także możliwe opady, ale już tylko słabe i przelotne. Na termometrach zobaczymy wtedy od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia podobne temperatury do tych dzisiejszych, bo od 21 do 23 i już bez opadów.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Jeśli będziesz tam, ja pójdę za tobą.

0: Reklama.
1: Uwaga! Prosimy o chwilę ciszy. Możemy? Świetnie. Przypominamy, Olmet płaci najwięcej za złom stalowy i metale kolorowe oraz recykling pojazdów. Najwyższe ceny, fachowa obsługa i odbiór wraków własną pomocą drogową z całego Śląska i okolic. Olmet, lider recyklingu metali. 32 768 32 13. Tarnowskie Góry, Rybnik, Chorzów i Mszana, koło Jastrzębia.
2: Najlepszy bajkowy dzień dziecka jest tylko w kinach Helios. Wyjątkowy dobór repertuaru dla widzów w każdym wieku oraz specjalne seanse z konkursami już 30 i 31 maja oraz 1 czerwca. Zajrzyjcie na stronę helios.pl i sprawdźcie, co tym razem dla Was przygotowaliśmy. Do zobaczenia w kinie Helios.
3: O wow! Tak działa Fanzeum! Zaledwie godzinę drogi od Opola w Gliwicach czeka Fanzeum, Centrum Dziecięcej Wyobraźni. To niezwykła przestrzeń pełna kolorów, światła i sensorycznych doświadczeń dla całej rodziny. Twórz własne projekty w fanarcie, eksperymentuj w fanlabie, odkrywaj świat wszystkimi zmysłami w nowej strefie Fantuban. Tu nie oglądasz, tu doświadczasz. Bilety sklep fanzeum.pl. Po reklamie.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w naszej audycji przyrodniczej, w naszej audycji Co w trawie piszczy, rozmawiamy o ziołach z zielarką, ale nie tylko zielarką, bo mówić o pani Gabrieli Kolman, że jest tylko zielarką, to za mało. I też pani Gabrysiu, pani promuje bardzo intensywnie i nasze tradycje, i to, że łąka, zioła dają dużo dobrodziejstwa, ale też pani pracuje na tych ziołach i na przykład dużo pani mówi o tym, jak stworzyć taki ocet i rzeczywiście taki ocet, który, o który się dba, on jest bardziej wartościowy. No to idźmy do tych chabrów, z których pani robi ocet. Ja w ogóle jestem zszokowana. Jak to? Z chabrów, z łąki mam zrobić ocet? A może spróbuję?
2: Tak.
1: Proszę,
2: niech pani spróbuje, bo no, akurat kwitną.
1: O, no tak, ja widzę, tak, obserwuję. Tak.
2: Więc jeśli chodzi o chabry, bo ocet można robić z różnych ziół i kwiatów, ale jeśli chodzi o chabry, no to zbieram sobie te chabry w dzień słoneczny, w południe najlepiej. Nie może być po deszczu na przykład, nie, albo wieczorem, albo wczesnym rankiem. Najlepiej koło południa, gdzie naprawdę słoneczko świeci, one są suche, zbieram sobie te główki, potem je trochę zostawiam na takim białym płachcie, albo na kartoniku, aż te robaczki sobie tak powychodzą,
1: no właśnie,
2: tak do pół godziny czasu, bo tam zawsze gdzieś są te robaczki, nie? A potem lekko je spryskam spirytusem.
1: Aha.
2: Zawsze lekko spryskam, to już wtedy one są po pierwsze czyściutkie, ale też i dostają takiego, jak to mówię po swojemu, takiego powera, że te wszystkie olejki jakby dostały te kwiaty takiego wstrząsu i wydobywają z siebie wszystkie wartościowe olejki. I po chwili, po 10 minutach, jak robię miksturę octową, zalewam te kwiaty i potem zakręcam słoik, odstawiam na jeden dzień, na drugi dzień odkręcam, mieszam, daję ściereczkę, gumkę. I tak codziennie mieszamy.
1: No właśnie, bo to trzeba tego pilnować,
2: tak,
1: nie? To jest
2: taki,
1: i to jest chyba ten, to clue, że to właśnie powstaje z taką starannością i codziennym dbaniem. I przez jaki czas?
2: I to właśnie jest taki długi czas, że urlop nie można jechać, jak się tych octów tyle nastawia na stół.
1: Chyba, że się ma dobrego sąsiada.
2: Albo dzieci czasami gdzieś wyjeżdża, muszą przyjechać i mieszać.
1: Bo to, to ile pani ma tych słoików? Tak,
2: troszkę ich tam mam, bo już...
1: Przyjedziesz mi pomieszać, to tak 2 godziny.
2: Tak, trzeba mieszać, nie? Bo to trzeba codziennie mieszać do momentu, aż te kwiaty, te zioła opadną na dno.
1: Aha.
2: Jak już one opadną na dno, to już odstawiamy też takie już potem...
1: Ale to tak może być 2 miesiące? Czy nawet
2: 6 tygodni może być, nim to opadnie. Też tak może być. Czasami może być wcześniej. To różnie. Zależy od rośliny, od ziółka, nie? Ale do tego czasu, nim to opadnie, trzeba codziennie nawet 2 razy mieszać, żeby doszło powietrze i wtedy ten ferment bardzo dobrze przechodzi, opadają kwiaty, zioła, odstawiamy najlepiej w takie, ja do komórki daję w takie chłodno, ciepłe, ciemne miejsce, i tam sobie dojrzewają, potem powstaje matka octowa, przepiękna matka gruba octowa powstaje i ta matka właśnie chroni te bakterie, ten ocet, on to wszystko chroni, ta matka jest jak prawdziwa matka, która chroni dzieci, tutaj ta matka chroni całego tego octu. I po 9 miesiącach, 10, czasami cały rok się czeka na taki ocet i wtedy kosztuję go od czasu do czasu, sprawdzam i wtedy jak już czuję, że jest ten smak taki,
1: ale jak on smakuje?
2: Jak ocet. Tylko, że ma też swój smaczek lekki, bo każde ziółko ma tam jakiś swój smaczek, ma taki dodatkowy smaczek i dodatkowe witaminy, bo każde ziółko ma te witaminy i wtedy to też to w tym occie zostaje. Wtedy mamy naprawdę żywy, zdrowy ocet dla swojej rodziny, nie?
1: I pani ma taki ocet z chabrów, jeszcze z jakichś innych roślin też pani...
2: Tak, produkuje.
1: Produkuje, tworzy. Czyli te chabry, co tam jeszcze pani miesza, albo rodzina?
2: Teraz mam akurat, mam podagrycznik, mam przytulię czepną i próbowałam teraz jabłko z piołunem. To jest taki, w zeszłym roku robiłam i w tym roku też już próbuję. Piołun z jabłkiem ma przepyszny taki właśnie smaczek. To jabłko przełamuje ten piołun.
1: Aż tak go łagodzi
2: jest,
1: trochę.
2: Tak, łagodzi i ma taki naprawdę piękny smaczek. Co tam jeszcze mam? A, bluszczy kurdybanek też jeszcze się maceruje. Bluszczy kurdybanek już mi w ogóle pomalusieńku opada, bo bardzo wcześnie go sobie uzbierałam, już mi pomalusieńku opada, więc niedługo sobie go odstawię.
1: Potem ten ocet może pani butelkować?
2: Tak.
1: Jak to wygląda?
2: Tak, potem odcedzam to wszystko po tym czasie, przez sito, przez nawet taką pieluszkę, jak to mówię, te tętrowe pieluszki, to one są takie fajne, czyste, że ją przesedzam i potem to butelkuję, oznaczam, jaki to był rok, jaka roślinka, zakręcam mocno i do komórki.
1: I przez jaki czas taki ocet jest
2: ocet
1: dobry?
2: Ocet wtedy może stać i tak? Stać i stać i stać.
1: Ale co to znaczy stać? Lata, tak?
2: Tak. Tak.
1: No i dobrze, jeśli już jest taki ocet, bo pani ma takie, to do czego albo nie, to zapytam za moment. Zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Dzisiaj w programie rozmawiamy o tym, jak można wyprodukować taki naturalny, prawdziwy ocet, jak tutaj to mieszać. Pani Gabriela właśnie mi doradza. Ja muszę się skuszę, może akurat pozbieram te chabry, także tam w Kompraścicach zostawić mi chabry na mojej łące. Pozdrawiam wszystkich, bo może będę produkować ten ocet. Jeśli uda się wyprodukować taki ocet samemu, to tak. Jak potem go zabutelkować. On sobie potem już czeka. To co potem można z nim robić? Jak można go wykorzystać? Jak normalny ocet? Czy on ma jeszcze też takie właściwości, które po prostu mają coś takiego fajnego, specjalnego? Jest zdrowszy przede wszystkim.
2: Tak, na pewno jest zdrowszy, bo macerował się prawie cały rok, nie?
1: Aha, ten czas.
2: Tak, ten czas to robi. Ja jeszcze nie powiedziałam o tym, jak się robi, bo myśmy mówili o occie, ale jak go robić.
1: A no właśnie, no to tu mówimy.
2: Przepis,
1: o właśnie.
2: Żeby każdy sobie mógł
1: no
2: zrobić.
1: To właśnie.
2: Tak, przygotowujemy wodę. Na litr wody przygotowanej letniej dodajemy 4 łyżki cukru. Mieszamy.
1: Mamo, moja, słuchaj, zrobisz mi.
2: Tak.
1: To tak ja robię, tak ja robię.
2: Tak. 4 łyżki cukru, litr wody. Aha. I mieszamy i jak już cukier się rozpuści, zalewamy właśnie te kwiaty. A do słoika, który wcześniej szykujemy te kwiaty, to tak do połowy słoika jakiegokolwiek. Ktoś ma litrowy, ktoś ma 2 litry, ktoś ma 3 litry słoik. W zależności kto, to litr, na litr wody 4 łyżki cukru i tak do połowy produktu, czyli ziół, owoców, bo ja robię i z owoców też octy później jesienią, więc zawsze litr wody, 4 łyżki cukru.
1: Wydaje mi się, że takie pierwsze podejście jest najtrudniejsze w przypadku takiej produkcji, bo człowiek nie wie, czy to jest ten moment, że jest okej, czy to się już zepsuło i to jest taki chyba trudny moment dla kogoś niedoświadczonego, nie? Dla mnie. Ja bym korzystała właśnie z takiej pomocy mojej mamy, bo ona na przykład wie, że coś tam się zepsuło albo nie. A ja tutaj jest cienka ta granica,
2: tak,
1: nie?
2: Tak, ja się też tego cały czas uczę, nie? Też już mi się też zdarzyło, że ocet na przykład dostał pleśni.
1: No to
2: wtedy
1: właśnie.
2: Niestety
1: no to już
2: trudno
1: koniec.
2: Wylewamy. Okay. Gdzieś tam jakaś bakteria musiała się przedostać, bo wtedy bardzo dużo, latem to muszki. Muszki to tam się kręcą, to trzeba to pilnować, odganiać, żeby tam się nie dostała muszka, żeby tam żadna bakteria, żeby też mieszać, sugerują, żeby łyżką drewnianą, nie? Żeby mieszać łyżką drewnianą, potem ją sparzyć, żeby wszystko było sterylne, czyste. Żeby właśnie i tylko tą jedną łyżką, łyżką drewnianą do octu, żeby nie używać potem gdzieś jeszcze do jakiegoś jedzenia, tylko mieć tą swoją czystą, wyparzoną taką drewnianą łyżkę. I codziennie ją mieszać i jak przed mieszaniem, to po prostu sparzyć wrzątkiem i mieszać. Nie, to wtedy gdzieś ta czystość się fajnie zachowuje.
1: No to jest bardzo taki skomplikowany i czasochłonny proces i taki trzeba być bardzo uważnym, ale jak już nam się uda zrobić i już wiemy, że jest okej, to już jest satysfakcja, no to co potem możemy z tym zrobić? Do czego pani na przykład dodaje taki ocet?
2: Jezu, te octy, robi pani sałatkę latem, dodaje pani tego octu.
1: I on inaczej nie smakuje?
2: Tak, dodaje pani troszkę do sałatek, moja córka, to ona dodaje miodek, do tego dodaje jakiś owoc do sałatki, a potem jeszcze tego octu, no to wtedy ona jest przepyszna. Takiego naturalnego, jakiekolwiek, z jakiegokolwiek, nie musi pani akurat jabłkowy, ale może pani wziąć chabrowy, może pani z podagrycznika sobie octem polać sałatkę, kapustę pani robi, dodaje sobie pani octu. Chce pani po południu, latem zrobić sobie lemoniadę, bo jest gorąco. No to pani ma, bierze pani ma mineralną wodę w szklanej buteleczce, bo ja taką uwielbiam. Do tego leję dwie łyżki jakiegokolwiek octu, zalewam sobie tą mineralną wodą i mam przepyszny napój.
1: Ale to jaki to ma smak, taki lemoniady?
2: Musi pani skosztować.
1: No to muszę skosztować, bo to pewnie zupełnie inaczej smakuje.
2: Tak, jest to takie troszkę kwaskowate i jak będzie pani zakwaskowate, dodaje pani sobie małą łyżeczkę miodu i ma pani larytasi.
1: A już chciałam cukru dodać. Ojejku,
2: nie trzeba,
1: bo cukier to wiadomo jak to jest.
2: No i właśnie czasami ludzie mówią, co na cukrze ocet, ale ten cukier jest przetrawiany w trakcie fermentacji, więc tego cukru tam już potem nie ma. To jest czysty ocet. Tego cukru tam już potem
1: Czysty ocet, ale ja sobie wyobrażam całą tę pracę. Ale może to też daje tak takie inne walory, jak wyciszenie się, takie, tak jak ktoś mówi, że koszenie trawy go uspokaja. Ostatnio miałam taką myśl, myśląc też o tym naszym programie, co w trawie piszczy, i wyszłam na dwór i sobie myślę, co w trawie piszczy kosiarka ostatnim czasem. Do naszej rozmowy wrócimy, zostańcie z Radiem Opole.

0: Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
1: Rozmawiamy dzisiaj w programie o tym, jak wyprodukować ocet, a potem dodać go do sałatki, o tych ziołach. No właśnie, maj to jest ten okres, kiedy trzeba się pilnować. Pani jako zielarka, dzisiaj pani Gabriela Kolman jest moim gościem, pilnuje pani tej przestrzeni, żeby pozbierać tego wszystkiego, wysuszyć. Ale jak przygotować tę przestrzeń? Jak to u pani wygląda w domu? To jest jakaś szopka, że pani tutaj pani to pozbiera, tutaj to, przecież to już jest całe dwa etaty. Jak to możliwe?
2: Tak, to prawda. Jest w tym bardzo, bardzo dużo pracy. Czasami pracuję sobie tak wieczorami już do nocy, bo mam wtedy spokój, już nie mam żadnych innych obowiązków, więc tą pracę z tymi ziołami zostawiam sobie na wieczór.
1: Uczestniczenie w takim procesie, bo pani też ma taką duszę artystki, to dostarcza nam też zupełnie takich innych właśnie walorów?
2: Ogrom. Każda roślina ma swój zapach. Każda roślina ma swój kolor, zapach, smak, każda inaczej smakuje. Jak herbatykę zaparzamy, to no Boże, ile roślin, każda jest inna. No ta różnorodność jest tak ogromna i ja zawsze mówię, żeby tak każdy, chociaż pięć takich ziółek, których koło siebie rosną, gdzieś w domu, w ogródku uzbierał, tylko pięć. I w każdej jest tyle minerałów i tyle witamin, no to ile my sobie dobra już dajemy przez te pięć tylko ziół. Nie musimy znać całego świata, całych ziół z całego świata, ale chociaż to, co już u siebie mamy, to tyle dobra sobie dajemy, a ile przyjemności. Samozrywanie, przynoszenie do domu, krojenie, a potem jeszcze suszenie, czy macerowanie w occie, czy robienie jakiejś maści. No to jest coś pięknego.
1: Takie maści na przykład. Ma pani taką ulubioną maść, którą pani produkuje i to jest ważne. To musi być. To jest jakiś taki specjał. Podejrzewam, że ma pani taką złotą szafkę. Może wcale nie złotą, ale tam są te złote produkty.
2: No, mam
1: maść z czego na przykład?
2: Mam szafę z suchymi ziołami, ale mam i lodówkę taką już teraz, gdzie maści niestety muszą potem już gdzieś przechowywać w chłodniejszym miejscu jak komórka, więc jest ta lodówka.
1: A to jaka maść? Na przykład, jaką maść pani tutaj
2: teraz
1: tworzy?
2: Teraz zdążyłam już zrobić maść z glistnika jaskółcze ziele.
1: Ojejku, a skąd?
2: Nie kwitnie, z mojego ogródka.
1: A czyli to wszystko w ogródku, okej.
2: Okay. Tak, dzięki Bogu mam taki dosyć duży ogród i tam sobie rośnie co roku, jest go coraz więcej i on też właśnie lubi takie troszkę zacienione miejsca gdzieś przy bokach, przy płotach, z boczku. On nie lubi być taki na środku widoczny, tylko on gdzieś po boczkach sobie rośnie, ale pięknie kwitnie. Znam go z mojego dzieciństwa, bo moja uma, moja babcia, nas było pięcioro w domu, więc myśmy biegali wszędzie gdzieś tam, wie pani, kiedyś to się wspinało na drzewa, z drzewa się spadło, gdzieś odrapało się, no to nasza babcia, jak były jakieś rany, no to chodzi, no tu dziołcha, bo ci zarósł, posmaruje to tym żółtym ziejli. No to wzięła to jaskółcze ziele, bo jak się przełamie gałązkę, no to ma taką żółtą ciecz. I ona tą cieczą nam leczyła rany i wszelakie brodawki, kurzajki, to po prostu tym codziennie nas smarowała. Ale zawsze musieliśmy uważać, żeby to gdzieś jakaś kropeczka nie spadła nam na ubrania, bo wtedy się już tego, jest tak mocne ziółko, że się w tego nie wypierze, nie? Mhm. Ale to żeśmy wszystko pogoili sobie tym ziółkiem, a ja teraz robię z tego maści. Jakby moja oma wiedziała, że ja robię teraz tego maści.
1: A te maści w jaki sposób pani robi? To maści już to jest taki bardziej zaawansowany proces.
2: No też szukałam też po zielarzach, pytałam się i szukałam takiej najbardziej ludowej, starszej takiej receptury. Więc ja robię tą starszą recepturą i to jest smalec wieprzowy. Na smalcu wieprzowym tak robię maści. Potem dodaję do tego parę łyżek spirytusu i ona wtedy tak jakby bardziej się stężeje i troszkę witaminy E to sobie kupiłam w aptece i wtedy ta maść, są te konserwanty, ale też i bardzo...
1: Ona się trzyma dłużej?
2: Ona się trzyma dłużej właśnie i w lodówkach. Jest przepiękny ma kolor, ma bardzo cudowny żółty kolor. Przepiękny.
1: I ona też na takie rany, na jakieś siniaki?
2: Na bardzo też na liszaje.
1: Aha.
2: Na liszaje. Też gdzieś atopowe zapalenie skóry, na jakieś zadrapania, na jakieś ukąszenia.
1: Ale dla dzieci dzieci też tak spokojnie można? Na ukąszenia? Czyli to łagodzi, tak?
2: Tak, to łagodzi. Czy tam jakoś jakieś grzybicze sprawy też u nóg, to też tym można smarować. Nawet jaskółcze ziele jako ziółko można też wysuszyć i zaparzać wrzątkiem do miski i moczyć w tym nogi. Więc wieczorami, jak już tak siadamy, mamy trochę tego ziółka już uzbieranego, nawet takiego surowego, ale suszone jest jakby tak niemocno farbuje, niemocno, nie ma takiej jakby, co powiedzieć, ma te same właściwości, ale nie jest takie mocne, że nie ufarbuje, nie zbrudzi tak bardzo może. No i moczyć w tym nogi i wtedy też przeciwko grzybicom, czy przeciwko jakimkolwiek zadrapaniom, czy pocą się nogi, to sobie możemy odświeżyć właśnie w glistniku jaskółczym zielu.
1: Ojacie, drodzy słuchacze, także korzystajmy z tego dobrodziejstwa, tak, które jest blisko,
2: kwitnie,
1: blisko nas.
2: Świetnie, ma żółte kwiatuszki, bardzo piękne zielone liście, no, można zbierać i przetwarzać i robić.

0: something I want to talk about.
1: W Radiu Opole słuchacie audycji Co w trawie piszczy.
2: Dzisiaj z panią Gabrielą Kolman rozmawiamy o tych dobrodziejstwach, o ziołach, które są blisko nas. Pani Gabrielo, pani też prowokuje to, że te zioła po prostu pani ma w ogrodzie, pilnuje pani tego, tworzy pani octy, maści, różnego rodzaju takie herbaty, mieszanki na herbatę. I mam nadzieję, że dzisiaj też państwa zachęciliśmy do tego, żeby podjąć próbę właśnie, może z jakimś prostym, w jakiś prosty sposób właśnie stworzyć jakąś herbatę, która będzie taką własną mieszanką, ale ja też usłyszałam gdzieś w jakimś wywiadzie, że to pani właśnie polecała, że jeśli ktoś tak do końca nie wie, to nawet można skorzystać z aplikacji na łące, czyli aplikacja na łące.
3: Tak,
2: jak to? Zielarka z komórką na łące?
3: Jasne, że tak. Są takie możliwości, są takie czasy, są takie możliwości, a żeby już bezpiecznie na tą łąkę
2: A pani
3: wejść.
2: Sprawdza, czy ta aplikacja dobrze działa?
3: Tak, sprawdza. Jest okej.
2: Okay. Czyli sprawdza pani.
3: Sprawdza, tak. No i wtedy jak idę na łąkę i jakieś pojawia się ziółko, którego jeszcze nigdy w życiu nie widziałam, to pierwszy to jest zachwyt, że znowuż coś fajnego, nowego.
2: I to
3: się dzieje cały czas. Co roku poznaję nowe i wtedy tą aplikacją sobie robię zdjęcie i w Google'ach wyskakuje mi cały opis tej rośliny. Jaka ona jest, może ona być trująca, tak? Aha. Więc tu już mam pierwsze wiadomości, ale może być lecznicza, a może być tylko do dekoracji, jakkolwiek, ale sama radość tego, że poznałam tą roślinę, że oj, jest jeszcze coś nowego i to w lasach naszych tutaj stobrawskich mamy tyle różnych cudownych kwiatów, roślin, ziół, ogrom.
2: I warto z tego korzystać, warto też, fajnie, że są takie aplikacje, które pomagają, ale też pani zupełnie inaczej korzysta z takiej aplikacji, bo jednak pani ma wiedzę, to już jest tylko taki dodatek, ale myślę, że dla takich osób początkujących to jest chyba taki dobry krok. Ja oczywiście, drodzy państwo, zachęcam was do tego, możecie panią Gabrielę Kolman znaleźć oczywiście też w internecie, bo dzisiaj to tylko tak naprawdę był chyba wstęp do tej rozmowy, bo pani Gabriela ma niezwykłą wiedzę imponującą i to, że się zajmuje ziołami, to tylko jest mała część, znaczy to jest duża część jej działalności, ale jest jeszcze tych działań bardzo, bardzo dużo. No i na samym początku ustaliłyśmy, że chciałobyśmy tę rozmowę podsumować takim bardzo ważnym cytatem, pani Gabrielo, o tym, co jest ważne, co jest tym sekretem.
3: Mówiliśmy dzisiaj o piciu herbat, o jedzeniu, no może powiem tak, jedz dwa razy mniej, choć dwa razy więcej. Śmiej się trzy razy częściej, a kochaj ponad wszystko. Więc ta miłość na zakończenie, to jest ta najważniejsza.
2: Rośliny uczą nas miłości?
3: Tak, bardzo. Mhm. Miłości, cierpliwości, spokoju, wyciszenia. No, jak się pójdzie w łąkę, w las, no to już to jest wszystko. No. To jest ta cisza, to jest to spotkanie z tą roślinnością, to jest ten zapach, to jest to wyciszenie, a jeszcze jak tak na bosaka się pójdzie, no to już w ogóle nie. To jest dla zdrowia.
2: No właśnie, te kąpiele leśne.
3: To kolejny temat, tak.
2: Kolejna pasja od pani. Już pani tam przytulała te drzewa w lesie?
3: Tak, pewnie, że tak.
2: I co? Jakie efekty?
3: Przecudowne. Ja byłam w ogóle zdziwiona tym, jak zimą sobie idę do lasu i przytulam się do drzew, byłam tym zachwycona, że one są ciepłe. One nie są zimne. Proszę sobie spróbować, po prostu przytulicie się do drzew, one są ciepłe, nie są zimne. Tak.
2: Czy pani pilnuje się, żeby właśnie z tej takiej recepty na to piękne życie korzystać? Zapomina się pani czasami i musi pani sobie tę kartkę też powiesić sama?
3: Tą kartkę mam u siebie na pewno w moich wszystkich karteczkach. Gdzieś tam cały czas bardzo mi się ten cytat na początku spodobał. Jest dwa razy mniej, to na pewno jest dobre, żeby się
2: nie obiadać. No właśnie.
3: No bo przeciążamy cały żołądek, cały układ tutaj.
2: Boże. Bo my dzisiaj się obiadamy, bo mamy to wszystko.
3: Tak, i my się za bardzo obiadamy, więc żeby nie dojadać, nie? Że zjemy tam na śniadanie tyle i tyle, koniec, wystarczy. I nam to naprawdę wystarczy. I gdzieś tam o 14 głód jakiś przychodzi, no to znowu coś małego zjemy, ale żeby wieczorami się już tak naprawdę nie obiadać. Tu się powstrzymać. To też jest jeszcze takie przysłowie, to jakoś to było, że z przyjacielem podziel się śniadaniem, nie wiem, już teraz sobie nie przypominam, wspominam, ale chodziło o to, żeby wieczorami już jak najmniej jeść, jak najmniej się obiadać i spokojnie z takim lekkim żołądkiem już pójść spać, żeby nie przeciążać.
2: Tego. Żeby lepiej nam się spało i wypoczywało, drodzy słuchacze.
3: A drugie zdanie to jest chodź dwa razy więcej, czyli chodź, czyli spaceruj, ruszaj się dwa razy więcej, nie? Żeby się ruszać, wtedy jest piękne krążenie, wtedy nasza skóra jest piękniejsza, idziemy na słońce, no to też mamy wszystko dobre, dużo witaminy D mamy od słońca naturalnej. No a żeby się śmiać trzy razy częściej, to chyba to jest też najważniejsze.
2: To musicie spotkać z panią Gabrielą, to od razu się będziecie śmiać.
3: Tak, no i potem kochaj ponad wszystko. No to jest to najważniejsze, jak kochamy siebie, kochamy nasze dzieci, kochamy nasze rodziny, po prostu kochamy się. No to jest dla nas dobro ogólne, więc to już więcej nic dodać,
2: czasami
3: nic ująć.
2: Takie proste, a takie trudne. A takie proste rzeczy są często najważniejsze, ale najtrudniej je zdobyć, osiągnąć i też trzeba też o nie się starać, wbrew pozorom.
3: Tak, trzeba.
2: Dziękuję bardzo. Pani Gabriela Kolman dzisiaj była moim gościem. To był dla mnie zaszczyt i przyjemność i mam nadzieję, że to było pierwsze nasze spotkanie radiowe. Ale dopiero to jest wstęp.
3: Dziękuję serdecznie, było bardzo miło.
2: Dziękuję również, do usłyszenia.

0: Gabi Gąsior nam pięknie zaśpiewała, że jeszcze będzie pięknie. Jeszcze będą przed nami wiadomości na pewno, bo na zegarze godzina 17. Zapraszamy.
1: Zatrzymano kolejnego sprawcę fałszywych alarmów wymierzonych w telewizję Republika. W opolskim amfiteatrze rozbrzmiały pierwsze dźwięki tegorocznego festiwalu.
2: To nie jest już próba muzyczna, tylko właśnie taka dla dźwięku.
1: W kraju spada liczba bibliotek, o tym także w serwisie.
3: Wiadomości Radia Opole.
0: A to wszystko pięknie przedstawi Daniel Klimczak.
1: Policjanci zatrzymali piątą osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywych alarmów dotyczących zagrożenia zdrowia i życia. Od tego zaczynamy. Rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego.
4: Został zatrzymany w miejscu zamieszkania. Mężczyzna jest podejrzany o to, że 18 maja wykonał dwa razy telefon na numer 112, informując o podłożonym ładunku w gmachu jednej z telewizji.
1: Mężczyzna przyznał się do winy. Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu.
3: Radio Opole, prosto z amfiteatru.
1: A tam już dziś zabrzmiały pierwsze dźwięki. Na próbach do 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki zameldowała się 50-osobowa orkiestra, która będzie towarzyszyć artystom podczas występów. Na początek trzeba było sprawdzić nagłośnienie i ustawić poziomy dźwięku, mówi dyrygent orkiestry festiwalowej i kierownik muzyczny festiwalu Zygmunt Kukla.
2: Najpierw ma soundcheck sekcja rytmiczna, później sekcja dęta, później sekcja smyczkowa i na końcu chórek i później na końcu jeszcze godzinne jest takie przegranie. Właśnie to nie jest już próba muzyczna, tylko właśnie taka dla dźwięku tutaj w amfiteatrze, no i dla dźwięku w wozie transmisyjnym, bo to jest oczywiście zupełnie inny dźwięk niż ten, który słyszymy tutaj. To są inni ludzie, te same mikrofony, ale dźwięk stąd jest jakby zbierany i w wozie się robi osobny dźwięk do telewizji i do radia.
1: Przed przyjazdem do Opola orkiestra miała 4 dni prób w siedzibie Polskiego Radia, a 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki startuje już w czwartek i potrwa do niedzieli.
3: Południowe wiadomości Radia Opole.
1: Polscy politycy krytykują prezydenta Ukrainy za nadanie jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA. Różnią się jednak w ocenie odpowiedzi ze strony polskiego prezydenta. Karol Nawrocki chce odebrać Wołodymirowi Załęskiemu Order Orła Białego. Komentarze w tej sprawie zebrał Michał Fabisiak.
5: Klasa polityczna jednoznacznie negatywnie ocenia gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA. Część koalicji rządowej nie popiera jednak pomysłu odbierania orderów.
6: Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. Nie wolno nam podchodzić do najwyższego honorowania tak emocjonalnych krokach.
5: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Zdaniem Roberta Biedronia z Lewicy reakcja prezydenta powinna być inna.
7: Telefon do prezydenta Załęskiego. Tak robili inni.
5: Europoseł PiSu Karol Karski odpowiada jednak, że same słowa nic nie dadzą.
8: Z Polski powinien wyjść jasny sygnał, że my tego nie akceptujemy.
5: Posiedzenie kapituły orderu w sprawie odebrania tego odznaczenia odbędzie się 8 czerwca.
1: Zmieniamy tematy. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku w Polsce zamknięto ponad 100 bibliotek, ale liczba czytelników pozostała bez zmian. Najwięcej placówek działa na Mazowszu, ale najwięcej książek wypożyczanych jest w województwie świętokrzyskim. Reporterka Polskiego Radia Aneta Łuczkowska o komentarz poprosiła dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie.
9: Krzysztofa Marcinowskiego te statystyki nie martwią. Jak mówi, sieć wypożyczalni książek potrzebuje zmian. Większe i lepsze biblioteki przyciągną więcej czytelników niż małe i gorzej doposażone. Najważniejsze, że liczba czytelników i wypożyczeń nie spada, a wręcz minimalnie rośnie.
10: Myślę, że to są dobre wieści, bo żyjemy w czasach, kiedy atrakcyjność różnych rzeczy jest duża. To, że biblioteki są, funkcjonują i utrzymują swój poziom, to uważam za bardzo dobry prognostyk.
9: Z danych GUS wynika, że do bibliotek nie chodzi młodzież i dwudziestolatkowie.
10: W pewnym wieku pewne rzeczy interesują, potem inne. Myślę, że młodzi ludzie dzisiaj są dosyć aktywni. Być może nie znajdują czasu na czytanie, ale z czasem pewnie wróci u nich jakaś potrzeba czytania.
9: Aktywne konto i ważną kartę biblioteczną ma w Polsce 6,5 miliona osób.
1: I jeszcze zaproszenie do Olesna, gdzie Dzień Dziecka będzie świętowany.

0: Zorganizowany już jutro od południa. Wydarzenie zaplanowano na tamtejszym stadionie oraz na Oleskiej Lagunie. W programie turniej piłkarski, szachowy oraz tenisa stołowego, bezpłatne dmuchańce, piana party czy prezentacja wozu strażackiego. Późnym popołudniem rozpocznie się świętowanie 35-lecia OKS Olesno. Zaplanowano m.in. dwa mecze pokazowe.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
2: I spoglądamy za okno, a tam niestety coraz głośniej, bo gdzieś te sygnały burzowe nam też się przewijają i to nie są sygnały płynące prosto z amfiteatru, więc delikatnie jesteśmy zaniepokojeni. W tej chwili 24 stopnie na Opolszczyźnie, w nocy, wieczorem zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, no i tak jak wspomniałem, miejscami burze, lokalnie nawet z gradem, więc uważajcie. Temperatura maksymalna od 21 do 23 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, podczas burz porywy wiatru do 70 km na godzinę, w nocy od 11 do 13 stopni, więc nie jest źle, ale też duże zachmurzenie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: 5 minut po godzinie 17. Marcin Kobza, Kuba Bielkoniem się wszystkim słuchaczom Radia Opole. Ta audycja to cały nasz sport i o sporcie przez najbliższe 2 godziny będziemy mówili sporo. Będzie królowała piłka nożna, ale też już za chwilę o bieganiu.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w straży pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata?
10: Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
11: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
10: Co się stało? Gdzie jest tata?
12: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
0: Reklama społeczna.
13: Reklama.
14: Cześć sąsiad, jak firma?
15: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
14: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
15: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
14: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
15: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: Cały nasz sport w Radiu Opole.
1: 13 minut po godzinie 17. Cały nasz sport w Radiu Opole i cały nasz sport rozpoczynamy dziś od biegania. No bo bieganie to taka dobra rozgrzewka, ale bieganie może też być wyczynowe, o czym przekonują się między innymi część na pewno uczestników 13. biegu Nyskiego, który dziś, jak sama nazwa wskazuje, wystartuje w Nysie. Ale oprócz takich ludzi, którzy podchodzą do tego na poważnie, z pewnością będą też tam i amatorzy. O tym, co będzie się działo, a właściwie co już się dzieje, bo z tego co wiem, to biuro zawodów jest już otwarte, a i dodatkowe biegi będą także się odbywały. O tym porozmawiamy z Jackiem Makowskim, czyli organizatorem tego biegu, który jest z nami na łączach i znalazł dla nas dosłownie 5 minut w tym szale, który jest w tej chwili w Nysie. On wszystko musi spinać, ale znalazł 5 minut, powiedział, że dla słuchaczy Radia Opole.
2: Potwierdzam.
1: Dobrze, o jesteś. Potwierdzam. Dla słuchaczy Radia Opole znajdzie te 5 minut. I dobrze, Jacku, no to co się będzie działo? Opowiadaj.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Będzie się działo bardzo dużo. Właśnie przygotowania już są na ostatniej, dosłownie proste i przygotowujemy już strefę nawet dekoracji zawodników, czyli zwycięzców w różnych kategoriach, zarówno w kategorii open, jak i kategoriach wiekowych. Startujemy o godzinie 18 milą rodzinną, jeśli chodzi o takie biegi uliczne, natomiast za nami już Nyskie Biegi Dzieci i Młodzieży. Świetne wyniki, świetna zabawa, świetne widowisko. To już za nami właśnie 18 mila rodzinna, 1,5 kilometra około do przebiegnięcia. 19 start biegu głównego na 10 kilometrów, więc naprawdę dużo atrakcji sportowych dzisiaj w Nysie. Serdecznie zapraszam wszystkich do kibicowania, jeśli już nie do biegania. Jeśli ktoś chce jeszcze teraz się zapisać na bieg, jeszcze to możliwe, ale bez przygotowania nie polecamy, oczywiście. Natomiast rzeczywiście dla biegaczy, którzy wpadliby na ostatni moment na pomysł, żeby pobiec, to jeszcze miejsca są.
1: Ciekawa trasa, bo to 10 kilometrów, drogi publiczne generalnie, ale także między innymi okoliczności przyrody świetne, bo będziecie biegli wałami Jeziora Nyskiego.
2: Nie samym wałem i biegniemy dołem jeziora, też ze względów takich prozaicznych, po prostu na górze wału, na wale Jeziora Nyskiego jest mnóstwo owadów, szczególnie o tej porze dnia. No i myślę, że dosłownie nie byłby to apetyczny bieg dla uczestników. Stąd decyzja już kiedyś podjęta właśnie, żeby biec dołem wzdłuż Jeziora Nyskiego i wzdłuż wału Jeziora Nyskiego.
1: Ale ta trasa sprzyja temu, żeby bić rekordy, tak się mówi, że w Nysie jest na tyle fajnie płasko, że można akurat tam jechać i powalczyć o życiówkę.
2: Tak, tak, zdecydowanie tak. Nysa do tego zachęca. Suma przewyższeń na całej trasie to jest 18 metrów, więc można powiedzieć zdecydowanie, że jest to bardzo, bardzo płaska trasa.
1: A jak pogoda? Bo o to pytamy wszystkich.
2: Pogoda idealna. Rano troszkę postraszyło wiatrem i deszczem. Ten wiatr jeszcze czasami się pojawia. Natomiast teraz wyszło już słoneczko. O 19 myślę, że będą idealne warunki do biegania.
1: No to zachęcamy, jeżeli ktoś jeszcze ma ochotę pobiec i czuje się na tyle mocny, że wie, że krótka rozgrzewka mu wystarczy, no to pewnie, ale przy okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Opole z Nysy i okolic, aby pojawili się na trasie i dopingowali, bo akurat to was wyróżnia, że oprócz tych zaangażowanych czynnie, są także ci biernie zaangażowani, czyli kibice i tam pamiętam, że zawsze ta trasa była usłana na tymi, którzy wspierali właśnie biegnących.
2: Dokładnie tak, zdecydowanie bardzo dużo kibiców, szczególnie właśnie w okolicy startu mety, ale też już na całej trasie, więc naprawdę, naprawdę sporo.
1: Czy utrudnienia jakieś są?
2: Występują na ulicy Sudeckiej, wystąpią na ulicy Sudeckiej Rodziewiczówny oraz na całej trasie, to normalne, natomiast staramy się je zminimalizować tym, że trasa jest otwierana właśnie po przebiegnięciu ostatniego biegacza.
1: A przypomnijmy, że ta pętla Sudecka, Rodziewiczówny, Długosza, droga w kierunku Białej Nyski, droga powiatowa tak Siestrzechowice, Aleja Magnoliowa, 3 Maja Mickiewicza i ponownie Rodziewiczówny i Sudecka.
2: Tak jest, dokładnie tak.
1: No to
2: natomiast Długosza na przykład i Rodziewiczówny będą otwarte nawet i o 19.20, więc okay. te utrudnienia naprawdę szybko miną.
1: No to tych niecierpliwych zachęcamy do tego, żeby tak wyszli jest z samochodu i zaczęli dopingować. Biuro zawodów przy Halinesa, tam jeżeli ktoś ma ochotę, ma się zgłaszać.
2: Tak jest, zdecydowanie.
1: No to tyle, trzymamy kciuki i ja życzę, żeby życiówka jakaś padła, może nie jedna, a może rekord trasy.
2: Myślę,
1: przypomnij,
2: że mnóstwo, 29-34 u mężczyzn, z tego co pamiętam.
1: No dobra, lista startowa wskazuje na to, że może ktoś pobić?
2: trudno wyrokować, natomiast mamy dobrych zawodników, którzy są zapisani na liście. Zobaczymy finalnie, jaki wynik dzisiaj uzyskają. Każdy dzień jest inny i pewnie też od właśnie aury zależy. Trzymamy kciuki za polskich zawodników, którzy są w gazie, którzy chcą pobiec tutaj naprawdę na dobry wynik.
1: A na polskich to w szczególności, skoro maratony tak biega się poniżej 2 godzin, to i rekord na trasie bieguneckiego można pobić. Dobra, tak Jacku, dziękuję. Wracaj do swojego obowiązku. Trzymamy kciuki. Bieg Nyski numer 13. Do zobaczenia. Bądźcie w Nysie razem z nim. Dziękuję. Dzięki.

0: Nareszcie. Męskie granie w Radiu Opole. 22 minuty po godzinie 17. Ta audycja to cały nasz sport i jesteśmy w klimatach sportowych. No i tak. Już jutro Polska zagra swój towarzyski mecz z Ukrainą we Wrocławiu. Obie drużyny odpadły w barażach o awans na tegoroczny mundial po porażkach ze Szwecją. Ukraińcy w półfinale, a Polacy w finale. Jak wygląda to zgrupowanie? O tym przez najbliższych kilka minut na antenie Radia Opole sobie będziemy rozmawiali. No i podczas konferencji prasowej padło wiele pytań do naszego kapitana, który na tym zgrupowaniu także się pojawił. Mowa oczywiście o Robercie Lewandowskim. Robert zakończył swoją przygodę w FC Barcelonie. Jeszcze nie wiadomo, gdzie zagra. Mówi się o Arabii Saudyjskiej, mówi się o Stanach Zjednoczonych, mówi się o jakimś klubie w Europie. Co chwilę pojawiają się jakieś sygnały. Tu Chicago Fire, tam Al Hilal. Z drugiej strony gdzieś mówiło się o tym, że może Como we Włoszech, może AC Milan, może Juventus. To już raczej się nie wydarzy. Gdzieś pojawiała się plotka mówiąca o tym, że Robert Lewandowski mógłby trafić do Manchesteru United. Na to nalegał m.in. Rio Ferdinand. No i wizyta na zgrupowaniu reprezentacji Polski to była idealna okazja, aby dziennikarze mogli podpytać Roberta, jakie plany na tą bliższą i nieco dalszą przyszłość. Padły pytania m.in. o to, czy Robert Lewandowski zagra jeszcze w kadrze na jakimś turnieju, właściwie czy będzie w tym procesie eliminacyjnym, chociażby do Mistrzostw Europy, które za 2 lata. Posłuchajmy, bo tych pytań ciekawych, interesujących było mnóstwo, a ja ten materiał już słuchałem i wydaje mi się, że Robert Lewandowski w wielu tematach był bardzo tajemniczy.
1: Czy będziesz z nami do Euro, do Mistrzostw Europy, do eliminacji i także do, mam nadzieję, na końcowy turniej, bo to byłaby taka fajna klamra twojej reprezentacyjnej kariery. I to pytanie, myślę, że no, dla wielu kibiców jest bardzo ważne. No,
2: oczywiście, na pewno. Ja osobiście się cieszę, że zaczynamy zgrupowanie. Akurat zaczynamy meczem we Wrocławiu, później w Warszawie, więc jakby meczami towarzyskimi jest większe chyba, jest więcej możliwości, żeby zmieniać te miejsca do gry. Myślę, że dla kibica też to jest ciekawe, żeby czasami miał bliżej. W zależności oczywiście kto gdzie mieszka, ale wiadomo, że Polska jest krajem dużym, więc to też jest pewnie możliwość dla osób, które nie zawsze mogą podróżować, żeby gdzieś bliżej domu obejrzeć mecz reprezentacji, to zawsze jest wartość dodatnia. A jeśli chodzi o moją przyszłość, to myślę, że trener też chyba ostatnio to w wywiadach powiedział, że też będzie zależało od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i tutaj nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
3: Chciałem cię zapytać, bo tak widzimy cię też takiego wyluzowanego, tak mam wrażenie, że trochę też spadły te emocje ostatnio. Czy te ostatnie miesiące ci nie ciążyły też tak po prostu, cały czas ta kwestia zostaniesz, odejdziesz, dużo takich po prostu pewnie mentalnie ciężkich dylematów i spraw życiowych, więc tak, czy teraz nie ma takiej większej swobody po prostu już mentalnie, że pewien rozdział się kończy i rozpoczyna coś nowego?
2: Wiadomo, że jak się gra na tym najwyższym poziomie, gdzie co 3 dni jest presja, oczekiwania, przygotowanie do meczu, no to gdzieś człowiek jest bardziej skupiony, bardziej gdzieś też spięty, a teraz gdzieś ten sezon się zakończył, też decyzje zostały podjęte, więc ta dawka emocji była bardzo duża w ostatnim czasie, więc na pewno myślę, że jest ten większy luz albo taka swoboda tego, że pewien etap w mojej karierze, w moim życiu, w naszym życiu rodzinnym też się zakończył. Więc myślę, że jest takie większy taki może dystans do tego wszystkiego, się teraz człowiek po czasie zaczyna łapać, też zaczyna może wspominać przez pryzmat już przeszłości, tego co się wydarzyło, czego się dokonało, więc no to są fajne rzeczy, tym bardziej, jak powiedziałem, że ta dawka emocjonalna w ostatnim czasie była bardzo duża. Szczególnie jak na mnie, to ona była nie przez tam 1-2 dni, tylko trwała dosyć dłużej, tym bardziej, że było też wiele sytuacji wewnętrznie, nie tylko takich właśnie na boisku, ale też co się działo w szatni, czy przed treningami, czy nawet w życiu codziennym, więc no też te wszystkie emocje, doznania mi towarzyszyły, a teraz tutaj przyjazd do Polski, jakby zaczyna się zgrupowanie i to zawsze jest też powód do tego, że jeśli coś się dobrze wykonało, coś się zamknęło, jakiś pewien rozdział, to można patrzeć z dumą i z głową do góry na przyszłość i na to, co przede mną.
4: Chciałem cię zapytać o wyjątkowe to zgrupowanie we Wrocławiu, bo ono jest poświęcone też świętej pamięci Jackowiej Magierze, tak? Tutaj pracował, tu mieszka teraz jego żona, dzieci będą na meczu. Jakie przyleciałeś na pogrzeb w kwietniu? Jakie jest twoje wspomnienie związane z trenerem? Co byś chciał powiedzieć, bo nie była ani okazja, ani żebyś wspomniał byłego drugiego trenera kadry. Dziękuję.
2: Na pewno to jest okazja do tego, żeby pożegnać jeszcze raz trenera Jacka Magierę właśnie w meczu reprezentacji, bo była to osoba, którą ja tak naprawdę już przed ostatnim meczem, jak graliśmy z Szwecją, jak szliśmy na spacer, jakiś czas rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy jeszcze wcześniej na zgrupowaniu, czy nawet jak w Katowicach, jak pamiętam, jak siedział sam i dosiadłem się i rozmawialiśmy na różnego rodzaju tematy, to tak człowiek oczywiście zdaje sobie sprawę i tak jakbyśmy tego sobie wymarzyli. Tutaj ta jakby śmierć trenera była dużym szokiem. Mówimy, że tak naprawdę trener jeszcze niedawno był za mnie, teraz go nie ma i to jest zawsze bardzo ciężkie, szczególnie dla rodziny, więc sam byłem młodym chłopakiem, jak straciłem ojca, więc też wiem, co to oznacza nie tylko dla żony, ale też dla dzieciaków i też tego wsparcia potrzebowali, a teraz będzie, mam nadzieję, że bardzo dobra okazja tego właśnie, żeby pożegnać na stadionie, czyli tam, gdzie trener jako piłkarz spędził najwięcej czasu też, no, jako trener też na wielu stadionach, też na tym stadionie był trenerem, więc wydaje mi się, będzie to też dla rodziny całej jakby okazja do takiego piłkarskiego pożegnania właśnie na stadionie.
5: To też zgrupowanie wyjątkowe dla ciebie w takim sensie, że to ostatnie zgrupowanie formalnie dla ciebie jako piłkarza Barcelony. Może masz z tym związane jakieś refleksje. A wracając do wątków takich reprezentacyjno-klubowych, to powiedz, na ile reprezentacja, ten kontekst reprezentacyjny jest dla ciebie ważnym kryterium? No bo wiadomo, że można grać bliżej albo dalej Polski, w lidze, w której jest bardziej intensywnie, mniej i tak dalej, gra się więcej albo mniej. Czy gdzieś ten kontekst się pojawia w twoich rozważaniach?
2: Jeśli chodzi o pierwszą, to zawsze kiedyś każde zgrupowanie będzie takim, gdzie byłem zawodnikiem danego klubu albo ostatni raz jestem, więc jakby no to też jest życie piłkarza i ja nigdy tego się nie bałem, bo też byłem świadomy tego, że prędzej czy później to się będzie, jakieś tam etapy życia będą się kończyły. Więc tak samo jest i teraz. I wydaje mi się, że całe moje pożegnanie, to jak to wyglądało i to, ile też właśnie ta moja dawka emocjonalna starczyła mi pewnie, starczy mi na wiele, wiele, nie tylko dni, ale pewnie tygodni, jak nie miesięcy, ale no akurat z jednej strony są to piękne, ale też i ciężkie chwile, bo coś się zaczyna, ale coś nowego też, coś się kończy, coś nowego się zaczyna, więc ja do tego raczej też tak podchodzę. A druga część pytania dotycząca reprezentacji i wyboru klubu. To w sensie jest kilka czynników, no i to jest tak jakby nie da się powiedzieć wyłącznie, że jeden czynnik będzie decydował o tym, czy to pójdzie w lewo, czy w prawo. Wydaje mi się, że dziś kilka czynników będzie decydowało, jak będzie to wyglądało, czy jak wybiorę nowy klub, jaki to będzie. Pewnie te czynniki, o których teraz mógłbym mówić, po prostu one się mogą jeszcze pojawić jakieś nowe, na które ja na dzień dzisiejszy nie znam odpowiedzi, więc to jest taki temat właśnie, nie jest zero-jedynkowy i też ciężko mi właśnie powiedzieć dokładnie, jak to będzie wyglądało. Wydaje mi się, że też w moim wieku już ciężko tak splanować do przodu, no bo to też wiadomo, że dobro reprezentacji zawsze będzie najważniejsze i na tych zgrupowaniu, niezależnie od tego, ile zagram, to i tak będę chciał nie tylko swoją osobą na boisku, ale też jakby swoją osobą w szatni, czy poza boiskiem pomagać, wspierać całą drużynę reprezentacji i to, żeby też szukać najlepszych rozwiązań i też moim doświadczeniem czy wiedzą jakby mam nadzieję, że będę w stanie to zrobić.

0: Pierwsza godzina audycji, cały nasz sport, bardzo piłkarska, chociaż na początku było o bieganiu, no ale bieganie jest podstawą piłki nożnej, żeby dobrze grać w piłkę, trzeba po prostu biegać. No i zostajemy w tym temacie piłki nożnej, ponieważ rozmawiamy sobie cały czas o jutrzejszym meczu towarzyskim z Ukrainą. Polska zagra we Wrocławiu. Już poznaliśmy opinię na wiele tematów Roberta Lewandowskiego, no ale pojawiają się kolejne pytania, między innymi do selekcjonera reprezentacji Polski, Jana Urbana, no bo to taki czas, kiedy no, pytamy, czy sprawdzać, czy grać składem, który się zna doskonale, czy szukać jakichś rozwiązań, czy może cementować ten zespół, który gdzieś tam się stworzył za kadencji Jana Urbana, czy dawać szansę tym, którzy wyróżniają się na ligowych boiskach, czy też szukać gdzieś za granicą. Mnóstwo pytań, na te pytania postarał się odpowiedzieć selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban.
1: To jest takie dość wyjątkowe zgrupowanie, no bo gramy dwa mecze towarzyskie, takie kompletnie pod testy też nowych piłkarzy albo jakichś nowych rozwiązań. Bardzo mało jest teraz takich meczów w piłce reprezentacyjnej, no bo jednak większość meczów to jest albo Liga Narodów, albo właśnie eliminacje. Czy pan z perspektywy selekcjonera uważa, że takich właśnie meczów towarzyskich, gdzie można kompletnie się poświęcić właśnie jakimś może też eksperymentom, powinno być więcej? Z perspektywy selekcjonera, czy nie byłoby to bardziej potrzebne?
2: Wydaje mi się, że nie. Było tak kiedyś, że tych spotkań było zdecydowanie więcej, natomiast po to utworzono Ligę Narodów, po to dano jej taką wartość, że można poprzez Ligę Narodów dostać się do jakiejś większej imprezy i to są te mecze, które nie są sparingowe, ale one są ważne. Natomiast w tych spotkaniach sparingowych no faktycznie można by zobaczyć większą ilość piłkarzy, debiutantów, robić jakieś próby zmiany systemów i tak dalej. No nie, ja uważam, że jednak mecz o stawkę jest zupełnie innym wyzwaniem dla piłkarza, bo tam więcej aspektów jest, które musi kontrolować. Wydaje mi się, że taka sytuacja, gdzie są mecze eliminacyjne, gdzie są mecze Ligi Narodów, jest w porządku.
3: Mówi trener, że to są właśnie takie mecze, w których można testować nowych debiutantów, więc ja zapytam o dwóch nieobecnych, czyli o Bartosza Nowaka oraz o Wojciecha Mońkę. Czy to właśnie nie był taki moment, gdzie nie gramy na tych mistrzostwach, żeby spróbować czegoś nowego przed tymi eliminacjami do Mistrzostw Europy, żeby budować nieco nowych piłkarzy i testować właśnie nowe warianty pod tym względem, bo są to jednak najlepszy zawodnik ligi i najlepszy obrońca ligi.
2: To zawsze będzie kwestia dyskusyjna, tym bardziej wtedy, kiedy mamy zawodników o porównywalnym poziomie. Nie mogą być wszyscy naraz w reprezentacji, mimo tego, że są to mecze sparingowe, to jednak jest wielu zawodników, którzy już byli w reprezentacji, byli w tych eliminacjach do Mistrzostw Świata, a wcale nie grali dużo w tych spotkaniach i oni też czekają na swoje minuty. Mamy, jeśli chodzi o linię obrony, w tym przypadku, jeśli chodzi o stoperów, bardzo młodego Potulskiego, bardzo młodego Wójcika Oskara. I Wojtek Mońka oczywiście jest tak samo i był wcześniej też w szerokiej kadrze. To są tylko dwa spotkania, to nie jest tak, że będziemy aż tak eksperymentowali, wystawimy samych debiutantów czy samych młodych chłopaków, którzy zaczynają. Wojtek na pewno, jeśli będzie grał tak, jak grał w ostatnim sezonie, wcześniej czy później dostanie swoją szansę. Natomiast to kwestia wyboru, nie? Gdybym, nie wiem, nie byłoby Kaspra Potulskiego, byłby Wojtek Mońka, być może byś mnie zapytał, dlaczego nie ma Kaspra Potulskiego. Nie, wiemy, jaki sezon miał Wojtek, doceniamy to i na dzień dzisiejszy moim zdaniem nic się nie dzieje, jeśli nie ma go tutaj wcześniej czy później z taką grą, jaką prezentuje w pierwszej reprezentacji, na pewno też dostanie szansę. Natomiast jeszcze pytałeś o Bartka Nowaka, Bartosza. My tak mówimy, Bartek to Bartosz. Ja doceniam bardzo Bartka. Miałem go w Górniku Zabrze. Super piłkarz, wspaniały człowiek. Natomiast no też trzeba obrać jakiś kierunek. Mistrzostwa Europy są dopiero za 2 lata. W sierpniu Bartosz będzie miał 33 lata. No nie wiem, czy to jest moment akurat na wprowadzanie zawodnika, który no ma 33 lata i sprawdzanie go. No być może trzeba to zrobić z innymi, młodszymi. Kolejna rzecz. Bartosz to jest zawodnik takie 8-10. Akurat na tych pozycjach wydaje mi się, że mamy naprawdę duży wybór, jeśli chodzi o zawodników i tych topowych, i tych, którzy no, pokazują się na tych pozycjach młodszych, ale pokazują się naprawdę z dobrej strony.
4: O Bartosza Kapustkę chciałem zapytać, trochę w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, bo jest to jednak piłkarz, którego miał pan w reprezentacji, wie pan na co go stać, ale po takim średnim sezonie. I czy to właśnie był taki moment, żeby wiedząc na co stać Bartosza Kapustkę w reprezentacji, może właśnie tu sprawdzić kogoś innego. Pan się troszeczkę uparł na tego Kapustkę. Chcieliśmy zapytać, dlaczego?
2: Nie, ja to się zastanawiam i czasami sobie myślę, kurczę, tego Kapustki to chyba nie lubią za bardzo, bo mówią, czemu powołuję tego Kapustkę? Nie wiem, ja z jego roli w reprezentacji jestem zadowolony. W sposób, jaki ja widzę piłkę, on pasuje do mojej koncepcji. On mi nie zawiódł w reprezentacji wtedy, kiedy miał wyjść chociażby z Holandią, kiedy Sebastian Szymański doznał kontuzji, moim zdaniem zagrał dobre spotkanie. Nie powiem, że jest moim ulubieńcem, ale ja go widzę w tej układance, jaką my robimy. To nie jest zawodnik, który, no nie wiem, dojrzały zawodnik, ma 29 lat. Moim zdaniem pod względem technicznym bardzo dobry, przeglądu sytuacji, patrzenia na grę. No jestem zadowolony. No, mógłbym kogoś innego sprawdzić. Oczywiście, że mógłbym i takie szanse może ktoś dostać, ale na przykład na swoją szansę też jeszcze czeka Kuba Piotrowski, który zagrał jedno spotkanie od początku towarzyskie z Nową Zelandią, ale on był całą noc w podróży, bo pojechał ze zgrupowania na narodziny dziecka i tak dalej. To nie był najlepszy moment, żeby on mógł pokazać tak naprawdę na co go stać, a przecież no gra dosyć dużo w takim zespole jak Udinese w lidze włoskiej, no to musi prezentować jakiś poziom.
0: Pewnie, że musi prezentować jakiś poziom. Jutro mecz o godzinie 17:30. Tarczyńskiej Arena, Polska-Ukraina, spotkanie towarzyskie, ale to też taki wyjątkowy mecz ku pamięci Jacka Magiery. Za chwilę więcej o piłce. Jeszcze

0: No i tak, mówiliśmy, że będzie cały czas piłka nożna i faktycznie, bo już wszyscy żyją tym, co będzie się działo za no mniej niż 10 minut i to właściwie już 8 minut. Za 8 minut rozpocznie się wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W nim piłkarze Paris Saint-Germain zagrają z Arsenalem. Paryżanie bronią tytułu najlepszej drużyny w Europie. Londyńczycy liczą na pierwsze trofeum. Były selekcjoner reprezentacji Polski Jerzy Engel podkreśla, że w tym spotkaniu nie ma zdecydowanego faworyta.
1: Arsenal to zespół pragmatyczny. Są przygotowani bardzo dobrze, szczególnie pod kątem stałych fragmentów gry, pod kątem gry defensywnej. Dlatego myślę, że oni są dobrze też przygotowani do tego meczu finałowego. Natomiast jeśli chodzi o PSG, ja osobiście jestem wielkim fanem tego zespołu, bo z przyjemnością ogląda się zespół, którym piłkarze myślą przede wszystkim o pięknie futbolu. Kilku napastników, których ma PSG, to są napastnicy, których rzadko się ogląda właśnie grających w taki sposób, w sposób indywidualny, driblingiem, dochodzących do sytuacji bramkowych, kreujących dużo sytuacji bramkowych dla zespołu i myślę, że będzie to bardzo ciekawy finał.
0: Trener Engel nie wskazuje jasnego faworyta. Bardziej sprecyzowany jest były reprezentant Polski Tomasz Kłos, który wskazuje na Paris Saint-Germain.
2: Drużyna, która potrafi i jest na dobrej drodze, aby powtórzyć sukces z poprzedniego roku. Doświadczenie trenera Enrique jest troszkę większe. On ma jeszcze bardziej głodnych zawodników, którzy chcieliby ten sukces przed roku poprawić. Byśmy spoglądali na to, co się działo jeszcze parę lat temu, gdzie nazwiska Messi, Ibrahimowicz, Neymar, Mbappe nie gwarantowały tego, a każdy myślał, że będą gwarantowały, to dzisiaj Kwara, Dembele i inni, Vitinha, myślę, że są takimi zawodnikami, którzy ten kurs obrany parę lat temu przez trenera Enrique docelowo doprowadzą do końca.
0: Znamy już składy PSG, Safonow, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Ruiz, Vitinha, Neves, Kwaraczkę, Lija, Dembele i Due, Arsenal, Raya, Hinkape, Gabriel, Saliba, Mosquera, Luis Kelly, Rice, Trossard, Odegaard, Saka i Havertz. To będą główne gwiazdy dzisiejszego spotkania. Finał o godzinie 18, czyli za minut 6. Będziemy oczywiście podglądać, co dzieje się w Budapeszcie.

0: Budapeszcie już wszyscy gotowi do rozpoczęcia meczu, bo za 10 sekund startuje finał Ligi Mistrzów, ale za 5 sekund startuje nasz serwis informacyjny, na który zapraszamy.
1: Przez region przechodzi wichura. Najpoważniejsze skutki jak dotąd odnotowano w powiecie strzeleckim. Mieszkańcy Komorna już od prawie półtora miesiąca nie mogą w pełni korzystać z wodociągu. A właśnie teraz w Budapeszcie rozpoczyna się finał Ligi Mistrzów.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Daniel Klimczak.
1: Na Polsce strażacy interweniowali do tej pory około 25 razy w związku z ulewami i wichurami, które przechodzą przez region. Jak mówi Radiu Opole dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej PSP kapitan Tomasz Piątek, najwięcej zgłoszeń odnotowano w powiecie strzeleckim.
3: W sumie powiat strzelecki ma zgłoszeń 16, dostępy dopiero dojeżdżają na miejsce zdarzenia. Mamy 5 zgłoszeń uszkodzonych budynków, pozostałe to uszkodzone czy powalone drzewa na jezdnie, linie energetyczne, głównie to są miejscowość Balterzowite, Kolonowskie.
1: Wichura spowodowała także utrudnienia na 280 km autostrady w kierunku Wrocławia. Jak podaje punkt informacji drogowej GDDKiA, między węzłami Łany i Strzelce Opolskie w pobliżu Nogowczyc złamane drzewo leży na prawym pasie ruchu. Ruch odbywa się tylko jednym.
2: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Mieszkańcy Komorna wciąż nie mogą w pełni korzystać z wodociągu. Wczorajsze wyniki badań wskazują, że nadal przekroczone są dopuszczalne wartości pestycydów. Taka sytuacja trwa już półtora miesiąca. W piśmie do naszej redakcji mieszkańcy zarzucają lokalnym władzom brak szybkiego informowania na temat sytuacji. Burmistrz Wołczyna, Jan Leszek-Wiącek, przekonuje jednak, że tak nie jest. Jak dodaje, mieszkańcy zostali też zwolnieni z opłat za wodę do płukania sieci wewnętrznych.
4: Nie czekając na decyzję Rady Miejskiej, poinformowaliśmy im, że podjąłem taką decyzję, by to, co wskazywać będą liczniki, żeby za to nie ponosili odpłatności, ale również i o konsekwencje tego spuszczania wody, bo jednak ta woda idzie do zbiorników bezodpływowych, do szamp i z tego tytułu również mieszkańcy tej opłatności ponosić nie powinni.
1: Wiele wskazuje na to, że nieznany na razie rolnik zastosował zakazany w Unii Europejskiej środek do oprysków, a ten przedostał się do sieci wodociągowej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi kluczborska prokuratura.
2: Najważniejsze sprawy Opolszczyzny.
1: Za 4 lata Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego zyska nową bazę przy Centrum Usług Publicznych w Opolu. Dotychczasowej siedziby nie opłaca się modernizować, mówi dyrektor OCRM Jarosław Kostyła.
5: Nie jesteśmy w stanie jakby na bieżąco remontować budynku, który jest w konstrukcji drewniano-metalowo-betonowej. Tu będą stacjonowały podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, zespół specjalistyczny w ilości 5. Będzie cały transport, którym również zawiadujemy, czyli w granicach 5 lub 6 zespołów transportowych. Będzie wojewódzkie centrum szkoleniowe dotyczące służb medycznych na całym naszym województwie. Symulator jazdy, symulator pomocy specjalistycznej medycznej.
1: Budynek powstanie w technologii Dual Use, zapewniającej tymczasowe miejsca ukrycia. Szacowana wartość inwestycji to ponad 70 milionów złotych. I jeszcze sport. Na Puskas Arena w Budapeszcie rozpoczął się finał Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain grają w nim z Arsenalem w finale. O szczegółach Tomasz Kowalczyk.
6: Faworyt jest jeden, to Paris Saint-Germain. W zeszłym roku oba kluby spotykały się w półfinałowym dwumeczu i to Paryżanie okazali się lepsi, wygrywając na wyjeździe 1-0, a potem u siebie 2-1. Jednak w tym samym sezonie w fazie ligowej to kanonierzy wygrali 2-0 przed własną publicznością. Mistrzowie Francji mają jednak zwykle sposób na angielskie kluby. 5 razy z rzędu wyrzucali z Ligi Mistrzów kluby znad Tamizy. Okazywali się lepsi od Chelsea, Arsenalu, Aston Villa i dwukrotnie Liverpoolu. Luis Enrique, szkoleniowiec PSG, nie przejmuje się dużą pewnością siebie trenera Mikaela Artetę, który zapowiedział, że przywiezie trofeum do Londynu. Sam wierzy, że jego zawodnicy zaprezentują jedno ze znanych w tym sezonie oblicz ultraofensywne albo z żelazną obroną, które gwarantują sukces.
2: Najlepszy informacyjnie adres z opolskiego www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A my sobie spoglądamy za okno, jak prezentuje się w tej chwili nam sytuacja. No i ładnie się nam rozpogodziło. Właściwie chmur na niebie nie widać. Temperatura w okolicach 17 stopni w tej chwili w Opolu, więc jest ładnie. Pozdrawiamy wszystkich biegaczy, którzy dzisiaj o 19 wystartują w biegu nyskim. Ale jeszcze a propos pogody, zachmurzenie ma być duże według prognoz. Temperatura do 23 dziś było teraz troszkę mniej. Natomiast jeżeli chodzi o wieczór i noc, to od 11 do 13.

0: co stopni. Zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i pierwszy raport z Budapesztu. 0 do 0, trzecia minuta. PSG gra z Arsenalem Londyn. Będziemy podglądali, co się dzieje w pierwszej połowie tego wielkiego finału. 18, trochę dziwna godzina na rozgrywanie finału. Zawsze o 21, a tu proszę. No ale cóż, jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Kuba Biel i Marcin Kobza, witamy, cały nasz sport.

0: No i mamy zaskoczenie. 9 minuta, proszę bardzo. Jednak co Jerzy Engel, to Jerzy Engel. 1-0 prowadzi Arsenal Londyn z PSG. Kai Havertz w minucie 6 zdobywa bramkę na 1-0 właśnie dla kanonierów. No, ciekawie się rozpoczyna ten wielki finał Ligi Mistrzów. Jak będzie dalej? Oczywiście zgodnie z obietnicą będziemy podglądali tę pierwszą połowę. Natomiast w tej chwili skupimy się na tenisie, ponieważ Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakari 1-6, 6-3, 6-2 i jest to najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. W stolicy Francji przebijała się najpierw przez kwalifikacje. Ten mecz oczywiście oglądała jej mama, mama Marcela Chwalińska, jako że nie mogła być z córką, to oglądała w domu rodzinnym w Dąbrowie Górniczej, a z mamą Mai Chwalińskiej, panią Marcelą, rozmawiał Cezary Guriew.
1: Pani Marcelo, legendy tutaj krążą, jak pani się denerwuje, jak pani przeżywa, tak jakby pani sama była na korcie.
2: Tak, to dla mnie jest w ogóle pierwszy taki duży turniej takiej rangi, więc jak to mama, no ja w ogóle jestem z charakteru, że bardzo się denerwuję i te pierwsze mecze dla mnie w ogóle były bardzo stresujące. Wychodziłam z tych meczy, bo bardzo się denerwowałam, zażywałam leki, ale po każdym meczu, nie wiem, nabieram pewności siebie, takie może większe i jest coraz lepiej.
1: Pani Marcelo, teraz to trzeba szampana pić.
2: No, myślę, że tak.
1: Wiem, że pani się chyba urlop kończy. No musi pani zostać dalej w Paryżu.
2: Tak, kończy mi się, ale myślę, że kierownik podejdzie z dobrej strony i da mi kolejne dni wolnego, bo za każdym wygranym meczem dzwonię do niego i przedłużam wolne, więc może teraz po tym też mi się uda.
1: A jak ma na imię kierownik?
2: Izydor.
1: Panie Izydorze, premię także dla pani Marceli za to, że tak świetnie córkę wychowała.
2: Dziękuję bardzo.
1: Wsparcie rodziców niezwykle ważne. Wierzycie w Maję. No przecież ona ma wielki talent, ma warunki takie, jakie ma, ale to nie pierwszy przypadek w historii światowego tenisa. Ale Maja ma coś takiego, co nie mają dziewczyny, które miały wielkie wyniki, podobne warunki. Ona ma wielką mądrość na korcie. No i ten spokój niesłychany.
2: Tak, bardzo dobrze myśli na tym korcie, bardzo dobrze rozprowadza piłkę. Wiadomo, jest niskiej postury. Wiemy o tym, że te niskie zawodniczki, bo nie tylko Maja jest taką niską zawodniczką i w przeszłości też było dużo takich zawodniczek i osiągały sukcesy, więc wiadomo, że ona nie siłą, ale sprytem. U niej jest bardzo ważne, że ma ten spryt i wytrzymałość.
1: Z tego, co Maja mówiła, nie pchaliście na siłę do sportu, to miała być zabawa, ale teraz te wszystkie wasze starania, te poświęcenie, bo Maja jednak życie poświęciła temu tenisowi, to teraz możecie być zadowoleni. Niech się dzieje coraz więcej wspaniałego w tenisie Maji, ale to już jest spełnienie marzeń.
2: Oczywiście, że tak, że to już jest naprawdę spełnienie marzeń. Nigdy żeśmy nie pieli do tego, żeby ona grała, bo musi. Ona była szczęśliwa, ona chciała. Jeździliśmy, dużo żeśmy poświęcali czasu, wiadomo, ale no udało się i jesteśmy szczęśliwi.
0: A o ćwierćfinał Maja Chwalińska zagra z lepszą z parę Amerykanka Amanda Anisimowa, francuska Diane Perry. Kto to będzie? Przekonamy się. Iga Świątek wygrała natomiast Magdolinet 6-4, 6-4 w trzeciej rundzie tenisowego wielkoszlemowego French Open. Starcie rozstawione jest numerem trzecim Igi Świątek z Magdolinet na korcie centralnym Filipa Chartiera było pierwszym w historii oficjalnym meczem tych zawodniczek na wielkoszlemowym korcie ziemnym. Przed tym spotkaniem bilans ich bezpośredniej rywalizacji wynosił 1-1. Wczorajsze zwycięstwo dało Świątek awans do grona 16 najlepszych singlistek paryskiego turnieju. Ważną rzeczą było doświadczenie, o którym mówi Iga Świątek, doświadczenie, które wciąż nasza tenisistka zdobywa.
3: Na pewno jakby z dwóch sytuacji i bycia niedoświadczoną i bycia doświadczoną można dużo zyskać, bo przy tym niedoświadczeniu też często jest tak, że przeciwniczki nie do końca też wiedzą, jak z tobą grać i można w pewnym sensie się budować, nie mieć żadnej takiej presji, że teraz trzeba wygrywać, tylko mieć takie poczucie, że za kilka lat i tak będę miała jeszcze wiele, wiele szans. A z doświadczeniem też no na pewno myślę, że to już zależy od danych sytuacji, jakie nastąpią, bo faktycznie przeżyłam już dużo w sporcie i mogę skorzystać na przykład właśnie z jakichś sposobów, które wykorzystałam wcześniej albo czego się nauczyłam i to pomaga, ale też na pewno z tym doświadczeniem przychodzi też trochę presji i oczekiwań, więc myślę, że tym wszystkim trzeba jakoś balansować i z drugiej strony właśnie w zeszłym roku tak trochę czułam, że wracam do tych wszystkich miejsc, już mam tyle wspomnień z tych wszystkich turniejów, że wcale nie czułam się, jakbym miała 24 lata, ale w tym roku na szczęście czuję się trochę bardziej tak świeżo, więc jednak ważne jest, żeby pamiętać o tym, że wciąż jestem młoda, mimo tego, że już od dawna wszyscy mnie oglądają na kortach, to jeszcze mam kupę czasu przed przed sobą, żeby dobrze grać.
0: No pewnie, że ma kupę czasu, żeby dobrze grać. Szybki rzut oka na Budapeszt, cały czas 0-1 z perspektywy PSG. Arsenal prowadzi od 6 minuty po bramce Kaja Havertza, podawał mu Trossard, Havertz strzelił i Arsenal bliżej wielkiego zwycięstwa. A wracając do Igi, w 1/8 finału Świątek zmierzy się z rozstawioną z 15 Ukrainką Martą Kostiuk, która wygrała ze Szwajcarką Wiktorią Golubicz 6-4, 6-3.

Rozmawialiśmy o tenisie kobiecym i French Open. To czas na tenis męski. Rozstawiony z numerem trzecim Nowak Dziokowicz odpadł niespodziewanie w trzeciej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Serb uległ Brazylijczykowi João Fonsece 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5. 39-letni Dziokowicz, 24-krotny zwycięzca turnieju Wielkiego Szlema, powiedział po meczu. Cóż, niesamowity mecz, w którym mogłem wziąć udział. Oczywiście ciężko pogodzić się z porażką, kiedy wygrywasz dwa pierwsze sety, ale ogromne uznanie dla João, naprawdę zasłużył na zwycięstwo. Myślę, że był lepszym zawodnikiem w ważnych momentach, w tych kluczowych zagraniach w czwartym i piątym secie. Kilka niesamowitych wymian i punktów. Tak po prostu znajdował niesamowite zagrania, niesamowite linie. To było niesamowite z jego strony. Oczywiście nie jest to dla mnie miłe, ale sądzę, żeby nie sądzę, żebym popełnił jakieś wielkie błędy w swojej grze. On był po prostu lepszy. Natomiast Fonseca tak podsumował spotkanie z legendą kortów. Djokovic naprawdę dobrze radzi sobie z rytmem. Trudno się z nim gra, bo po prostu wydaje się, że on posyła piłkę tam, gdzie chce. Czasami ta piłka jest wolna i leci głęboko, a ty musisz zachować pracę nóg i grać mocno. Ten facet po prostu się nie poddaje. Ma 39-40 lat, a czujesz, jakby miał 20. To po prostu niewiarygodne. Pierwsze dwa sety były dla mnie trudne. Próbowałem coś zrobić, ale nic nie szło dobrze. Mam na myśli to, że marnowałem kilka okazji, które miałem. Chybiłem w kilku łatwych zagraniach. No i myślę, że w trzecim secie zacząłem częściej oddawać głębokie returny i grać bardziej agresywnie z marginesem. Stałem się trochę bardziej solidny i zdobywałem trochę więcej punktów. Myślę, że pozostałem trochę bardziej agresywny i z większą regularnością grałem. Tak, bo na początku wykonywał dużo dropshotów. Za każdym razem, gdy był agresywny, wykonywał dropshoty. Całkiem kontrolował punkty, a było to dla mnie bardzo trudne. Myślę, że to był główny cel. Myślę, że starał się być bardziej agresywny w returnach. To samo w serwisach. Jego return jest niewiarygodny, więc trudno mi było utrzymywać serwis, ale czułem, że jest trochę bardziej zmęczony. To dało mi więcej nadziei na dalsze znajdowanie rozwiązań w grze, powiedział Fonseca. W 1/8 finału Fonseca zmierzy się z Norwegiem Kasperem Rudem lub z Amerykaninem Tomem Paulem. Jak będzie? Zobaczymy, ale odpadnięcie Nowaka Dziokowicza już w trzeciej rundzie to naprawdę, naprawdę duże, duże zaskoczenie. Spoglądamy, co w Budapeszcie. 24. minuta meczu PSG Arsenal Londyn. Cały czas 1-0 dla Arsenalu Londyn po bramce Kaja Havertza z minuty 6:00, a na zegarze 26 minut po godzinie 18:00. Tyle, jeżeli chodzi o tenis. Za chwilę porozmawiamy sobie o koszykówce.

0: Już niebawem, bo 1 czerwca w Warszawie Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 i nasze reprezentacje, zarówno kobiece, jak i męska, będą rywalizowały i trzymamy mocno kciuki za naszych koszykarzy. Natomiast mamy ciekawą zmianę, jeżeli chodzi o przejście z koszykówki tej tradycyjnej, halowej, do właśnie tej bardziej dynamicznej odsłony, odmiany, czyli koszykówki 3x3. Tą postacią, która łączy te dwa światy, jest Adam Waczyński. Adam Waczyński zdradza nam kulisy swojej zaskakującej decyzji o tej zamianie tradycyjnej koszykówki i zapowiada, że reprezentacja Polski od pierwszego meczu postawi na twardą, nieustępliwą walkę podczas rozpoczynających się w Warszawie Mistrzostw Świata. Rozmawiał z nim Filip Jastrzębski.
1: Adam Waczyński, były kapitan reprezentacji Polski w koszykówce pięcioosobowej, teraz już w drużynie trzyosobowej. Co się stało, że twoja droga tutaj cię doprowadziła?
2: Dużo różnych czynników się na to wszystko złożyło. Takie może wypalenie w koszykówce 5x5, długa rozmowa z Przemkiem Zamojskim na temat przejścia do 3x3, szansa gry w zespole, gdzie właściwie mieszkam w Maladze, więc dużo rzeczy się na to złożyło. Cieszę się, że tutaj jestem. No naprawdę jestem dumny z tego, że tak to się wszystko potoczyło.
1: Przedziwna jest to konkurencja koszykarska, zupełnie coś innego. Łatwo się w to wszystko wchodzi?
2: Potrzeba troszeczkę adaptacji, jest to inna koszykówka, nie ma tyle czasu, żeby ponaprawiać błędy w trakcie meczu, więc trzeba od pierwszej do ostatniej minuty po prostu walczyć i popełniać tych błędów jak najmniej. Decyzyjność, nieprzewidywalność, no to są takie cechy tej koszykówki 3x3, które myślę, że może się podobać dla zwykłego kibica.
1: Polski kibic będzie tutaj na trybunach. Na przykład dziewczyny, które rok temu były w Ulaanbaatar, mówiły, że miało to kluczowe wręcz znaczenie, że Mongolki miały swoją publiczność.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to będzie kluczowe. Cieszymy się, że bilety rozeszły się tak szybko. Zainteresowanie jest naprawdę duże, więc nie możemy się już doczekać na ten przysłowiowy pierwszy gwizdek, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda i móc grać przed własną publicznością, dawać siebie wszystko.
1: Jak bardzo pomaga doświadczenie w tej trzyosobowej koszykówce? Ma to większe znaczenie niż w pięcioosobowej? Skupienie ma być większe, bo też cały czas każdy zawodnik jest pod parą.
2: No tak, na pewno skupienie, zmiana rytmu w odpowiednim momencie, wykorzystywanie tych 6 fauli, które nie pozwalają na 2 rzuty osobiste, więc wszystko jest ważne, dobra rotacja na zmianie. Trzeba mieć troszeczkę doświadczenia. Myślę, że taki no, nawet bardzo dobrej klasy zawodnik w 5x5 nie mógłby na następny dzień zagrać w 3x3.
1: Jaka jest charakterystyka tego zespołu?
2: Walka, to będzie nasza wizytówka. Myślę, że to będzie nas odróżniało. Jeszcze nie wiemy do końca, kto będzie w naszym zespole, ale każdy z tych chłopaków zasługuje i należy do grona walczaków, więc myślę, że tak nas będzie można oglądać.
1: Od pierwszego dnia trzeba będzie się mocno wziąć do roboty. Oczywiście porażka ewentualna jeszcze nic nie przekreśla, bo tutaj wszystko się zmienia jak w kalejdoskopie, no ale chyba to wejście w turniej jest kluczowe.
2: Pierwszy mecz jest zawsze na wszystkich turniejach jest bardzo, bardzo ważny, więc będziemy dawali się sobie wszystko. Pierwszy mecz mamy przeciwko Mongolii i trzeba sobie po prostu tą grupę ustawić w taki sposób, jaki my chcemy.
0: A w turnieju Polacy w grupie B oprócz Mongolii zagrają jeszcze z Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. W Mistrzostwach Świata, tak jak powiedziałem, bierze udział również kadra żeńska. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny trafiły do grupy A i zmierzą się tam z drużynami Madagaskaru, Czech, Azerbejdżanu i Holandii. Impreza w Warszawie odbędzie się od 1 do 7 czerwca. Zaglądamy do Budapesztu. 1-0, 34 minuta spotkania Arsenal-Londyn-PSG. Po bramce, szybkiej bramce strzelonej przez Kaja Havertza, później grę zdominowała drużyna z Francji. PSG prowadziło grę przez kolejne 15 dobre minut. Krótkie wypady Arsenalu-Londyn, ponownie teraz zintensyfikowane ataki PSG, ale bez konkretów, więc na razie po 34 minutach dla wielu niespodzianka, a dla wielu kibiców Arsenalu-Londyn rozbudzone nadzieje, bo jest szansa na historyczny dzień dla The Gunners.

0: A my kontynuujemy podglądanie tego, co dzieje się w Budapeszcie. Tam dość niespodziewanie. Cały czas na prowadzeniu Arsenal po bramce Kaja Havertza w 6. minucie. 1-0. Wielki finał Arsenal, Londyn, PSG. Wielki finał oczywiście piłkarskiej Ligi Mistrzów. Natomiast my w tej chwili zmieniamy dyscyplinę, zmniejszamy piłkę i bierzemy ją do ręki, ponieważ Związek Piłki Ręcznej w Polsce i Superliga zapowiedziały zmiany w przepisach. Priorytetem ma być rozwój młodych talentów, a o szczegółach opowie nam Norbert Michalak.
1: Głównym celem reformy wprowadzonej wspólnie przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce oraz Superligę jest odbudowa silnej reprezentacji poprzez radykalne postawienie na szkolenie i grę młodych polskich zawodników. Prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal.
2: To jest inicjatywa, z którą szedłem do Związku Piłki Ręcznej jako prezes. W ostatnim czasie my poświęciliśmy bardzo dużo czasu, jeżeli chodzi o budowanie klubów Superligi. Ważna rzecz, jeżeli chodzi o samą też promocję dyscypliny. Zapomnieliśmy o tych najmłodszych i budując znowu ten dół, fundament, jestem przekonany, że w przyszłości będziemy mieli silną ligę, ale również silną reprezentację.
1: Jednym z najważniejszych elementów reformy jest program Młodzieżowiec U23, który zostanie wprowadzony od sezonu 2026-2027, mówi prezes zarządu Superligi Piotr Należyty.
3: Program, na który przeznaczymy około 800 tysięcy złotych, w ramach którego kluby, które stawiają na tych zawodników czy zawodniczki poniżej 23 roku życia, którzy będą grali minimum 15% na parkietach, będą mogli otrzymać dodatkowe gratyfikacje finansowe w ramach tego budżetu proporcjonalnie, jak stawiają na tych najmłodszych.
1: Od sezonu 2027-2028 wprowadzone zostaną opłaty za 8 i każdego kolejnego obcokrajowca, a zebrane środki zasilą Fundusz Szkolenia Młodzieży. Ruszy również obowiązkowa certyfikacja Akademii. Na te wszystkie efekty będziemy musieli jednak cierpliwie poczekać, zaznacza dyrektor sportowy Związku Piłki Ręcznej w Polsce Marcin Smolarczyk.
4: Natomiast te rozwiązania, które zaproponowaliśmy, które proponujemy w tej chwili razem z innymi obszarami związanymi na przykład z rozgrywkami młodzieżowymi, z obszarami związanymi ze szkoleniem trenerów i tak dalej, liczymy na ich efekt w przyszłości taki, który podniesie poziom piłki ręcznej w Polsce.
1: Kluby, które odmówią szkolenia młodego pokolenia, zapłacą 50 tysięcy złotych rocznej opłaty karnej. Ta trafi na ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży.
0: I tak sobie myślę, że akurat jeżeli chodzi o Gwardię Opole, to żadne kary naszej drużynie nie grożą, bo jesteśmy znani z tego, że wprowadzamy pięknie młodzież.

0: 6 minut doliczone do pierwszej połowy meczu Arsenal PSG. 1-0 Arsenal prowadzi. Duże zaskoczenie. I my o piłce nożnej będziemy rozmawiali dalej. To nazwisko już dziś padło podczas wypowiedzi trenera Jana Urbana, selekcjonera reprezentacji Polski. A my wracamy do poniedziałkowej gali Ekstraklasy, gdzie Bartosz Nowak został wybrany piłkarzem sezonu. Nie znalazł się jednak na liście powołanych na zgrupowanie reprezentacji Polski. O nagrodach, ciekawym sezonie i drodze do europejskich pucharów z Bartoszem Nowakiem rozmawiał Tomasz Kowalczyk.
1: Zajęte ręce od tych nagród i na gali tygodnika Piłka Nożna i na gali Ekstraklasy. No te nagrody wpadają, ale nie bez powodu, bo ludzie zachwycają się twoją formą.
2: To jest sezon, w którym zebrałem mnóstwo gratulacji i dużo uznania i to, że dzisiaj tutaj stoję i odbieram te dwie nagrody, to jest największa nobilitacja, jaką dostałem w piłce i też bardzo dziękuję wszystkim głosującym, wybierającym i wszystkim ludziom, którzy są z nami, byli z nami przez cały sezon i dziękuję bardzo.
1: Kiedy trener Rafał Górak tak w okolicach stycznia, lutego mówił, że GKS może włączyć się do walki, no chyba nawet użył wtedy słów o Mistrzostwo Polski, to niektórzy zastanawiali się, czy te słowa mają sens, a później się okazało, że GKS Katowice włączył się do walki o europejskie puchary. Czy w ten scenariusz trudno było uwierzyć?
2: Nie przypominam sobie, żeby trener używał takich słów, że się włączamy w jakieś...
1: Ale my słyszeliśmy.
2: Myślę, że od początku sezonu my twardo stąpaliśmy po ziemi, bo wiedzieliśmy, jaki ten sezon będzie ciężki. Przeszliśmy trochę zmian przed sezonem i ten początek może nie wyglądał tak, jakbyśmy chcieli, a zimowaliśmy w strefie spadkowej. Więc mimo, że my w środku drużyny wiedzieliśmy, że liczba punktów jeszcze jest taka, którą wiedzieliśmy, że jak poprawimy, to będzie dobrze, a nam się udało naprawdę zrobić bardzo dobrą robotę w drugiej rundzie i to nas w tym szalonym sezonie wywindowało na takie miejsca, jakim skończyliśmy, czyli myślę, że rzeczy, o których nawet wcześniej nie marzyliśmy, czyli o pucharach.
1: A sam finisz sezonu i gol w doliczonym czasie gry w Szczecinie, już większej dramaturgii w grze o te europejskie puchary chyba nie można było sobie wyobrazić.
2: No tak, szalony mecz, szalona końcówka. Jak parę razy już w tym sezonie przyzwyczailiśmy, że na naszych meczach nie ma nudy i cieszymy się bardzo, że to się skończyło bardzo, bardzo pozytywnie.
1: GKS Katowice wraca do europejskich pucharów po 21 latach. Jakie to jest wrażenie właśnie przywrócić klubowi taki dawny blask?
2: Świetne, no niewyobrażalne uczucie, bo jeszcze z tą grupą ludzi, którą mamy w szatni, jak bardzo widać, każdy docenia moment, w którym jest, każdy czuje, jak dużą rzecz zrobiliśmy i myślę, że dzisiaj bardzo fajnie jest być kibicem i społecznością Gieksy, bo to widać na co dzień w zwykłych czynnościach i od każdego to bije.
0: Podczas gali do Galerii Legend Ekstraklasy wprowadzony został wieloletni dziennikarz sportowy Polskiego Radia, słynny sprawozdawca i komentator radiowej jedynki Andrzej Janisz, z którym rozmawiał Filip Jastrzębski.
3: Jakie to uczucie, Andrzej?
4: Dziwne przede wszystkim. Element zaskoczenia ogromny, dlatego że żadna ze mnie legenda, jak wiadomo, natomiast bezwzględnie jest bardzo miło, jest bardzo przyjemnie, jeżeli nawet stoję obok wicemistrza olimpijskiego Tomka Wieszczyckiego i jestem taką samą legendą jak on, to wspaniałe, ale ja powiedziałem to i będę powtarzał przez cały czas, to jest wyróżnienie dla radia. To jest wyróżnienie dla studia S13, które przez 56 lat towarzyszy piłkarskiej Ekstraklasie, bez względu na to, jak ona się kiedyś nazywała. I to jest wyróżnienie dla wszystkich ludzi radia, począwszy od reporterów, sprawozdawców, poprzez techników, realizatorów, dla wydawców, w końcu dla prowadzących, ludzi, którzy chociaż raz byli w tej najlepszej sportowej, piłkarskiej audycji. I ja traktuję to właśnie w ten sposób, że w stulecie radia jest nagroda dla studia S13.
3: Andrzej w zaszczytnym gronie został wprowadzony do Galerii Legend Ekstraklasy obok Jacka Magiery, Marka Chojnackiego, Tomasza Wieszczyckiego i Krzysztofa Dowchania. Pozwolisz, że przejdziemy jeszcze do nagród dla piłkarzy. Bartosz Nowak, najlepszym zawodnikiem tego sezonu Ekstraklasy. To chyba nie jest zaskoczenie, bo to jest prawdziwy artysta futbolu, jak na nasze ligowe warunki. Nie tylko wprowadził Gieksę do pucharów europejskich, ale przede wszystkim czarował nas swoją grą przez cały sezon.
4: Ja myślę, że to jest moja największa pomyłka, dlatego że po tym jak Bartosz Nowak dostał nagrodę piłki nożnej dla najlepszego polskiego zawodnika sezonu, to wyrażałem pewne wątpliwości i jak oglądałem go w tej rundzie wiosennej, to coraz bardziej mi było wstyd, więc bardzo przepraszam, a jednocześnie bardzo się cieszę, bo było przyjemnością na niego patrzeć. Tak jakby on chciał wszystkim tym niedowiarkom udowodnić, że jednak jest najlepszy. Był najlepszy.
3: Młodzieżowcem sezonu został Marcel Reguła z Zagłębia Lubin, bramkarzem Ksawier Dziekoński z Korony Kielce, pomocnikiem wspomniany Bartosz Nowak z GKS-u Katowice, a napastnikiem Karol Czubak z Motoru Lublin. Wspólny mianownik tej czwórki, wszyscy są Polakami.
4: No właśnie, i zastanawiam się, dlaczego najlepszym napastnikiem nie został Tomasz Bobczek, bo przecież wywalczył tytuł króla strzelców, a napastnika rozlicza się przede wszystkim jednak ze strzelania bramek. Być może zdecydowało to, że Lechia spadła z ligi, ale nie jest winą Słowaka, że Lechii zabrano przed rozpoczęciem sezonu 5 punktów, bo inaczej by się utrzymała. To jest chyba taka jedyna kategoria, w której mam pewnego rodzaju wątpliwości, ale skoro przekonał mnie Bartosz Nowak, to wydaje mi się, że jak zagra w reprezentacji, a zagra pewnie już niebawem, to przekona mnie również do zmiany zdania Karol Czubak.
3: Trenerem sezonu Nils Frederiksen, czyli szkoleniowiec mistrza Polski poznańskiego Lecha. To nie powinno być zaskoczenie, chociaż z drugiej strony można było dyskutować, czy Marek Papszun nie wykonał świetnej pracy jesienią z Rakowem Częstochowa, wiosną z Legią Warszawa. Czy Michał Gaszparik nie zaprezentował się znakomicie z Górnikiem Zabrze, zdobywając Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju? Nie zdziwił Cię ten wybór?
4: Nie, nie zdziwił, dlatego że ja jestem zdania, że trener mistrza Polski powinien obligatoryjnie być trenerem sezonu. Tak jak król strzelców powinien być najlepszym napastnikiem, no chyba że królem strzelców zostaje obrońca, to wtedy bym się zastanawiał, czy powinien zostać najlepszym obrońcą. Ta nagroda należy się trenerowi mistrza Polski, jest absolutnie zasłużona.
3: To na koniec zapytam Cię jeszcze o specyfikę tego sezonu Ekstraklasy, bo można powiedzieć, że to wszystko, co się działo, czyli masa absurdów na przestrzeni całego sezonu świadczy o słabości tej ligi, ale z drugiej strony dla nas no to tylko woda na młyn.
4: Ja powiem, że ostateczna tabela zaprzecza temu wszystkiemu, co powiedziałeś. Była masa absurdów, można było po 3 przegranych meczach wylądować w strefie spadkowej, a po 4 wygranych nagle bić się o prawo startu w eliminacjach europejskich pucharach, ale czy dziwicie pierwsze miejsce dla Lecha Poznań? Z pewnością nie. Drugie miejsce dla Górnika Zabrze także. Trzecie miejsce dla Jagiellonii. Czwarte dla Rakowa. Powiedzmy, GKS Katowice jest pewnego rodzaju niespodzianką, ale z niespodzianek również składa się piłka nożna. Spada 2 Beniaminków i drużyna, której odjęto punkty przed rozpoczęciem sezonu. Wszystko jest bardzo logiczne. I cały ten środek, ta feria absurdu, groteski i nie wiem jeszcze jakiego słowa tutaj użyć, była w środku. Natomiast na zakończenie wszystko było tak, jak być powinno.
3: I tą pokrętną drogą dotarliśmy do logicznych rozwiązań w piłkarskiej Ekstraklasie, a ja przypomnę, że Andrzej Janisz został włączony do galerii sław w naszej lidze.
0: A my nie pokrętną drogą, powoli dobiegamy do końca naszej audycji Cały Nasz Sport. Marcin Kobza, Kuba Biel. Dziękujemy za wspólnie spędzone 2 godziny i jeszcze krótka informacja, przerwa w meczu finałowym o zwycięstwo w Lidze Mistrzów. Arsenal prowadzi z PSG 1-0. Let's go, girls.

0: Opole.
1: 19 na zegarach, Daniel Klimczak zapraszam. Trwa usuwanie skutków wichury, która przeszła przez część regionu. Jak wiecie z wiadomości, najwięcej zdarzeń odnotowano w powiecie strzeleckim. O szczegółach powiedział Radiu Opole zastępca komendanta Strzeleckiej Straży Pożarnej, starszy brygadier Piotr Zdziechowski.
2: Nad powiatem strzeleckim, głównie miejscowością Balcerzowice, przeszła silna wichura, która uszkodziła 5 dachów, jak również powaliła drzewa. Również mieliśmy na autostradzie A4 zdarzenie, gdzie drzewa zatrasowały drogę. Na chwilę obecną odnotowaliśmy 20 zdarzeń. Komendant powiatowy, jak również wicestarosta udają się na miejsce zdarzenia. Prowadzone są działania celem przede wszystkim przykrycia uszkodzonych dachów, jak również udrożnienia dróg.
1: Z powodu wichury nadal występują utrudnienia na 280 km autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Na wysokości Nogowczyc złamało się drzewo, trwa jego usuwanie. Przez chwilę ruch był zablokowany, teraz odbywa się jednym pasem. Do tej pory w całym regionie strażacy interweniowali 34 razy z powodu silnego wiatru. Służby otrzymały też zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów na DK38 w Pawłowiczkach. Na razie nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych.
0: Pierwsi w Opolu, pierwsi w regionie. Wiadomości Radia Opole.
1: Stany Zjednoczone planują przyspieszyć wycofywanie wojsk z baz w Europie. W przyszłym miesiącu przedstawią stosowne propozycje sojusznikom z NATO. Tak podaje niemiecki dziennik Welt am Sonntag, powołując się na źródło w Pentagonie. Niedawno Waszyngton ogłosił zamiar wycofania z Niemiec 5000 żołnierzy. Decyzję wiązano z różnicami zdań między prezydentem USA a europejskimi sojusznikami w sprawie konfliktu z Iranem. Amerykanie na razie nie odnoszą się do tych doniesień. I wracamy do regionu. Kolejne mosty i przepusty, które zostały uszkodzone przez powódź, zostaną wyremontowane. Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje 3 inwestycje warte blisko 19 milionów złotych. Prace obejmą drogę wojewódzką numer 463 w Staniszczach Małych, odcinek DW414 między Chrzelicami a Łącznikiem i DW407 w samym Łączniku. Na ten cel pozyskano 16 milionów złotych zewnętrznych środków, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
3: Bo mówimy o inwestycjach, które dotyczą dwóch inwestycji zniszczeń popowodziowych i jednej inwestycji na naszej drodze 463 w Staniszczach, długo wyczekiwanych, zużyty technicznie obiekt mostowy, również obiekt mostowy w Łączniku, który został uszkodzony. To był pierwszy infrastrukturalny obiekt, na którym byłem po powodzi. W dniu dzisiejszym tam mamy ograniczone możliwości poruszania się i wahadło.
1: Część prac zakończy się w przyszłym roku, natomiast remont 414 między Chrzelicami a Łącznikiem potrwa do czerwca 2029 roku.
0: Radio Opole. Uderzamy prosto w sedno.
1: Opolska Policja i Krajowa Administracja Skarbowa przechwyciły ponad 640 tysięcy papierosów bez znaków akcyzy. W tej sprawie zatrzymano 43 i 44-latka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Kiedy zjawili się funkcjonariusze, mężczyźni rozładowywali kartony pełne nielegalnego towaru, mówi podkomisarz Marta Białek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
4: Funkcjonariusze przeszukali busa, którym transportowane były nielegalne papierosy. Ustalili, że nie był to jedyny pojazd, którym odbywał się transport nielegalnych wyrobów. Funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie ponad 641 tysięcy sztuk papierosów. Były to podrabiane wyroby popularnych marek. Dodatkowo w miejscu zamieszkania 44-latka policjanci znaleźli amfetaminę.
1: Sprawa ma charakter rozwojowy i jeszcze sport. Jak wiecie z wiadomości, piłkarze Paris Saint-Germain grają z Arsenalem Londyn w finale Ligi Mistrzów. Obecnie trwa przerwa w tym spotkaniu. Na tablicy wyników od 6 minuty 1-0 na korzyść Arsenalu.
0: Informacje z Opolskiego sprawdź na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Dziś w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Początkowo na wschodzie regionu zanikające słabe przelotne opady deszczu, na termometrach od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Według synoptyków IMGW termometry wskażą maksymalnie 23 stopnie. Wiatr słaby w ciągu dnia, przejściowo nasilający się do umiarkowanego, ale padać nie powinno.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

To było Wybrzeże, czyli utwór Nowiki i Sambora zremiksowany przez Simbę. Gościnnie w tym numerze pojawia się trójmiejski zespół Byty. No i zaskoczeń nie będzie. Wybrzeże to pierwsza propozycja do kolejnego notowania opolskiej listy polskiej piosenki. Sprzed mikrofonu kłania się Państwu w zastępstwie Witka Syłka, Tomek Wojtyłko. Zanim przejdziemy rzecz jasna do 270 notowania listy, no to najpierw propozycje, utwory, które jeżeli się Państwu spodobają, będą Państwo głosować, będą rozbrzmiewać w kolejnych listach. Zaczęliśmy drum and bassowo, natomiast teraz coś dla wszystkich stęsknionych za takim klasycznym gitarowym brzmieniem, mocno odwołującym się do korzeni rocka, do takiej bluesowej natury tej muzyki, no ale z drugiej strony też wszystko jest wyprodukowane świeżo, współcześnie. Mowa tutaj o zespole BNDK, rzecz jasna zespole rodzinnym, który przede wszystkim tworzą Jan Benedek, postać, której nie trzeba przedstawiać fanom rodzimej muzyki gitarowej. Tak tylko dla formalności dodam, że chodzi rzecz jasna o wieloletniego gitarzystę zespołu Tilaf, współtwórcę tak ważnych płyt jak King, a w BNDK, jak nazwa sugeruje i do czego zobowiązuje, towarzyszy mu syn Gabor. Utwór, na który można głosować, to Czarny Płaszcz.

Mam nadzieję, że nie będę brzmiał jak jakiś kombatant, natomiast współczesne czasy chyba nie są dość sprzyjające, jeżeli chodzi o relacje społeczne. Wydaje mi się, że ta ekspozycja na negatywne opinie, nieraz bezmyślnie negatywne, jest za duża. No ale Skubas zamiast lamentować stworzył singiel obśmiewający osoby, które mu czasami nawet wydają się przyjazne, a zarzucają mu, że jego muzyka stała się gorsza od kiedy zwalczył nauk. A propos walczenia ze stereotypami, to Kasia Wodecka-Sztubs, rzecz jasna córka Zbigniewa Wodeckiego, od wielu lat konsekwentnie walczy z takim najbardziej sztampowym postrzeganiem twórczości swojego ojca. Stara się być kustoszem jego dorobku. No i pamiętam, że była bardzo szczęśliwa, kiedy udało mu się przypomnieć wyjątkowo utwór, czyli Fantazję. Efekt współpracy Zbigniewa Wodeckiego z orkiestrą Polskiego Radia i Telewizji pod batutą Andrzeja Trzaskowskiego. Natomiast jeżeli chodzi o samą kompozycję, to odpowiadał za nią mistrz Wodecki. Tekst napisał Janusz Terakowski. No i wydaje mi się, że Fantazja, jeżeli chodzi o odwoływanie się do tych nurtów w stylu easy listening, gdzie muzyka jest bardzo kojąca, ale też wyrafinowana, no to to jest światowy poziom. Zresztą proszę posłuchać i głosować, jeżeli się Państwu spodoba.

To był Zbigniew Wodecki i jego fantazja, natomiast teraz pozwoliłem sobie zgrupować takie czarne, soulowo-funkowe, rapowe inspiracje. Jeżeli ktoś lubi takie dźwięki, to trzy następne propozycje zdecydowanie są dla niego. Pierwsza z nich to Krok w tył, czyli nowy singiel Focusa i Rahima, którzy zaprosili do współpracy siostry Przybysz. Później Nasz Człowiek, nie mogło tego utworu zabraknąć w dzisiejszych propozycjach, czyli BRK i dodatek do płyty Barry Black, utwór, który wcześniej był dostępny tylko na wosku, ostatnio pojawił się w streamingu, w eterze. Chodzi tutaj o Obłok. A na sam koniec artystka, która pojawiła się na producenckiej płycie BRK. Jeden z chyba lepszych głosów teraz w Polsce, jeżeli chodzi o frazę, o jakąś siłę tego głosu, ale też jego zmysłowość, czyli Sara i utwór Spieszę się powoli.

To była Sara i Spieszę się powoli, czyli kolejna z propozycji do następnych notowań o polskiej listy polskiej piosenki. No a teraz artystka, która zdobyła Fryderyka podczas gali muzyki rozrywkowej. Ta gala miała miejsce, rzecz jasna, w tym tygodniu. I Daria ze Śląska chyba ma na Fryderyki patent, dlatego że za swoje dwie dotychczasowe, czy wcześniejsze, żeby nie było, płyty, zdobyła Fryderyka i za tą najnowszą, która ukazała się dopiero niedawno, de facto również już zdążyła zdobyć, nie bezpośrednio za album w całości, ale za jeden z singli, który to wydawnictwo promuje, czyli za A może jeszcze się da. Ten utwór został uznany za singiel roku, pop, alternatywny rock, także jeszcze wszystko przed Darią, bo myślę, że za płytę Halo, co jest grane, która ukazała się w maju w całości, też ma szansę zostać nagrodzona. A w propozycjach z kolei utwór właśnie z tego najnowszego wydawnictwa, do którego Daria zaprosiła Fisza, czyli Len.

przed nami 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki i jak mówi rzecznik prasowy festiwalu, dyrektor Jarosław Wasik, stawia szampana komuś, kto zorganizuje, przygotuje festiwal taki, który będzie się wszystkim podobał, także nie chcę lamentować, natomiast wydaje mi się, że jednym z takich głosów, który pojawia się dosyć często, jest to, że nie zawsze udaje się nawiązywać dialogi temu, co już było, z tym, co jest. Nie zawsze udaje się połączyć tę historyczną perspektywę z bieżącą, ale wydaje mi się, że takie współprace jak problemu z Kazikiem mogłyby być czymś ciekawym. Tata Dillera to oczywiście kultowy utwór KNZ-u. No i ten numer pozwolili sobie sparafrazować panowie z problemu, motywowani, zachęceni przez męskie granie. Ostatnia propozycja przed nami teraz to będzie rzecz o takim mocno afrobitowym zabarwieniu, dlatego że Dryskull na swojej producenckiej płycie sporo takich inspiracji chciał przemycić. No i też zrobił inną bardzo pozytywną rzecz, dlatego że w utworze Mam czyste niebo nad głową występuje Jagoda Kret. Zresztą a propos festiwalu, debiutowała u nas, ale ostatnio tak jej stricte solowa kariera trochę przygasła, raczej sesyjnie występowała, a zaproszenie przez Dryskulla spowodowało, że znowu poczuła chęć działania intensywniej na swoje nazwisko, pracowania na nie. Także jeżeli ktoś chce jeszcze mocniej wesprzeć Jagodę, to zachęcam do głosowania na utwór Mam czyste niebo nad głową.

niepostrzeżenie zaczęliśmy 271 notowanie opolskiej listy polskiej piosenki. Na miejscu 30 Igor Herbut i utwór Tak ma być, który zwiastuje jego płytę Żeremie. Później słuchaliśmy legendarnej Krystyny Prońko i utworu z jej legendarnego debiutu, czyli Ciemności złotych, ciemności srebrnych. To jest propozycja zupełnie świeża, czy utwór zupełnie świeży na liście. Propozycje już za nami, bo słuchamy go dopiero w notowaniu po raz drugi. No i nie chcę na siłę wszystkiego łączyć z Festiwalem Polskiej Piosenki, ale jednak te naturalne powiązania są, dlatego że Igor Herbut wystąpi w tym roku na koniec Święta Rodzimej Muzyki podczas koncertu poświęconego Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej. Krystyna Prońko z kolei w zeszłym roku w piękny sposób oddała hołd Wojciechowi Trzcińskiemu. Natomiast na miejscu dzisiaj 28 zupełna nowość w opolskiej liście polskiej piosenki. Zespół, który w 1980 roku bez dwóch zdań, nie ma co tutaj polemizować, zmienił oblicze Festiwalu Opolskiego, no ale też rodzimej muzyki rozrywkowej, czyli Manam. Utwór, który dzisiaj debiutuje, to Bądź taka, nie bądź taka.

0: A twoja muzyka w Radio Opole wróci już niebawem. Wcześniej jednak, jak zawsze o pełnej, czas na twoje sprawy, czyli najświeższe doniesienia z kraju, świata i naszego regionu. Udało się opanować pożar lasu na Mazowszu.
1: W tej chwili przesuwamy ratowników w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić.
0: W Ujeździe odbyły się kolejne targi panieńskie. W tych wiadomościach także serwis sportowy Kuby Biela.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 20 na zegarach, Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku, do którego doszło przed 19 w Pawłowicz.

0: 10-letniego syna ze szkolnej wycieczki. Ten zamiar udaremnił jeden z nauczycieli, który o jej stanie zawiadomił policję. O szczegółach mówi podkomisarz Łukasz Wróblewski z Namysłowskiej Komendy.
1: Po chwili na miejscu pojawili się policjanci. Funkcjonariusze przeprowadzili badanie stanu trzeźwości kobiety, które wykazało ponad 2 promile alkoholu. W trakcie rozmowy mundurowi ustalili, że 45-latka przyjechała na miejsce jako pasażerka, a pojazdem kierował jej znajomy. Mieszkanka powiatu przyznała się, że tego dnia spożywała alkohol.
0: Sprawa trafi do sądu rodzinnego.
2: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Trwa dogaszanie pożaru lasu na pograniczu powiatów wołomińskiego i mińskiego. Ogień wybuchł tam w czwartek po południu. Strażakom zaczęła sprzyjać pogoda i sytuacja się poprawia, przekazał mazowiecki komendant Państwowej Straży Pożarnej Artur Gonera.
3: W tej chwili przesuwamy ratowników bardziej w te części, które jeszcze należy dokładnie sprawdzić i te zarzewia delikatne ugasić. Kierunek jest dobry. Jeżeli pogoda nam trochę pomoże, to te działania będą zamykały się częściej.
0: Ogień objął ponad 300 hektarów lasu. Od początku akcji pojawiały się informacje o możliwym podpaleniu.
2: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Tym razem ma nie być weta do ustawy łańcuchowej. Wczoraj Sejm uchwalił nową wersję przepisów zakazujących trzymania psów na uwięzi. Poprzednia została zawetowana przez Karola Nawrockiego. Prezydencki minister Wojciech Kolarski zapowiada, że w sprawie nowej ustawy prezydent podejmie decyzję, która spodoba się miłośnikom zwierząt.
4: Prezydent jest miłośnikiem zwierząt. Jestem przekonany, że te rozwiązania, które też były konsultowane z przedstawicielem kancelarii, sprawi, że wszyscy miłośnicy zwierząt będą usatysfakcjonowani.
0: Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. A w Ujeździe już po raz 21 zorganizowano targi panieńskie. Imprezę otworzył przejazd pary młodej bryczką przez miasto i okoliczne miejscowości. Nie zabrakło wspólnego poloneza, tortu i weselnej zabawy. Wydarzenie to jest nawiązaniem do 100-letniej tradycji. Ujazd z racji swojej lokalizacji zawsze był miejscem spotkań Czarnego i Zielonego Śląska, a przed wojną na rynku był targ, mówi burmistrz Hubert Ibrom.
5: Wiadomo, że nie się najdalej 5 wiosek ciebie oddalonej, a warto by było wtedy wymieszać krew i stworzyć taki przedwojenny Tinder, gdzie można by było się spotkać i nawiązać jakieś kontakty towarzyskie. I dlatego stwierdzili, że raz w roku będą się spotykać tylko kawalerowie i panny, co było takie trochę nietypowe. Pierwsza edycja odbyła się w 1928 roku.
0: W parę młodą wcieliła się Patrycja Wszołek z Kędzierzyna Koźla i Aleksander Kobiernik z Ujazdu, którzy są ze sobą od 3,5 roku.
6: W sumie to nasza koleżanka z klasy podsunęła głównej prowadzącej pomysł, żeby to nazdać i się w sumie zgodziliśmy. Do tego polonezu to przygotowywaliśmy się kilka już tygodni wcześniej, żeby ten układ zatańczyć dobrze. No i w sumie ubiór no to sami albo pani dawała do wyboru suknie ślubne.
0: Państwo młodzi musieli też spróbować tortów. Każde sołectwo z gminy Ujazd przygotowało po jednym wypieku.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 po 20.
2: Sport w Radiu Opole.
7: Kuba Biel, dobry wieczór. Trwa wielki finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pomiędzy Paris Saint-Germain a londyńskim Arsenalem. W regulaminowych 90 minutach nie poznaliśmy zwycięzcy tegorocznej edycji. Najpierw po bramce Kaja Havertza od 6 minuty prowadził Arsenal. W drugiej połowie wyrównał Ousmane Dembélé, wykorzystując rzut karny. Trwa dogrywka w tym spotkaniu. Holender Arne Slot nie jest już trenerem występujących w angielskiej Premier League piłkarzy Liverpoolu. Klub rozstał się z 47-letnim szkoleniowcem po 2 latach współpracy. W poprzednim sezonie The Reds zdobyli mistrzostwo kraju. W zakończonym w maju sezonie Liverpool zajął 5. miejsce. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału tenisowego turnieju French Open w Paryżu. Polka w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakari 1-6, 6-3, 6-2. Tak Polka podsumowała ten mecz.
8: Myślę, że poczułam się troszkę lepiej, kiedy miałam tak 3-2 w tym drugim secie. Zaczęłam grać troszkę inaczej, troszkę stanęłam bliżej linii. Jakoś tak bardziej wgrałam się w ten mecz, bo nie ukrywam, że nie czułam się zbyt dobrze w pierwszym secie. I tak naprawdę przez cały mecz walczyłam ze sobą fizycznie, ale myślę, że to był taki moment, w którym faktycznie zaczęłam grać bardziej agresywnie, bliżej linii. Zaczęłam bardziej ja dyktować warunki niż Maria, więc myślę, że to był taki moment, w którym troszkę się to odwróciło.
7: To najlepszy wynik Chwalińskiej w wielkoszlemowej imprezie. W stolicy Francji przebijała się najpierw przez kwalifikacje. O ćwierćfinał zawodniczka z Dąbrowy Górniczej zagra z francuską Diane Parry. W 1/8 finału jest także Iga Świątek. Czterokrotna triumfatorka tych zawodów w piątek w trzeciej rundzie wygrała z Magdą Linet 6-4, 6-4, a już jutro spotka się na

0: korcie z Ukrainką Martą Kostiuk. Bartosz Łosiak i Michał Bryl odpadli z turnieju Beach Pro Tour Elite 16 w Ostrawie. Polscy siatkarze plażowi ulegli w 1/8 finału amerykańskiej parze Taylor Crabb, Andrew Benesz 0-2. Słynny kolarski wyścig Giro d'Italia dobiega końca. Przedostatni etap o długości 200 km z metą na szczycie w Piancavello wygrał Jonas Vingegaard z grupy Visma. Duńczyk umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Tylko wielki pech mógłby go pozbawić końcowego triumfu, tym bardziej, że jutrzejszy ostatni etap to płaski odcinek w Rzymie.
1: Pogoda. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Jeżeli będzie padać, to tylko przelotnie i będą to słabe opady, tak prognozują synoptycy IMGW. Na termometrach zobaczymy od 11 do 13 stopni. Jutro w ciągu dnia wartości podobne do tych z soboty. No i już bez opadów.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
3: Jesteś kierownikiem lub wychowawcą świetlicy środowiskowej? Chcesz pomóc dzieciom jeszcze skuteczniej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fundacja Pociecha zaprasza Cię na darmowe szkolenia Świetlix, na których zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak wspierać dzieci i pozyskiwać środki. Odwiedź naszą stronę internetową na www.fundacjapociecha.pl, aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje uczestnictwo. Fundacja Pociecha. Jesteśmy tam, gdzie dzieci nas potrzebują.
4: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
5: No już, już, biedactwo.
6: Nie histeryzuj, nie takie problemy mają ludzie.
7: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Reklama społeczna.
8: Reklama. Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
9: Po reklamie.

Zaczynamy drugą godzinę Opolskiej Listy Polskiej Piosenki od nowości. Na miejscu 27 wykonawca z naszego regionu, czyli Kotyś Device i utwór pod dworcem głównym w Warszawie. Możemy tutaj mówić w dosłownym tego słowa znaczeniu o poezji śpiewanej, dlatego że Kotyś Device zinterpretowali wiersz Józefa Czechowicza. Regularny gospodarz listy, czyli Witek Sułek, bardzo dobrze orientuje się w rodzimym Big Beacie. Chyba mu się podobała zasada, dewiza, że polska młodzież śpiewa po polsku. Tym bardziej, że były zespoły, które też bardzo świadomie odwoływały się do tych ludowych, folklorystycznych tropów. I jednym z nich był zespół Wiślanie 69. Ich twórczość zdecydowanie podoba się słuchaczom listy, no bo notowani są po raz ósmy. Na miejscu 26 utwór Kiedy nadejdzie czas.

Zaczęliśmy tę godzinę audycji od interpretacji twórczości Czechowicza przez zespół Kotyś Device. No i widać, że te literackie tropy poetyckie mocno trzymają się słuchaczy Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, dlatego że po raz piąty mogliśmy posłuchać Lidii Jazgar. Dzisiaj z utworem Kawa Stygła uplasowała się na 25. miejscu, a Lidia Jazgar jest związana z zespołem Galicja i z piwnicą Pod Baranami, także jeżeli chodzi o dużą uwagę przywiązywaną do tekstu, no to są najlepsze referencje. Był Kraków, a teraz Toruń i zespół Half-Light, który postanowił w utworze Rdzawy oddać hołd postaciom, które przydają takiego lokalnego kolorytu. Utwór Rdzawy na miejscu 24, notowany po raz 9.

0: To był utwór rdzawy zespołu Half-Light. Piosenka ewidentnie coraz bardziej podoba się słuchaczom Opolskiej Listy Polskiej Piosenki, bo dzisiaj na miejscu 24, ale słuchamy jej po raz 9. Na teraz strefa takich pewniaków. Może jeszcze nie są to weterani listy, ale artyści, których możemy słuchać już od tak naprawdę kilkudziesięciu tygodni. Na miejscu 23 koncertowa wersja utworu Nie będziemy płakać zespołu Happy Set. Utwór notowany jest po raz 27.
1: Nie będziemy płakać, nie będziemy biadać, nie będziemy na życie targać się. Nie będziemy wracać, ani wybaczać, ni w samotności upijać się.

Za nami taka strefa pewniaków i to nie jedyna dzisiaj. Na miejscu 23 Happy Set i nie będziemy płakać. Na miejscu 22 przestrzeń Karoliny Lewińskiej, po raz 12 w Opolskiej Liście Polskiej Piosenki. Po raz 19 z kolei posłuchaliśmy utworu Letnie Dni Oli Równiak i Pawła Liska. Dziś ten utwór uplasował się na 21 miejscu. Pamiętam, jak rozmawiałem z jednym z artystów i on powiedział mi coś ciekawego, że współcześnie lo-fi, czyli taka świadoma, w teorii niska jakość, to nowe hi-fi. I coś w tym jest. Teraz myślenie o produkcji, takie sypialniane, wdarło się też do głównego nurtu. Jest mnóstwo nagrań realizowanych za bardzo poważne pieniądze, które świadomie brzmią w taki domowy sposób. A propos Jana Bednarza, który dzisiaj na miejscu 20 z utworem Bezdusznie, to on rzeczywiście do tych lo-fi sypialnianych nurtów świadomie się odwołuje.

Chciałoby się powiedzieć za nazwą popularnego programu telewizji polskiej, że Opolska Lista Polskiej Piosenki łączy pokolenia, dlatego że na miejscu 19 Kordylas i jej singiel Jestem. Możemy go posłuchać w liście po raz 12, a Kordylas, która nagrała ten utwór z Tomkiem Harym Waldowskim, jest jeszcze na początku swojej artystycznej drogi, natomiast na miejscu 18 mam nadzieję, że tutaj się nikt nie obrazi, no ale weterani, czyli Lucyna Owsińska i Lech Nawrocki. Utwór Jaki Jesteś notowany jest po raz 46 na propos Festiwalu Opolskiego. Pani Lucyna wielokrotnie na nim występowała. Miejsce 17 to utwór wciąż w notowaniach świeży, czyli Uśmiecham się jak klaun Ewy Aksamit. Czas pędzi nieubłaganie, ale jeszcze przed COVID-em miałem przyjemność gościć Ewę razem z jej zespołem Velvet F. Teraz tworzy solowo, ale wciąż taki trip-hopowy sos w jej muzyce jest wyczuwalny.

Bardzo lubię sytuację tych nieoczywistych konfrontacji na opolskiej liście polskiej piosenki, dlatego że na miejscu 16 Sen o Tobie, wspólny utwór Leszka Komosy i Julii Wasilewskiej z płyty Ogrody Życia Leszka Komosy. Utwór taki bardzo subtelny, który ma balansować, jak przyznają autorzy, pomiędzy snem a wspomnieniem, wprowadzić słuchacza w refleksyjny, intymny nastrój. Jest w tym jakaś taka poetyckość. Natomiast na miejscu 15 kolejna premiera, kolejna nowość, utwór Na przeciwległym biegunie, czyli Defekt zespołu Szyszy, który stawia zdecydowanie na gitarowe uderzenie. W utworze Defekt jeszcze chyba tak troszeczkę kombinuje z podziałem rytmicznym. Chcą w tekstach być mniej poetyccy, bardziej opowiadać o tym, co trapi ich w codzienności, o dążeniu do wolności. Także no taki kompletny obraz, można powiedzieć, polskiej piosenki dzięki opolskiej liście. Przed nami nowość, czyli Szyszy i ich Defekt. Thank you.

razy na dobę muszę brać. Pokarmem są bezglutenowe gluty warzyw moc, a z cukrów to banana czasem mogę.

się, bo zimno mi nawet gdy upał jest. Ubieram się w bawełnę białą, bo tak boli mniej. Myślałem raz, by zabrał mnie do siebie boski pan. Nie byłoby bólu, cierpienia, łez i myśli.

0: Tu Radio Opole, słuchacie nas w sobotę 30 maja. Imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna i Jan. Dziś przypada m.in. Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego. Niskie starostwo przekaże dodatkowe pieniądze dla policji i WOPR-u.
1: Współpraca jak co roku jest wyśmienita.
0: Konkurs rzutów karnych wyłoni zwycięzcę finału Ligi Mistrzów. Jest tymczasowy areszt dla pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: 21 na zegarach. Daniel Klimczak, zapraszam. Polskie linie kolejowe zapowiadają zmiany na Opolszczyźnie. To krótszy czas podróży, nowe perony oraz większe bezpieczeństwo. Na trasie z Kluczborka na Dolny Śląsk przejedziemy przez wyremontowane mosty nad Świeżną, Smolną i Baryczką, a także wiadukt nad obwodnicą Kluczborka, mówi Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK.
3: Wykonawca zawiesza sieć trakcyjną, a podbijarki przygotowywują tory do jazdy z wyższą prędkością.
4: Prace zakończą się w lipcu. Ich efektem będzie szybko.

0: wodne. Chcemy, aby WOPR o te pieniądze sięgnął.
1: Młodszy inspektor Grzegorz Gałuski, komendant powiatowej policji w Nysie. Służba będziemy pełnili głównie w godzinach popołudniowych, wtedy, kiedy tutaj jest najwięcej interwencji. Na tafli jeziora Tułem będą głównie pełnili służby ci policjanci, którzy są tutaj oddelegowani, mają odpowiednie uprawnienia. Oprócz tego te dodatkowe służby zapewnią bezpieczeństwo wokół jeziora.
2: Tymczasowy areszt wobec cywilnego pracownika polskiej grupy zbrojeniowej podejrzanego o szpiegostwo na rzecz obcego państwa. Do zatrzymania doszło w związku ze śledztwem ABW pod nadzorem wojskowego oddziału poznańskiej prokuratury. Więcej na ten temat wie Jolanta Turkowska.
3: Senator Nowej Polski Centrum Mirosław Różański wskazuje, że Rosja ma w Polsce uśpionych i aktywnych szpiegów. Były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych mówi, że w tej sprawie trzeba zachować czujność.
4: My musimy mieć świadomość, że Federacja Rosyjska ma na terenie naszego kraju szpiegów i powinniśmy być mocno wyczuleni, a szczególnie służby, które powinny dbać o nasze bezpieczeństwo.
3: Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że zatrzymany pracował w polskiej grupie zbrojeniowej.
5: Służba kontrwywiadu wojskowego, działając wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, przeprowadziła operację zatrzymania, przekazania do dyspozycji prokuratury. Sąd postanowił o tymczasowym aresztowaniu jednego z pracowników z podejrzeniem o szpiegostwo.
3: Zatrzymany trafił do aresztu na 3 miesiące.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Kilkadziesiąt sekund temu zakończył się finał Ligi Mistrzów. Piłkarze Paris Saint-Germain obronili tytuł najlepszego klubu Europy na stadionie w Bukareszcie. Pokonali Arsenal Londyn po rzutach karnych 4-3. Po 90 minutach regulaminowego czasu gry na tablicy wyników było 1-1. Tego wyniku nie zmieniła także dogrywka. A Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które zaczynają się w czerwcu, przyniosą korzyści amerykańskiej gospodarce, niezależnie od tego, jak poradzi sobie reprezentacja tego kraju. Według szacunków FIFA mundial ma wygenerować za oceanem miliardowe przychody, napędzane falą kibiców i turystów szukających miejsc w hotelach, posiłków i dobrej rozrywki. O szczegółach Jan Pachlowski.
7: Dla amerykańskiej gospodarki nękanej przez gwałtownie rosnącą inflację i pesymistyczne nastawienie konsumentów, taki impuls jest bardzo pożądany. Mistrzostwa Świata mają wygenerować dla Stanów Zjednoczonych dodatkowe 17 miliardów dolarów w postaci produktu krajowego brutto. Całkowite wydatki związane z turniejem wyniosą, jak podała FIFA, około 11 miliardów dolarów. Prognozowany wzrost PKB stanowiłby jednak zaledwie ułamek ogromnej wartości produktu amerykańskiej gospodarki. Jak wynika z raportu duńskiego banku Saxo, przewidywane korzyści stanowią mniej niż 0,1% rocznego PKB Stanów Zjednoczonych. Częścią problemu jest to, że bardzo dużo środków wydanych na turniej trafi do kasy FIFA. Wyśrubowane ceny wejściówek spotkały się z falą krytyki. Nabywcy z niedowierzaniem przyjmują ceny niektórych miejsc na stadionach, które znacznie przekraczają 1000 dolarów, co oznacza mniej pieniędzy dla lokalnych firm, a jednocześnie ogranicza dostępność meczów dla kibiców.
2: Natomiast Odra Opole rozpoczęła proces przebudowy drużyny przed nowym sezonem rozgrywek pierwszej ligi. Do tej pory zespół opuściło już 7 zawodników. To Tomasz Przykrylt, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz, Jakub Bartosz, Adrian Pużycki i Konrad Nowak.
6: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
2: 18 stopni wskazują obecnie termometry w stolicy naszego regionu. W nocy oczywiście temperatura będzie cały czas spadać i wyniesie od 11 do 13 stopni. Deszcz może występować, ale już tylko słabe i przelotne opady. Tak wynika z prognozy MGW. Jutro w ciągu dnia już nic nie powinno na nas kapać. 23 stopnie maksymalnie na termometrach. Natomiast w poniedziałek no bardzo podobne wartości na termometrach. 20, może 22. No i tutaj także spodziewamy się burz.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Kiedy przyjedzie tata?
9: Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję.
8: Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są?
10: Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę?
9: O nie, proszę, nie.
8: Co się stało? Gdzie jest tata?
11: Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci bohaterów.
12: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
13: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
14: Ja lubię cukier.
15: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
16: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
17: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
18: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
6: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Elastyczność to realne rozwiązania dla firm i pracowników. Krótsze dojazdy, więcej czasu. Dzięki elastycznym formom zatrudnienia.

0: zdarzenia możesz działać skuteczniej. Sprawdź na elastyczni.opole.pl. Projekt realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027.
1: Po reklamie.

0: wstydem, że na początku trzeciej godziny opolskiej listy polskiej piosenki mam pewien dylemat. No taki mówiąc wprost, dosyć obciachowy, bo nie jestem pewny pseudonimu artysty, którego dzisiaj słuchaliśmy na miejscu 14. Intuicja mi podpowiada, że to jest Czorski, no ale pisze się Tchorski. Zresztą zazwyczaj nie jest to fizyka kwantowa, kiedy taki dylemat jest, no to sobie oczywiście człowiek może sprawdzić, słuchając rozmów czy na YouTubie, czy radiowych, no ale do takich materiałów nie dotarłem. Także Czorskiego, jeżeli przekręciłem jego pseudonim, przepraszam. Bezpiecznie jest powiedzieć, że chodzi o Mikołaja, bo tak naprawdę nazywa się Czorski. Czorski od dłuższego czasu tworzy, gra, natomiast z zupełnie autorską muzyką postanowił wyjść do świata dosyć niedawno. Chcę w swojej twórczości nawiązać do lat 80. i 90., połączyć to wszystko z nowoczesnym brzmieniem, w czym pomaga mu producent Jan Biedziak, znany ze współpracy m.in. z Sorry Boys, z Piotrem Ziołą, z Metro czy z Nożami. Wśród inspiracji Czorski wymienia m.in. Pearl Jam, Pink Floyd, Queens of the Stone Age, Radiohead czy Mysłowic. I wydaje mi się, a propos Pearl Jamu, że w utworze dzisiaj notowanym czuć ducha sceny Seattle, a ten utwór to kogoś, kto dzisiaj na miejscu 14 słuchamy go po raz trzeci. Lubię, kiedy konfrontują się różne dźwiękowe perspektywy. Na miejscu 13 rzecz zupełnie akustyczna, czyli Groszki Magdy i Artura. Magda i Artur promują aktualnie swoją drugą płytę, czyli Dom. Natomiast Groszki są o tyle ciekawe, że formalnie jest to utwór podany akustycznie, tak zwiewnie, a z drugiej strony tekstowo jest zaangażowany. Opowiada o podejściu do kobiet, o stosunku do nich, o tym, że są często traktowane jako ozdoba, jako taka błyskotka.
1: Znów jesteśmy sami.

Mieliśmy dzisiaj toruńską scenę muzyczną, mieliśmy podejście domowe, sypialniane, lo-fi, no i Michał 93, który dzisiaj ze swoim palantem uplasował się na 12 miejscu. Łączy te perspektywy, muzykę, tworzy w duchu do it yourself samodzielnie w domu i jest z Torunia. Wcześniej był znany m.in. z takich grup jak Move czy Nocti. Teraz rzecz, która zawsze cieszy, czyli artysta z regionu. Na miejscu 11, by przez ciebie nikt nie płakał, Bartka Wojnara i jego zespołu Exes. Tego utworu słuchamy po raz 20.

Mamy piękną opolską strefę, dlatego że artyści z naszego regionu wzięli w kleszcze Mariusza Totoszkę. Mariusz dzisiaj z utworem Jak na miejscu 10. Taka wciąż nowość na liście, bo słuchamy jej po raz drugi, a Mariusz do tej pory był kojarzony m.in. jako wokalista grupy Volver, finalista popularnego formatu telewizyjnego, no ale występował też podczas choćby Festiwalu Opolskiego w ramach Super Jedynek. Utwór Jak to zapowiedź jego pierwszej solowej płyty. Odrobinę niżej od Mariusza uplasował się Bartek Wojnar i jego Excess, natomiast na miejscu 9 artystka z okolic Namysłowa, czyli Sandra Klimańska i utwór Jutro będzie lepsze. Świeżynka, bo słuchamy tej piosenki na liście po raz drugi i trzymając się tego pięknego regionalnego klucza, na miejscu 8 artystka związana z Opolszczyzną, ale też przez długi czas z Radiem Opole, czyli Tala i jej kobieta. Utwór, który dla Tali jest osobisty, do którego podeszła tak konceptualnie, nawet prosiła o polskie osobistości, w tym Iwonę Tokarską z Radia Opole, żeby co nieco powiedziały, podzieliły się wrażeniami z odsłuchu kobiety. Dzisiaj Tala na miejscu 8. Kobiety słuchamy po raz 5. Zmieniłam się.

trudno mówić w tak zaawansowanym momencie listy o zaskoczeniach. Raczej jesteśmy już w strefie pewniaków, artystów, którzy co najmniej od kilkunastu tygodni są na liście. Na miejscu siódmym Uszo Pląs i ich Tramwaj. Słuchamy tego numeru po raz trzynasty. Grupa z Poznania chce nawiązywać do brzmień gitarowych, połączyć je z funkowym pulsem, dodać troszeczkę elektroniki. Na miejscu szóstym z kolei Berry Blue i Na Fali. Utwór już bardzo podoba się słuchaczom opolskiej listy, no bo słuchamy go po raz 25. Berry Blue, co ciekawe, była kojarzona przede wszystkim jako uczestniczka popularnego talent show, gdzie występują gwiazdy, ale osoby spoza tego głównego nurtu mogą się dostać przez casting i ona się tam dostała, występowała i wciąż to robi gdzieś również eventowo, natomiast od dłuższego czasu stara się pchać swoją solową karierę do przodu. No i ewidentnie jej to wychodzi, bo jej utwory cały czas na liście się pojawiają. Teraz już jest taki moment listy, bo powoli zbliżamy się do podium, że trudno o zaskoczenia. Nie będę się za dużo odzywał. Powiem tylko, że na miejscu piątym Dziki Blues Band i ich Szerokości.

To jest moment opolskiej listy polskiej piosenki, kiedy rozgadywanie się może tylko psuć niespodziankę. Na miejscu czwartym mamy blisko siebie zespół Smoketown. Utwór jest notowany dzisiaj po raz 92. A co na miejscu trzecim? Proszę samemu się przekonać.

Strefa weteranów opolskiej listy polskiej piosenki. Na podium bez zaskoczeń, na miejscu trzecim 12 kroków zespołu Cold Fire. Utwór jest notowany po raz 205. Na miejscu drugim Szary Człowiek, The Freedom Birds. Najstarszy z utworów na opolskiej liście polskiej piosenki. Nie mówię tutaj o kwestii powstania tej piosenki, tylko o tym, od ilu tygodni możemy jej słuchać. Od zaledwie 211. Na miejsce pierwsze dzisiaj wytrawni słuchacze opolskiej listy polskiej piosenki nie będą zdziwieni. Ania Blusz i Chwilo Trwaj. Dziękujemy za program, który zrealizował Marcin Kobza, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy, rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej, bo za krótką chwilę na progresywną zmianę rocka zaprasza Adam Wołek.

0: tu Radio Opole. Jesteśmy w pasmach FM, w systemie cyfrowym DAB+, a także w internecie, za pośrednictwem którego możecie nas słuchać z dowolnego miejsca na ziemi. 22. Przez Balcarzowice mogła przejść tromba powietrzna.
1: To miejscowość, no już kolejny raz nawiedziły tego typu anomalia.
0: Wkrótce będzie można głosować na projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Głupczyc. Tylko co piąty chory na nerki zdaje sobie z tego sprawę. I o tym także w serwisie.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Zaczynamy od powiatu strzeleckiego. Strażacy nadal usuwają skutki wichur w regionie. Do tej pory odnotowano 34 interwencje w województwie, ale najtrudniejsza sytuacja występuje właśnie w powiecie strzeleckim, gdzie służby wyjeżdżały 27 razy. Wiatr uszkodził tam 11 budynków mieszkalnych i gospodarczych, w tym zerwał dachy z 5. Zastępca komendanta strzeleckiej straży pożarnej, starszy brygadier Piotr Zdziechowski, potwierdził w TVP Info, że przez Balcarzowice prawdopodobnie przeszła tromba powietrzna.
1: Być może się nikt nie spodziewał takiej sytuacji, a szczególnie właśnie, że tą miejscowość no już kolejny raz nawiedziły tego typu anomalia. Natomiast najważniejsze jest, że nikt nie doznał obrażeń, ani komu nic się nie stało. Sytuacja na chwilę w miarę jest stabilna, natomiast te działania będą trwałe.
0: W miejscowości nie ma prądu, a część mieszkańców została ewakuowana ze swoich domów.
1: Jedna rodzina została ewakuowana, ona udała się do swojej rodziny w innej miejscowości. Pozostali też, natomiast bardzo jest duże pospolite ruszenie. Każdy z mieszkańców adekwatnie do potrzeb otrzyma pomoc i apelujemy do mieszkańców, aby przede wszystkim zgłaszać się do służb, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy.
0: Na miejscu

0: Jedno zadanie z udzielania pierwszej pomocy. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikację formalną oraz mieszczą się w kwocie 150 tysięcy złotych, jaką przeznaczyliśmy w tym budżecie.
1: Wyniki głosowania będą znane 3 lipca.
2: Na dobry wieczór, Wiadomości Radio Opole.
1: Samorządowcy Koalicji Obywatelskiej wnioskują o nadanie skwerowi w centrum Opola imienia Ryszarda Zempaczyńskiego. Działacze proponują skwer za pomnikiem Brońmy Swego Opolskiego, mówi wicemarszałek regionu Zbigniew Kobalańca.
3: Taki wniosek został złożony na ręce pana prezydenta. Pan prezydent po sprawdzeniu formalności stosunkuje się do niego, ale jest wola, aby właśnie to miejsce w konsultacji i z mieszkańcami, i też nie wchodzący w inną przestrzeń miasta Opola, które już gdzieś swoje nazwy czy swoje tradycje miewa, bezpośrednio kojarząca się z postacią pana prezydenta Zempaczyńskiego, właśnie znalazła swój stały punkt.
1: I jeszcze jedno doniesienie. Tylko 5% chorych na nerki zdaje sobie z tego sprawę i się leczy. Przewlekła choroba nerek rozwija się latami, nie dając objawów, dlatego pacjenci często trafiają do specjalisty w zaawansowanym stadium albo z powodu innych schorzeń, mówi krajowa konsultant w dziedzinie nefrologii profesor Magdalena Krajewska.
4: Pacjent, który ma przewlekłą chorobę nerek, na przykład jeszcze w takim nie bardzo zaawansowanym stadium, ma 6-krotnie większą szansę na to, że umrze z powodu zawału albo udaru, niż na to, że doczeka do dializ. To jest naprawdę niezwykle istotny problem społeczny.
1: Według szacunków na choroby nerek w Polsce cierpi 4 miliony osób.
2: Najważniejsze wypowiedzi, zdjęcia, filmy. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Tej nocy na termometrach w regionie zobaczymy od 11 do 13 stopni. Tyle nam prognozują synoptycy IMGW. Obecnie w Opolu 17. W nocy także możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Jutro już sucho i do stopni 23.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Far From God portugalskiego Moonspell rozpoczyna progresywną zmianę roka. Dziś 30 maja, sobota. To czas, by po godzinie 22 zanurzyć się w progresywnych, w rockowych, a także po części i metalowych dźwiękach. Oczywiście ten metal ograniczamy raczej do tego bardziej progresywnego. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Wołek i jak zdążyliście zauważyć, wyruszamy do pięknej Portugalii. Żeby sprawa była jasna, ja, jeżeli chodzi o zespół Moonspell, to nie znam wybitnie całej ich dyskografii. Jasne, słuchało się smarkaczem, będąc tych klasycznych płyt, takich jak Under the Moonspell, jak Wolfheart i Religious. Później przyszedł czas na Butterfly Effect, Sin Pecado, Darkness and Hope i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ta, która w lipcu ma się ukazać, płyta ma bardzo dużo nawiązań właśnie do Sin Pecado, do Butterfly Effect i do Darkness and Hope. Jest to dosyć mroczne, ale bardzo przystępne, wręcz gotyckie granie. Kiedy pokazałem jednemu z moich kolegów ten utwór, który za chwilę na naszej antenie, czyli Cross Your Heart, stwierdził takie troszkę Sisters of Mercy. Coś w tym jest, choć ja Sisters of Mercy zbyt dużo tam nie słyszę. Może jeżeli chodzi o odrobinę klimatu i tego górującego klawisza nad wszystkim, to można się dopatrzyć. Natomiast no, gdzieś tam to gotyckie granie siedzi w tych panach z Portugalii i to bardzo głęboko. Ja w każdym razie czekam na nową płytę, dlatego że Moonspell potrafi swoim klimatem uwieść i nawet nie wiecie, kiedy kończy się płyta. Ja teraz sobie właśnie na Spotify'u zrobiłem małą playlistę z Moonspellem, jeździłem samochodem też i przygotowywałem się do tej audycji, słuchając między innymi Cross Your Heart i muszę przyznać, że to jest naprawdę bardzo przyjemny utwór. Wiadomo, że ci prawdziwi fani, oczywiście prawdziwi w tym przypadku jest pejoratywne i takie ma właśnie być, będą odrzucać tę płytę i dalej będą gdzieś tam tkwić w okolicach Under the Moonspell, Wolfheart czy Irreligious. To są wspaniałe płyty, ale zespół jednak postawił na rozwój. A rozwój to oczywiście progres. Moonspell, Close Your Heart.

Moonspell i Cross Your Heart. Mnie ten utwór bardzo się podoba i czekam naprawdę na tę płytę, która ukaże się już niebawem. Ostatnia Hermitage wywołała u mnie mieszane uczucia, choć tego klimatu, który swoim głosem tak znakomicie buduje Fernando Ribeiro, na niej nie zabrakło. Ale zastanawiałem się teraz, słuchając z wami tych utworów, obu zresztą Moonspell, które na naszej antenie, czyli Far From God i Cross Your Heart, który z tych albumów, które dobrze znam zespołu Moonspell, mi najbardziej się podoba. Wydaje mi się, że Wolfheart pozostanie na zawsze w moim sercu, bo usłyszałem go jako 15-letni chłopiec i wtedy już mi zaczął gdzieś ten black metal w duszy grać. I Religious bardzo lubię ze względu na to, że swego czasu byłem wokalistą w black metalowym zespole i graliśmy utwór jako cover, oczywiście Full Moon Madness. Musiałem się nauczyć tekstu po portugalsku, to wcale nie było łatwo. Bardzo lubię Sin Pecado, lubię Butterfly Effect, Darkness and Hope oczywiście także, ale wydaje mi się, że z tych nowszych produkcji to najbardziej przypadła mi do gustu ta z 2007 roku, czyli Under Satanae. To jest naprawdę kapitalny kawał metalu z niesamowitym klimatem i do tego bardzo mroczny. I takie płyty, jeżeli chodzi o ten gatunek muzyczny, bardzo lubię. Ta ostatnia, Hermitage z roku 2021, też niezła, też z całkiem ciekawym klimatem, ale jednak do Under Satana nie przystaje absolutnie. Zmieniamy teraz klimat i do Polski się, moi kochani, przenosimy, dlatego że nowe życie, nowa płyta. Tak zapowiedział Mariusz Duda, z niegdyś basista i wokalista zespołu Riverside, ale także my go znamy również z Lunatic Soul. I na tym właśnie projekcie Mariusz Duda będzie teraz skupiał swoją uwagę. Zakończyła się ta pierwsza część niby opowieści o życiu i śmierci, czyli otwarcie w 2008 roku i zamknięcie w tym roku za sprawą, w zeszłym roku, przepraszam, za sprawą płyty The World Under the Sun. W kwietniu tego roku dowiedzieliśmy się, że Mariusz Duda odchodzi z zespołu Riverside. To samo chyba uczynił Marcin Meller. Każdy z nich teraz będzie się skupiał na swoich rzeczach, choć z tego co wiem, to będą współpracować, bo bardzo się panowie lubią. Marcin Meller, przypominam, zastąpił zmarłego 21 lutego 2016 roku Piotrka Grudzińskiego na gitarze i ten album Wasteland, siódma płyta zespołu Riverside, opowiada właśnie tę historię o podnoszeniu się z gruzów po Piotrze, a podnieśli się naprawdę w świetnym stylu, bo zarówno Wasteland, jak i Identity to są naprawdę świetne płyty i trzeba umieć je po prostu docenić. Należy je docenić, trzeba to zrobić, bo to są naprawdę kapitalne kawałki progresywnego i neoprogresywnego grania. Panowie potrafili w to progresywne granie po prostu po mistrzowsku. Ja zawsze to będę podkreślał, bo zawsze byłem fanem tego zespołu i być może nie jestem zbyt obiektywny, dlatego że jest kilka takich grup, które uwielbiam ponad wszystkie i to jest właśnie Riverside, to jest Millennium i wszystko to, co Rysiek zresztą Kramarski robi, hałasując wokół siebie, a robi to dobrze. Ale wracając, moi kochani, do Lunatic Soul, nowe życie, nowa płyta, już gdzieś były jakieś recitale, wspomagał Mariusza gitarzysta z Lion Shepherd, zobaczymy, co będzie dalej, wiemy, że niebawem ukaże się album, mini album Transition 2 i ja mam dzisiaj dla was singiel z tego właśnie albumu. Według mnie naprawdę niezły i też wydaje mi się, że tę linię melodyczną od razu rozpoznacie. Ardour Reimagination version naprawdę daje radę ten kawałek. Ja na początku myślałem, że będzie to jakiś odgrzany kotlet, bo też specjalnie jakoś dużo czasu nie było, ale widać, że Mariusz
wspólnie z kolegami dopracował ten kawałek niemal do perfekcji i on sobie płynie w eter. Jest bardzo interesujący, też intrygujący, ale z drugiej strony ja się przy nim całkiem nieźle zrelaksowałem. Czekam na pełne wydawnictwo Transition. Tu też tytuł nieprzypadkowy, bo jest to kawałek, tytuł utworu z płyty Through the Shaded Woods z roku 2020. Też wam ją bardzo serdecznie polecam. Swoją drogą, kiedy już będzie wszystko wiadomo na temat nowego albumu Lunatic Soul, tej to być może mini-albumu, w każdym razie wydawnictwa, to na pewno będą takie płyty Lunatic Soul, które będzie trzeba sobie powtórzyć. Między innymi tę płytę numer 2, która tak rzadko wita w moim odtwarzaczu, czy na przykład Impresję. Ale wszystko jest do ustalenia. Przede wszystkim z wami Lunatic Soul.

Lunatic Soul i znakomity utwór Erdor na antenie Radia Opole. Pozostajemy w naszym pięknym kraju i już do 23 pozostaniemy w Polsce, dlatego że mam dla was zespół jeden, którego być może nie znacie, a ja poznałem już jakiś czas temu, ale o nim zapomniałem, a muszę wam powiedzieć, że jedną z płyt prezentowałem wam w tym właśnie miejscu. Było to Letters to the Absent z roku 2012 i chodzi o zespół By Million Wires, czyli właśnie, też się wtedy zastanawiali jeszcze z Adasiem Leszczyńskim tutaj w studiu, czy tarnowski zespół jest jeszcze progresywny, czy to już raczej alt-rock, post-rock, trochę popu. No, potrafią panowie zamieszać. Wokalista zmienił się od tamtego czasu, bo tę rolę przejął Mirek Skrok, który jest założycielem grupy By Million Wires i my dzisiaj będziemy zapoznawać się z ich najnowszym wydawnictwem, a będzie to epka zatytułowana po prostu Not Over. I myślę, że trzeba będzie do nich się na nowo przyzwyczajać, bo niewykluczone, że niebawem będziemy świadkami wydania nowej płyty przez Tarnowian.

Czekam na wasze opinie na temat My Million Wires. To jest naprawdę bardzo ciekawy projekt muzyczny, bardzo ciekawy zespół. I na pewno chciałbym, żebyście się do niego też przyzwyczajali, bo jak wyjdzie już pełna płyta, to nie ma szans, żeby ona się tutaj nie pojawiła. Ja bardzo lubię takie połączenia. Troszkę pozdroka, troszkę alternatywy. Wydaje mi się, że tam jest też sporo takich popowych zagrywek, które mi absolutnie nie przeszkadzają. Skoro nie przeszkadzały mi w Genesis, to dlaczego mają mi przeszkadzać w młodym polskim zespole? Moi drodzy, adam.wolek@radio.opole.pl, facebook.com/progresywna-zmiana-roka, można się kontaktować z anteną Radia Opole. Zapraszam was oczywiście. Wasze propozycje, no i też propozycje, spełniam te życzenia. I słuchajcie, przyszła prośba z Pomorza i Kujaw, Malwina, proszę bardzo, z Inowrocławia, czyli poprosiła o zespół z rodzimego miasta. Proszę bardzo, chodzi oczywiście o Quidam, a to dlatego, że Quidam zapowiada wydania bootlegów koncertowych i tam między innymi podobno znajduje się cover The Who. Ja bardzo jestem zainteresowany, jak ten cover The Who zabrzmi. I myślę, że nie powinno to brzmieć najgorzej. Zresztą na koncertowych albumach zespołu Quidam, przynajmniej na tych, które ja znam, czyli Baha Proc, tak, i czy Half Plucked, czy Elond, też po Elond Together, już z Bartkiem Kosowiczem, podobnie zresztą Half Plucked też z Bartkiem Kosowiczem, a Baha Proc to naturalnie jeszcze z Emilią Nazaruk, wtedy Derkowską. Pojawiały się, naturalnie, że się pojawiały covery, choćby Child in Time, Deep Purple, a to wcale nie jest łatwy utwór ani do zagrania, ani do zaśpiewania. Night in White Satin na Half Plucked, z tego co pamiętam, ale Moody Blues, ale myślę, że się nie mylę. Natomiast ja mam nadzieję, że jak będą wychodzić te bootlegi też z udziałem Emilii Darkowskiej na Zaruk obecnie, to mam nadzieję, że pojawią się tam te dwa moje ukochane utwory z pierwszej płyty, czyli Niespełnienie i Nocne Widziadła, z którymi zostawiam was już do 23:00.

0: Radio Opole. Jest sobota, 30 maja. Imieniny obchodzą Ferdynand, Joanna i Jan. Jeszcze zdążycie z życzeniami, bo na zegarach 23. Wojewoda zapowiada wsparcie dla mieszkańców Balcarzowic.
1: Środki mamy na wypłaty zasiłków. Po oszacowaniu szkód będą możliwe duże zasiłki na odbudowę.
0: Młodzi rolnicy ponownie będą mogli sięgnąć po pieniądze na rozwój gospodarstw, a policja ostrzega przed nowym typem oszustw.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Czas na ostatnie ich dziś wydanie. Daniel Klimczak, zapraszam do słuchania. 11 budynków zniszczonych, w tym 5 mieszkalnych. To bilans strat po wichurze, jaka przeszła przez Balcarzowice w powiecie strzeleckim. Na miejscu cały czas pracują strażacy. Mieszkańcy mogą liczyć na pomoc, zapowiada wojewoda Monika Jurek.
1: Mamy dzisiaj do czynienia z sytuacją absolutnie kryzysową. No i oczywiście, tak jak w przypadku powodzi, zaraz uruchamiamy, bo te środki mamy na wypłaty zasiłków dla mieszkańców, czyli te podstawowe zasiłki w wysokości 8 tysięcy złotych, a później po oszacowaniu szkód będą możliwe wnioski o te duże zasiłki na odbudowę mienia.
0: Usuwanie skutków potrwa jeszcze kilka godzin. Cały czas zabezpieczamy budynki, dodaje komendant PSP w Strzelcach Opolskich, starszy brygadier Paweł Poliwoda.
3: Powodowanie, żeby te budynki, które mają uszkodzone dachy, były zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. Głównie chodzi o opady deszczu. Niektóre budynki zawaliły się całkowicie. Te, które się zawaliły, to są budynki inwentarskie. No ale jak patrzymy na te zniszczenia budynków mieszkalnych, no to one będą wymagały gruntownych remontów, wręcz przebudowy.
0: O skali zniszczeń mówiła też wcześniej w TVP Info sołtys wsi Klaudia Giemsa.
4: Sąsiadka tu z ulicy Lipowej musiała opuścić dom, nie nadaje się w ogóle do zamieszkania. To są i budynki gospodarcze, to są garaże, to są sprzęty, to są auta pouszkadzane. Nie mamy prądu, więc latarnie uliczne też nie będą świecić, a to trzeba zabezpieczyć, bo niech tak w nocy lunie, no to tak mam pół domu zalanego już.
0: Zmieniamy temat. W poniedziałek rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu Premier dla młodych rolników. Wnioski będą przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jej prezes Wojciech Legawiec tłumaczy, kto może liczyć na wsparcie.
5: O premię może się ubiegać osoba, która nie ukończyła 41 roku życia.

0: która wpadła do potoku. 68-latka szła chodnikiem w pobliżu cieku, ale straciła równowagę i dlatego wpadła do wody. Sytuację zauważył jednak mundurowy po służbie, który ruszył na pomoc. Wszedł do potoku z innym mężczyzną i obaj wyciągnęli seniorkę na brzeg. Tłumaczy oficer prasowy Kluczborskiej Komendy, starsza aspirant Krystyna Chmielewska.
1: 68-latka była zdezorientowana i nie potrafiła wyjaśnić, jak doszło do zdarzenia. Oświadczyła jedynie, że wraca z imprezy. Kobieta została przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego, który przetransportował ją do szpitala. Policjanci sprawdzili stan trzeźwości 68-latki. Wynik badania wykazał blisko 2 promile alkoholu w organizmie.
0: I jeszcze jedno doniesienie. Policja ostrzega przed fałszywymi mandatami. Szczególnie w okresie wakacyjnym zaleca się zachowanie ostrożności i weryfikowanie wiadomości o niezapłaconych karach. Coraz częściej pojawiają się wiadomości SMS oraz e-maile dotyczące rzekomo nieopłaconych mandatów. Przestępcy próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze, podszywając się pod urzędy oraz systemy płatności. Czytamy w komunikacie. Policja przypomina też, że prawdziwe wezwania do opłacenia mandatów zawierają szczegółowe informacje dotyczące wykroczenia. Każdy mandat można potwierdzić bezpośrednio w wystawiającym go urzędzie lub na policji, a także w systemie mObywatel.
2: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: To będzie dosyć chłodna noc na Opolszczyźnie. 11 stopni. Tyle miejscami pokażą nasze termometry. Do tego spodziewamy się słabych, przelotnych opadów deszczu, ale wiatr będzie słaby. Jutro w ciągu dnia bardzo podobne wartości na termometrach do tych, które oglądaliśmy dziś, bo do stopni 23. Do tego zachmurzenie umiarkowane i duże, wiatr słaby, ale nie powinno już padać. I to ostatnia informacja, którą miałem dziś do przekazania. Kończąc swój sobotni dyżur, życzę Państwu spokojnej noce.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Progresywna zmiana roku.

Luny Park i świetny utwór zatytułowany In New World, pochodzący ze znakomitej płyty Sad Songs for the Upcoming Days. Przepiękna okładka, od razu też wprowadzająca nas w ten przepiękny świat dźwięków. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, przed mikrofonem Adam Bołek. Kłaniamy się Wam bardzo nisko w drugiej godzinie progresywnej zmiany rocka. Tutaj będzie dosyć krótko, dlatego że muzyki do zaprezentowania jest całkiem sporo. Będzie także jedna premiera w postaci Beyond the Event Horizon, ale to po tym, co zaprezentuje Luny Park, a trochę tego jest. Strong Woman przed nami, Memory of You i Road to Hell. I muszę Wam powiedzieć, że wszystkie 8 płyt, które zespół Krzysztofa Lepiarczyka, czyli Luny Park, wydał na rynek, mają w sobie niesamowitą magię. Ten ostatni, czyli Set Songs for the Upcoming Days, ukazał się 26 maja 2025 roku, zatem 4 dni temu obchodziliśmy roczek tej znakomitej płyty, jakże dojrzałej, ze świetnymi wokalami Sabiny Goduli-Zając. Klawisze Krzysztofa Lepiarczyka dodają niesamowitego klimatu, ale kapitalna gra również Krzyśka Wyrwy na basie, Grzesiu Bauer, perkusja, przecież znamy go także m.in. z Millennium czy z Moonrise, Piotr Grodecki gitara i Paweł Hebda również gitara. Tak wygląda line-up tego zespołu, a takim małym suplementem do tego, co za chwilę zabrzmi na antenie, niech będzie informacja, że zarówno Krzysztof Lepiarczyk, jak i Marek Smelkowski, ten piękny, wspaniały duet dwóch świetnych muzyków, wystąpi podczas festiwalu rocka progresywnego imienia Tomasza Beksińskiego w Toruniu w Muzeum Etnograficznym. I niech to będzie taka piękna klamra do tego, co wydarzyło się w zeszłym tygodniu, dlatego że w zeszłym tygodniu prezentowana była twórczość obu panów w postaci Padre. No to dzisiaj przyszedł czas na Luny Park, a za 2 tygodnie przyjdzie czas na Liquid Shadows. Nie na Liquid Shadow, bo Liquid Shadow to także zespół Krzysztofa Lepiarczyka, Liquid Shadows Marka Smelkowskiego, z tym, że u Marka Smelkowskiego śpiewał Marek Smelkowski, a u Krzysztofa Sabina Godula-Zając, ta, która za chwilę ponownie użyczy tego pięknego wokalu, który popłynie w opolski eter.

Pora już dosyć późna, dlatego mi się też język troszkę poplątał. Przepraszam Was za to. adam.wolek@radio.opole.pl. Zapraszam do kontaktu z anteną Radia Opole, do składania Waszych propozycji, które można także składać pod filmem zapowiadającym dzisiejszy program, ale do rzeczy. Moi kochani, płyta Contact zespołu Beyond the Event Horizon to powrót po 6 latach i to naprawdę kapitalny powrót. Przypomnijmy tylko, że Beyond the Event Horizon w 2018 roku zagrali podczas festiwalu rocka progresywnego w Toruniu. Zaprezentowali się wtedy naprawdę kapitalnie. A do tego momentu powstały w 2010 roku zespół miał na koncie dwie płyty. Event Horizon z 2014. Jego premierę świętowaliśmy tutaj na antenie Radia Opole wspólnie, a w 2020 roku Living the Third Dimension. Ja wszystkie te płyty mam, podobnie jak tę najnowszą, którą otrzymałem dzięki Filipowi Sarniakowi, który zajmuje się promocją polskiej muzyki rockowej i metalowej. Filip, bardzo serdecznie dziękuję Ci za przesłanie tej płyty, bo to jest dla mnie to bardzo wiele znaczy, że są jeszcze tacy ludzie, którzy chcą dzielić się ze społeczeństwem takimi pięknymi dźwiękami. To dzięki Filipowi usłyszeliście ostatnio między innymi Upadek konającego ćwierćwiecza na antenie Radia Opole, czy też kilka innych zespołów na naszej antenie. My teraz, moi kochani, przechodzimy już do słuchania Beyond the Event Horizon, bo jest naprawdę czego słuchać. Jest to kapela zdecydowanie godna eteru. Mieszanka, troszkę elektroniki, troszkę ambientu, ale sporo post-rocka i rocka progresywnego. Oni naprawdę potrafią to łączyć.

Beyond the Event Horizon. Dzisiaj całą drugą godzinę spędzamy w Polsce. Zresztą poza naszym krajem byliśmy dzisiaj tylko w przypadku Portugalczyków z Moonspell, ale trzeba było oddać cesarzowi co cesarskie. Naprawdę późna pora. I zaprezentować wam nowy utwór Portugalczyków, bo jest naprawdę świetny i w oczekiwaniu na płytę. Tak jak podkreślamy, prawdziwko mówimy zdecydowane nie, szukamy muzyki, która naprawdę nas niesie i też stawia krok do przodu w kontekście poprzednich wydawnictw. Oczywiście, że są takie zespoły, od których nie oczekujemy eksperymentów. Natomiast ja oczekiwałbym od pewnego zespołu, który powstał w roku 2000 w Warszawie, a w którym miał na ich pierwszej płycie zatytułowanej Caesar przyjemność zaśpiewać m.in. Mariusz Duda, który dzisiaj również prezentował swój znakomity wokal na falach eteru Radia Opole. Chodzi oczywiście o grupę Indukti, bo ta płyta, gdzie zagrała także m.in. na harfie Anna Faber, była nominowana do Nagrody Super Jedynki na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. To była kategoria płyta rockowa. Ja zastanawiam się, co poszło nie tak, bo zespół między innymi grał na Nearfest w Stanach Zjednoczonych, w 2007 roku na Baja Prok w Meksyku, czyli tam, gdzie swego czasu, chyba na pewno w 99 wystąpili nasi starzy znajomi Squidam. Co poszło nie tak, że w 2009 roku wydana płyta Iron Man okazała się ich ostatnim opus, a byli tam tacy goście m.in. jak Nils Frykdal, którego bardzo dobrze znacie choćby z takich zespołów jak Sleepy Time czy Gorilla Museum. Był Maciej Taff z Rootwater, Marta Maślanka na cymbałkach tam zagrała, na cymbałach, Robert Majewski na trąbce. Ta płyta wtedy dla mnie była absolutnie kompletna. Co się stało, że mimo iż wydało ich Inside Out Music, zespół pewnego pięknego dnia przepadł. Oni przecież między innymi zagrali kilka koncertów w Proximie, no, współpracowali ze znakomitymi muzykami i nagle gdzieś koniec. Nie ma. Było Indukti, nie ma Indukti. Ja mam obie płyty, zarówno Caesar, jak i Iron Man. Obie niestety dla tych, którzy chcieliby posłuchać ze srebrnych krążków, a nie mają ich w swoich zbiorach, na aukcjach internetowych osiągają ceny niestety absurdalne, bo o wznowieniach ani słowa. Ja pamiętam, kiedy Aidmana wyciągnąłem z kosza w sklepie Saturn. Mogę mówić o nazwie, bo sklep już nie istnieje we Wrocławiu. I wyciągnąłem go za jakieś śmieszne pieniądze. A teraz ta płyta jest warta kilka stów. I dla mnie to jest absolutny absurd. I że płyty potrafią osiągać takie ceny. Szkoda. Caesar 2004, Iron Man 2009. Dwie płyty w dorobku znakomitego zespołu Indukti z Warszawy. A my mówimy wam, dziękujemy bardzo za uwagę. Było nam niezmiernie miło gościć w waszych domach. Marcin Kobza za konsoletą realizatora, Adam Wołek przed mikrofonu, przed wami Indukti, a my mówimy dobranoc. Cześć.

0: bez fikcji, czyli świat okiem naukowca w Radiu Opole.
1: Startujemy z kolejną audycją Science bez fikcji w Radiu Opole. Kacper Śnigurski przy mikrofonie, a moimi gośćmi dziś będą Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy bardzo szeroko o edukacji, jak ta edukacja powinna wyglądać, jak powinna się zmieniać, czy może w ogóle wszystko jest idealnie. Dlatego zachęcam do słuchania. Audycja Science bez fikcji startuje teraz i potrwa do godziny 13.
0: Radio Opole.
1: Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, jest moim gościem, jak i doktor Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Ale co łączy te obie panie, to jest to, że uczą i tych najmłodszych, i tych starszych, bo jeżeli chodzi o Monikę, to między innymi uczy matematyki w szkołach podstawowych. Natomiast jeżeli chodzi o doktor Katarzynę Książek, to są szkoły podstawowe, to są licea, to są studenci, więc mam tu osoby bardzo kompetentne do tego, żeby porozmawiać na temat edukacji. A to, że edukacja powinna się zmieniać, to słyszymy tak mniej więcej od 50 lat. Tylko czy ona się faktycznie zmienia, to moje pierwsze pytanie właśnie do Moniki Sawickiej. Czy dochodzi do tych zmian? Bo to, że są potrzebne, jest chyba oczywiste, prawda?
2: Znaczy myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim warto by było spojrzeć na to w ten sposób, że warto, żeby edukacja się rozwijała, tak? Mhm. Tak jak rozwija się społeczeństwo wokół, w sensie społeczeństwo, technika, nauka, żeby edukacja też szła do przodu, też szła za tymi zmianami, żeby stawała się coraz przyjaźniejsza dla uczniów, niezależnie od ich wieku.
1: No właśnie, bo jak tak popatrzymy na ten przekrój od tych szkół podstawowych przez licea do studentów, to też trzeba się dostosować chyba do każdego z tych roczników, do każdego z tych uczniów, ale nawet do każdego z tych pokoleń. Tak. Czy to oni się mają dostosować do edukacji?
3: Kiedyś tak było, że oni się dostosowywali do edukacji, ale świat się zmienia i jak chcemy mieć dobre wyniki w nauczaniu, to musimy dostosować nasze i narzędzia, kompetencje i wymogi do systemu, do naszych dzieci tak naprawdę. W samej klasie nie wszystkie dzieci są jednakowe i nie wszystkie dzieci w tym samym tempie współpracują, więc i osiągają wyniki, więc musimy się dostosować do tego. No kiedyś tak nie było. Kiedyś był plan lekcji, oczekiwania i kto był, jak nie nadrobił w lekcji, to musiał to zrobić w domu. W tej chwili i powinno tak być, że my staramy się używać takich narzędzi, aby dostosować je do rozwoju danego ucznia i aby po prostu on mógł osiągnąć nasze wyniki, które chcemy. No, Monika nie tylko uczy w szkole podstawowej, ale też łączy nas to, że uczymy metodami niekonwencjonalnymi. Ja uwielbiam grywalizację, uczenie fizyki grywalizacją, a Monika stosuje niekonwencjonalne metody w uczeniu matematyki i naucza też nauczycieli, jak te metody stosować.
1: A co to oznacza niekonwencjonalne metody w nauczaniu matematyki?
2: Znaczy ja bym powiedziała, że wykorzystanie tak naprawdę wyników badań naukowych i tego, co nauka nam dostarcza, chociażby z półki neurobiologii, jak uczy się mózg, jak w ogóle działa młody człowiek, jak to się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, prawda? Bo dzisiejszy sześciolatek to nie jest ten sam sześciolatek jak 30 czy 40 lat temu. No nie? On już dojrzewa w zupełnie innym środowisku, więc zupełnie inaczej funkcjonuje. Więc bazując na tym, że wiemy, czy coś działa, czy nie działa i możemy to wykorzystać, ja jestem tak zwaną innowatorką społeczną. Opracowałam innowację społeczną Matematyka 3 czy 4 we współpracy z Fundacją Free, która też tworzy bardzo fajne miejsce, bardzo przyjazne dzieciom z różnymi potrzebami edukacyjnymi. I tak naprawdę te materiały opierają się głównie na zabawie, na myśleniu wizualnym, na wykorzystaniu tak naprawdę wszystkiego tego, co może nas wesprzeć w rozwijaniu kompetencji matematycznych dzieci.
1: No właśnie, to jaki jest ten sześciolatek?
2: Ja myślę, że sześciolatek jest
1: w porównaniu do tego sześciolatka sprzed 30-40 lat.
2: Znaczy sześciolatek w dalszym ciągu jest bardzo ciekawy świata. Bardzo chętnie będzie wchodził w interakcję z dorosłym, z innymi dziećmi. Bardzo chętnie będzie się bawił i odkrywał świat. Ale ten dzisiejszy sześciolatek ma już większą wiedzę tak naprawdę i dostęp do tej wiedzy niż sześciolatek te 30 czy 40 lat temu.

0: Bo w dzisiejszych czasach tak naprawdę wiedza jest na wyciągnięcie ręki. Każdy z nas ma przy sobie telefon, a już nawet nie trzeba umieć pisać. Można kliknąć i pogadać z czatem GPT i on pięknie odpowiada na większość pytań. Więc wiedza jest na wyciągnięcie ręki. To, czego w dzisiejszych czasach potrzebujemy od edukacji, to tego, żebyśmy się uczyli, jak z tej wiedzy korzystać, jak ją przetwarzać i jak sobie radzić w dobie wielu różnych informacji, często sprzecznych, no nie? Więc my potrzebujemy tak naprawdę teraz umiejętności samodzielnego myślenia i też poczucia takiej własnej skuteczności.
1: I krytycznego myślenia tak. Przede wszystkim. Mhm.
2: No właśnie, bo jak już ten młody człowiek dostanie taką wiedzę z któregoś narzędzia, to też musi jednak posiadać te podstawy, żeby móc zweryfikować, czy to, co przeczytał, że 2 plus 2 jest 5, to czy to jest do końca prawda, czy nie?
1: Znaczy problemem jest to, że młody człowiek, jeśli się mu da komórkę i wejdzie na TikToka, to może się jako pierwszą informacją, którą otrzyma, to jest ta informacja, może być to informacja niewłaściwa.
2: O płaskiej ziemi na przykład.
1: No, na przykład. I sytuację mamy taką, że on tą pierwszą informację jakby bierze jako tą właściwą. I szkoła powinna uczyć tak, aby wszystkie dzieci potrafiły zweryfikować to, o czym słuchają w mediach. Tak, żeby potrafiły analizować. Wiadomo, że nie w wieku 6 lat, ale w wieku 6 lat często dzieci zadają pytania. Jak przychodzą na lekcję, to nauczycielowi zadają pytania. I ta lekcja wtedy powinna być jakby tak skonstruowana, żeby mógł nauczyciel na te pytania troszkę odpowiedzieć, ale musi zrealizować program. Mhm. Więc ta elastyczność dla nas jest bardzo trudna, bo my tak naprawdę w szkole mamy swój program do wykonania. Mamy swoje lekcje, które powinny mieć taki kształt. Tak mnie przynajmniej uczono, czego ja bardzo nie lubię i wszystkich dyrektorów przepraszam za to, że nie jestem tutaj takim nauczycielem obowiązkowym wypełnianym e-dziennika, ja mam pewną trudność w tym, ale to nauczanie takie właśnie troszeczkę inne, jakby pozaformalne, to jest takie nauczanie, które łączy wiele rzeczy. I właśnie Monika to robi, umawia się z różnymi ludźmi, nie tylko z zakresu matematyki, ale fizyki, przyrody, chemii i łączą jakby takie projekty i tą matematykę gdzieś tam wkładają.
2: Do tej rozmowy wracamy już za chwilę w audycji Science bez fikcji.

0: W Radio Opole w audycji Science bez fikcji. Moimi gośćmi są Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego, Fundacja Klik dla Edukacji oraz dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego, ale zarówno jedna, jak i druga pani nauczają te różne roczniki, czy to matematyki, czy to fizyki, i rozmawiamy bardzo szeroko o edukacji. Edukacji w szczególności tej współczesnej, w dobie dostępu do informacji na poziomie niebywałym, bo kiedyś trzeba było iść do biblioteki, potem powstała Wikipedia, internet, a teraz mamy wszyscy dostęp do czata GPT. Dlatego ta edukacja właśnie w jaki sposób ma teraz wyglądać, ale w porównaniu do tego, jak wygląda i jak wyglądała.
1: Znaczy, ten czat GPT mnie bardzo boli w wypowiedzi pana redaktora, ponieważ czat GPT jest narzędziem, które nam może ułatwić pracę, ale nie powinien być źródłem podstawowym informacji, bo no, nie jest źródłem dobrym. Tak? Jeśli młody człowiek, mając od powiedzmy tych 5 lat, bo 5-latki już też oglądają czat, znaczy słuchają czata, zadaje sobie pytanie, właśnie zadaje pytanie do czata, to on nie wie, czy on mu mówi poprawnie.
0: Znaczy, on, ten właśnie problem w tym jest, że ten 5-latek jest pewny, że dostaje prawdziwą odpowiedź. Takie były badania, z których wynikało, że oni są pewni, że tam jest to wiarygodne źródło informacji.
1: Znaczy, on nie wie, że się może mylić, a jeszcze sytuacja jest taka, że on się zawsze zgadza, więc to jest rzecz nienaturalna i tutaj ja nie wiem, jak to zrobić w edukacji, żeby właśnie tą strefę wyeliminować.
0: No to właśnie to jest może rola teraz edukatorów.
1: Ale to słuchają rodzice, a nie ci 5-latkowie. Ci 5-latkowie czy 6-latkowie i tak nam nie wierzą, bo wierzą to, co wysłuchają właśnie od czata, bo on się zawsze z nimi zgodzi. Miałam taką sytuację, że kiedyś w radio było zaćmienie słońca i częściowe zaćmienie słońca, byłam tu w radio i poszłam do szkoły, zaraz miałam potem lekcję i opowiadam o tym zaćmieniu słońca i taki czwartoklasista do mnie mówi, ale nie ma pani racji, bo ja jechałem z mamą do szkoły i pani mówiła inaczej. Ja mówię, a w jakiego radia słuchałeś? No Radio Opol. Ja mówię, to mnie słuchałeś, czyli informacje źle zrozumiałeś. Więc trzeba po prostu modyfikować jakby te informacje prawdziwe lub to, co człowiek chce usłyszeć, bo to tak naprawdę wszyscy słyszą tę sam treść, ale każdy inaczej go interpretuje. Więc nad tym musimy w szkole pracować według mnie, właśnie nad tym, żeby dzieci wykorzystały te wszystkie elementy, które są dostępne, ale potrafiły je wykorzystać w dobry sposób.
0: No właśnie, no to wracamy teraz do takiej lekcji matematyki, takiej przykładowej. 45 minut w szkole podstawowej. Jak to powinno wyglądać?
2: Znaczy, przede wszystkim, jak powinno wyglądać? Myślę, że powinien to być czas i powinna to być lekcja dla tych dzieci, a nie odwrotnie, no nie? W sensie nie ma to być lekcja dla nauczyciela, żeby odklepał swoje, korzystając z narzędzi, z których najczęściej się korzysta, czyli z podręcznika, zeszytów, ćwiczeń, tylko żeby to był czas na wspólną dyskusję i zastanowienie się i poszukiwanie różnego rodzaju rozwiązań. Tak sobie myślę, że dzieci tak naprawdę, tak nawiązując troszeczkę, Kasiu, do tego, co ty powiedziałaś, wbrew pozorom ja mam do nich duże zaufanie, do ich sposobu myślenia i sprawdzania tego, co słyszą, co gdzieś weryfikowania informacji, które otrzymują. Bo dzieciaki tak naprawdę, jak się zachęci do samodzielnego poszukiwania rozwiązań, do samodzielnego myślenia, to oni bardzo chętnie w to wchodzą i bardzo chętnie się bawią właśnie chociażby w takiego sędziego w przypadku właśnie rozmowy o sztucznej inteligencji. Więc ja mam trochę taką większą otwartość na korzystanie z tych narzędzi AI, bo one mogą nas faktycznie wspierać. A wracając do tej lekcji matematyki, myślę, że dla mnie takim kluczowym elementem w klasie lekcyjnej, do której ja podchodzę troszeczkę inaczej, jest to, że u mnie każdy uczeń pracuje na swoim poziomie. Czyli ja korzystam z wielopoziomowych kart pracy i to właśnie dzięki narzędziom AI jestem w stanie wygenerować w miarę szybko i to mi bardzo ułatwia moją pracę zawodową. Czyli wszyscy pracujemy na tym samym materiale, na tym samym zakresie tematycznym, ale ale każdy pracuje sobie na własnym poziomie. Dzięki temu nie ma ucznia, który się nudzi, tego ucznia zdolnego, a uczeń słaby ma czas, żeby sobie wypracować, wyćwiczyć na swoim poziomie.
1: Moniko, ale ty weryfikujesz te materiały. A jak masz materiały bezpośrednio z czatu, to nie potrafi ten pięciolatek tego zweryfikować. To jest co innego wykorzystanie AI-a do materiałów dydaktycznych i do przekazania wiedzy, a co innego zaściąganie wiedzy z tego AI-a. To jest dla mnie niebezpieczne.
0: Tak, nie, bo ty mówiłaś o innej sytuacji, w której po prostu ten pięciolatek bierze i wierzy w ciemno w to, o co zapyta czata, a jednocześnie...
1: Płaskoziemców, nie?
0: Tak, i do tego wątku za chwilę powrócimy, także zostańcie z Radiem Opole z audycją Science bez fikcji.

0: Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, jest dziś moim gościem, jak i dr Katarzyna Książak z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Rozmawiamy o szeroko rozumianej edukacji, a dla mnie kwintesencją edukacji jest to, co ty kiedyś, Kasiu, zrobiłaś i bardzo mi to zaimponowało, bo przyszedł do ciebie uczeń, który powiedział, że Ziemia jest płaska. I ty mogłaś z jednej strony mu odpowiedzieć bzdura i zakończyć na tym temat, ale ty poświęciłaś mnóstwo swojego wolnego czasu na to, żeby przeprowadzać z nim eksperymenty i mu to udowadniać.
1: To znaczy, żeby nie było, nie przekonałam, ale generalnie no, każdy ma swój jakiś tam pogląd i tak naprawdę nie można mówić, że tak jest, bo jest, tylko warto na przykład pokazać na bazie prostych eksperymentów to, co nam grawitacja daje, prawda? Więc taki prosty eksperyment, jak chłopiec powiedział, że nie ma siły grawitacji, że właściwie, bo taka teoria tam była, no to zrobiłam prosty eksperyment, wzięłam karteczkę, książkę, no nie powinnam rzucać książką, ale czasami ona się też nadaje do takich rzeczy, więc spuściłam książkę tak poziomo z kartką osobno, jedno obok drugiego, spadło inaczej, książka spadła oczywiście szybciej, potem dałam kartkę nad książkę i spadły razem, no i on stwierdził, że przykleiłam kartkę na przykład do książki. Ja mówię, że nic nie przyklejałam. Tak naprawdę trochę fizyka przykleiła, bo prawo Bernoulliego działa, ale on tego na szczęście nie wiedział, więc ja mu tłumaczę, że wszystkie ciała spadają jednakowo, niezależnie od masy. On mówi, nie, bo grawitacji nie ma. No ale no, jak stoisz na tej ziemi, jak nie ma grawitacji? Przecież poruszałbyś się tak jak w przestrzeni kosmicznej, w mikrograwitacji astronauci. Astronauci to jest fantazja, film w studiu nagrane. No i zaczęła się dyskusja, że to nie zupełnie tak, że warto polecieć na wakacje samolotem i zobaczymy, że ta Ziemia nie jest płaska. On twierdzi, że no dobrze, ale jak ja widzę, to widzę płaski horyzont. No i tu zaczęła się też troszeczkę matematyka i zaczęliśmy faktycznie zamiast mówić na spotkaniu astronomicznym astronomii, mówiliśmy w ogóle. Wydaje mi się, że zmobilizowałam tego młodego człowieka do przeanalizowania swoich rzeczy, ale nie wyszedł przekonany. Te moje eksperymenty, to, że to, co mu pokazałam, to...
0: Ja wiem, że on nie wyszedł przekonany, ale on zaczął o tym myśleć, tak. Więc nie wiemy, jak jest teraz, bo już pewnie nie macie kontaktu, ale może w końcu...
1: Jeśli mnie słyszy, to zapraszam na następne obserwacje, pogadajmy. Także jest wiele ludzi, którzy jakby nie patrzą na naukę jako na coś, co jest wytworzone przez naukowców, bo oni tam pracują. Tak się spotkałam z takimi rzeczami, że ja muszę mówić tak, bo ja tu pracuję. Mówię, nie, jestem naukowcem, żeby poznawać świat i żeby wam ten świat przekazać.
0: No i właśnie, czy to nie jest kwintesencja edukacji?
2: Ja myślę, że tak. I myślę, że to jest, dochodzimy tutaj do tego clue. Ja mam w sobie takie podejście, że ja nawet nie próbuję kogoś przekonać. Jeśli mówimy o matematyce, o rozwiązywaniu zadań, rozwiązywaniu zagadek, bo ja to zawsze uwielbiałam, to podejście w nauczaniu matematyki, że w matematyce tak naprawdę chodzi o rozwijanie logicznego myślenia, takiego krytycznego myślenia, umiejętności analizy, więc można to robić nie tylko ucząc klasycznie matematyki, czy tej matematyki szkolnej, ale właśnie korzystając z gier, łamigłówek, zagadek, ze wszystkiego, co nam wpadnie w ręce, jest fajne i ciekawe. Dlaczego? Bo to zachęca do odkrywania świata, właśnie do poznawania nauki, czym ona jest w ogóle, no nie? Więc mnie tak samo jak Kasię zresztą fascynuje świat, fascynuje mnie to, w jaki sposób, ja bardziej teraz odbiegam, lecę w nauki społeczne, więc bardziej mnie zastanawia to, dlaczego pewni ludzie, czy nauczyciele, czy dzieci właśnie zachowują się w ten, a nie w inny sposób, co na to działa, jak można na to wpływać. Więc ja myślę, że to jest to clue, żeby zachęcać młodych ludzi do tego, żeby stawiali sobie pytania i je weryfikowali, albo właśnie jak mamy pewne przekonania, na przykład, że Ziemia jest płaska, to żebyśmy szukali sposobów na to, żeby to sprawdzić, czy tak faktycznie jest, czy nie. I nawet jak ten młody człowiek nie sprawdzi tego dzisiaj, może za rok, może za dwa, a może za pięć lat...
0: się zainspiruje do tego, żeby sprawdzać.
2: Dokładnie. I myślę, że to jest najważniejsze w dzisiejszym świecie.
0: W dzisiejszym świecie pełnym oczywiście fake newsów i nie tylko. I pojawia się ten temat, który zdecydowanie wraca jak bumerang, czyli zakazywanie używania telefonów komórkowych, czy tych smartfonów już bardziej, bo to już z telefonami nie ma z zbyt wiele wspólnego. I teraz do tego można podchodzić dwojako, bo z jednej strony ja to rozumiem pod tym względem szerzącego się hejtu, nienawiści, tych jakichś grup WhatsAppowych uczniów bez nauczycieli, nagrywaniu sytuacji takich no, fatalnych po prostu, które nigdy nie powinny zostać nawet nagrane w tych szkołach, ale z drugiej strony, gdzie ci uczniowie mają się nauczyć obsługi tego urządzenia, z którego będą korzystali przez całe swoje życie, bo my dorośli korzystamy z tych telefonów non-stop. I Kasia ma tu swój telefon na tym stole, i ja mam, i Monika ma swój telefon na tym stole. To jak to z tymi telefonami?
1: No znaczy telefon to jest naprawdę podstawowe narzędzie pomiarowe. Może do wielu rzeczy służyć. Tak naprawdę my dorośli też nie pamiętamy wszystkiego. Często jest tak, że jak przychodzi do sprawdzenia jakiejś daty historycznej, to od razu sięgamy za telefon, żeby ją zweryfikować. Czemu uczeń ma to pamiętać? On może sobie tą wiedzę zweryfikować, zobaczyć w internecie i zweryfikować, czy to prawda. To wtedy go jakby zainteresuje. Ale z drugiej strony jest pewna rzecz, szczególnie w naszych szkołach, że pojawia się taka sytuacja, chęć nagrania kogoś, chęć przekazania niewłaściwych informacji. Tutaj wydaje mi się, że to jest kwestia mega współpracy nauczycieli z rodzicami. My tak naprawdę musimy wychować tą młodzież tak, żeby ona tego nie robiła. Mhm. Bo przecież to nie musi być nagrane, może być powiedziane, taka plotka, złe słowo, to co zakażemy mówić? Musimy wychować tą młodzież. Tak samo uczymy młodzież pod egzamin. Ja jestem taka, że dzieci mogą z wszystkiego korzystać na sprawdzianie. Bo mnie nie interesuje to, czy on zapamiętał daną cyferkę, czy nie. Tylko on musi to umieć zweryfikować, wykorzystać i tak dalej. Więc może korzystać również z komórki, nie w liceum. Przykro mi bardzo, licealiści, niestety tam mam taki zakres, nie mogę uczyć tak jak chcę, więc liceum nie może skorzystać, ale w podstawówce generalnie jak robię kamienie milowe, czyli taką weryfikację wiedzy, to oni mają to zrozumieć, a nie umieć na pamięć. Więc...
0: No właśnie, ale to musi być ten egzamin tak stworzony, żeby ten uczeń, żeby ten telefon nie zrobił tego wszystkiego za niego, tylko żeby mu podpowiedział, pomógł w tym zrozumieniu.
1: W obecnej sytuacji, przy obecnym rozwoju algorytmów językowych jest to mega trudne. Mhm. W tej chwili ja sobie testuję, i to moi uczniowie z liceum wiedzą, że często testuję rozwiązywanie zadań maturalnych, licealnych właśnie za pomocą czata. Robi dużo błędów, ale jest mega lepszy niż 2 lata temu. Więc ja podejrzewam, że tak za 2 lata to już nie będzie tych błędów. Więc, ale to jest też kwestia taka, że my musimy zrozumieć, co on wypluł. To znaczy, musimy zrozumieć przejścia matematyczne, jakie zastosował, żeby się z niego uczyć. Także te krytyczne myślenie dalej musimy umieć go wykorzystać. Więc na sprawdzianie nie dałabym czatu GPT, bo nie umiałabym z tego zweryfikować. Podobnie mamy na konkursach, które ogłaszamy. W tej chwili są ogłoszone konkursy na temat energetyczny, energetyka XXI wieku. Są ogłoszone konkursy odkrywca światów, literacki, plastyczny i fotograficzny. To wszystko da się zrobić za pomocą czatu, za pomocą AI-a. Więc my mamy duży problem, żeby to zweryfikować. Oczywiście czym weryfikuje? AI. Więc on mi mówi, ile tam jest jego promptu. Także jest to pewien problem. Ale dla mnie większy problem jest inny. Dlaczego to dziecko chce oszukać tego nauczyciela?
0: No i to jest właśnie bardzo ważny wątek, ale też dlatego, żeby zachęcić różnych uczniów do wiedzy po prostu, do tego, żeby badać i sprawdzać, są organizowane różne festiwale i za chwilę porozmawiamy na ten temat.

0: W Radiu Opole cały czas trwa audycja Science bez fikcji. Moimi gośćmi są Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji i dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. I żeby zachęcić tych młodych ludzi, bo rozmawiamy bardzo dużo o edukacji, do tego, żeby poznawali ten świat nauki, to organizowane są m.in. takie wydarzenia jak Opolski Piknik Naukowy. Prawda?
1: Tak, 13 czerwca.
0: Proszę opowiadać.
1: 13 czerwca będzie wiele stadowisk na Placu Kopernika. Troszkę się to skumulowało z Festiwalem Książki, ale książka to też tak naprawdę wiedza i nauka, więc na Festiwalu Książki też będą aspekty naukowe, a my równolegle w sobotę 13 od 16 do 21 na Placu Kopernika będziemy prezentować jakby stoiska naukowe. I w tych stoiskach naukowych też nauczyciele będą mogli zajrzeć do Stowarzyszenia Klik dla Edukacji.
2: Tak, ja oczywiście zapraszam bardzo serdecznie do świata łamigłówek, zagadek matematycznych, czyli do namiotu Fundacji Klik dla Edukacji, a nawiązując do nauczycieli, faktycznie teraz będziemy realizować fantastyczny projekt w lipcu dla nauczycieli, 5-dniowe wyjazdy szkoleniowe właśnie z tej metodyki, zastosowania innowacyjnych form metod pracy na zajęciach edukacyjnych, w takiej przyjaznej aurze w okolicach Jezior Turawskich, czyli w Niwkach, z dobrostanem i elementami wytchnienia dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, więc u nas w namiocie fundacji będzie można się też troszeczkę więcej dowiedzieć odnośnie tego projektu.
0: No właśnie, ale to są takie spotkania, do których nauczyciele tak pragną, potrzebują wręcz tej wiedzy, oni chcą zdobywać tę wiedzę, bo wiedzą, że dzięki temu będą skuteczniejsi w swojej pracy?
2: Znaczy nam tam zostało raptem parę wolnych miejsc, więc znalazło się mnóstwo naprawdę bardzo fajnych nauczycieli z całego województwa, którzy chcą wziąć w tym udział. My to też ubieramy w jesteśmy nauczycielkami, więc też wiemy, z czym mierzy się ta grupa zawodowa, bo ta praca naprawdę do łatwych nie należy. To jest praca pełna wyzwań. Dlatego też łączymy wytchnienie, dobrostan, czyli taką też autoregenerację z warsztatami metodycznymi, ale właśnie nie w formie szkolenia, wykładów, tylko w formie warsztatowej, bo jak coś mi się bardzo spodoba i ja się w coś wkręcę, wciągnę w zabawę, to ja to później wykorzystam też w pracy ze swoimi uczniami. I wracając do pikniku, to jest to właśnie jeden z przykładów na to, że można rewelacyjnie dotykać matematyki, fizyki, chemii, różnych dziedzin przeróżnych, bawić się nimi, doświadczać ich w zupełnie inny sposób niż doświadczamy w szkole. I do tego serdecznie zachęcam, bo tak jak na stoisku fundacji, gdzie będziemy dotykać zaczarowanego świata matematyki i tak naprawdę każde dziecko w wieku od 5 lat poprzez młodzież i poprzez dorośli mogą podoświadczyć tej matematyki, świetnie się pobawić, tak samo jest na wielu innych stanowiskach.
1: Bardzo zapraszamy też młodzież, bo jest wiele atrakcji specjalnie dla młodzieży kierowanych. My wiemy, że dzieci przyjdą po to z rodzicami, ale naprawdę świat fluorescencji, który nam pokaże chemia. Mieliśmy to na Nocy Nauki, było po prostu bardzo dużo ludzi. Powtarzamy, dlatego w miarę możliwości powtarzamy to na pikniku naukowym, także dlatego, że było to zainteresowanie. Ta luminescencja, te świecące różne obiekty są po prostu mega ciekawe i też to jest pokazywane na poziomie dla licealistów. Będziemy mieli coś w rodzaju takiego labiryntu wiedzy, że trzeba będzie rozwiązać zagadkę i kłódkę sobie otworzyć, żeby z tego labiryntu wyjść. Więc przygotowujemy właśnie takie rzeczy, żeby do pomyślenia, ale też dowiedzenia się o dyscyplinach, które są jakby realizowane na uczelniach. I nie tylko na uniwersytecie, bo Politechnika z nami współgra. Również Wydział Informatyki z Politechniki będzie pokazywał jak zwykle swoje drukarki, jak zwykle swoje gry, więc będziemy tam mieli sporo tej informatyki, gry, roboty, też łaziki. Też będziemy dużo mieli astronomii. Będziemy mogli sobie zobaczyć Słońce przez odpowiedni teleskop taki, że nie uszkodzimy sobie wzroku, a wieczorem po godzinie 22, jak już my będziemy sprzątać miejsce po stanowiskach, pan Andrzej Czeński jeszcze pokazuje planety, bo w tej chwili jeszcze jest Jowisz i warto go pooglądać, bo jest. Jak sobie zajdzie, schowa się za naszą planetą, już go nie zobaczymy, więc warto oglądać. 31 maja jest pełnia, więc też warto pooglądać. To jest druga pełnia w maju, więc ona chyba ma jakąś tam nazwę jako niebieska pełnia. Warto przyjść do obserwatorium astronomicznego i pooglądać sobie ten księżyc, który naprawdę mocno odbija światło.
0: No to jeszcze raz proszę przypomnieć, gdzie, kiedy, co, jak?
1: 31 w...
0: 13, nie, nie, czy...
1: Znaczy 31 możemy pooglądać księżyc w obserwatorium astronomicznym na domu studenta Niechcy, a najważniejszą datą, gdzie będzie wiele wydarzeń, bo jest około 58 stanowisk na placu Kopernika 13 czerwca od godziny 16 do 21. No, ja też zaprosiłam specjalnego gościa, bo od wielu lat staram się łączyć naukę z wytchnieniem. Zresztą zaraziłam mnie Monika tym, żeby nie tylko męczyć ucząc, ale też odpoczywać. To zaprosiłam takiego muzyka, Przemysława Ruć, który będzie zagra swoje utwory elektroniczne właśnie związane z kosmosem, inspirowane kosmosem i przestrzenią kosmiczną.
0: Dlatego zdecydowanie zachęcamy, żeby się tam pojawić. I świetnie się składa, że to się dzieje akurat w trakcie Festiwalu Książki, bo ludzie mogą się przechadzać. Stąd tam zwiedzać można Opole i jednocześnie poznawać świat książek czy świat nauki, a to jest bezpośrednio ze sobą związane. Monika Sawicka, doktorantka Uniwersytetu Opolskiego z Fundacji Klik dla Edukacji, była moim gościem, jak i dr Katarzyna Książek z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo Wam dziękuję.
1: No my dziękujemy. I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na pewno.

0: Radio Opole. Powtórki, które rządzą nocą.
1: W Radio Opole startujemy z drugą godziną audycji Science bez fikcji. Kacper Śniegórski przy mikrofonie i warto z nami zostać. Porozmawiamy o wyjątkowej licytacji pamiątek muzycznych związanych z muzyką heavy metalową, ale to nie wszystko, bo również o tym, że Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło nowe warianty pluma. Co to takiego ten plum, jeżeli ktoś nie wie, no to warto z nami zostać, bo wszystko wyjaśnię w ciągu tej drugiej godziny audycji Science bez fikcji. Kacper Śniegórski, zostańcie z nami.
0: Słuchaj nas na www.radioopole.pl.
1: To sztuczna inteligencja po polsku. Ministerstwo Cyfryzacji udostępnia nowe warianty pluma, czyli Polish Large Language Model, czyli modelu AI, który wykorzystuje język polski w sektorach publicznym i prywatnym. Wiceszef resortu Dariusz Standerski zaznaczył, że każdy może z nich bezpłatnie korzystać.
2: Zapraszam na platformę Hugging Face, gdzie w profilu Ministerstwa Cyfryzacji właśnie udostępniono w ramach ostatniej aktywności nowe modele w kilku wariantach. Serdecznie zapraszamy do pobierania, ściągania, testowania, komentowania.
1: Nowe modele potrafią wspierać zadania biurowe, rozumieją procedury administracyjne, upraszczają język urzędowy i pracują na wzorach dokumentów prawnych. Mówił o tym dyrektor Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK Szymon Łukasik.
3: To jest 11 modeli w różnych rozmiarach, od 4 miliardów parametrów poprzez 8 miliardów, 12, 70 miliardów parametrów. Te modele są udostępnione w trzech wariantach. To jest wariant bazowy, czyli taki model, który możemy sobie sami dostroić na własnych instrukcjach. Modele instrukcyjne, które już na tych instrukcjach, w szczególności instrukcjach o charakterze urzędowym, zostały dostrojone. Oraz ostatnia kategoria, modele dialogowe, modele typu chat.
1: Nowe warianty plumy mają usprawnić pracę administracyjną. Chodzi m.in. o gotowe wzorce pism urzędowych i dodawanie do nich jedynie danych osobowych. Od czerwca z polskich modeli sztucznej inteligencji będą korzystać Ministerstwo Cyfryzacji i Kancelaria Premiera.

0: 4 osoby otrzymały stypendia 23. programu Młoda Polska. Dzięki środkom przyznawanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego młodzi artyści wieku od 10 do 35 lat realizują m.in. filmy krótkometrażowe i spektakle teatralne, wydają płyty, książki, albumy, wyposażają pracownie, organizują wystawy oraz finansują studia za granicą czy zakup instrumentów. Ze stypendystami na gali na Zamku Królewskim w Warszawie rozmawiała Dorota Piotrowska.
1: Stypendium na kontynuację przygotowań i wydanie książki dotyczącej historii Orkiestr Polskiego Radia otrzymuje pan Andrzej Zieliński.
2: Mianowicie o historii orkiestr rozrywkowych radiowych, naszego najcenniejszego klejnotu w zasobach Archiwum Polskiego Radia. Zgromadziłem materiał w dużej mierze, głównie z warszawskiego archiwum. To stypendium będzie dotyczyć również poszerzania wiedzy, poszerzania archiwum o rozgłośnie regionalne, o Kraków, Katowice, Poznań, Łódź, gdzie swoje siedziby miały orkiestry rozrywkowe Polskiego Radia, które będę badać i opisywać w tej publikacji. To będzie taka forma książkowa z bezcennymi zdjęciami, które często udało mi się zdobyć z archiwów niektórych żyjących potomków, więc nigdy nie był publikowany. To stypendium przede wszystkim finansuje wydanie tej książki. Dzięki temu będzie można uzyskać prawa do fotografii, prawa do nagrań. Będzie można wydać fizycznie ten album po prostu w takiej formie, w jakiej to powinno być wydane na stulecie Polskiego Radia.
3: Stypendium na opracowanie reportażu dziennikarskiego pod tytułem Świadkowie Norymbergi otrzymuje pani Martyna Wojtkowska.
4: Otrzymałam Młodą Polskę już po raz drugi i doskonale wiem, jakiego wielkiego kopa daje to stypendium, bo dzięki niemu była możliwa moja wyprawa do Nowej Zelandii i napisanie książki reporterskiej, stworzenie audioserialu, więc z dużą radością przyjmuję to stypendium dzisiaj po raz drugi, ale też takim podekscytowaniem, co przyniesie to stypendium, bo wiem, że potrafi zmienić życie i to stypendium właśnie na starcie dla młodego człowieka po pierwsze uskrzydla, ale też stwarza bardzo duże możliwości i cieszę się. To drugie stypendium jest na zebranie materiałów do książki poświęconej nieoczywistym bohaterom procesu norymberskiego. Opowieść w Nowej Zelandii Zaczyna się dzień, czyli audioserial sześcioodcinkowy, jest już w pełni dostępny w internecie, natomiast jeśli chodzi o salę 600, można wysłuchać pierwszego odcinka pilotażowego, a całość będzie miała premierę jesienią tego roku na antenie Polskiego Radia.
3: Stypendium na wykonanie projektu spektaklu teatralnego Podróż, w którą nie wyjadę, otrzymuje pan Bartosz Bielenia.
5: Bardzo jest to ważne stypendium dla mnie, przede wszystkim, ponieważ będę rozwijał swój autorski projekt. Pomysł pochodzi z fascynacji audiodeskrypcją teatralną i tym, że można samą narracją opisać i postawić świat dla osób niewidomych i niedowidzących. I chcieliśmy eksplorować ten typ narracji i tę formę ekspresji, gdzie widzowie będą z zasłoniętymi oczami doświadczać opowieści o tym, co się wydarza przed nimi, co otwiera no, niesamowite możliwości na to, żeby mogło się wydarzyć tam wszystko. Myślę, że dużo jest tego z tradycji teatru radiowego. Nam zależy na tym, żeby działo się w przestrzeni, wśród żywych ludzi, żeby troszeczkę łamało tę formę i przede wszystkim skupiało się na nieokulocentrycznym języku, żebyśmy nie używali kolorów, perspektyw, odległości. To nie jest takie łatwe, ale zobaczymy, co z tych badań i warsztatów nam wyjdzie. Może czekają tam na mnie niespodzianki.
1: Stypendium na zakup fortepianu otrzymuje pan Mikołaj Brzostowicz.
3: Trudno przebić się przez tak gromkie oklaski.
6: Nazywam się Mikołaj Brzostowicz, mam 12 lat. Moim marzeniem jest nie tyle co wygrać konkurs Chopinowski, ale wziąć w nim udział. I moim drugim marzeniem to zagrać z orkiestrą. Ja zwyciężyłam 4. alternatywę konkursową właśnie Radia Chopin. Dało mi to, że grałem w wielu miejscach, na przykład na festiwalu Chopin w Antoninie z kwartetem smyczkowym koncert F Fryderyka Chopina i nagrywałem recital audio-wideo w studiu Spielmanna.
3: Stypendium na nagranie i wydanie płyty zawierającej dzieła fortepianowe Adolfa Gutmana otrzymuje pani Aleksandra Dąbek.
7: W tym momencie będę dwukrotną stypendystką Młodej Polski. Moje pierwsze stypendium było przeznaczone na zakup fortepianu właśnie w celu przygotowania się do konkursu chopinowskiego, za co jestem niesamowicie wdzięczna, ponieważ ten instrument ma ogromne znaczenie w trakcie przygotowań, żeby móc ćwiczyć właśnie na instrumentach najlepszej jakości. A drugie stypendium przeznaczę na wydanie i nagranie płyty z muzyką Adolfa Gutmana i pozwoli mi się to dalej rozwijać jako artystce oraz pogłębiać repertuar.
1: Stypendium na studia w Geoffrey Bolle School w Nowym Jorku otrzymuje pani Julia Panek.
8: Dzięki stypendium będę mogła pokryć koszty związane z ostatnim rokiem studiów właśnie w Joffreyu. Jest to szkoła kształcąca tancerzy i też przyszłych choreografów, reżyserów właśnie związanych z tą branżą taneczną. Moim takim przyszłym marzeniem jest realizacja własnego spektaklu, własnego musicalu i to jest coś, do czego dążę.
3: Stypendium na wykonanie kolekcji tkanin użytkowych, wspólny dialog między Izraelem a Palestyną otrzymuje pani Aleksandra Bonikowska.
9: Będą to dywany. Temat jest dosyć trudny, bo odnosi się do konfliktu między Izraelem a Palestyną i to jest taki projekt, który ma pogodzić te zwaśnione narody. Takim punktem wspólnym są symbole, dlatego że jak i w kulturze islamu, tak i w kulturze judaistycznej mamy do czynienia ze wspólnymi symbolami, jakimi są na przykład gwiazdy, jest Hamsa, czyli taki symbol dłoni i to mają być symbole, które chronią.
3: Stypendium na realizację zestawu rzeźb oraz powstanie autorskiej galerii Kontener otrzymuje pan Miłosz Tomkowicz.
10: Galeria, która powstanie dzięki wsparciu funduszu stypendialnego Młoda Polska pod Krosnem na Podkarpaciu. Chciałem stworzyć to miejsce, do którego będę mógł zapraszać ludzi zainteresowanych współczesną rzeźbą. Myślę, że będzie się w tej przestrzeni takiej industrialnej, tego kontenera morskiego, który przystosuje do funkcji wystawienniczych, że będą się te rzeźby doskonale prezentować. Mam takie marzenie, żeby postawić ten kontener gdzieś w polach, w otoczeniu przyrody. Będzie to jeszcze bardziej wyabstrahowane, więc zapraszam do kontenera.

0: Science Auctions, wiodący na świecie dom aukcyjny specjalizujący się w pamiątkach po celebrytach, przez najbliższe dwa dni będzie sprzedawał wyjątkowe eksponaty związane z muzyką heavy metalową. To wyczekiwana licytacja pod hasłem Music Icons, obejmującej ponad 800 przedmiotów.
1: Tegoroczna kolekcja celebruje nieprzemijającą siłę heavy metalu i upamiętnia 50. rocznicę powstania zespołu Kiss. Zainteresowanie pamiątkami muzycznymi osiąga niespotykane dotąd poziomy, napędzane przez kolekcjonerów, którzy doceniają zarówno kulturowe znaczenie tych instrumentów, jak i dziedzictwo artystów, do których należy.

0: Audycji Science bez fikcji w Radiopole, teraz o tanim prądzie, bo to nie tylko marzenie konsumentów, ale też realna potrzeba gospodarki. Między innymi o wyzwaniach stojących przed energetyką rozmawiali uczestnicy zorganizowanego w Warszawie 5. Polskiego Kongresu Gospodarczego. Arkadiusz Augustyniak więcej na ten temat.
1: Polskie firmy skutecznie wykorzystują szanse, jakie daje rozwój nowych technologii, ale te szanse są blokowane przez wysokie ceny energii. Mówi biznesmen i przewodniczący Rady Pracodawców RP Rafał Brzoska.
2: Bez dobrego miksu energetycznego mamy dzisiaj najdroższą energię w Europie. Raczej trudno nam będzie budować data center. Jak nie będzie data center, nasze talenty będą odpływały do krajów, gdzie te data center będą budowane, bo tam będą powstawały też ekosystemy startupowe.
1: Z tą oceną zgadza się minister gospodarki i finansów. Andrzej Domański powiedział, że w celu zapewnienia tańszej energii rząd prowadzi liczne inwestycje.
3: Inwestujemy dziesiątki miliardów w onshore, offshore, sieci, magazyny. Budujemy pierwszą polską elektrownię jądrową, bo chcemy, żeby cena energii była dla polskich firm po prostu niższa.
1: Zresztą tańszy prąd to także tańsze produkty i co za tym idzie, większe wsparcie gospodarki przez konsumentów. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Radio Opole. Dziękuję bardzo serdecznie za wspólnie spędzone 2 godziny w audycji Science bez fikcji. Kacper Śnigurski, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.

0: Ze zdrowiem ci do twarzy w Radiu Opole.
1: Dzień dobry, Marzena Śmierciak. Witam w programie i zapraszam jak zwykle w sobotę do godziny 15. Przed nami oczywiście dwa tematy. Na początek temat trudny, ale bardzo potrzebne. Nie zawsze jest ona widoczna na pierwszy rzut oka, ale wpływa na emocje, relacje, poczucie bezpieczeństwa i codzienne funkcjonowanie człowieka. Mogą ją wywołać doświadczenia, które przekraczają nasze możliwości poradzenia sobie z nimi. Chodzi o traumę. Czym się charakteryzuje? Jak wpływa dokładnie na człowieka? Jakiego wsparcia potrzebuje pacjent w traumie? O to już za chwilę będę pytać Wiktorię Kubiec. To psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. W drugiej części programu po godzinie 14 spotkamy się z lekarzem kardiologiem, żeby porozmawiać o jednym z najczęstszych problemów kardiologicznych. Chodzi o arytmię serca. Zaburzenia rytmu serca mogą dotyczyć osób w różnym wieku, ale to ryzyko rośnie wraz z wiekiem, stresem, wraz z chorobami serca, czy na przykład nadciśnieniem. Część pacjentów mówi, że odczuwa kołatanie serca, część mówi, że to duszność, to może być na przykład też osłabienie. Serce może bić za szybko, może bić za wolno, ten rytm serca może być też nieregularny, ale więcej na ten temat opowie specjalistka kardiologii, będzie to doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. Zaczynamy, zapraszam.
0: 103,2 Radio Opole.
1: Ze mną pierwszy zapowiadany gość, Wiktoria Kubiec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR i o traumie, także jak zapowiadałam, będziemy dziś rozmawiać. Ja wiem, że w weekend, w sobotę, po południu niekoniecznie na takie trudne tematy chcemy rozmawiać, ale to jest temat jak najbardziej potrzebny. A z drugiej strony mam wrażenie, że to pojęcie trauma stało się pojęciem takim dosyć popularnym, często używanym. A mam traumę, bo coś tam. Czy to nie jest bagatelizowane? Czy to pojęcie nie jest nadużywane? O to będę pytać między innymi i na początek oczywiście poproszę w ogóle o definicję traumy. Czym jest trauma, bo myślę, że od tego musimy koniecznie wyjść, bo to jakby chyba będzie też potwierdzać, że to pojęcie rzeczywiście jest trochę nadużywane. A czasami właśnie może ktoś nie chce się przyznawać do tego, że ma za sobą traumatyczne doświadczenia, bo trudno mu o tym mówić.
2: I myślę, że właśnie ze względów definicyjnych możemy różnie wyobrażać sobie to, co osoba używająca tego pojęcia ma na myśli, ponieważ w potocznym rozumieniu trauma to będzie zarówno trudne doświadczenie, czyli sytuacja, która nam się w jakiś sposób przydarzyła, czy w której wystąpiliśmy, a dodatkowo będziemy tę traumę rozumieli też jako reakcję na potencjalnie trudne doświadczenie. I my, myśląc o traumie w psychologii, myślimy o tej reakcji, czyli o tym, co w nas się zadziało w odpowiedzi na konkretne doświadczenie. Jeśli widzimy definicję traumy jako trudną reakcję emocjonalną, która trwa dłużej niż sama sytuacja, która wpływa niekorzystnie na jakość naszego życia, przeszkadza nam na przykład w podejmowaniu decyzji, w dobrej regulacji emocji, czasem wpływa niekorzystnie na sen czy na relacje, w których jesteśmy, to tutaj dostrzeżemy, że nie musi być to pojęcie nadużywane. Bo jeśli założymy, że jako traumę traktujemy reakcję emocjonalną, taką przetrwałą, bardzo trudną, degradującą nasze samopoczucie, to możemy poszerzyć też rozumienie potoczne tego zjawiska.
1: Tak na stres reagujemy, ale czy każdy stres to trauma? Czy tak możemy powiedzieć?
2: Nie każdy stres. Reakcja na stres jest reakcją adekwatną do sytuacji w czasie, gdy ta sytuacja nam się przydarza. Więc jeśli reaguję na coś, co tu i teraz się dzieje i czuję to napięcie, jakieś trudności właśnie z wyregulowaniem swoich emocji, z powrotem do komfortu, to będzie to właśnie stres. Doświadczenia trudne, które pociągają za sobą reakcję traumatyczną, to są takie doświadczenia, które zostają z nami na zdecydowanie zbyt długo, byśmy mogli uznać tą reakcję za adekwatną. Dlatego w psychologii trauma jest zjawiskiem, które nas martwi, które postrzegamy jako objaw jakiejś utraty równowagi w zakresie zdrowia psychicznego. I dlatego też zachęcamy osoby, które doświadczają takiego długotrwałego cierpienia, do poszukiwania profesjonalnej pomocy.
1: To w takim razie chyba dobrze, że my może nawet i nadużywamy, jak powiedziałam, tego określenia trauma, bo po prostu otwarcie mówimy o tym, że mamy jakiś bardzo poważny uraz psychiczny.
2: Tak, musimy tylko zawsze dopytać naszego rozmówcę, czy ma na myśli to, że sytuacja była trudna, czy chce nam powiedzieć, że nadal cierpi przez to, czego wtedy doświadczył. Bo jeśli odpowiem, że to była trauma, to mogę mówić i o jednym, i o drugim. Bo rzeczywiście sytuacja bardzo trudna, tak potocznie skraca nam tą drogę definicyjną i aż każe powiedzieć, że to była trauma. Ale to nie zawsze oznacza w tej wypowiedzi, że ta osoba nadal cierpi z tego powodu. I wtedy w tym sensie reakcji emocjonalnej to już nie będzie trauma. To będzie coś, co było okresowo trudne, ale z zasobami, które mamy dostępne, poradziliśmy sobie i wróciliśmy do względnej równowagi.
1: Ale tak sobie myślę też, że są osoby, które na jedno wydarzenie mogą w różny sposób zareagować. U jednych to wydarzenie rzeczywiście wywoła tę traumę, a inna osoba poradzi sobie z tym, nie będzie miała tej traumy, nawet jeżeli mówimy o wydarzeniach takiego dużego kalibru.
2: Dokładnie tak jest i dlatego oddzielamy w psychologii samo wydarzenie, czyli czynnik traumatyzujący, od reakcji emocjonalnej, którą tu nazywamy jako traumę. Wracając jeszcze do kwestii definicyjnej, my w psychologii używamy dwóch takich pojęć opisujących jakby kaliber tego, co nazywamy traumatyzujące, ponieważ mamy tak zwane traumy przez duże T i traumy przez małe T. Traumy przez duże T to są takie wydarzenia, które większość ludzi w danym kręgu kulturowym, czyli na przykład nas Polaków, czy nas mieszkańców Opolszczyzny, uzna obiektywnie za wystarczająco trudne, by cierpieć z tego powodu. Czyli tutaj mamy do czynienia z takimi dużymi wydarzeniami, jak na przykład klęska żywiołowa, takim wydarzeniem na naszym terenie była powódź w 1997 roku, straumatyzowała ogromną część naszej populacji, wpływając wręcz na kolejne pokolenia. Takim doświadczeniem zawsze będzie doświadczenie bezpośredniej przemocy, czyli na przykład napaść, kradzież.
1: Przemoc seksualna.
2: Dokładnie, przemoc seksualna. A trauma przez małe T to jest zbiór mniejszych, pozornie tak naprawdę, mniejszych doświadczeń, które występując w naszym życiu przez dłuższy czas, bardzo często też dotycząc krzywdy, którą wyrządził nam ktoś dla nas ważny i bliski, ostatecznie po latach wpływu wywołują reakcję traumatyczną. To może być przemoc domowa, to będzie poniżanie, to będzie mobbing w środowisku pracy, to będzie przemoc psychiczna lub takie drobne złośliwości, bullying, który obserwujemy u rówieśników, czyli przemoc rówieśnicza, która przekracza to, co nazwalibyśmy złośliwym żartem. I takie pozornie niewielkie doświadczenia, bo przyznamy, że jest to doświadczenie mniejsze niż bezpośrednia napaść seksualna lub klęska żywiołowa, w której tracimy dorobek życia, ale przez to, że bardzo często towarzyszą nam długo, są generowane przez osoby dla nas ważne, z którymi mamy relacje, dlatego nie jesteśmy w stanie tak bezpośrednio uciec przed tą formą krzywdy, to wpływ takiej traumy przez małe T bardzo często jest większy na nasze życie i decyduje, definiuje wręcz niejednokrotnie nawet naszą osobowość na lata. Dlatego cierpimy bardzo długo, nieraz dziesięciolecia, z powodu tak zwanej traumy przez małe T. To duże i małe T może czasem być nieco mylące, ponieważ ta definicja traumy przez małe T sugeruje, że to są takie mniejsze, jakby mniej ważne traumy, ale trauma zawsze jest tak samo ważna.
1: Tak jak nie ma mniejszego i większego zła, tak?
2: Dokładnie.
1: Zło to zło.
2: Tak, i właśnie dlatego przyjmujemy, że jeśli ktoś uznaje, że to, co mu się przydarzyło, go skrzywdziło, to nie będziemy skupiać się na tym, jakie to było wydarzenie. Nie będziemy absolutnie dochodzić tego, czy on miał prawo się tak poczuć, czy inni by się też tak poczuli, bo liczy się dla nas krzywda tego człowieka.
1: To, co on czuje.
2: Dokładnie. Mhm. I dla jednego ucznia wystąpienie przed klasą, gdzie dziecko zamiera i nie jest w stanie wydusić z siebie głosu i widzi szydercze uśmiechy na twarzy kolegów, będzie doświadczeniem traumatyzującym, a dla innego będzie jednym z wielu, które w ogóle nie zrobiły na nim wrażenia i się tak szybko z niego otrząsa i przechodzi do kolejnej sytuacji.
1: Nawet to lubi, takie wystąpienia publiczne. A czy my takich zdarzeń traumatyzujących możemy nie pamiętać?
2: Możemy ich nie pamiętać, ponieważ...
1: Albo wypieramy, jest w psychologii, tak często się mówi, następuje wyparcie.
2: Tak. Wyparcie jest mechanizmem obronnym. Mechanizmy obronne mają taką ważną funkcję do spełnienia w naszym zdrowiu psychicznym, ponieważ one, jak nazwa wskazuje, mają nas obronić i pojawiają się wtedy, kiedy zasoby, które w tej chwili mam dostępne, są niewystarczające, by skutecznie poradzić sobie z tą reakcją psychiczną na daną sytuację. Więc mechanizm, który polega na przysłowiowym wyparciu, czyli taka sytuacja, w której ja albo głęboko w czeluści mojej pamięci odpycham, wypycham, wypieram takie doświadczenie, by nie pamiętać o nim na co dzień, albo to doświadczenie trochę modyfikuję w kształcie i pamiętam to trochę inaczej, jakoś spłaszczam, wygładzam lub wręcz podmieniam uczestnika tego wydarzenia, to w psychologii wiemy, że jest to ważny mechanizm, który ma mi pomóc przetrwać to, ale nie oznacza to, że ta trauma na mnie nie wpływa, że ta reakcja nie modyfikuje moich decyzji, planów życiowych, wyborów relacyjnych, tego jak sobie radzę w konfliktach. Ponieważ trauma ma wpływ na takie nasze bazowe zasoby i kompetencje. Może tlić się w nas latami, może zmodyfikować nasze reakcje, których nie zawsze będziemy w stanie zrozumieć skutecznie, ponieważ skoro nie jestem w stanie połączyć mojej reakcji z bezpośrednim wydarzeniem, bo na przykład nie pamiętam tego w taki sposób uświadomiony, to będzie mnie to subtelnie modyfikować, przez co też najczęściej większość osób doświadczających traumy wtórnie doświadcza lęku na swój temat. Bo jeśli ja reaguję jakoś i widzę, że to jest nieskuteczna reakcja, bo mi przeszkadza w czymś i nie wiem, dlaczego ja tak mam, nie wiem, skąd to się we mnie wzięło, bo jest źródło leży w tym trudnym doświadczeniu, które wtedy musiałam tak zapakować i odłożyć na ciemną półeczkę w mojej pamięci, by tam nie zaglądać, bo nie jestem w stanie sobie wtedy z tym poradzić, to ja też bardzo często się zastanawiam, dlaczego jestem inna, dlaczego mi tak źle idzie w tych relacjach, dlaczego tam, gdzie inni nie doświadczają stresu, mnie to paraliżuje, drga we mnie wszystko wewnętrznie, albo nie umiem spać w nocy i wybudzają mnie jakieś dziwne obrazy albo uczucie napięcia, którego nie jestem w stanie sama wyregulować.
1: Mhm. A czy istnieje coś takiego jak trauma międzypokoleniowa? Myślę sobie, że tak, bo nawet po tym, co pani teraz mówi, opowiada, jeżeli jest ktoś w rodzinie z traumą, to on ma zmienione zachowanie i to zmienione zachowanie też może przenosić na otoczenie, na przykład na dzieci.
2: Tak, i tutaj w tak zwanej traumie transgeneracyjnej dostrzegamy dwa ważne elementy. Po pierwsze właśnie to modelowanie między pokoleniami, czyli to, że na przykład w naszej szerokości geograficznej, w naszej kulturze i w czasie, w którym teraz żyjemy, taką najpowszechniejszą traumą transgeneracyjną jest trauma II wojny światowej. W różnych rejonach Polski ludność różnego pochodzenia doświadczała różnych bardzo głębokich krzywd, dewastujących, poniżających, odzierających z godności.
1: To były traumy przez bardzo duże te.
2: Zdecydowanie tak i wszyscy jesteśmy w stanie empatycznie i troskliwie to nazwać. I takie trudne doświadczenia modyfikują reakcje na całe życie bardzo często. I rzeczywiście na przykład dziadek lub babcia, którzy doświadczyli głębokiego głodu, strachu wynikającego z konieczności ucieczki, porzucania domu w środku nocy i ukrycia w lesie, lub widzieli śmierć swoich bliskich, lub zorientowali się, że jako jedyni z rodziny przeżyli jakąś formę przemocy, to oni albo swoją subtelną reakcją przez strachem, napięciem, milczeniem o ważnych tematach mogą modyfikować pewien wzorzec. I my możemy w rodzinie nieść na przykład taki wzorzec, gdzie o rzeczach trudnych się nie rozmawia, albo nie wyraża się złości, lub stres załatwiamy po swojemu, nie rozmawiamy o nim, nie szukamy wsparcia, nie wynosimy go z domu, czy nie szukamy pomocy na zewnątrz. I to jest ten jeden aspekt, który wynika z modelowania i my wtedy przyjmujemy pewien wzorzec, który w rodzinie jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mm. Ale drugi aspekt, który my w traumie transgeneracyjnej też obserwujemy i nad którym są prowadzone badania, to jest aspekt czysto biologiczny. I on dotyczy szczególnie sytuacji, w której kobieta, która urodziła córkę, doświadczyła głębokiej traumy, właśnie tej traumy przez duże T. Ponieważ my biologicznie wiemy, że trauma oddziałuje na nas również w sensie biologicznym. Mamy cały zestaw reakcji biologicznych, które mają nam pomóc sobie poradzić. Mamy określone sieci aktywności w naszym układzie nerwowym, w naszym mózgu, które są skonstruowane tak, byśmy radzili sobie z dużymi wyzwaniami. Wiemy też, że trauma zmienia biologiczną aktywność naszego układu nerwowego. Mamy na to bardzo dużo badań, chociażby z narzędziami neuroobrazowania. W internecie będziemy widzieli wtedy pod hasłem trauma, gdy wybierzemy sobie zakładkę obrazy, będziemy widzieli skany mózgu, gdzie zaznaczone są różne kolorowe pola w zależności na przykład od emocji, którą obserwujemy, albo wspomnienia, które ten człowiek sobie przypominał. Więc my widzimy, że trauma modyfikuje bezpośrednio aktywność naszego mózgu, ale też modyfikuje nasz mózg biologicznie. I to, co się dzieje, jeśli kobieta, która doświadczyła traumy, jest w ciąży z dziewczynką, to, że w rozwijającym się w jej ciele dziecku, jeśli jest to dziewczynka, pojawiają się jajniki i komórki jajowe, czyli babcia jako pierwsze pokolenie doświadczyła głębokiej traumy i ona na nią wpłynęła. Córka, którą nosi w swoim łonie, dojrzewa w warunkach, które biologicznie są modyfikowane przez tą reakcję na traumę, chociażby reakcję hormonalną wiązaną z tym napięciem stresowym, o którym już powszechnie wiele wiemy, jak chociażby wpływ kortyzolu.
3: Tak.
2: Więc kortyzol z ciała mamy wpływa na mózg w sensie biologicznym jej córki, która rozwija się w jej łonie, ale w organizmie tej córki dojrzewają jajniki i w nich już na tym etapie życia ustala się liczba i jakość komórek jajowych. To oznacza, że ten stres biologicznie, mamy hipotezy i mamy badania nad tym, to oznacza, że stres biologicznie wpływa na dojrzewające, może nie dojrzewające, bo to jeszcze nie ten etap rozwoju, ale na pojawiające się w organizmie tej dziewczynki komórki jajowe, z których urodzi się kolejne pokolenie. I w ten sposób mówimy o tym biologicznym dziedziczeniu traumy. Tu muszę dodać komentarz, ponieważ bardzo trudno jest w sensie naukowym, takim ilościowym, policzalnym, czyli cyfr, które można opublikować w artykule naukowym, bardzo trudno jest uchwycić bezpośredni wpływ tego aspektu biologicznego na rozwój trzeciego pokolenia, czyli na rozwój pokolenia, które się urodzi z zapłodnienia tych komórek jajowych z organizmu tej wzrastającej dziewczynki. Ponieważ my też zawsze musimy brać pod uwagę, że tutaj ten aspekt biologiczny i wzorce rodzinne się spotkają. Czyli aspekt biologiczny rozwija się też później w tym kontekście schematów rodzinnych. Wiemy jednak i mamy takie dane, które pochodzą z dyscypliny naukowej, która się nazywa epigenetyka, że część tej reakcji traumatycznej jesteśmy w stanie oszacować genetycznie, czyli oszacować w aspekcie odziedziczalności. Dlaczego ten komentarz tu dodaję? Ponieważ nie chciałabym, żeby nasi słuchacze zbudowali sobie taki skrót myślowy, że traumy bezpośrednio fundujemy naszym kolejnym pokoleniom.
3: I że tak już zostanie.
2: Dokładnie. To jest bardzo ważny aspekt i ważny kierunek badań. Jednak przyglądamy mu się z pewną dozą ostrożności. Mamy na to dowody, nie możemy pomijać tych dowodów, ale nie chciałabym też, byśmy budowali nadinterpretację i poszukiwali winy naszego cierpienia w poprzednich pokoleniach, ponieważ zakładamy, że oni poradzili sobie tak dobrze, jak tylko potrafili.
3: Gościem programu jest psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR, Wiktoria Kubiec. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy na temat traumy.

0: Ze mną w studiu Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. Rozmawiamy na temat traumy, jaki to uraz psychiczny. Co musi się wydarzyć w naszym życiu, żebyśmy doświadczyli takich traum, żebyśmy przeżyli takie zdarzenia, które nas potem straumatyzowały. Już wiemy, że jest trauma przez małe T i trauma przez duże T. Chodzi o kaliber wydarzeń, ale tak naprawdę trauma to trauma, tak? I wszystko zależy od tego, jakie my mamy usposobienie, w jaki sposób do tego podchodzimy. A właśnie, kiedy my tak analizujemy, bo pojawiają się te natrętne myśli w czasie traumy, myślimy o tych wydarzeniach, to nie jest tak, że ta nasza psychika też w jakiś sposób zniekształca tę rzeczywistość, której doświadczyliśmy w traumie?
1: Zasadniczo nasza psychika ma taką zdolność do zniekształcania. I na to mamy mnóstwo badań, widzimy to na przykład w różnicach zeznań świadków wypadków, ponieważ nasza pamięć jest twórcza, a nie odtwórcza. Czyli my, zapamiętując jakieś doświadczenie, zapamiętujemy je w kontekście naszego dotychczasowego życia. Dlatego mamy później takie zniekształcone odtworzenia, dopowiedzenia, modyfikacje w tych wspomnieniach.
0: W jedną bądź w drugą stronę, prawda?
1: Dokładnie. One mogą być albo wygładzane, albo demonizowane. To będzie zależało od wielu czynników, czyli albo od moich też takich biologicznych predyspozycji związanych z temperamentem, czy z ogólną konstrukcją osobowości, ale też będą związane z zasobami, czy chociażby postrzeganiem dostępnej pomocy w tym czasie. Bo jeśli doświadczam czegoś trudnego i czuję się na przykład samotna w tym, porzucona, pozbawiona wszelkiej pomocy, to tutaj jestem bardziej narażona na to, że moja reakcja będzie już reakcją na traumę, a nie tylko kryzysem emocjonalnym w przebiegu jakiejś reakcji stresowej. Jeśli mam dostępną pomoc, dobre zasoby, jeśli mam też ogólne bezpieczeństwo fizyczne, czyli wiem, że mam się do kogo zgłosić po pomoc, że mogę się gdzieś ukryć, na przykład jeśli chodzi o takie zagrożenie fizyczne, to łatwiej nam poradzić sobie płynnie. Myślę, że też słuchacze świetnie kojarzą traumę z pojęciem zespołu stresu pourazowego, czyli tak zwane to nasze PTSD, o którym tak w literaturze i też w wiedzy potocznej możemy dyskutować. Tak. I zespół stresu pourazowego to jest taka właśnie utrwalona, nasilona reakcja na doświadczenie o potencjale traumatyzującym, ale badania pokazują, że takiej reakcji doświadcza około nieco ponad 40% osób, które doświadczyły krzywdy, jakiegoś zagrożenia. Czyli to nie jest tak, że każdy z nas jest narażony na reakcję traumatyczną po trudnym doświadczeniu. Wiemy, że jest to ogólna też taka predyspozycja populacyjna, bo te wartości są bardzo podobne w badaniach nad różnymi kulturami i nad różnymi wydarzeniami. To, co też ważne, to to, że żebyśmy mogli powiedzieć o tym, że to, co się ze mną emocjonalnie dzieje, to już jest trauma, to wymaga też pewnego odroczenia oceny. Czyli jeśli ja bezpośrednio po doświadczeniu, po sytuacji oceniam swoją reakcję jako bardzo silną, bardzo trudną, psującą mi samopoczucie, to to nie musi oznaczać, że w tym takim sensie klinicznym, czyli w sensie zdrowia psychicznego, to już będzie trauma. Bo to może być równie dobrze adaptacyjna reakcja na to, co trudne w moim życiu. My mówimy, że jest to takie zaburzenie homeostazy, czyli zaburzenie równowagi. Jako że mamy mnóstwo mechanizmów zaradczych, mamy wiele zasobów, również w tym sensie biologicznym, by poradzić sobie z takimi trudnymi doświadczeniami, to zanim ocenimy, że to, co tu się ze mną dzieje, to trauma, potrzebujemy dać sobie kilka miesięcy, żeby zobaczyć, w jakim tempie ja wracam do równowagi, co mi pomaga, co mi przeszkadza, jak skutecznie korzystam ze wsparcia chociażby.
0: To w takim razie jak rozpoznać, że to może być trauma? Jakie mamy objawy? Co powinno zwrócić naszą uwagę, co powinno nas zaniepokoić? W nas samych czy też u bliskich?
1: Niezbędnym kryterium jest cierpienie. I to cierpienie oceniamy subiektywnie. Jeśli ktoś mówi, że pomimo upływu kilku miesięcy od wydarzenia nadal wyraźnie cierpi, gdy przypomina sobie tą sytuację, to pierwsze kryterium mamy spełnione. Nigdy nie powinniśmy podważać tego cierpienia i reakcja mimiczna czy reakcja w ciele nie zawsze musi udowadniać cierpienie, ponieważ to, czy reakcja naszego ciała koordynuje się z reakcją emocjonalną, może samo w sobie stanowić objaw. Czyli taka utrata koordynacji, utrata spójności reakcji może być właśnie też objawem w traumie. Drugi ważny objaw to jest tak zwany przymus powtarzania. I on się właśnie realizuje między innymi w tych natrętnych myślach, o których pani przed chwilą wspomniała, ponieważ polega to na tym, że mój mózg ma ogromną potrzebę, żeby powtarzać i analizować i przyglądać się i wspominać i opowiadać kolejnym osobom o tym.
0: Jest taka fiksacja na tym wydarzeniu,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Dokładnie, by jakoś to uporządkować, ponieważ układ nerwowy czuje, że minęło sporo czasu, że potrzebuje równowagi, potrzebuje adaptacji, a ona nie przyszła w takim czasie adekwatnym do sytuacji. Tutaj to pojawia się wiele objawów, które znamy z różnych innych diagnoz klinicznych, ponieważ te objawy mogą trochę wyglądać jak zaburzenia depresyjne, ponieważ pojawia się spadek nastroju, problemy ze snem, zaburzenia apetytu, mogą wyglądać jak zaburzenia lękowe, silny lęk na wspomnienie czy na bodziec, który kojarzy się z tym trudnym wydarzeniem, uczucie paraliżu, uczucie zamrożenia, drżenie w ciele, takie charakterystyczne też dla silnego stresu. Mamy takie nawracające obrazy, tak zwane flashbacki, czyli mimo, że chcemy się na czymś skupić i myślimy o czymś innym, to nagle atakuje nas taki obraz i nie jesteśmy w stanie go wyrzucić z głowy. Mhm. I to, co też charakterystyczne, to każdemu kolejnemu odtworzeniu tego wspomnienia towarzyszą dokładnie te same emocje, zarówno w kształcie, jak i w mocy, co wtedy, gdy to się działo. Czyli moje ciało jakby przenosi się z powrotem do tej sytuacji. I to jest jeden z tych głównych czynników, który pokazuje nam nieadaptacyjność tej reakcji. Ponieważ ja powinnam być w stanie stopniować intensywność emocji i im dalej od wydarzenia, one powinny się stopniowo wygaszać, ponieważ ja potrzebuję realizować inne role, inne zadania mam do wykonania. A jeśli ja nadal czuję taką ogromną intensywność emocji, jak wtedy, gdy to się działo, to po pierwsze jest nieadaptacyjne, a po drugie też oznacza, że ja nie jestem w tym czasie w stanie zareagować adekwatnie na świat tu i teraz.
0: Czyli w przypadku traumy ten czas nie leczy ran, tak?
1: Absolutnie nie leczy ran. Jeśli jest to trauma, to czas nas z niej nie wyleczy.
0: Pani Wiktorio, w takim razie za chwileczkę spróbujemy zaradzić tej traumie. Jak z niej wyjść? Jak ją pokonać, żeby ona tak nie determinowała naszego życia? Przypomnę, ze mną w studiu Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR. O to podejście też za chwileczkę zapytam. Proszę pozostać z Radiem Opole.

0: może być przez duże T, może być przez małe T, ale bardzo rani. Determinuje nasze życie, sprawia, że żyjemy tylko tym jednym traumatycznym wydarzeniem, czy też doświadczeniem. Rozmawiamy o traumie, ze mną w studiu cały czas Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu EMDR. To spróbujemy wyjść z tej traumy. Co robić? Na pewno z traumą raczej sobie samodzielnie nie poradzimy.
1: Jeśli jest to ta reakcja wydłużona i nieadekwatna w mocy do sytuacji, to pierwsze, co powinniśmy rozważyć, to poszukanie pomocy profesjonalisty.
0: Jednak nie zostawiamy tego na kolejne pokolenia.
1: Nie zostawiamy, ale myślę, że musimy tu też wskazać kryterium czasu. Czyli jeśli jestem osobą, która obserwuje, że ktoś z osób dla mnie ważnych, jakiś mój bliski człowiek, doświadcza bardzo trudnego wydarzenia, takiego, które w mojej ocenie mogłoby tą traumę wywołać. Ale jesteśmy świeżo od tej sytuacji, czyli jeszcze nie decydujemy o tym, że to już będzie trauma. Na razie jest to reakcja adaptacyjna, ona może być trudna, ten człowiek może prezentować zaburzone funkcjonowanie, ale przyjmujemy, że jest to nadal adekwatne do okoliczności. To, co ja mogę zrobić, by wesprzeć tego człowieka, to przede wszystkim zadbać o jego podstawowe potrzeby, czyli zadbać o jego bezpieczeństwo, zadbać o to, by czuł, że ma dostęp do wsparcia, do pomocy, żeby upewnić się, czy czegoś nie potrzebuje, bo bardzo często potrzebujemy na przykład móc spędzić u kogoś noc, by nie pozostać samotnym po takiej dużej krzywdzie, która mi się nagle w życiu przydarzyła. Czasem potrzebujemy, by nam ktoś towarzyszył przez jakiś czas, bo boimy się być sami. Czasem potrzebujemy na przykład wizyty u lekarza, bo sami nie potrafimy się zorganizować w tym zakresie. Potrzebujemy, żeby ktoś zrobił nam zakupy, gdzieś nas dowiózł, przypomniał, że trzeba coś zrealizować. Więc jeśli myślimy o wspieraniu osób w trudnej sytuacji, to możemy wdrożyć takie strategie, które my też najczęściej rozumiemy jako taką interwencję kryzysową, czyli zapewnianie otoczenia, które nie będzie dodatkowo traumatyzować, czyli które nie będzie dodatkowo stawiać wyzwań, gdy człowiek nie jest w stanie poradzić sobie z tym jednym dużym wyzwaniem. To, czego unikamy i co bardzo ważne, a nie do końca spójne z naszym potocznym rozumieniem, to unikamy stałego odtwarzania tego. Mamy czasem wrażenie, że jeśli zachęcimy człowieka, który cierpi, do rozmowy o tym, szczególnie jeśli już oceniliśmy, że jest to wydarzenie, które ma potencjał traumatyzujący, to mamy wrażenie, że jeśli ktoś nam o tym opowie, to będzie lepiej. My już wiemy, że przymus powtarzania jest sam w sobie objawem reakcji traumatycznej i mamy duże badania, które pokazują, że tak zwany debriefing, bo to powtarzanie, opowiadanie świeżo po wydarzeniu, tak właśnie nazywamy, że debriefing wręcz pogłębia reakcję traumatyczną.
0: A taki przeciągający się stres, ktoś ma trudne doświadczenia, nie są to takie doświadczenia jak w przypadku traumy, wydarzeń związanych z traumą przez duże T, ale ma taki przeciągający się stres, na przykład wynikający z okoliczności zawodowych. I on potem też się nie udało osiągnąć życiowo ze względu na przykład na pracę, czy tam małżeństwo, czy sytuację w rodzinie. On cały czas z tym żyje. Czy taki przeciągający stres może się potem sprowadzić do tego, że ta osoba tak naprawdę jest w traumie? Umie?
1: Może, dlatego staramy się skracać te wydarzenia. Jeśli widzimy, że ktoś cierpi przez okoliczności, to powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by one były jak najkrótsze. I robimy to spontanicznie, gdy chodzi o dzieci. Wiemy, że jeśli dziecko doświadcza przemocy, doświadcza poniżenia, doświadcza zawstydzania, to powinniśmy jak najszybciej zainterweniować, żeby przerwać te wydarzenia. Rzadziej nam się to udaje, gdy myślimy o człowieku dorosłym, ponieważ oddajemy mu odpowiedzialność za samego siebie.
0: No tak.
1: I zakładamy, że jeśli jest mu źle, to powinien wyjść z tej sytuacji. Ale być może jest to kolejna trauma w życiu tego człowieka i to, że on nie potrafi z niej wyjść, jest objawem samym w sobie. I w ten sposób mnożą się te trudne doświadczenia, nadpisują nad siebie i oczywiście zwiększają intensywność objawów, ograniczają zasoby i pogłębiają kryzys w zakresie zdrowia psychicznego.
0: Tak, plus jeszcze sytuacja rodzinna, bo może w tej rodzinie były wcześniej jakieś traumy, jeszcze temperament tej osoby, jak ona podchodzi do pewnych aspektów. Poza tym stres osłabia naszą odporność psychiczną, więc też pewnie jesteśmy bardziej podatni. No i ten kortyzol też zmienia biologię mózgu, tak? Tu wszystko się dzieje i nawarstwia. No i trudno się wyrwać z tego i tak myślę sobie, że dla niektórych takie życie przez wiele lat w stresie, a tak naprawdę w traumie, sprawia, że ta osoba potem się boi nawet wyjść z tego.
1: Tak, bo mamy złudzenie, że sobie nie poradzimy. Że może jesteśmy sami. I że bycie z kimś, kto mnie rani, jest lepsze niż bycie w pojedynkę.
0: Ta osoba sobie może nawet wmawiać, że ona tak naprawdę jest sama, i nie widzi tego, że ona działa w taki sposób, że odrzuca od siebie inne osoby, które może chciałyby pomóc.
1: Dlatego ja tu zachęcam, byśmy jako osoby wspierające pamiętali, że jeśli wychodzimy z pomocną dłonią, czyli zadajemy pytanie, co u ciebie słychać, czy wszystko w porządku, czy potrzebujesz pomocy, to żebyśmy przyjęli na siebie odpowiedzialność za zaakceptowanie odpowiedzi, którą usłyszymy. Czyli jeśli ktoś tam da sygnał, że coś mu się dzieje, albo zobaczymy taką reakcję, która powinna nas zaalarmować, to nie możemy się wycofać, nie możemy tego wtedy ugładzić.
0: A jak ta osoba nie będzie chciała się przyznać?
1: To wtedy warto użyć takiego zdania wytrycha, czyli powiedzieć, okej, w porządku, trochę się o ciebie martwię mimo wszystko i pamiętaj, że ja tu jestem. Nieważne, co by się działo, ja tu jestem. Tylko musimy wziąć odpowiedzialność za to zdanie. Bo nigdy nie wiemy, o jakiej porze dnia i nocy ktoś może zdecydować, że teraz to ja już potrzebuję pomocy. Ale wiemy z badań ogromnych w psychologii, że postrzeganie wsparcia jako dostępne zwiększa, czy ładuje nasze zasoby. A gdy ja mam większe zasoby, to mam większą zdolność też do uporządkowania własnych spraw samodzielnie. Bo wsparcie nie zawsze musi być aktywne. Często wystarczy, kiedy ja mam poczucie, że to wsparcie jest, czyli gdy będę potrzebować i poproszę o pomoc, to ta pomoc przyjdzie.
0: Gorzej, jeżeli ktoś na przykład, kto żyje w takiej traumie, ucieka w używki, w alkohol, bo to jest takie najprostsze i chyba też dosyć często spotykane, prawda?
1: Tak, to też nam powinno pokazywać, że to cierpienie człowieka jest tak duże, że jedyne, co on może z nim zrobić, to znieczulić się. I tutaj już wchodzimy tak naprawdę w taki obszar dodatkowych diagnoz psychologicznych, czyli wtedy wiemy, że uzależnienie jest samo w sobie dodatkową traumą, że dewastuje nasze funkcjonowanie, że oddala nas od ludzi, pogłębia naszą samotność. Bardzo wiele osób, które doświadczyły traumy, noszą w sobie reakcję traumatyczną na jakieś doświadczenie. W przyszłości będzie zmagać się z zaburzeniami lękowo-depresyjnymi, z różnego typu trudnościami adaptacyjnymi lub właśnie mogą prezentować wyższą podatność, częstszą podatność na uzależnienie od różnego typu używek lub zachowań, bo to nie zawsze musi być używka.
0: I traumatyzują się jeszcze bardziej, no bo z jednej strony próbują się znieczulić, jak to pani powiedziała, ale z drugiej strony, no wtedy ta fiksacja myślę, że jest jeszcze większa i jeszcze bardziej, jeszcze mniej logiczna.
1: Tak, ale to, co może nas najbardziej wspierać, to drugi człowiek, który jest mi przychylny i towarzyszy mi wtedy, kiedy ja tego potrzebuję i w tempie, na które ja jestem gotowa. I tu możemy sobie przypomnieć takie sceny, które niejednokrotnie widzimy w telewizji, na przykład nagrywane w Stanach Zjednoczonych po przejściu huraganu przez jakąś miejscowość, gdzie lokalna ludność opowiada właśnie o bezpośredniej traumie, której doświadczyli, a jednocześnie wspominają o tym, że mają społeczność, w której żyją, mają na przykład kościół, wokół którego się gromadzą, tam znajdują pomoc, tam znajdują zrozumienie, tam znajdują bezpieczeństwo i ta społeczność podnosi się z tego wielkiego cierpienia, z tego doświadczenia, które w naszym odbiorze tysiące kilometrów dalej jest nadal definiowane z perspektywy traumy. Większość z nas myśli sobie, że gdybym ja czegoś takiego doświadczyła, to bym sobie chyba nie poradziła, a oni w taki sposób potrafią o tym opowiadać.
0: Zwłaszcza, że ta trauma ich łączy, bo mają wspólne doświadczenie, na przykład tej klęski żywiołowej. A co to jest podejście EMDR?
1: Podejście EMDR to jest podejście terapeutyczne do traumy, które zakłada, że właśnie po pierwsze doświadczenie traumatyzujące to takie doświadczenie, które ja indywidualnie uznam za krzywdzące dla mnie, więc to podejście terapeutyczne jest dedykowane wszystkim formom cierpienia, które jest odpowiedzią na potencjalnie trudne doświadczenie życiowe. Jeśli to cierpienie towarzyszy mi przez lata, wpływa na moje decyzje, ogranicza mnie w dojrzewaniu, sprawia, że moje życie nie jest tak dobre, jak powinno być, to możemy z tym doświadczeniem pracować właśnie w podejściu EMDR. Podejście EMDR jest takim podejściem terapeutycznym, które wyrosło częściowo na podejściu poznawczo-behawioralnym, czyli bierze pod uwagę funkcjonowanie człowieka z perspektywy myślenia, z perspektywy emocji, reakcji behawioralnych, czyli tego, jak ja radzę sobie z czymś. I to, co jest charakterystyczne i wyjątkowe w tej metodzie, to używamy w trakcie terapii tak zwanej bilateralnej stymulacji. To jest trudne pojęcie, dość abstrakcyjne. Polega na tym, że używamy bodźca fizycznego, czyli albo dłoni terapeuty, albo tak zwanych pulsatorków, czyli takich małych przedmiotów, które naprzemiennie pulsują w naszych dłoniach. Niektórzy terapeuci używają takiej listwy świetlnej, po której wędruje punkcik z jednej strony na drugą. Inni używają słuchawek, które podają do naszych uszu naprzemiennie, raz do lewego, raz do prawego, krótki dźwięk. Czyli ta bilateralna stymulacja oznacza, że ja podaję bodziec fizyczny w jakiejś modalności zmysłowej naprzemiennie do lewej i prawej półkuli. To jest taka forma biologiczna, która jest naśladownictwem tego, co dzieje się w naszym mózgu, gdy przetwarzamy wspomnienia. Mhm. Wspomnienia przetwarzamy i porządkujemy w nocy. Wtedy, kiedy głęboko śpimy, tam gdzie śnimy właśnie między innymi, i to, co charakterystyczne dla tych faz snu, to tak zwane szybkie ruchy gałek ocznych. Jeśli mamy kogoś, z kim śpimy w jednym łóżku, to możemy mu się przyjrzeć. Jeśli śpi głęboko, czyli przetwarza wspomnienia, to pod jego powiekami jego oczy tak bardzo szybko wędrują. Możemy to zaobserwować, tak. Widać to u dzieci, widać to u dorosłych, u dużych ssaków też to widać, u psów na przykład bardzo często. Jest to taka fizjologiczna aktywność, która towarzyszy przetwarzaniu. I autorka tego podejścia terapeutycznego, pani Shapiro, zorientowała się w pewnym momencie swojej pracy, że ta bilateralna stymulacja, czyli bodziec podany naprzemiennie do lewej i prawej półkuli, tak jak te oczy wędrujące pod powiekami w czasie snu, pomaga i przyspiesza przetwarzanie tych trudnych doświadczeń. Efektem tej terapii jest obniżenie cierpienia, obniżenie tej reaktywności emocjonalnej, bo dążymy do tego, by człowiek mógł wspominać to trudne wydarzenie bez bólu na tu i teraz. Mhm. Czyli chcemy znieść ten efekt takiego stałego zanurzenia się w reakcji emocjonalnej z momentu wydarzenia.
2: Chcecie wywołać takie odcięcie od tych wydarzeń, tak?
1: Nie użyłabym pojęcia odcięcie, ponieważ my je traktujemy jako cenne życiowo. Okay. Choć bardzo bolesne, to cenne.
2: Nie zapominamy, dokładnie. Ale nie przeżywamy, tak?
1: Tak, nie zapominamy, ponieważ to doświadczenie ma być źródłem wiedzy na przyszłość, ponieważ jeśli mnie ktoś zranił, to ja przecież mam wiedzieć, co zrobić, żeby w przyszłości wychwycić szybciej sygnał o krzywdzie. Jeśli doświadczyłam traumy przez małe te, czyli na przykład byłam raniona przez moich opiekunów, albo przez któregoś z moich partnerów życiowych, który przez lata mnie krzywdził, poniżał, stosował jakąś formę przemocy, to ja mam być w stanie wychwycić te sygnały zagrożenia w kolejnym partnerze, by nie powtórzyć tego schematu, tego błędu, by się nie narazić ponownie na tą krzywdę. Więc są to cenne dla nas wspomnienia z perspektywy radzenia sobie w życiu. Więc nie chcemy odcięcia, chcemy zniesienie tej reakcji emocjonalnej, czyli osiągamy efekt, którym człowiek może przypominać sobie to wydarzenie, ale już nie cierpi. I ja to obserwuję bardzo wyraźnie w pracy z pacjentami, którzy na przykład przynoszą ze sobą doświadczenie, które od kilkunastu lat czują tak samo silnie emocjonalnie, i po kilku spotkaniach z takim aktywnym przetwarzaniem w podejściu EMDR mówią o tym, że to jest takie obojętne. Jest to dla nich ogromne zaskoczenie, ponieważ coś, co ich raniło przez lata ich życia, wpływało na ich decyzje, modyfikowało plany życiowe, okazuje się obojętne, czyli niewzniecające mnie emocjonalnie. Oni nadal pamiętają to, co wtedy czuli, gdy to się wydarzyło. O tym nie zapominamy. Bardzo często przypominają sobie wręcz więcej szczegółów tego doświadczenia w trakcie pracy terapeutycznej, więc scalają i integrują też te doświadczenia, ale są w stanie już przypominać sobie o nich i na przykład widzimy to, gdy mówią bez łez. Czyli są w stanie przypominać sobie o nich i nie cierpieć na tu i teraz.
2: I kończy się ta fiksacja. I to, co pani mówi, z traumy można wyjść.
1: Można i należy.
2: I należy. I tutaj bardzo ważny jest ten drugi człowiek, żeby był obok nas. Dziękuję serdecznie. Mimo tego trudnego tematu w sobotę, to jednak kończymy z taką nadzieją, że będzie dobrze. Wiktoria Kubiec, psycholog, psychoonkolog, terapeutka traumy w podejściu MDR, była moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.
2: Jeżeli Państwo chcą, żebyśmy wrócili jeszcze do tego tematu, proszę dać znać. Można do mnie napisać na adres mailowy zezdrowiam@radio.opole.pl. To wszystko w tej części. Ja się słyszę z Państwem po godzinie 14. Do usłyszenia za kilka chwil.

0: Rozpoczynamy drugą godzinę audycji Ze zdrowiem Ci do twarzy. Marzena Śmierciak przy mikrofonie. Program cały czas realizuje Arkadiusz Czyżewski. A do naszej dwójki, do naszego duetu dołączył nowy gość ze mną w studiu, doktor nauk medycznych Agnieszka Wojdyła-Hordyńska. Dzień dobry pani doktor.
1: Dzień dobry pani redaktor, szanowni państwo.
0: To specjalistka kardiologii z oddziału i kliniki kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego i Uniwersytetu Opolskiego. A skoro kardiolog, to wiadomo, będziemy rozmawiać o sercu, ale tematem naszej rozmowy są zaburzenia rytmu serca. Kiedy to serce bije albo za szybko, albo za wolno, albo jakoś tak nieregularnie. Jakie są tego objawy, jakie są tego przyczyny? O to wszystko będę pytać naszą specjalistkę. To panie doktor, w takim razie skąd się biorą te zaburzenia rytmu serca? Jakie są tego przyczyny? Skąd ta arytmia naszego serca?
1: Zaburzenia rytmu serca są bardzo częstym problemem kardiologicznym i czasami są nabyte, czasami są wrodzone. Można je ogólnie podzielić na zaburzenia z rodzaju zawolnego rytmu serca, czyli z bradykardii, i zbyt szybkiego rytmu serca, które może być za szybkie, czyli tachykardii. Część oczywiście, tak jak powiedziałam, jest wrodzonych i możemy w jakiś sposób je zacząć leczyć, ale część jest nabytych, więc warto o tym wiedzieć, żeby uniknąć czy zapobiegać wystąpieniu w późniejszym wieku takiej arytmii. Objawy zaburzeń bradykardii, czyli wolnego rytmu serca, zbyt wolnego rytmu serca, wiążą się z zasłabnięciami, utratami przytomności, zawrotami głowy. Jeżeli rytm serca jest istotnie niższy niż 50-40 na minutę, u większości osób, a szczególnie osób już chorych z innymi problemami, będzie dawać objawy.
0: Czy to ma związek na przykład z niskim ciśnieniem? Bo czasami pacjenci mówią, o, ja mam niskie ciśnienie, jest ktoś u lekarza POZ-u, to ciśnienie jest badane i tak, o, proszę kawę wypić, mówi lekarz. Czy to ma związek z niskim ciśnieniem? Czy osoby z niskim ciśnieniem mają te bradykarie też?
1: Nie zawsze jest to bezpośrednio powiązane, natomiast czasami jest reakcja taka kaskadowa, czyli wraz ze spadkiem ciśnienia może dochodzić do nagłego spadku tętna. Jest to w ogóle choroba, która się nazywa zespołem wazowagalnym, gdzie w określonych okolicznościach, na przykład na widok krwi albo z powodu długiego stania, może wystąpić nagły spadek tętna, poprzedzony lub związany też ze spadkiem ciśnienia. Jedno z drugim, choroba niby nie ma bezpośredniego związku, ale reakcja naszego organizmu może powodować nagłe właśnie zasłabnięcie w przebiegu i spadku ciśnienia, i spadku tętna. Czasami jest to taka mieszana reakcja, czasami jedno z nich, czyli na przykład albo ciśnienie, albo tętno, jest większym problemem.
0: Mhm. Jeśli chodzi o bradykardię, to tutaj też może być ona nabyta, możemy się jej nabawić w jakichś okolicznościach?
1: Niestety, jest wiele czynników, które doprowadzają do takich bradykardii, czyli do zbyt wolnego rytmu serca. Z takich czynników nabytych to są zaburzenia jonowe, to są zatrucia, to są niedokrwienia mięśnia sercowego. Czasami sam wiek i zwyrodnienie układu elektrycznego może doprowadzać do zaburzeń przewodzenia impulsów elektrycznych w sercu, które później będą wywoływać objawy w postaci właśnie zawrotów, zasłabnięć, utrat przytomności w przebiegu takiego trwałego lub napadowego uszkodzenia tego rytmu. Część oczywiście możemy odwrócić. Część jest tylko czasowa, wskutek zadziałania jakiegoś czynnika. Może być przejściowe, mogą być przejściowe zaburzenia w stylu bradykardii, czyli mówimy o blokach w sercu. Taki blok może wystąpić na przykład w ostrej niewydolności nerek.
0: Czyli nie tylko możemy doprowadzić do tego, że to serce bije za wolno, ale są też pewne choroby, które przyczyniają się do tego, tak? Że ta praca serca jest zaburzona.
1: Tak, najczęstszą chorobą jest właśnie niewydolność nerek, jest choroba niedokrwienna, zawał. Często może być też przedawkowanie lub większe dawki leków, które w już chorym wyjściowo układzie mogą powodować większe zaburzenia niż wywołałyby u człowieka całkiem zdrowego.
0: I rozumiem, że tutaj częściej oczywiście w przypadku arytmii, czy to bradykardii, czy tachykardii, mamy do czynienia ze starszą grupą pacjentów, tak? Z seniorami, chociaż pewnie u młodych osób. Tak.